0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. Na szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są wyniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty podane zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
10: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
11: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
12: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
13: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być

0: opakowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków, a na co szczególnie musimy uważać?
1: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
2: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
3: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
1: Jak najbardziej.
2: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szostakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
4: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
5: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
4: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce z turystami wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
6: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W sobotę natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
7: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
8: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
7: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
9: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
7: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego, że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę Was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy Waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto Pana Prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek. My postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
7: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: drag it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty podane zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania.

0: w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
1: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
2: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
3: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
4: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków, a na co szczególnie musimy uważać.
5: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
6: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
7: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
5: Jak najbardziej.
6: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej Gabloty. Teraz niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
8: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
9: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
8: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubu. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
10: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubin to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
11: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
12: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dignano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
11: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
13: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
11: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni, szczególnie internetowej, jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego, że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek. My postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
11: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Warszawskie Targi Obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest też, gdy dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są wyniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty po domu zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy, drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
10: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
11: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
12: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
13: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant

0: Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków. A na co szczególnie musimy uważać?
1: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
2: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
3: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
1: Jak najbardziej.
2: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
4: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
5: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
4: Mówi Robert Maćkowiak z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce turystyczny wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni Praw Miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
6: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Gualepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
7: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo w czasie otwarcia targów. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
8: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
7: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
9: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
7: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego, że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjne, czyli właśnie to, czym się posługujemy, sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę Was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony Resortu Obrony Narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń pozamilitarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy Waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto Pana Prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek, my postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
7: Z hal Expo przy Prądzyńskiego, Mateusz Chłystun.
0: Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama. Vox FM.
2: Radom.

0: Anna Badowska, zapraszam. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańsk, omijają przy tym przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
1: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście, i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez Średnicę Śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę

0: tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
1: To będzie nowoczesne Centrum Sztuki, Edukacji i Dialogu. Trwają prace przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W wyremontowanym budynku należącym do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbywać się będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum Malczewskiego.
2: Chciałabym zaprezentować cały jakby przebieg, co będzie się działo w przyszłości, czyli od 2028 roku w naszej nowej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej. Fundamentem właśnie naszego projektu jest wyjątkowa kolekcja, kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, która jest już zbierana, tworzona od 1978 roku, czyli ponad 50 lat, gdzie takim początkiem kolekcji był dar od wybitnego badacza sztuki nieprofesjonalnej, profesora Aleksandra Jackowskiego. I od tamtej pory sukcesywnie zbieramy wyjątkowej osobistości, dzięki której w tej chwili mamy jedną z ważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w Polsce. Należy zaznaczyć też, że od 2013 roku również kolekcjonujemy tutaj sztukę ludową, czyli ceramikę oraz rzeźbę ludową. Projekt realizowany właśnie przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu zakłada stworzenie właśnie tej nowoczesnej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej poświęconej właśnie sztuce nieprofesjonalnej, art breed oraz kulturze ludowej. No i oczywiście właśnie jest odpowiedzią na nasze takie realne problemy związane właśnie z tą przestrzenią wystawienniczą, gdzie do tej pory nie mogliśmy na stałe pokazywać tej wyjątkowej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że wśród takich najważniejszych artystów, jakich posiadamy w naszej kolekcji, tak jak Państwo widzicie, to nasz lokalny artysta Jerzy Kutkowski, który jest bardzo ważnym dla nas, w szczególności artystą, ponieważ będziemy chcieli zrealizować też między innymi wystawę dotyczącą właśnie twórczości tego artysty. Posiadamy pracę, kolekcję Katarzyny Gawłowej, Ludwika Holesza. I oczywiście nie zapominamy o tej naszej ceramice pochodzącej z regionu radomskiego. Program wystawienniczy. Nowa przestrzeń stanie się właśnie miejscem regularnej działalności wystawienniczej. Planujemy organizację minimum 3 wystaw rocznie, która będzie dotyczyła właśnie sztuki nieprofesjonalnej i kultury ludowej. No i oczywiście też będzie jedna wystawa międzynarodowa. Znaczące miejsce właśnie zajmą również wystawy tematyczne poświęcone tradycyjnym technikom i zjawiskom kultury ludowej, takim jak właśnie rzeźba ludowa, malarstwo na szkle, wycinanka ludowa, ceramika, no i oczywiście sztuka nieprofesjonalna. Takim jednym z najważniejszych celów projektu, które jest realizowane przez muzeum, to dostęp do stworzenia właśnie takiej bogatej i dostępnej oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców. Program będzie obejmował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla seniorów, dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników indywidualnych oraz uczestników ograniczonych czasowo, czyli dla osób, które pracują od 7 do 15, 16, nie mają w tej chwili szans wziąć udziału w naszej ofercie edukacyjnej, więc muzeum będzie czynne też w tych godzinach popołudniowych, specjalnie właśnie dla tych uczestników. Nowe pracownie warsztatowe. Tutaj mamy wizualizację właśnie takiej jednej z pracowni warsztatowych, w której będzie profesjonalna też pracownia ceramiki, w której będzie można wykonywać rzeźby właśnie i w glinie, także i w drewnie. Będą pracownie z kołami garncarskimi, będą specjalne sale do szkliwienia, jak i też

0: właśnie do wypału ceramiki. Oprócz tego chcemy też zachęcić i zapoznać się z różnymi tradycyjnymi technikami, takim jak haft, tak, czy linoryt. Będą zajęcia związane z wykonywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych. Oczywiście wszystko będzie inspirowane kulturą ludową regionu radomskiego. Zajęcia będą też, chciałabym zwrócić uwagę, będą prowadzone przez edukatorów muzealnych, jak i twórców ludowych, rzemieślników i też artystów nieprofesjonalnych. No i dzięki temu właśnie uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi tradycyjnymi technikami artystycznymi. Integralnym takim elementem naszego programu będą również spotkania autorskie, pokazy rzemiosła oraz prezentacje warsztatu twórczego artystów. W nowoczesnej tej przestrzeni prowadzone będą zajęcia, podczas których będziemy wykorzystywali sztukę jako narzędzie wspierające rozwój emocjonalny. I ten program arteterapeutyczny skierowany będzie do osób z niepełnosprawnościami, do seniorów, do osób doświadczających kryzysów psychicznych, uczestników różnych warsztatów terapii zajęciowych i osób wykluczonych społecznie. I tak, współpraca lokalna, oprócz tego, że będziemy prowadzić warsztaty i wystawy, projekt zakłada taką współpracę z partnerami lokalnymi i zaprosiliśmy do naszego projektu zespół szkół plastycznych imienia Józefa Branta w Radomiu. Zaprosiliśmy również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie, Koła Gospodyń Wiejskich. I oczywiście, i teraz z którymi będziemy realizować program, podczas którego będziemy wykonywali różne, prezentowali warsztaty, ale także i pikniki kultury ludowej i różne takie wydarzenia, które będą integrowały mieszkańców naszego regionu. Nie tylko będziemy realizować tam wystawy, nie tylko warsztaty, ale także projekt zakłada stworzenie nowoczesnych magazynów, które będą zgodne właśnie z Narodowym Instytutem, standardami Narodowego Instytutu Muzeów. No i dzięki tym właśnie tym odpowiednim warunkom, które te prace wymagają, bo to często właśnie jest drewno, ceramika, papier, będziemy mogli zabezpieczyć naszą wyjątkową kolekcję. No i też warto wspomnieć, że projekt przewiduje zatrudnienie 5 merytorycznych pracowników, kulturoznawców, historyków sztuki, etnologów i także edukatorów artystycznych, a także arteterapeutów.
1: Będzie można wybrać się szlakiem wydarzeń z czerwca 76 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchamia specjalny historyczny autobus. Kursy będą wykonywane z udziałem przewodnika, który będzie opowiadał o historii protestu robotniczego. Autobus uruchomiony zostanie w ostatni weekend czerwca, mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor MPK.
2: Zapraszamy na wyjątkową podróż ulicami Radomia, przybliżającą historyczne miejsca związane z protestem robotniczym 76 roku. Trasa Pamięci Czerwca 76 to unikalny pomysł MPK, realizowany także unikalnym autokarem naszej spółki, oklejonym symboliką miasta Radomia oraz rocznicowych obchodów przy udziale przewodnika, który przedstawi rys historyczny robotniczego protestu sprzed 50 lat. W radomskim proteście robotniczym brali udział także pracownicy MPK, stąd w hołdzie również dla nich aktywnie włączyliśmy się w obchody jubileuszu wydarzeń czerwcowych. Trasa Pamięci Czerwca 76 to będą takie żywe lekcje historii związanej z jednym z najważniejszych momentów w dziejach Radomia i Polski. Zaplanowaliśmy łącznie 7 kursów z placu Koraciego, by jak najwięcej chętnych z Radomia i nie tylko mogło poznać lub przypomnieć sobie szczegóły radomskiego czerwca. Przewozy będą miały charakter nieodpłatny. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej MPK www.mpk.radom.pl. Zapisy przyjmowane będą do 21 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przewidzieliśmy łącznie 7 kursów. Piątek 26 czerwca o godzinie 11 i 13. W sobotę 27 czerwca o godzinie 14 i 16. Oraz w niedzielę 28 czerwca o godzinie 12, 14 i 16. Miejsce zbiórki, plac Koraciego przed gmachem urzędu. Serdecznie zapraszamy.
1: Przełom wiosny i lata to wymarzony czas dla dużych i małych. Niestety to również trudny czas dla alergików, szczególnie tych uczulonych na pyłki drzew i trawy. Łzawienie oczu i katar to najczęstsze objawy. O alergii, jej skutkach i sposobach na radzenie sobie z objawami Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Dankiewicz, lekarzem alergologiem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3: Dlaczego nasz organizm reaguje na różnego rodzaju substancje, na różnego rodzaju alergeny, pyłki kwiatów, pyłki drzew?
4: Alergia jest procesem zapalnym, co prawda innym aniżeli infekcje wirusowe czy bakteryjne, bo też inne mechanizmy immunologiczne biorą udział w alergii. Oczywiście nasz organizm i reaguje na różne czynniki chemiczne, na pyłki, na związki, na pokarmy i procesy alergiczne też zachodzą w różnych częściach ciała, czyli alergiczny w nosie, czy alergiczny nierzyt nosa, w spojówki, występuje układ oddechowy, skóra. W związku z tym też nie zawsze we wszystkich tych narządach występują od razu objawy. I w zależności od tego, z jaką ilością alergenów się spotykamy, objawy atakują te właśnie narządy. Musi być oczywiście duża ilość pyłków, żeby one spowodowały te zmiany w tych narządach.
3: Pani doktor, wiosna to jest trudny czas dla alergików, którzy są właśnie uczuleni na różnego rodzaju pyłki drzew, kwiatów. Co powinni zrobić, żeby przetrwać dla nich ten trudny czas?
4: Oczywiście, jeżeli ktoś ma stwierdzoną alergię, no to już jest jakby wyedukowany przez lekarza alergologa. Jeżeli natomiast, ponieważ ilość alergii nam wzrasta, a co jest przyczyną, że mamy właśnie tak dużą ilość alergii, oczywiście z środowisko, a więc zanieczyszczenia środowiska, smog, pyły z kół samochodowych, również palenie tytoniu, to są czynniki chemia, środki chemiczne, które te czynniki jakby dodatkowo ułatwiają alergenom wnikanie do naszego organizmu i wytwarzanie procesu zapalnego. Typowymi objawami, które są, no wiadomo, że nie we wszystkich narządach od razu u wszystkich osób, ale jest katar, katar wodnisty, wzmożone kichanie 10-15 razy, łzawienie oczu, obrzęk powiek, zaczerwienienie twarzy, jak i również duszność, kaszel, świsty. I to są takie objawy, które już zaczynają niepokoić zarówno dorosłych, jak i dzieci. I w tym wypadku trzeba zastosować leki. Oczywiście to, o czym mówię, to jest leczenie objawowe, ponieważ podajemy tabletki doustne, żeby wyciszyć proces, podajemy krople do oczu, żeby też ten proces alergiczny na śluzówkach uległ zmniejszeniu albo ustąpił. To samo aerozole do nosa, czy też leki wziewne do ust. Jeżeli chodzi o takie praktyczne rady, mamy do czynienia z alergią cały rok, tylko że w innych miesiącach co innego występuje. Wiadomo, że na początku wiosny, luty, marzec jest tą pyłki drzew, pylą drzewa, więc jest stężenie pyłków wysokie. Potem mamy oczywiście trawy, czyli maj, czerwiec. Potem zaczynają się pylenia chwastów. W międzyczasie są też pyłki grzybów pleśniowych, Alternaria cladosporium. No a okres jesień-zima to, jak Państwo też wiecie, roztocza kurzu domowego, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sytuację w piękne słoneczne dni, bo o tym mówimy, czy to są pyłki drzew, czy też bardziej pyłki traw, które obecnie bardzo wysokie pylenie jest, bo są piękne słoneczne dni, więc po przyjściu powinniśmy wziąć prysznic, ewentualnie umyć twarz, a więc okryte części ciała, zmienić ubranie, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście najsilniejsze pylenie jest od godziny 11 do 15, więc wtedy ograniczamy wychodzenie, jeżeli oczywiście taka możliwość jest wychodzenia z domu, bo wtedy natężenie pyłków jest bardzo wysokie. No i też jeżeli jest okres wieczorny, a właściwie to bym powiedziała po 12, po 24, powinniśmy zamykać okna, ponieważ wtedy następuje, pyłki są wysoko i następuje schładzanie się i one opadają w dół i wnikają do pomieszczeń, a więc przy otwartych oknach, gdzie jest ciepło.
3: Pani doktor, a jeżeli chodzi o odczulanie, kto może się odczulać i na czym polega proces odczulania?
4: Do odczulania zachęcamy oczywiście wszystkich pacjentów. Podstawową rzeczą jest diagnostyka, tak? Więc musimy zrobić takiemu pacjentowi diagnostykę, czyli testy skórne lub testy z krwi. I jeżeli jest to reakcja IgE zależna, ponieważ w alergologii mamy kilka różnych typów reakcji, więc jeżeli jest to reakcja IgE zależna, czyli jeżeli testy wychodzą nadatnio, czy badanie, testy skórne, czy badanie z krwi, wtedy jest to wskazanie do odczulania. Obecnie mamy bardzo taką szeroką ilość preparatów do odczulania, ponieważ możemy się odczulać na roztocza kurzu domowego, możemy się odczulać na zwierzęta, możemy na trawy, chwasty, drzewa. Preparaty są zarówno do podawania doustnego, bo taką mamy teraz gamę preparatów sporo, jak i również podskórnie, czyli to są preparaty, które podajemy już tutaj w innym systemie.
1: Chroniczne zmęczenie, apatia, brak chęci do realizowania swoich obowiązków to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu alarmuje, że do placówki zgłaszają się coraz częściej osoby z objawami tej przypadłości. Nadmiar pracy sprzyja wypaleniu, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z ośrodka.
5: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie już w takim bardzo prostym skrócie na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. Oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy. Temat jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie sił. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże, nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki, też budzimy się między 3-5 rano, czasami nie możemy oddychać, niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy, później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu, może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość, niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie, także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie piątek, sobota, niedziela jest weekend. My wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, dwa, trzy, cztery tygodnie, że jest konflikt, że jest zła organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo krótki okres można wytrzymać, ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu, odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w pierwszej części swojej wypowiedzi zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.
6: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
1: Z badań naukowych wynika, że każdego roku w okresie od kwietnia do lipca elektrownia Kozienice zasysa i uśmierca w swoim otwartym systemie chłodzenia miliony młodocianych ryb. Tylko w 2022 roku zginęły tam 102 miliony osobników, z czego ponad 10% stanowiły gatunki chronione. Jeżeli uwzględnimy lata 2018 do 2022, mówimy już o ponad 400 milionach zabitych ryb. W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji. Problem ten nie dotyczy wyłącznie elektrowni Kozienice, ale także pozostałych 11 elektrowni działających w Polsce, a wykorzystujących właśnie archaiczne, otwarte systemy chłodzenia. Oczywiście skalę śmiertelności można bez problemu ograniczyć, stosując zamknięte systemy chłodzenia, a w okresie przejściowym ograniczając moce bloków energetycznych, kiedy odbywa się dryf larw i na rybku. Tymczasem wielo nowo budowanych elektrowni gazowych nadal planuje korzystać z otwartych systemów chłodzenia. Wezwanie na przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do przygotowania działań naprawczych stanowi ważny precedens. Mamy nadzieję, że będzie to sygnał również dla pozostałych operatorów elektrowni, aby w końcu rozpoczęli wdrażanie rozwiązań skutecznie chroniących przyrodę.
0: Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzecznik prasowa Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią w Kozienicach.
2: Z zaskoczeniem przyjęliśmy stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Spółka konsekwentnie monitoruje wpływ swojej działalności na ekosystem rzeki. Ściśle współpracujemy z instytutami naukowymi, m.in. zespołem Instytutu Rybactwa Śródlądowego pod przewodnictwem profesora Parasiewicza, który przeprowadził zaawansowane badania. Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły. W każdym przypadku niezależni eksperci potwierdzili ich wiarygodność i tym samym brak zauważalnego wpływu dla ekosystemu rzeki. Tym niemniej Enea Wytwarzanie zastosowała rozwiązania techniczne minimalizujące oddziaływanie na organizmy wodne. Dodatkowo w ostatnich 3 latach ograniczyła pobór wody o około 25%. Spółka prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Obejmują one m.in. programy ochrony wielu gatunków ryb i ssaków wodnych. Szczegółowo analizujemy treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zawarte w nim informacje.
0: Według ekologów podobny problem dotyczy 11 elektrowni w całej Polsce. Po miesiącach walki pojawiła się realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
3: Należy przede wszystkim pamiętać, że w ostatnich tygodniach odbyła się rada ekspercka, która miała oszacować potrzeby Dominika i dopasować skrojone na miarę protezy dłoni, jak i nóg. No i właśnie okazało się, że należy to podzielić na kilka etapów i w pierwszym z tych etapów, takim teraz najważniejszym, jest zaprotezowanie dłoni, ponieważ jest bardzo istotny w tym procesie rehabilitacji uchwyt kul pionizacji Dominika, aby przejść do drugiego etapu i myśleć o zaprotezowaniu tej drugiej nogi. Tak więc zostały zamówione 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała właśnie w procesie rehabilitacji z postawieniem równoległym Dominika na tej jednej z nóg, bo protezowanie odbędzie się równolegle. Dominik jest bardzo waleczną osobą, bardzo zdeterminowaną Należy pamiętać cały czas, że to jest naprawdę bardzo poważny przypadek do zaprotezowania i tutaj eksperci się głowili, jakie najlepsze rozwiązanie z technologii światowej można ściągnąć. No, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, że specjalni eksperci z Irlandii przyjadą do takiego ostatecznego pomiaru, dlatego żeby właśnie dobrać idealnie tą protezę. A co do czasu, to nie chciałbym tutaj rzucać słów na wiatr, ale jakby wszystko dobrze poszło, to myślę 1,5-2 miesiące i moglibyśmy robić przymiarki tego pierwszego etapu. To należy pamiętać, że to nie są wszystkie protezy, bo ta główna noga, ta, że tak powiem, najważniejszy element, klocek całości, który będzie później dopasowywany, to dopiero za kilka miesięcy, więc mówimy teraz o jednej nodze i o dwóch zaawansowanej dłoni i drugiej mechanicznej. To łączny koszt szacowany to jest około 700 tysięcy złotych. NFZ w ogóle NFZ szacuje, że taki okres przydatności protezy to jest około 3 lat, więc nie mówię, nie chcę przez to powiedzieć, że po 3 latach one nie będą do użytku, ale na pewno wymagają serwisu i sprawdzenia, ewentualnie zmodelowania, więc to jest koło 3 lat, myślę, że powinny dobrze służyć. Bardzo też intensywnie się rehabilituje, wzmacnia mięśnie. Należy pamiętać, że w ogóle przy takim przypadku najistotniejszą rzeczą jest bardzo mocno wzmocnić tułów, wzmocnić mięśnie czterogłowowe, przepraszam, wzmocnić po to, żeby móc później zaprotezować, więc no, Dominik jest zdeterminowany, tak jak powiedziałem, i chce, że tak powiem, jest fizjoterapeutą. No i my wszyscy robimy wszystko, żeby te klocki poskładać w taki skrojony na miarę potrzeb Dominika sposób. No i na pewno bardzo się cieszy, bardzo też cały czas skromnie dziękuję darczyńcom, no bo to dzięki nim możemy tak szybko działać i zamawiać zaawansowane technologie, nie patrząc, czy mamy pieniądze, czy nie. No i też wybraliśmy, myślę, taką najoptymalniejszą drogę też finansową zakupu tych protez na ten moment, więc no wszystko w ogóle idzie zgodnie z naszą myślą, założeniem fundacji. To jest naprawdę bardzo poważny przypadek i naprawdę mało jest takich przypadków w Polsce, które wymagają ogromnego doświadczenia też protetyków. Akurat mamy najlepszych w Polsce do tej misji, bo to też jest wieloletni trener futbolu, fizjoterapeuta, niesamowita też osobowość i dobry człowiek po prostu. Także no, wszyscy tutaj pracują, żeby Dominik naprawdę doszedł do tej sprawności. To będzie wieloetapowe i to naprawdę jest trudne zadanie i miejmy tylko nadzieję, że to się w ogóle wszystko uda, że ta technologia pomoże łącznie z rehabilitacją.
0: Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki czy zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie. I możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć. Wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki.
0: Połączyli przyjemne z pożytecznym. Ponad 80 biegaczy wzięło udział w akcji Bieg na 6 łap w Radomiu. To ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Jak mówi Maryla Rybińska, dyrektor radomskiego schroniska dla bezdomnych psów, celem inicjatywy jest promocja adopcji zwierząt.
5: Główny cel to jest dobro naszych zwierząt, nadzieja na adopcję, promowanie naszego schroniska i przede wszystkim zwierząt, które tu u nas przebywają i ciągle przybywają nowe. Mamy nadzieję, że taka inicjatywa, pokazanie zwierząt, pokazanie ludziom, że można coś dobrego, chociażby spacer, czy raz w roku, tak jak my tu organizujemy ten bieg, a nas spacery zapraszamy każdego dnia. Soboty, niedziela jest bardzo dużo wolontariuszy. I co? Główny cel: przyjdź, wyprowadź, pokochaj, zaadoptuj. I nie kupuj. Do biegu zapisało się 90 osób. To jest bardzo dużo, bo wytypowanych zwierząt mamy chyba około 80, te, które mogą biegać, bo musimy mieć świadomość, że w naszym schronisku przebywa dużo też wiekowych psów, które absolutnie na bieg się nie kwalifikują, więc była robiona wcześniej wspólnie pracownicy, wolontariusze, cała akcja i typowanie zwierząt, te, które mogą biegać, które mają takie predyspozycje. My też nie, broń Boże, na siłę, żeby coś takiego się zdarzyło, bo adopcja to jest, ma być mądra, przemyślana decyzja. To cała rodzina ma taką decyzję podjąć i biorąc do siebie psa czy kota, zaakceptować go i traktować jak członka rodziny, więc takie w emocjach adopcje jesteśmy totalnie przeciwni. Choć w ubiegłym roku dwie adopcje nam się zdarzyły po biegu, nie, oczywiście nie tego dnia, tylko zaraz zakochał się pan jeden, więc przyjechał, adoptował. Pies ma szczęśliwy dom i pan też jest szczęśliwy, więc zawsze liczymy na to, że ktoś gdzieś wypatrzy któregoś naszego zwierzaka i być może przyjdzie i przygarnie go do swojego domu, zaadoptuje. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie i ilość adopcji w naszym schronisku jest i tak, nie powiem, że wystarczająca, bo absolutnie nigdy nie jest wystarczająca, bo chcielibyśmy, bo najlepsze schronisko to puste schronisko, a my niestety cały czas mamy, tak jak w całej Polsce zwierzęta w schroniskach przebywają, ponad miarę, więc my na naszej stronie ogłaszamy, we wszystkich mediach, wolontariusze ciężko pracują, wszystkie zwierzęta są ogłaszane i promowane do adopcji. Gdyby nie ta ilość adopcji, to schronisko już dawno by powiatowy lekarz zamknął, bo przytoczę tylko takie liczby. W skali roku przyjeżdża do schroniska około 600 psów, straż przywozi, a ten stan nam się nie zwiększa, więc wiadomo, że idzie do domów też porównywalnie albo i większa ilość psów. Dlatego ten ruch jest, ale wiadomo, że chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy więcej, więcej i więcej, także wszystkich zachęcamy, prosimy, nie kupuj, przyjdź i adoptuj.
0: Wielu uczestników przyznało, że takie inicjatywy przede wszystkim wspierają podopiecznych schroniska, ale dają im też szansę na dłuższy spacer.
6: Pierwszy raz bierzemy udział w takim biegu. Zawsze w niedzielę mamy nasze treningi biegowe, no a dziś postanowiliśmy pomóc i pobiegać z psiakami.
7: Trzeba pomagać. Dzięki takim akcjom wiele psów może znaleźć nowy dom. Nie ma obawów, jest cudowna atmosfera, jest cudownie.
8: Bo siostra mi namówiła, żeby pomagać tym psiakom i że może zostały adoptowane.
9: To dobra akcja charytatywna, my z Kielc przyjechaliśmy akurat. No pierwszy raz w sumie tu jesteśmy i myślę, że dobrze się ruszyć w niedzielę i przy okazji czworonogów też wziąć na spacer albo się przebiec, więc myślę, że dobra akcja ogólnie. No słyszeliśmy od znajomych w sumie, że jest taki bieg, no i postanowiliśmy ruszyć do akcji i tyle.
10: Ten sam powód, tu z rodziną, żeby pobiegać po prostu, poruszać się i pomóc przede wszystkim psiakom, poprowadzać je, no i spędzić fajnie czas w dobrym towarzystwie. Forma jest, ważne, żeby psy miały formę, żeby jak pociągną, to lepszy czas będzie, także nie ma się co przejmować. A jeszcze 5 lat temu też tu biegłem pierwszy raz, więc zobaczymy, czy dostanę tego samego psiaka, czy jeszcze jest, czy już może udało się komuś zaadoptować go.
0: Obecnie w radomskim schronisku przebywa 320 psów i 100 kotów. 200 biegaczy stanęło na starcie 15. biegu szlakiem Króla Zygmunta Starego. Biegacze mieli do pokonania dystans 5 i 10 kilometrów. Trasa jest dość malownicza, mówi Marcin Zmitrowicz, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Kozienicach.
11: Bieg jest, składa się z dwóch dystansów, 5 kilometrów i 10 kilometrów. Na 10 kilometrów to jest pętla, 2 razy 5 kilometrów. No idea tego biegu jest, jak nazwa wskazuje, bieg Królem Zygmunta. Zygmunt się urodził w Kozienicach, więc chcieliśmy pokazać biegaczom, gościom miejsca, w którym się urodził właśnie. I między innymi startujemy na Ośrodku Sportu i Rekreacji, potem biegniemy obok Stadniny Koni i biegamy na pałac, w okolice pałacu oraz parku, po którym właśnie no, urodził się nasz król. I wracamy tą samą trasą. Także to jest, myślę, taka pętelka bardzo urozmaicona, trochę po asfalcie, trochę w lesie i obok takich miejsc historycznych, które, myślę, są bardzo atrakcyjne. Właśnie takich naszych przeszkód specjalnie nie przygotowaliśmy, ale sama trasa jest już urozmaicona, tak jak mówię, po asfalcie, trochę po gruncie, po leśnym dukcie, uliczkami małymi, wąskimi, parkowymi, trochę podbiegów. Także myślę, że to jest już jest atrakcją dla biegacza i jakąś tam trudnością powodującą taką arytmię biegu. Prawie 200 biegaczy, tyle zakładaliśmy. Jest to taka fajna frekwencja, myślę, imprezy kameralnej, którą chcemy tutaj preferować. I też jest to idea, żeby zachęcać ludzi do biegania, żeby tu zaczynali u nas. Wiadomo, że w Polsce biegów jest bardzo dużo i bardzo pięknych i bardzo dobrze zorganizowanych. Myślę, że nasz nie odbiega od tego, ale wykorzystujemy naszą aurę, nasz klimat, nasze miejsce. I chcemy zachęcić tutaj i mieszkańców, i gości naszych do biegania, do właśnie aktywnego trybu życia i fajnego tutaj jakby spędzania czasu. Myślę, że będziemy powiększać, obserwujemy. Są różne lata, jest czasami 160, 180 uczestników, teraz mamy 200, już musieliśmy wcześniej zamknąć listę, bo było bardzo dużo chętnych, więc myślę, że wychodząc naprzeciw uczestnikom chętnym, będziemy zwiększać liczbę tutaj uczestników, tak żeby no, każdy mógł spróbować swoich sił.
0: Na dystansie 5 kilometrów wśród mężczyzn zwyciężył Damian Krzywodajcz. Drugie miejsce zajął Grzegorz Sobczyk z klubu Kozienicki Biegacz.
12: Trasa szybka, pogoda sprzyjała, nie było słońca, deszczu, więc jest złamane 17 minut. Asfaltowa, szybka trasa, trochę z górki, trochę pod górkę.
13: Grzegorz Sobczyk, Kozienicki Biegacz. Bardzo pozytywne wrażenia, nie sądziłem, że aż tak dobrze mi się uda pobiec. Jak trasa dobrze mi znana, ponieważ co roku tutaj biegam, na co dzień tu trenuję, także nic mnie nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o trasę. Pogoda do tego idealna, nie było za gorąco, słońce nie dopiekało, także była energia.
14: Życiówka?
13: Najprawdopodobniej tak.
14: Czyli pogoda jednak ma znaczenie.
13: Ma, w czerwcu już ma znaczenie, naprawdę.
0: W rywalizacji kobiet na tym dystansie najlepsza okazała się Katarzyna Podsiadła z klubu Kozienicki Biegacz. Na drugiej pozycji bieg ukończyła Oliwia Uzdowska, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Marysia Witczak z klubu Street Run Radom.
15: Nazywam się Katarzyna Podsiadła. No trasa jak co roku, wymagająca, bo jednak dużo podbiegów, dużo zakrętów, no jest taka, ale chociaż pogoda dzisiaj sprzyjała, więc było nie najgorzej. Nie na życiówkę, bo jednak te podbiegi robią swoje i jednak troszeczkę trzeba się spiąć na tym, ale jak widać, da się. Wielu, wielu lat nie było tak chłodno jak dzisiaj. Zawsze jest 30 stopni, pełne słońce, więc no, ale dzisiaj udało się. Sprzyja pogoda dzisiaj, naprawdę.
16: Oliwia Uzdowska, miło mi. Powiem tak, na 5 kilometrów był to mój najlepszy wynik, bo tak to biegam generalnie na siłowni, a w plenerze raczej nie. Dlatego jestem miło zaskoczona w ogóle, że cieszę się, że nie padał deszcz, bo to by były gorsze warunki, tak? Jest generalnie parno, ale myślę, że w przyszłym roku też wystartuję, bo myślę, że się gdzieś tam zaszczepiłam. Biegałam generalnie na siłowni, ale w plenerze też mi się właśnie teraz podoba.
0: Przypomnijmy, bieg szlakiem króla Zygmunta Starego odbył się w ramach Dni Puszczy Kozienickiej 2026. Była to 15. edycja biegu.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 7 czarnych punktów wodnych oznaczono w tym roku w regionie radomskim. 6 z nich dotyczy Wisły w powiecie kozienickim i lipskim oraz jedno w Wierzbicy. W sumie w całym województwie oznaczono 114 czarnych punktów. To miejsca, w których należy szczególnie uważać, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa.
1: Jak co roku staramy się apelować poprzez właśnie też działania medialne, konferencje, która dotyka bezpośrednio też kwestii zachowań bezpiecznych przy akwenach wodnych. Zwracamy uwagę na to, że w całym województwie jest 114 punktów, tak zwanych czarnych punktów przy wodach, gdzie doszło do utonięć, gdzie nie powinno się używać tych kąpieli wodnych, bo po prostu jest tam niebezpiecznie. Dlatego dziś razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją Mazowiecką staramy się apelować do wszystkich tych państwa w okresie przedwakacyjnym, aby pamiętać o tym, żeby zachowywać się właśnie w sposób właściwy, wchodzić do wody tam, gdzie mamy rzeczywiście zabezpieczenia ratownicze, gdzie mamy przygotowane do tego akweny, sprawdzone przez ratowników wodnych i po prostu mądrze myśleć o tym, że korzystając z tych uciech takich wodnych, to oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że w żadnym stopniu nie można też do wody wchodzić pod wpływem alkoholu, bo to w dużym stopniu prowadzi później do tych zdarzeń, które mają skutki bardzo złe.
0: Według policyjnych statystyk w ubiegłym roku na Mazowszu doszło do 30 utonięć, mówi inspektor Mariusz Kucharski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Kozienicach.
2: Oczywiście wszystko mamy przygotowane, nie działamy z zaskoczenia, wszystko da się przewidzieć. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, jest to dla nas zadanie priorytetowe. Już od kilku tygodni policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podczas pogadanek, podczas spotkań z dziećmi, z młodzieżą informują, w jaki sposób bezpiecznie spędzać czas nad wodą oraz informują również o występujących czy mogących wystąpić zagrożeniach. Tak jak tutaj zostało wspomniane, przez teren Kozienic przebiega rzeka Wisła. Mamy ponad 70 km rzeki Wisły. Też jak zostało powiedziane, mamy 4 czarne punkty. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób odpoczywających będziemy wykorzystywać łódź, którą mamy na stanie komendy i myślę, że to realnie poprawi bezpieczeństwo osób odpoczywających. Jeżeli chodzi o statystyki, przez ostatnie 5 lat mieliśmy jedno utonięcie. Wystąpiło ono, odnotowaliśmy je w zeszłym roku, ale tam główną rolę, że tak się wyrażę, odegrał alkohol. Jeżeli chodzi też, co zostało wspomniane, 24 czerwiec, zapraszamy serdecznie, kampania, którą organizujemy po raz kolejny, po raz 9, Kręcimy niebezpieczeństwo nad wodą, gdzie wspólnie ze służbami i instytucjami będziemy propagować bezpieczne zachowania nad wodą.
0: Wakacje to czas wytężonej pracy nad wodą, mówi Ilona Tarczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej w Kozienicach.
3: Przed policją najtrudniejszy okres w roku, ponieważ rozpoczynają się nie lada bezpieczne wakacje. To jest czas wytężonej pracy dla funkcjonariuszy. Tu, gdzie inni odpoczywają, my cały czas dbamy o to bezpieczeństwo nad wodzie. Patrolujemy przede wszystkim tereny wodne, jeziora, rzeki i tutaj apelujemy do wszystkich osób, do rodziców o to, żeby stosowali się do regulaminów, które są na odpowiednich kąpieliskach, do osób starszych, ale i też dzieci, aby nie wchodziły do nieznajomych rzek, bo to tak naprawdę te miejsca, które są niestrzeżone, są najbardziej niebezpieczne. Na naszym terenie powiatu kozieńskiego są 4 punkty czarne, wodne, które ostrzegają przede wszystkim o tym niebezpieczeństwie i one są umiejscowione na rzece Wiśle, dlatego po raz kolejny apelujemy o rozsądek, o zachowanie się zgodnie z przepisami, które dotyczą bezpiecznego pobytu nad wodą, a jeżeli będziemy się do tego stosować, na pewno te wakacje będą bezpieczne.
0: Przed nami główne uroczystości związane z 50. rocznicą radomskiego protestu. W programie są koncerty, biegi i uroczystości patriotyczne. O szczegółach mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
4: 19 czerwca koncert Jeana Michela Jarre'a i Krzysztofa Zalewskiego, właściwie w takiej kolejności. Pierwszy będzie Krzysztof Zalewski, potem gwiazda specjalna, gwiazda wieczoru Jean Michel Jarre. Już od piątku już rozpoczęły się przygotowania tego koncertu na stadionie przy ulicy Struga 63 już z całą pewnością chociażby Państwa obiegły zdjęcia sceny, zdjęcia podestu. To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Sama scena to 40 metrów długości, 18 metrów wysokości. Przy pracy pracy będzie zaangażowany ponad 200 specjalistów i też 12 dni zajmie cała operacja logistyczna. To wydarzenie będzie realizowane przy pomocy 7 kamer oraz dronów i powstanie z niego reportaż, który będzie pokazywany na antenach ogólnopolskich telewizji. Podkreślam to, proszę Państwa, bo to jest jedno z największych, najważniejszych wydarzeń promocyjnych naszego miasta. Proszę sobie wyobrazić, że poza samą postacią i dorobkiem artystycznym Jeana Michela Jarre'a, że Jean Michel Jarre w tym roku zaplanował naprawdę tylko kilka występów i radą będzie na mapie Europy z takimi miastami jak Ateny, Madryt, Walencja czy Amsterdam. To tylko pokazuje, jak ważne w kontekście samych wydarzeń, samego artysty, planowania artysty, dla niego również są wydarzenia Radomskiego Czerwca 76. Spodziewamy się naprawdę kompletu. Mam nadzieję, że ta granica, impreza masowa jest przewidziana na 13,5 tysiąca widzów, że będziemy mieli komplet. Natomiast mamy świadomość tego, bo takie informacje już do nas docierają i są one sprawdzone, że będziemy mieli również fanów Jeana Michela Jarre'a z całej Europy, a nawet z takich odległych krajów jak Meksyk. Tak, to również informacja potwierdzona chociażby przez rezerwacje miejsc w radomskich hotelach. Jeśli chodzi o komunikację, Szanowni Państwo, to po raz pierwszy, ale tak akcentując bardzo mocno, muszę to powiedzieć, musimy się liczyć z różnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o komunikację. My oczywiście przygotowaliśmy wariant z panią prezydent i ze służbami nam podległymi. Przygotowaliśmy wariant, wydaje się, najlepszy, optymalny, taki, który zabezpieczy uczestników wydarzenia, ale również i mieszkańców, którzy przecież nie będą brali udziału w tym wydarzeniu, w jak najbardziej komfortowy sposób przemieszczali się po mieście. Natomiast nie możemy nie zakładać tego, że te ograniczenia, proszę Państwa, wystąpią i ja za nie w tej chwili bardzo serdecznie przepraszam. Bardzo proszę o wyrozumiałość, o zrozumienie mieszkańców Radomia. Natomiast wydaje mi się, że ten cel, który sobie przed sobą postawiliśmy, czyli taka pełna promocja naszego miasta poprzez wydarzenia czerwcowe w Polsce i Europie, jest celem, który wymaga poświęceń, wymaga przedsięwzięcia różnych środków i bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość, a myślę, że na koniec czerwca będziemy wszyscy mogli powiedzieć, że wypełniliśmy, a miasto jest znane, słynne i też cała Europa mówi o naszych radomskich wydarzeniach. Mija dwa dni, mamy 21 czerwca i proszę Państwa, półmaraton Radomskiego Czerwca 76 i o tym będziemy mówić na specjalnej konferencji prasowej, o szczegółach tego półmaratonu, więc dziś pozwólcie, że nie będę tego tematu rozwijał. Natomiast mogę powiedzieć, że spodziewana jest rekordowa liczba uczestników, 2000 biegaczy z Polski i zagranicy. To również nowa trasa, rekordowa liczba biegaczy. To również wymaga od nas dużego wysiłku logistycznego i takiego przedsięwzięć organizacyjnych. To również, Szanowni Państwo, ograniczenia i po raz drugi powiem, że musimy uzbroić się w cierpliwość i bardzo proszę o tę cierpliwość również przy okazji półmaratonu Radomskiego Czerwca, ale to wydarzenie od kilkunastu lat naprawdę wpisało nam się pięknie w plan i mapę obchodów. Dlatego cieszę się, że przy 50. rocznicy będziemy mogli również mówić o rekordowych wartościach związanych z czy to uczestnikami, czy też innymi wydarzeniami półmaratonu Radomskiego Czerwca. Proszę Państwa, 25 czerwca uroczystości oficjalne. 25 o godzinie 12 odbędzie się uroczystość kopania kapsuły czasu i to będą pamiątki i symbole współczesnych czasów, a także materiały związane z Radomskim Czerwcem 76. Kapsuła zostanie wykopana za 50 lat. Przynajmniej takie są założenia organizatorów podczas obchodów setnej rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Tak, o 12 w kopalni kapsuły czasu, o godzinie 18 przy kamieniu upamiętniającym robotniczy protest zostanie odprawiona uroczysta msza święta, natomiast wcześniej o godzinie 16 w Zespole Szkół Muzycznych uroczystość organizowana przez Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76. Tu oczywiście muszę to dodać, że podobnie wzorem lat ubiegłych również ulica 25 czerwca zostanie i ulice, które są w tej części miasta, na pewno korzystanie z nich będzie ograniczone.
0: Koncert Krzysztofa Zalewskiego i Jean-Michela Jarre'a już w najbliższy piątek. Obecnie na stadionie ustawiana jest scena, mówi Karol Michalec, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
5: Rozmawiamy tutaj o koncercie Zalewskiego i Jean-Michela Jarre'a. Scena praktycznie jest gotowa, a zostały nam jeszcze wieże nagłośnieniowe, laserowe i inne tego typu rzeczy do postawienia. To jest najtrudniejszy weekend chyba w historii do tej pory spółki, bo mamy w sumie trzy wydarzenia. Pan prezydent powiedział tu o dwóch, czyli o koncercie i półmaratonie. W międzyczasie jeszcze na hali mamy KSW, więc to jest bardzo taki nabity mocno weekend dla naszych pracowników, więc od razu z góry im dziękuję za to, że dają z siebie wszystko, żeby to było perfekcyjnie dokonane.
0: Jak deklaruje Robert Dębicki, wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, murawa została odpowiednio zabezpieczona.
6: Całość boiska zostanie przykryta specjalnymi wykładzinami. Na dzień dzisiejszy są to wykładziny twarde, takie, po których mogą się poruszać wózki widłowe, i to jest miejsce, gdzie jest największe obciążenie i to już zostało zrobione. Natomiast na teren tam, bo oczywiście wiecie Państwo, że koncert jest na siedząco, czyli będzie postawiono około 4,5 tysiąca krzesełek na murawie, w tej wykładzinie, która tam powstanie, i ona będzie leżała tam tylko dwa dni, więc nie przewidujemy w tym miejscu trudności z jakby utrzymaniem boiska. Natomiast te miejsca, no, które dzisiaj już zostały przykryte tymi cięższymi panelami, one będą wymagały tutaj naszej uwagi, większej uwagi. Dziś mamy fantastyczną pogodę, bo te panele się nie nagrzewają, a więc trawa pod nimi się nie niszczy, jedynie tyle, że zostaje przygnieciona. Natomiast no, jak będzie po samym koncercie, już powołaliśmy tu taką komisję, która będzie złożona też z naszych, z osób, które się zajmują boiskiem, greenkeeperów, przyjeżdża również osoba, która nam tą wymieniała tą trawę na potrzeby meczu reprezentacji Polski. Także stwierdzimy, jaki jest stan po meczu i

0: możliwe dla mieszkańców Radomia. W związku z tym pierwsza informacja, uruchamiamy cztery parkingi, które będą bezpłatne, z których będą mogli korzystać przyjezdni. Pierwszy, największy to jest parking przy Uniwersytecie Radomskim przy ulicy Chrobrego. Kolejny przy ulicy Zbrowskiego, to jest parking przed pierwszym urzędem skarbowym. Ulica 11 listopada, parking w okolicach Komendy Policji i parking przy ulicy Olsztyńskiej obok zbiornika retencyjnego. Z największego parkingu, czyli tego parkingu, który zlokalizowany jest przy Uniwersytecie, uruchamiamy dedykowaną specjalną linię autobusową o numerze nieprzypadkowym 76, która będzie transferowała wszystkich przyjezdnych gości z tegoż parkingu na stadion przy ulicy Struga i również zapewnia drogę powrotną. Również wszystkie linie autobusowe, które mają przystanki przy stadionie przy ulicy Struga, a są to linie 1, 3, 9, 13 i 16, będą kursowały częściej w okolicach przed i po zakończeniu koncertu. Również wszyscy posiadacze biletu na koncert będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo, 2 godziny przed koncertem i 2 godziny po koncercie. Natomiast zachęcam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do śledzenia strony internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Tam wszystkie te informacje w sposób kompleksowy i szczegółowy są przedstawione. Dzisiaj, jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne, koncentrujemy się przed tym najbliższym wydarzeniem, czyli przed piątkowym koncertem. Natomiast tak jak sukcesywnie będziemy informować o kolejnych wydarzeniach, będziemy również prezentować Państwu rozwiązania komunikacyjne, które będą dedykowane konkretnemu wydarzeniu, tak żeby po prostu się to wszystko nie pomieszało. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość. Na pewno ruch będzie wzmożony, w związku z tym będzie ciężej, trudniej poruszać się ulicami naszego miasta. Dlatego po prostu apelujemy, żeby okolice stadionu przy ulicy Struga w miarę możliwości omijać. W związku z tym najbliższym wydarzeniem, czyli 19 czerwca, żadna ulica nie będzie zamknięta w sposób czasowy, ograniczony czy częściowy. Wszystkie ulice będą przejezdne.
1: Uważajcie na tą trującą roślinę, apelują leśnicy. Mowa o barszczu sosnowskiego. Roślina rozpoczęła właśnie kwitnienie. Kontakt z nią może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Rośliny nie należy usuwać na własną rękę, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
2: Tutaj w Nadleśnictwie Radom mieliśmy projekt taki kilkuletni zwalczania stanowisk barszczu sosnowskiego w leśnictwie Łaziska. To jest niedaleko, krótko mówiąc, może Orońska i tam mieliśmy w tak zwanych 13 wydzieleniach, to są takie jednostki, którymi my operujemy, czyli 13 miejscach wzdłuż cieków wodnych. Przeważnie były to na szczęście osobniki pojedyncze i niewielkie kępy. Łączna powierzchnia to 1,35 hektara, to dosyć sporo. Zdecydowaliśmy się skorzystać z możliwości jego zwalczania. Jest to roślina inwazyjna i są specjalne programy. I tutaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował nam projekt zwalczania barszczu sosnowskiego. Dosyć trudne było to zadanie. Wyłoniono specjalistyczną firmę, gdyż tym nie można się zajmować bez zabezpieczeń i trzeba mieć uprawnienia, dlatego że z jednej strony roślina jest niebezpieczna, parząca, dorasta nawet do 3,5 metra wysokości i rzeczywiście jej olejki mogą być, znaczy nawet nie mogą być, są parzące, przy czym nieraz do złudzenia przypomina jakieś rodzime gatunki innych roślin, bo ta rodzina baldaszkowatych, do której należy barszcz sosnowskiego, ma aż 70 gatunków występujących w Polsce, więc nie zawsze wiemy, że tak niebezpieczna roślina rośnie w pobliżu, dopóki się nie oparzymy. Więc trzeba bardzo uważać, jeżeli dojdzie do poparzenia, to nie wolno rozdrapywać tego. Trzeba jak najszybciej zgłosić się po pomoc do ośrodka zdrowia, do lekarza. Nie stosować żadnych środków chemicznych, które tylko mogą pogorszyć sytuację. Trzeba obficie

0: przemyć po prostu te oparzenia wodą i zasłonić przed działaniem promieni słonecznych, które mogą jeszcze spotęgować te szkody, które wystąpią w naszym organizmie. A jeżeli spotkamy taką roślinę, to też trzeba zaewidencjonować to, można zgłosić to gminie, gdyż gminy są zobowiązane zwalczać stanowiska roślin inwazyjnych, niebezpiecznych. Możemy ten problem próbować w ten sposób rozwiązać. Również regionalne dyrekcje ochrony środowiska czy leśnicy pomogą tutaj w znalezieniu rozwiązania problemu. Nasze zwalczanie w nadleśnictwie radą polegało przede wszystkim na wykaszaniu, a 2-3 tygodnie po wykaszaniu należało użyć środka chemicznego. Dlatego mówiłam o tej specjalistycznej firmie, dlatego że nie tylko roślina parzy, trzeba być w specjalnym kombinezonie, ale i używa się środków chemicznych, które też mogą być dla człowieka niebezpieczne, nieodpowiednio użyte. Natomiast no, nie ma innej metody, jak tylko użycie i tego mechanicznego zwalczania i chemicznego. I dzięki temu te stanowiska mają szansę na to, żeby zniknąć i nie być zagrożeniem. Czekamy teraz na nabór wniosków, żeby powtórzyć, bo nie da się tego w 1 czy 2 lata usunąć takiego stanowiska, tylko to musi być naprawdę ładnych kilka lat, żeby ten barsz no, zdusić, żeby on zniknął i nie był zagrożeniem. Tutaj w regionie jeszcze świętokrzyskim mamy sporo stanowisk i też mamy doświadczenia. Czasami też przykrywa się to po wykoszeniu czarną folią i wtedy nie odbijają te wykoszone części rośliny. No różne są metody. Czasami ze środków własnych też nadleśnictwa na swoim terenie, jeżeli to są niewielkie powierzchnie, zwalczają. Natomiast, no, tak jak mówiłam, czekamy na to, aby pojawiły się jakieś środki z różnych funduszy i na pewno będziemy z nich skorzystać. Nie chcemy, by w lesie czy na obszarach, na terenach leśnych, bo lasy to nie tylko stricte lasy, drzewostany, tylko to też są jakieś łąki, mamy w swoich zasobach sporo rzek, strumieni. No nie chcemy, żeby tam rosły niebezpieczne dla ludzi rośliny.
1: Gastronomia czy opieka nad terenami zielonymi. W regionie radomskim przybywa firm zatrudniających osoby wykluczone. To dane Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jak zapewnia Agnieszka Sekulska z radomskiego ośrodka tej organizacji, pracę znajdują nie tylko niepełnosprawni.
2: Warto, bo coraz więcej ludzi dowiaduje się, czym jest ekonomia społeczna i czym są przedsiębiorstwa społeczne. Bo łączymy w przedsiębiorstwach społecznych i ekonomię i tę funkcję społeczną i to jest ważne bardzo, bo nie zawsze w przedsiębiorstwie społecznym ważny jest zysk, a ważny jest człowiek. Jeżeli chodzi o subregion radomski, czyli 7 powiatów plus miasto Radom, to mogę powiedzieć, że coraz więcej przedsiębiorstw powstaje i coraz więcej osób tą właśnie branżą, może nie branżą to nie, właśnie tym sektorem jest zainteresowanych. Coraz więcej ludzi widzi taką potrzebę też pomagania innym poprzez właśnie tworzenie nie tylko przedsiębiorstw społecznych, ale podmiotów ekonomii społecznej, bo podmioty ekonomii społecznej to między innymi organizacje pozarządowe, które właśnie pomagają osobom, ale nie tylko osobom, bo też pomagają pewnym dziedzinom gospodarki, tak, w swoim rozwoju i wzroście. Oj, tak sobie próbowałam od razu w głowie przypomnieć, ile ich jest, ale myślę, że około 20. Jak nie więcej, ponieważ nie wszystkie oczywiście były inkubowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, inkubowane, czyli wspierane. Natomiast te, które u nas są, to jest około rzeczywiście 20. Na przełomie tych 5 czy 6 lat, których ja pracuję w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. I jakie to są branże? Najczęściej przeważają gastronomia. Najczęściej to są najczęściej najczęstsze te właśnie branże, ale też na przykład zieleń, tak? Czyli jakaś opieka zielenią, ale też hotel. Powiem może w ten sposób, że są to osoby, które trudniej sobie radzą na rynku pracy niż przeciętna osoba, przeciętny człowiek. Są to bardzo często osoby oddalone od rynku pracy, czyli na przykład te, które długotrwale nie pracowały. Ale też na przykład matki powracające na rynek pracy, którą czasami, jeżeli nie pracowały przez 15 lat, jest oczywiście troszkę trudniej wrócić na ten rynek pracy.
1: Tu liczy się nie tyle zysk i pieniądz, co człowiek. W subregionie radomskim działa już ponad 20 firm i organizacji zatrudniających osoby wykluczone. Jednym z pracodawców jest Monika Dudek. Jej zdaniem warto sięgać po tych, którzy nie radzą sobie na otwartym rynku pracy.
2: Mam takich sytuacji bardzo wiele i to jest właśnie piękne i są to sytuacje, które myślę mobilizują pracodawców i argumentują to, dlaczego zatrudniamy osoby wykluczone. Podam przykład osoby, która z ciężką depresją, no, zaburzeniem psychicznym do nas trafiła. Początkowo trafiła jako osoba podopieczna, powiedziałabym. My stworzyliśmy dla niej troszkę takie możliwości w ramach wolontariatu, żeby mogła jakieś swoje działania pokazać, czy pokazać siebie, że coś potrafi i ona w tym momencie jest zatrudniona i pracuje jako pracownik pełnoetatowy. Świetnie się w tym sprawdza i powiedziała, że gdyby nie my, to nie miałaby takiej szansy i nikt by się nie dowiedział o jej umiejętnościach i predyspozycjach, które ma naprawdę wiele i wspaniałe. To jest jedna z wielu sytuacji, a jest takich naprawdę dużo. No przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, też kwestie szybkiego podejmowania decyzji, co jest bardzo istotne. Także mogłabym tu wymieniać mnóstwo zalet, ale właśnie myślę, danie szansy spowodowało też taki, powiedziałabym, wyrzut tych umiejętności i jedna predyspozycja za drugą ukazywały się na światło dzienne i to jest właśnie piękne.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
4: Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest już dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
5: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą. No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No, nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek i jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tu tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszenie.kas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle. No, wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
1: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej w województwie mazowieckim, jej ochrona i opieka nad budynkami, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
7: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że na województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
1: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Słupki rtęci pójdą w górę. Na termometrach w weekend zobaczymy ponad 30 stopni. Warto zatem przypomnieć sobie, jak radzić sobie z upałem i o czym powinniśmy pamiętać, mówi ratownik z Radomskiego Pogotowia Ratunkowego Mariusz Wielocha.
8: Porady będą te same, które były w ubiegłym roku, 2 lata temu i one będą się powielały za każdym razem. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17 i to w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas, w zasięgu rąk każdego z nas. Ale najważniejszą rzeczą to jest to, by pamiętać o tej wodzie. Jest masa jeszcze wskazówek, które dobrze by było, gdybyśmy przestrzegali. Chociażby to, by pamiętać nie tylko o sobie i samemu się zabezpieczać, ale równie dobrze, żeby pamiętać o naszych pociechach, o seniorach, za których często jesteśmy odpowiedzialni, i zwierzętach, żeby nie traktować nikogo przedmiotowo, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, kiedy nagle okazuje się, że zwierzę bądź dziecko zostaje samo w samochodzie, bo to jest sytuacja raz, że karygodna, dwa, bardzo niebezpieczna dla zdrowia osoby bądź zwierzęcia zostawionego po prostu w tym aucie. Wydaje nam się, że nas ta sytuacja nie dotyczy. My nie jesteśmy narażeni na promienie słoneczne. Wydaje nam się, że po prostu to jest chwila, przejdziemy krótki spacer, na pewno nam nie zaszkodzi. Porozmawiamy z sąsiadem, z sąsiadką gdzieś na chodniku i okazuje się, że właśnie minutę, dwie za długo przebywaliśmy. Oczywiście wtedy dochodzi do takich bardzo niepokojących objawów, czyli dreszcze, wysoka temperatura. Często w początkowej fazie możemy skłaniać się do tego, że po prostu jesteśmy przeziębieni, a tak naprawdę są to pierwsze objawy udaru słonecznego. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaniepokojeni występującymi u nas takimi niepokojącymi objawami, tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, by zawsze nawadniać się. Musimy wypijać teraz większe ilości tej wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i po prostu organizm zaczyna się upominać po prostu o swoje. Często słyszymy, że 1,5 litra, 2 litry, no takie jakieś olbrzymiaste ilości tych płynów, które powinniśmy przyjąć. Myślę, że dobrze będzie, jeśli każdy z nas w ciągu dnia wchłonie litr tej wody lub w ogóle płynów. To są takie zdroworozsądkowe, bo często właśnie ludzie, jak się do nich pojedzie i słyszą o 1,5, o 2 litrach, to mówią, że ich to brzuchy wręcz bolą, więc trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego. Myślę, że ten litr to jest takie minimum tego płynu, który powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Tak naprawdę wahania tej pogody mogą bezpośrednio przekładać się po prostu na nasze ogólne złe samopoczucie. Możemy odczuwać apatię, zmęczenie, możemy być senni, ale tak naprawdę nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na to, że zaczynamy się odwadniać, a to jest główny problem zawsze wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Jeśli już musimy być na zewnątrz i musimy przebywać na tym świeżym powietrzu, to co jakiś czas powinniśmy się schować do miejsca zacienionego, powinniśmy unikać też tych takich betonowych niecek. No wiadomo, że mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich, ciężko jest o to, aczkolwiek są miejsca, gdzie spokojnie można usiąść, napić się łyk, dwa tej wody, nabrać świeżych sił i z powrotem dziarsko ruszyć do przodu na ten spacer, czy po to, by załatwić tą swoją sprawę. Musimy też pamiętać o tym, by w te upalne dni nie pić zbyt dużych ilości kawy i alkoholu. Jeden i drugi napój przyczynia się wydatnie do utraty płynów z naszego organizmu, co na dłuższą metę może być zgubne.
1: To będzie największa impreza biegowa w naszym mieście. Już w najbliższą niedzielę Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje półmaraton radomskiego czerwca 76. W zawodach weźmie udział ponad 2000 biegaczy, mówi Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia.
9: Jest to nasze zdecydowanie najważniejsze wydarzenie i myślę, że jeżeli w regionie radomskim biegowo na to patrząc, jest na pewno największym i najważniejszym chyba wydarzeniem w związku z tym, że mamy w tym roku 50-lecie wydarzeń czerwca 76. Znakomita frekwencja, ponad dwukrotnie wyższa jak w roku ubiegłym, który wcale nie był najgorszym. Wróciliśmy już do frekwencji sprzed pandemii, więc i to mocno powyżej. Mamy ponad 2000 zgłoszeń, a w ubiegłym roku mieliśmy 900 kilkanaście zgłoszeń. To pokazuje, że radomianie tłumnie, bo patrząc na frekwencję i na to, kto się zgłosił do biegu, to tłumnie radomianie zgłosili akces do tego biegu, więc nas, radomian, organizatorów, szczególnie to cieszy, że potrafili się radomianie zmobilizować i w sposób taki biegowy sposób, taki myślę, że też godny, sportowy, uczcić to nasze wielkie święto.
1: Nowa trasa czeka biegaczy.
9: Nowa trasa, ta poprzednia miała połowę przeciwników i tylu zwolenników. Pewno i nowa znajdzie też wielbicieli i tych, co im się nie spodoba. Generalnie trasa została w porównaniu do poprzedniej po pierwsze wypłaszczona, co było często właśnie wytykane, że tacy jesteśmy bardzo dokuczliwi. I druga rzecz, będzie trasa na jednej pętli, a poprzednia, przypomnę, to były dwie pętle plus jeszcze dobieg taki nieco morderczy, bo końcówka była pod górkę na ulicy Struga. Teraz biegamy na metę z odwrotnej strony, więc też tej sytuacji nie powtarzamy. Generalnie założyliśmy, że pokazujemy Radom nowy i pokazujemy Radom związany z wydarzeniami. To nam przyświecało i myślę, że to nam się udało, że pokazaliśmy ten fajniejszy Radom, jeśli chodzi o nowe inwestycje, czyli tutaj mamy Enea, Radomskie Centrum Sportu, dalej nową trasę NS, dalej mamy lotnisko i terminal, chcemy pokazać nowy wiadukt na ulicy Lubelskiej, który jest, jeśli chodzi o architekturę, bardzo ładny, więc też go warto pokazywać. I biegamy przez ścisłe centrum, czyli park, Kościuszki, ulica Żaromskiego, rynek, ulica Marczewskiego, od wyremontowaną ulicą Chrobrego, ulicą 11 listopada i wracamy pod halę Enea RCS. Pod tą halą mamy start i metę w tym samym miejscu. Pętla 21 km, to jak powiedziałem, w zasadzie jedynym poważniejszym takim przewyższeniem to jest wiadukt ulica Lubelska, na który wbiegniemy dwukrotnie, czyli biegnąc w kierunku lotniska i w drodze powrotnej.
1: Powiedzmy, oprócz tego półmaratonu, bieg dodatkowy, co to będzie?
9: Tak, jest po raz czwarty już, czerwcowa piątka, Dumne Warchoły, bieg lub marsz na dystansie 5 km. To jest jak gdyby bieg towarzyszący w cieniu półmaratonu. Z tych 2000 jest ponad 1500 osób zgłoszonych do półmaratonu, a około 500 osób do biegu i marszu NW, z tym, że marsz to jest chyba 60 osób, a około 450 osób zdeklarowało wystartowanie na dystansie 5 km. Jest to często stosowane takie rozwiązanie, ażeby wykorzystać zamkniętą już i tak trasę, a jednocześnie pozwala wystartować debiutantom i tu widzimy ogromną rzeszę osób, które biegną właśnie po raz pierwszy, biorą udział w zawodach, biegną też, myślę, że dla uczczenia to, o czym wspomniałem, tej rocznicy.
1: Skąd według pana wzięła się tak duża frekwencja tego biegu? Czy to ze względu na tą okrągłą rocznicę?
9: Myślę, że parę rzeczy. No, jakiś tam udział nasz w sensie reklamowania, prezentowania gadżetów, prezentowania nowego, no, super atrakcyjnego medalu, więc tu na pewno to, plus 50-lecie wydarzeń, plus to, co miasto, również i cała masa wydarzeń towarzyszących, bo żar jest, w przeddzień mamy galę KSW, więc to są też imprezy, które z kontaktów moich wynika, że przyjeżdżają biegacze również i zostają u nas w mieście przez te 2-3 dni. Także to też miało wpływ. No i nowa trasa, na pewno też ona zawsze ciekawi, bo pamiętam pierwsze edycje półmaratonu, to też od trzeciej edycji zaczęły nam spadać frekwencje i w rozmowach takich kuluarowych pada, no wiesz, dwa razy biegłem już, no, nic tam ciekawego już się nie wydarzy, a biegów jest tyle, że no, nie powtarzamy enty raz w tej samej miejscowości, chyba że są to jakieś, w każdym kraju jest kilka biegów tak zwanych kultowych, które wypada, mówiąc w cudzysłowie, pokonać i biegacze, którzy aktywnie biegają, to niektóre takie biegi pokonują cyklicznie, rokrocznie, ale to jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków w naszym kraju. Startujemy o godzinie 9, natomiast czerwcowa piątka startuje 10 minut później. Limit czasu, jak zawsze, mamy 3 godziny. I w tym roku mamy przede wszystkim ogromne utrudnienie, jeśli chodzi o biuro zawodów, dlatego że, tak jak wspomniałem przed chwilą, gala KSW odbywa się w przeddzień wieczorem, a tam pierwotnie w hali Enea RCS mieliśmy mieć biuro zawodów w sobotę. Niestety tam niemożliwe jest zorganizowanie, dlatego postanowiliśmy przenieść biuro do naszego lokalu na ulicę Narutowicza, ale jednocześnie ułatwić Radomianom i mieszkającym w pobliżu Radomia uczestnikom rejestrację przez kilka dni, czyli nasze biuro zawodów pracuje już od czwartku w tym tygodniu, w ostatnim tygodniu pracuje czwartek, piątek, sobota w naszym lokalu i zachęcamy i mamy nadzieję, że wszyscy radomianie dotrą. Godziny pracy biura są tak ustawione, że są one również przystosowane dla osób, które ewentualnie pracują, gdyby nie mogły w godzinach w jednym dniu, to w następnym dniu ja może też podam te godziny pracy, wykorzystam naszą rozmowę, żeby może uczestnicy już też wiedzieli w jakich godzinach, więc już może podam w tym momencie, że w czwartek pracuje nasze biuro od 16 do 19, w piątek od 13 do 18 i w sobotę od 16 do 20, więc tu są, mam nadzieję, że radomianie, tak jak powiedziałem, tłumnie odwiedzą nasze biuro po to, żeby przyjezdnym osobom w dniu imprezy po prostu no też nie przeszkadzać przychodząc, zgłaszając się w dniu. No oczywiście są losowe historie, ale myślę, że zrozumienie tutaj nas spotka i to biuro będzie odwiedzane, tym bardziej, że wtedy można na spokojnie sobie ewentualnie zamówioną koszulkę, jakiś nietrafiony rozmiar, można jeszcze coś skorygować, można odebrać pakiet kompletny, a tak jak pisaliśmy w regulaminie i w naszych postach w mediach społecznościowych, my trzykrotnie zwiększaliśmy limit uczestników, więc po drodze już się pojawiła sytuacja, że nie możemy zapewnić wszystkim uczestnikom kompletnych pakietów startowych, więc warto przyjść, bo działa to w ten sposób, że no oczywiście jak ktoś przyjdzie w te pierwsze trzy dni, to ma gwarantowane, a na pewno końcówka, jakiś tam drobny detal z pakietu, które są naprawdę bardzo atrakcyjne, może nie być już tam załączona, więc to też taki bonus dla tych, co przyjdą wcześniej. Powiem taką rzecz, że wróciliśmy do takiego zorganizowanego dopingu, zachęciliśmy szkoły do dopingu w tym roku, czyli wróciliśmy do tego, co było realizowane na pierwszych edycjach. Mamy bodajże około 20, a może więcej szkół, które zgłosiły się do takiego dopingu na trasie. Jesteśmy z nimi w kontakcie. Szkoły zdeklarowały miejsca, my trochę doposażamy te grupy w jakieś kibicowskie akcesoria i tak dalej. Staramy się też zadbać o tych naszych kochanych wolontariuszy najmłodszych. Też im jakieś drobne gadżety przekazujemy. Także można śmiało powiedzieć, że dorośli, dołączajcie do swoich pociech i stajcie również na trasie. Pokażcie, że Radom jest miastem przyjaznym, że Radom można sobie tam jakieś żarciki robić, ale warto przyjść, zobaczyć radość z tej fajnej, radosnej strony, że radomianie szanują osoby przyjezdne, że radomianie czczą swoje święto.
1: Powiedzmy, ta impreza już w najbliższą niedzielę, a co jeszcze w drugiej połowie roku czeka Stowarzyszenie Biegiem Radom? Jak to będzie ten kalendarz biegowy wyglądał?
9: Tak, klasyka u nas już powtarzamy, więc we wrześniu, w połowie września, tam niekiedy tylko terminy nam się zmieniają, w tym roku w połowie września, bodajże 13 mamy 21 Radomski Maraton Trzeźwości, który jak gdyby zamyka, jeśli chodzi o nasze imprezy, taki cykl biegów organizowanych z okazji 50-lecia wydarzeń czerwca. Mimo, że we wrześniu, ale my ten bieg włączyliśmy do takiego festiwalu właśnie biegowego radomskiego i jest to jedna z dwóch imprez, która właśnie czci 50-lecie wydarzeń. Taka nietypowa, myślę, że jednorazowa, fajna sprawa, żeby też we wrześniu przypomnieć tym, którzy nie byli na tej najbliższej imprezie, że takie wydarzenie miało miejsce w Radomiu. To jest wrzesień. Następnie mamy 11 listopada bieg niepodległości na nowej, atestowanej w ubiegłym roku trasie, 10 km i kończymy biegiem wigilijnym.
1: No i w październiku też bieg onkologiczny już jest potwierdzony.
9: Słusznie. Tak jest. Mamy drugą edycję biegu onkologicznego. W tym roku wychodzimy z tym biegiem już na miasto. W ubiegłym roku przypomnę, że był debiut i było to 300 osób w limicie. Teraz bodajże jest chyba 400 lub 500 nawet osób w limicie uczestników i wychodzimy na miasto. Organizujemy ten bieg śladem biegu Konstytucji. To tak mówię, operuję tą nazwą, bo biegacze wiedzą o co chodzi, więc jest to pętla 2,5-kilometrowa w centrum miasta ze startem metą na ulicy Koraciego przy Urzędzie Miejskim, gdzie tutaj biegamy ulicą Witolda Niedziałkowskiego, obiegamy park, więc taka fajna, szybka trasa.
1: A jak odpowiednio przygotować się do biegu?
9: W tym momencie takie skojarzenie szkolne mi się przypomniało, że lepiej już nie poprawiać w ostatnim momencie, lepiej się skupić na jakimś wyciszeniu, na psychicznym przygotowaniu się i realizować spokojnie przygotowanie poprzez to, co gdzieś tam mamy zapisane bądź niezapisane, czyli zwalniamy, wyhamowujemy, robimy lekkie treningi z jakimś pobudzeniem organizmu w jakichś tam krótkich chwilach, ale generalnie to już zapomnieć należy o jakichś ciężkich treningach w ostatnim tygodniu, należy zapomnieć o jakichś takich tempowych czy siłowych treningach. Tu już wyciszenie organizmu, spokojne, lekkie treningi, tak jak dla półmaratonu, to takie wybiegania rzędu 6-8 kilometrów dla tej całej masy biegaczy, oczywiście poza tą ścisłą czołówką zawodowców lub półzawodowców, to oczywiście jest zupełnie wystarczające. Większość z nas nie przywiązuje takiej mocnej uwagi do diety, ale taka jest bardzo prosta, stosowana przez biegaczy zasada przygotowania, jeśli chodzi o posiłki. Dieta taka 3x3, czyli 3 dni na początku tygodnia pakujemy, jak to się mówi popularnie, białko, później ostatnie 3 dni węglowodany, które dają nam paliwo. W dniu zawodów jest taka też słynna kanapka maratońska czy półmaratońska. To jest zwykła, lekka kanapeczka z białym pieczywem, z miodem czy z dżemem i nie należy się objadać i nikt z głodu jeszcze nie zasłabł nam na trasie. Natomiast sensacje żołądkowe spowodowane jakimś ciężkostrawnym posiłkiem lub nadmiarem posiłku, to żaden to komfort, że tak powiem, na trasie, więc delikatnie i niewiele, nie przejadać się. Natomiast nawadniać się dzień wcześniej oczywiście zdecydowanie, w dniu zawodów też, drobnymi łyczkami, drobne ilości, cały czas to nam nie zaszkodzi, nie grozi nam chyba przewodnienie, choć i takie przypadki się zdarzały i to też nie jest wcale żart z mojej strony, ale myślę, że te 3 litry płynu w przeddzień i w dniu zawodów, tak jak powiedziałem, w drobnych dozach, jak najbardziej wręcz zalecane dla każdego. Nie przesadzaj ze strojami, że strój najważniejszy, strój za ciebie, ani buty nie pobiegną. Ty sam musisz decydować o tym, co jest dla ciebie najlepsze, jaka forma treningu ci odpowiada, czy chcesz trenować sam, czy chcesz trenować w grupie. Jest szereg takich elementów, które potrafią pokazać pasjonatowi, jeśli takim się człowiek staje, biegania, że to bieganie nie jest nudne, bo panuje taka opinia, szczególnie wśród, ja tak nazywam, leniuchów, aktywności fizycznej, którzy nie lubią aktywności, to tak pada stwierdzenie, a ja nie lubię biegać, bo to jest takie nudne. No, jest nudne, jeśli nie potrafisz sobie tego czasu we właściwy sposób zorganizować. Jeśli nie potrafisz, to spytaj innych, którzy już to robią i przekonasz się, że może być to bardzo atrakcyjne, mimo że często i większość z nas realizuje swoje treningi samotnie.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.
4: Vox FM Radom.

0: Radom. Radom. Radom. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zawoja pewnie kojarzy wam się, no i słusznie, z malowniczymi widokami i szlakami na Babią Górę. Za tym pocztówkowym obrazkiem pięknej, najdłuższej wsi w Polsce kryje się trudna rzeczywistość.
2: No to szczerze, ile można zarobić?
3: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000.
2: Zarobki statystycznie?
4: Bardzo niskie.
2: No najniższe w tak. Polsce w ogóle. Idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
4: No ile? No minimalną.
2: Co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
5: Minimalna. Tutaj to można się dorobić. Czego?
4: Czego?
5: Garba. No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
6: Każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężką pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe.
7: Burak pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. No tak. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej.
8: Jest tu Królowo Beskidu, stoi Babia Góra?
2: Tak jest.
8: Przecież przyjeżdżają ci turyści. Mówili, jak ja był taki mały, jak się wy zestarzejecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
1: Dane GUS-u pokazują, że nie wszyscy w Zawoi korzystają z turystycznego boomu. Zawoja od lat jest w ścisłej czołówce gmin z najniższymi pensjami w Polsce. Mediana zarobków to 4670 zł brutto. To jest mniej niż płaca minimalna, czyli 4806 zł brutto. Jak to możliwe? Dziś co ludzie powiedzą prosto z urokliwej, leżącej w cieniu Babiej Góry Zawoi. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to ile można zarobić w Zawoi i dlaczego tak niewiele? Posłuchajcie, co mówią mieszkańcy.
2: Piękna gmina, dużo hoteli, a zarobki? Według statystyk? Najniższe w kraju.
5: Najniższe w kraju, tak.
2: Z czego to się może brać?
5: Jak... Z tego, jak się ludzie godzą, że tak pracują.
2: Co, idzie się do pracy? Minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
5: Minimalna.
2: Chyba, że na pół etatu, to...
5: No to ma się mniej jeszcze.
2: To pół minimalne.
5: To pół minimalne. Aha. No. No nikt ci nie da więcej. Pani co sprząta, czy pani co gotuje, no nikt nie da, nie wiadomo jakie stawki dziś, nie? Bo każdy też patrzy siebie, nie?
2: A z pracą jest problem, czy nie?
5: Z pracą, no na terenie Zawoi jest. No jest problem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o sklep, no to jak już no, ktoś, wiadomo, się zatrudni, no to już trzyma tą pracę, nie? I siedzi, nie?
2: Aha, trzyma i nawet jak ta minimalna jest, to i tak się siedzi, bo...
5: No bo też się na dojazd nie traci. Ja kiedyś do Osielca dojeżdżałam, no to mi 1000 też ma na dojazd. No na takiej wsi, no to więcej nikt nie da.
2: No. Ale no to nie jest taka zwykła wieś, to jest największa wieś w kraju.
5: Co pan tu ma w tej wsi?
2: Jeden sklep, drugi, trzeci.
5: No, no i więcej nic, nic pod turystów nie zrobione. Nie ma basenu dla dzieci, ale za to jest myjnia dla rowerów. No. Basen się nie opłaca, nie?
2: Czyli pod turystów tam.
5: Tak, nie ma pod turystów, pod młodzież, pod dzieci nie ma, żeby wyjść gdzieś. Mhm. No ile ktoś przyjedzie, ten turysta, ile na tą Babią Górę będzie gonił?
2: No,
5: wyjdzie raz, no i...
2: Wejdzie, zajdzie
5: no
2: i pojedzie. Dziękuję.
5: A potem tutaj no nie ma nic, nie ma nawet lokali takich gastronomicznych, plus dwa, które są wyżej, żebyś o godzinie na przykład 9 masz znajomych, czy o 10 chcesz wyjść. No ale nie ma gdzie, bo ty już nie zjesz na przykład.
2: A młodzi tu zostają, czy?
5: Dużo ludzi wyjeżdża.
2: Wyjeżdżają.
5: Wyjeżdża, no. Także jak chcesz człowiek czegoś dorobić, no to musi za granicę jechać, domu czy czegoś.
2: No się
5: bo nie dzisiaj nie ma szans. Zrób panu pa, pa, pa.
9: Nie!
2: Nie?
9: Moja mamusia!
5: Twoja mamusia, tak.
2: Pa, pa, pa.
5: Zrobisz pa, pa, pa?
9: Pa, pa, pa, pa, pa.
3: Mówię szczerze prawdę, jaka jest. Niektórzy się wstydzą, nie powiedzą nic, a ja powiem szczerze, jaka jest prawda.
2: No to szczerze, ile można zarobić?
3: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000. Najlepiej gdzieś w mieście, gdzieś dalej, jak na wsi. Bo na wsi jest bardzo słabe zarobki.
2: No tak, ale to jest największa wieś w Polsce.
3: Tak, ale jest najmniej.

0: żeby się tam wybawili, wytańcowali.
1: A,
0: tak,
1: a pani zarabiała kiedyś coś na turystach?
0: A nigdy.
1: Nic?
0: Nigdy nic.
1: Najgorzej a sprzedawać jest... jakieś tam, nie wiem, no to... serki tam czy inne?
0: No serki, pani, ja nie mam ani kosów, ani krów. Ja się sama uczuję jak mogę.
2: Niestety w takim miejscu żyjemy i człowiek tu od dziecka żyje, że nie ma takiego dostępu. Zawsze było trudno. W górach pięknie, ale trudno żyć. Daleko było i kształcić dzieci, czy my, jak byliśmy młodzi, kształcić się do szkół było daleko. I z tą pracą tu jedynie przemysł drzewny, a ten przemysł coraz bardziej siada. Tu nie ma przemysłu u nas. Nie? Zawsze było ciężko i ubogo. Z opowiadań rodziców czy dziadków wiem, a mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej. Moje dzieci, syn jest w Wiedniu, córka w Krakowie i mają łatwiej, jest łatwiej. Tu jest trudno. Mam najmłodszego syna, mówię, chłopie, tu się niczego nie dorobisz. Niczego. Bo to, co człowiek tu robi od dziecka, to jest wegetacja. Żeby było na chleb i coś do chleba. Ja pracuję
1: w przemyśle
2: drzewnym od 18 lat.
1: To ile w tym drzewie można zarobić?
2: Na dzień dzisiejszy? Tak, pan mówi, to są takie zarobki, jakie są. No.
1: Czyli co, najniższa krajowa?
2: Albo i trochę może więcej. A chcąc cokolwiek osiągnąć, żeby przykładowo sobie dom budować, czy jakieś mieszkanie kupić, to z takich pieniędzy to jest śmiech na sali.
3: Mediana zarobków w Polsce to jest teraz 7907 zł miesięcznie, czyli jakieś 5750 zł na rękę. Mediana to znaczy, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W Zawoi ta mediana to jest 4670 zł brutto, niewiele ponad 3,5 tysiąca zł na rękę. Czyli co drugi oficjalnie, legalnie pracujący mieszkaniec Zawoi zarabia więcej, a co drugi mniej niż te 3,5 tysiąca. Tak to wygląda.
4: Jeśli tu jest biedne społeczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze, atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
1: A młodemu jak najmniej zapłacić.
4: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio takie stanowisko jako pracownik fizyczny w firmie budowlanej. 25 zł na godzinę po prostu tam otrzymałem w wynagrodzeniu, nie?
1: 25 na godzinę?
5: Tak, mój syn,
4: zbyt skromnie.
5: Mój syn pracował przez rok w takiej firmie budowlanej. To marne pieniądze, marne. 25-30 zł na godzinę. No w tej chwili mieszka w Krakowie, no to tam studiuje i tak dalej. Tutaj praktycznie się najbardziej opłaca budżetówka. No ja jestem akurat emerytowanym nauczycielem, to ja tam nie narzekam, ale generalnie tutaj najbardziej się opłaca budżetówka albo jakieś własne przedsięwzięcie.
3: No to teraz posłuchajcie głosu najstarszego pokolenia Zawojaków. Oni mieli czas, żeby się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć i mają ciekawe przemyślenia.
6: No nie ma fabrycznych żadnej niczego, co robią meble czy coś, no nic kurde. No. Nie ma przedsiębiorstw, bo ostatnio deska ratunkuje na Tartaku, tak?
1: W Tartaku też tam minimalną płacą.
6: No to nie, jasne, że tak, jak najmniej. Strasznie mówię, jest tu Królowo Beskidu, która stoi Babę Góra?
1: Tak jest.
6: No i widzi pan, i stoi i jest nieobrobione nic koło niej. Nie ma restauracji, nie ma nic kompletnego.
1: Przyjeżdżają ci
6: mówili,
1: turyści.
6: Jak ja był taki mały, to chodziłem do szkoły, to na zebrania sołtyckie. To jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
1: Właśnie. No ale jest trochę pięknych pensjonatów.
6: Jakich, panie, puste, wszystko stoi. Widzi pan, pod Tartakiem jest takie zabudowania, okna wyrwane, wszystko powyrwane. To były górnicze, ale górnictwo pewno upadło. Teraz ludzie rabują, co mogło, jak takie menele, jak to się mówi.
1: Że chodzą po tych pensjonatach
6: no, nawet grzejniki powyciągali, wszystko powinno, nie ma nic, no, stoją mury puste, no i tak. No to przyjeżdżali górnicy z żonami, tym, tamtym, no i... No i inni też przychodzili, te wesela były, to były tam urządzane, nic, kurde.
1: No bo młodzi uciekają, jak nie ma...
6: Nie, panie, ja dobrze... ksiądz pokolenie szedł i wyszedł do mnie, mówię, panie Stefanie, bo jestem Stefan, co to się dzieje, co zajdę do chałupy same stare ludzi? Proszę księdza, no to się dzieje, że każdy jak podrośnie co nieco ma tego, to ucieka albo do Niemiec, albo do Anglii. Albo dużo teraz do Szwecji coś wyjeżdża, bo tam no, lepsze są zarobki i wszystko, a tu Zawoi, no to no, nie ma nic, no to ja nie ma nic, moich sąsiad idzie.
1: Tak rozmawiamy, wie pan, co to tak się dzieje, że taka piękna miejscowość, a pensje najniższe w kraju się okazuje.
0: Zawoja jest taka do tyłu, nie rozwija się

0: królowa,
1: jest królowa Beskidów, jest, stoi.
0: No, czy nie ma tego, bo syn ma karczmę i ogłosił ją do sprzedania. Nie ma zarobku.
2: Co, nie ma tu turystów? No przecież przy...
0: Ja mało jest turystów. No, nie ma takich zachęcających obiektów, jak ma Białka Tatrzańska, jak ma Bukowina.
2: Tam. Jest kilka pięknych pensjonatów, tutaj widzieliśmy, no, ale to kilka rzeczywiście.
0: Ale puste stoją, też widzi pan, tutaj dwa samochody.
2: Tu syn próbował biznes rozkręcić,
0: no, młodzi,
2: ale...
0: młodzi wyjeżdżają na zachód do pracy. Pracy też nie ma specjalnie.
3: W ogóle trudno spotkać tam młodych ludzi. Rzeczywiście tak to wygląda, że kto może, ten jedzie do pracy gdzieś co najmniej do Krakowa albo za granicę. Im dalej, tym lepiej.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Zarobki statystycznie?
5: Bardzo niskie.
2: No najniższe w Polsce w ogóle.
5: Tak. Zawoja powinna się rozwijać, a ona tak stoi, tak jakby w miejscu.
2: Jest taka mediana zarobków, to się mówi. Połowa ludzi tutaj w gminie zarabia mniej niż jest, niż minimalna.
5: Niż minimalna jest.
2: Czyli tam coś około 3500 na rękę, nie? Tak. No to jak to możliwe?
5: No ale ludzie sobie dają radę, nie? Z dziada, pradziada nauczeni oszczędzać wszystkiego, trochę tam uchowali, trochę zrobili w polu.
2: To co, to jakieś tam na pół etatu się pracuje? Czy...
5: A i na czarno jeżdżą i za granicę i różnie to tak bywa, bo większość tutaj to jeździ też młodzież za granicę.
2: Czyli co, nie zostają, nie rozwijają?
5: Nie, no nie ma, młodzieży tutaj nie ma, tak, na przykład sąsiednia z Zubrzyca, Lipnica, tam nie ma faceta przez cały tydzień, wszystko jest za granicą, same kobiety. No tak jest.
2: Ale to nikt tu nie pracuje, tylko...
5: Tylko za granicą.
2: To jakiś ten drzewny przemysł też.
5: Tak, tak, tartaki takie prywatne.
2: No ale to idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
5: No ile? No minimalną.
2: I nic więcej?
5: Nic więcej, ale trzeba robić 10-12 godzin. Tam jest, nie wiem, 20 zł, 25 na godzinę.
2: I tyle.
5: I tyle.
2: Piękna miejscowość, piękne pensjonaty, wszystko elegancko, a pensje najniższe w kraju, jak się okazuje. To rzeczywiście nie ma tak, że można więcej gdzieś tutaj zarobić niż minimalnie?
6: Nie, jak się nie wyjedzie za granicę, to się nie zarobi. Na pewno tu się człowiek nie dorobi. A... Jedynie za granicę i...
2: A ty tutaj pracujesz, czy wyjeżdżasz?
6: Ja tutaj pracuję.
2: A znajomi?
6: Jadą.
2: Czyli co, większość po prostu młodych ludzi, tak?
6: Wyjeżdża za granicę, żeby coś zarobić. I żeby coś odłożyć i jechać na wakacje. No chyba, że gdzieś na lewo, ale na lewo.
7: Aha. Wykorzystuje się tutaj teren, gdzie jest bardzo ciężko o pracę. Tu pracę można znaleźć tylko w turystyce, no a handlówka jeszcze, nie? Jakieś sklepy i tak dalej.
2: No ale to ludzie idą do sklepu najniższe.
7: Dokładnie tak.
2: Ty, a ty pracujesz w turystyce?
7: Ja
2: czy...
7: nie. Państwowa praca w Państwowej Straży Pożarnej.
2: To jest inaczej. Nauczyciel, tak. Strażak.
7: O, jeszcze właśnie. Takie zawody to tutaj jakoś, można powiedzieć, funkcjonują w miarę tak powyżej tej najniższej krajowej, można powiedzieć. A tak, to każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe. A nie ma jakby takiej konkurencji, co by właśnie powodowała tą rywalizację. No dobra, no, nie chcesz mnie, mam jakiś fach w ręku, nie chcesz, to pójdę do kolegi obok i on mi da więcej. No i dlatego no, gdzieś to tak funkcjonuje, prawda, w tych większych miastach czy w miejscowościach, że jednak jest ta konkurencja i te zarobki gdzieś tam wyższe są. A tu po prostu to najniższa i... A jak wywrzeć na pracodawcy, żeby dał? Jedynie ustawodawca może spowodować, że ta pensja będzie rosła w górę i to jest jedyna możliwość praktycznie, żeby...
2: No tak,
7: żeby
2: rośnie ta minimalna,
7: dokładnie,
2: jest
7: żeby,
2: co roku, coraz
7: żeby
2: wyżej.
7: Gdzieś tam podnosił tą pensję, ale tylko dlatego, że po prostu ustawodawca to wymógł na nim, nie?
3: Kolejne rządy podnoszą tę płacę minimalną, no czy chcą, czy nie chcą, bo to też jest trochę dzięki unijnemu prawu, ta pensja minimalna musi rosnąć, ma być powiązana ze wzrostem kosztów życia. Jeszcze w 2022 roku pensja minimalna w Polsce to było 3010 zł brutto, teraz to już ponad 4800, a od stycznia ma ona wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie. Inflacja sporo po drodze zjadła, no ale mimo to realnie przynajmniej te oficjalne pensje rosną.
4: Co ludzie powiedzą.
2: Piękna tutaj miejscowość, turystyczna, a zarobki najniższe w kraju według statystyk. To rzeczywiście tak jest, że to minimalna...
0: Nie, ja tutaj nie pracuję.
2: To co pan tu robi z tą dmuchawą?
0: Na cele gminy charytatywnie, a tak ogólnie to pracuję na Mazurach.
8: Robiłem temu na delegacjach, no bo wiedziałem, że są lepsze warunki i stawki.
2: Czym pan pracuje jako kto?
8: Budowlanka.
3: Czyli pan pracuje w budowlance, ale to co, tutaj nie ma pracy w budowlance?
9: Jest, ale gorsze stawki są. Miejscowość piękna, turystyczna, jest bardzo dużo co zwiedzać, co robić. Tu są różne kluby piłkarskie, zespoły góralskie, kluby motocyklowe. No ogólnie co nie miada różnych atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Noclegownie, takie rzeczy pamiątkowe, ci co zajmują się sprzedażą oscypków, nieoscypków i tym podobne. Wciul tego jest.
10: No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
3: I tyle?
10: No, tak, tyle mam. 100 zł za jeden dzień stania. Czasami stoję 10, 11 godzin. Sezonowa praca. Na razie weekendy, a później będzie cały tydzień. Jak się uda, no to będę stała od poniedziałku do niedzieli. No.
3: 3600 jest minimalna. To u pani to jest tam niewiele więcej jak ponad połowę tej minimalnej.
10: Dokładnie, dokładnie. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, powiem szczerze, i teraz ciężko jest. Dużo ludzi wyjeżdża. Mi tu jest dobrze, ja już bym się nie chciała z tym przeprowadzać.
3: I co, 2000 się zarobi, no ale mimo wszystko... No,
10: ale mimo wszystko lubię tu mieszkać w tej Zawoi. Trzeba kombinować, jak to się mówi.
11: Wszystko jest zamykane, wręcz odwrotnie, a powinno być otwierane, prawda, dla młodych ludzi. Jak i dla nas, nie wiem.
3: No coś tam się buduje, jakiś no widziałem taki wielki.
11: Góry, no nie? Tak. Ale tutaj na przykład, jeżeli chodzi o centrum, no to tutaj nie ma nic, nie? Nie ma żadnej frajdy, nie ma żadnej rekreacji, żeby... Rekreacja budzą miejsca pracy, prawda? Jeżeli by coś otworzyli, no to tak samo ludzie mają miejsca pracy. Na przykład basen, w jakimś dobrym położeniu, momentalnie są zarobki. No nie?
3: A nie ma basenu.
11: A nie ma nic, po prostu nie ma nic. A jeżeli nie mają pracy, no to wyjeżdżają gdzieś do świata, na Śląsk, do Warszawy, do Krakowa, no bo tam są możliwości inne, prawda? A tutaj to można się dorobić.
3: Czego?
11: Garba. Jedynie.
3: No tak. Spodobało się pani.
10: No, to tego garba mi się spodobało. Dlatego się zaśmiałam. 7 zł, dziękuję ślicznie. 7.
3: Dziękuję bardzo. Doskonałe. O, tu dla kolegi jeszcze oscypek.
10: To jeszcze pan próbuje je ocenić.
3: Oscypki, smaczne, ludzie świetni, widoki piękne. Polecam wam te okolice na wakacje i nie tylko na wakacje. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
12: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Reklama.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
3: Prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order. Jest reakcja premiera i od tego zaczynamy wiadomości. Później też powalone drzewa i zalane ulice. Potężne burze przeszły przez Polskę. Jedna osoba jest ranna. A na koniec jeszcze Haiti i Turcja, które żegnają się z mundialem. Przeniesiemy się za ocean. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, polski prezydent zadecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
4: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
3: Mówi Karol Nawrocki i podkreśla, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
4: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
3: Decyzja Karola Nawrockiego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły przez nad Polską. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki. Tylko w Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali do ponad 500 zdarzeń. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec takiej pogody. MGW wydało ostrzeżenia przed upałem i burzami. Niebezpiecznie będzie dziś w zachodniej części kraju, a na wysokie temperatury trzeba będzie uważać niemal w całej Polsce. Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, tłumaczy Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
5: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
3: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami na stron zewnętrznych. Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mistrzostwach Świata. Poznali się pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały i z Australii 2-0. Dziś o 19:00 czeka nas spotkanie Holandii ze Szwecją, a o 22:00 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Upały nad Polską, tak jak mówiłam w wiadomościach, dzisiaj wyjątkowo ciepło i wyjątkowo niebezpiecznie, zwłaszcza na zachodzie, tam burze, nawałnice i możliwy lokalnie grad. W tym momencie jest 24 stopnie w Kole w centrum i 18 w Zakopanem, tam jest najchłodniej, ale temperatury urosną dzisiaj nawet do 34 stopni. Deszcz nie powinien padać za to w centrum i na wschodzie kraju.

Marta, lat 35. Życie jak sinusoida. Raz lepiej, innym razem gorzej. Nigdy bardzo źle. Dylematy jak z prasy kobiecej. Notoryczna walka z nadwagą, nałogami, niepohamowanym gadulstwem. Kłopoty z facetami, poszukiwaniem prawdy, złotego środka itp. Nuda. W moim życiu, jak w brazylijskiej telenoweli, pełno dłużyzn, powtórzeń i głupawych problemików. Od paru lat jestem też mamą. Po porodzie dotknęło mnie to, co spotyka wiele kobiet. Zupełnie odwrotnie niż w świecie owadów. Z motyla przeistoczyłam się w poczwarkę. Przeszłam w moim życiu wszystko, co możecie wyczytać w najtańszych gazetach. Niedoskonale wybrałam faceta, zbrzydłam, wypiłam morze wina, opłakując błędy życiowe i oczywiście, jak na matkę Polkę przystało, mam porządny celulitis, rozstępy i zmarszczki. Znowu powiało nudą, co? Planowałam sobie życie pod dyktando seriali, babcinych gawęd i ogólnie przyjętych zasad. Na studiach absolutnie niestandardowo.

zaklinał się, że kocha do szaleństwa. Ta sielanka tak bardzo mi odpowiadała, że świat postanowiłam sobie zawęzić do jednej tylko osoby. Misia właśnie. Znałam każdą minutę z jego życia. Zawsze wiedziałam, gdzie jest, z kim i po co. Wszystko wedle zasady wpojonej mi przez mamę. Ufaj i kontroluj. Byliśmy jak papuszki nierozłączki, ciągle razem, do wyżygania. Tkwiąc po uszy w tym pozornym błogostanie, snułam spokojnie wizję rodem z amerykańskich seriali o domku na przedmieściach, z gromadką dzieci i misiem w roli głównej. Te wizje mi przeszły, kiedy postanowiłam ustalić z wieloletnim ukochanym datę ślubu.

się dzisiaj zapowiedział, że ma wychodne na męską imprezę, więc jak sam tytuł wydarzenia wskazuje, nie mogę z nim pójść. Cóż, trudno. Ja na babskie party nie chodzę, ale miłość musi być wyrozumiała, pokorna i cierpliwa, więc dała mi misiowi wolne na ten wieczór. Pożegnaliśmy się, misi zapewnił mnie, że będzie tęsknił i że kocha mnie bezgranicznie oraz, że z bab na tym świecie liczę się dla niego tylko ja i jego matka. Dał mi przeciągłego całusa i pojechał do siebie. Siedziałam w autobusie, ukryta w kapturze, wpatrując się w czubki butów, i rozmyślałam, jak zagospodarować sobie samotny wieczór. Nagle poczułam, że autobus skręca. Wynurzyłam twarz spod kaptura i wyjrzałam przez okno. Co jest? Cholera, gdzie jadę? Rozejrzałam się w panicznym strachu po ludziach w autobusie. Dostrzegłam tabliczkę z numerem 111. No szlak by trafił, jedyny, który skręca na Pragę. Ale zaraz, ten autobus na następnym przystanku zatrzymuje się pod domem misia. Co za szczęście w nieszczęściu. Wdepnę do niego, może jeszcze nie poszedł na mecz. Dam mu buziaka i ogarnę co nieco w jego mieszkanku. Uff, co za ulga i co za znakomite zrządzenie losu. Wysiadłam na Nowym Świecie. To tam misiak wynajmował kawalerkę, która przez większość miesiąca stała pusta, bo on i tak jadł, kąpał się, spał najczęściej u mnie. Spojrzałam na piętro starej kamienicy. Na szczęście w oknach paliło się światło. Mam dzisiaj fart. Stanęłam przed domofonem. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Nic. W oknach zgasło światło. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Nadal żadnego odzewu. Ale słyszę kroki na schodach. Idzie do mnie, moje kochanie. Pewnie czuję przez skórę, że to ja, kobieta jego życia. Między nami jest magia i jedność dusz. Po chwili z rozmachem otworzyły się drzwi, które o mało mnie nie zabiły. Na szczęście odskoczyłam w ostatniej chwili na bezpieczną odległość. Z ciemności klatki schodowej wynurzyła się najpierw karłowata postać z półdługimi włosami. To nie on. A zaraz za nią wyczłapał się on. Mój miś. Szarmancko wskazał karłowatej postaci drogę i wpatrzony w nią jak matka w dziecko, otoczył ją ramieniem. Patrzyłam na nich ze zdziwieniem. Karzeł nie był podobny do żadnego ze znanych mi kolegów misia. A znałam wszystkich. W osłupienie wprawiła mnie niespodziewana dystynkcja w ruchach misia oraz zionąca z jego cielska przesadnie intensywna woń wody kolońskiej.

Co w takiej sytuacji czyni kobieta, która kocha siebie? Otóż nadużywa ona alkoholu na imprezie kulminacyjnej i robi showmeńskie pożegnanie z przeszłością. Impreza, na której nadużyłam, odbywała się w kawalerce, którą wynajmowałam podczas studiów i w której

Ej miś był całkiem nieźle zadomowiony. Jak tylko weszłam do swojej pustej, acz pełnej wspomnień o minionej miłości kawalerki, nie zdejmując butów, kurtki, rękawiczek, dorwałam się do telefonu. Zaprosiłam wszystkich, którzy widnieli w moim notesie. A nie było to trudne. Studenci potrzebują maksimum 30 minut na stawienie się na darmowej popijawie w środku tygodnia. Aby szybko przygotować imprezę, wyszłam do pełnego, śmierdzących żuli nocnego sklepu pod blokiem i całe stypendium naukowe, które otrzymałam od Uniwersytetu Warszawskiego, wydałam na wódkę czarodziejkę. Okazało się, że wcale nie jestem taka samotna. Przyszli nawet ci, którzy mieli być na rzekomej męskiej imprezie z moim ekskochasiem. Goście świetnie się bawili. Z każdego kąta mieszkania rozległ się szczebiot moich słodkich koleżanek i rechot moich równie słodkich kolegów. Wszyscy z drinkami w dłoniach i petami w zębach poruszali egzystencjalne tematy. Parę razy padło pytanie, gdzie Misiek? Ale udawało mi się zbywać je jakąś głupawą odpowiedzią. Przychodziło mi to tym łatwiej, że zanim zapukał do moich drzwi pierwszy gość, czyli Henio, ja już wlałam w siebie fest drinka, który kompletnie pozbawił mnie koordynacji psychoruchowej. Imprezowicze, jak to zwykle bywa, podzielili się na grupki. Ja na początku trochę się posnułam między nimi, nie mogąc sobie znaleźć odpowiedniego koła dyskusyjnego, postanowiłam jednak w jakikolwiek sposób zwrócić uwagę zgromadzonych na moją szanowną osobę. Wlazłam z wdziękiem na stół i zrobiłam w rytm muzyki podział majątku bez udziału Sądu Najwyższego. Seksowne majteczki misia wylądowały z wdziękiem za oknem. Publiczność zareagowała wspaniale. Szczególnie panowie byli zachwyceni, kiedy za oknem była już cała garderoba winowajcy i padło ostateczne orzeczenie sądu. Jestem wolna. A w podtekście? Do wzięcia. Euforia przerodziła się w grozę, kiedy postanowiłam wyrzucić telewizorek misia. Zostałam jednak spacyfikowana i grzecznie ułożona do łóżeczka. Rano po przebudzeniu stwierdziłam, że kobiety samotne mają fatalne życie. Miałam kaca giganta, dziury w pamięci, niepohamowane uczucie wstydu za coś, czego nie mogłam sobie przypomnieć. Miałam smród i bałagan w mieszkaniu i na dodatek kilku gości z poprzedniego wieczoru, wyglądających rano jak statyści z serialu kryminalnego. Postanowiłam wtedy zamknąć oczy i umrzeć. Nie wyszło.

Następnego dnia poszłam do studenckiej knajpy z moją koleżanką Edytką, z którą poznałyśmy się podczas praktyk studenckich. Ja ją wtedy katowałam opowieściami o swoim szczęściu z misiem. Ona rozpaczała mi w zamian z powodu niewiernego Tymoteuszka. A ponieważ los bywa sprawiedliwy, teraz w knajpie przy kawce Edytka podkatowała mnie szczęściem osobistym, a ja jej w zamian porozpaczałam nad sobą. I wszystko byłoby normalnie, gdyby Edyta nagle nie zauważyła kogoś wchodzącego do knajpy. Wstała, wyszczerzyła się w uśmiechu i wrzasnęła na cały lokal. Basia, witaj, co tu robisz? Chodź do nas. Basia przyszedł. Okazało się, że to niski brzydel, prawie jak miś, w okularach i z wysokim jak Tatry czołem. Przysiadł się. Zaczęliśmy rozmawiać. Mówił, że przyjechał do Warszawy w interesach, które mu zresztą kwitną nieziemsko. Potem opowiadał o starych i chorych rodzicach, którym pomaga i strasznie ich kocha, a tak w ogóle to myśli o tym, żeby zacząć budowę domu. Edyta dyskretnie zapytała, jak tam jego sprawy sercowe i czy jest z kimś związany. Odpowiedział, że nie. Ale według niego tej jednej, jedynej wybranej musi mieć coś więcej do zaoferowania niż samego siebie. No, zaczynałam go lubić. Byłby właściwie tym facetem, którego wczoraj wymyśliłam, z jedną różnicą. Miał jednak wady. No chociażby wygląd fizyczny. Facet był brzydki jak noc listopadowa i miał paskudnie ten sam brak wzrostu, co mój eks-miś. Po mile spędzonym wieczorze odprowadził mnie z Edytą do domu. Przez drogę okazało się, że facet ma takie poczucie humoru, jakie uwielbiam. Położyłam się spać z obolałym od śmiechu brzuchem i policzkami i nie pomyślałam o nim ani sekundy dłużej, usypiając błogo. 10 miesięcy później stałam w białej minisukience z nim za rękę w Urzędzie Stanu Cywilnego, a Edyta była naszym świadkiem na ślubie. Wszystko jak zwykle szło po mojej myśli. Nawet Misiek zrobił mi ostatnią sadoradochę i przysłał na wesele 100 róż z bilecikiem. Po prostu kocham cię. Ucieszyłam się, że nadal cierpi i że będę miała fajny kosz po różach. Patryk, bo tak brzmiało prawdziwe imię Basi, lekko się zaniepokoił tym miłosnym gestem Misia, ale gdy tylko spostrzegł cynizm w moich oczach, ucieszył się i uspokoił. Nie pomyślał, że za parę lat jego róże z poematem mogą zrobić na mnie identycznie nikłe wrażenie.

Pierwszy rok małżeństwa to sielanka. Programowo zaszłam w ciążę. Patryk zajmował się interesami, był czuły, opiekuńczy, nie narzucał się. Mieliśmy swoje dwa osobne światy. Patryk mało bywał w domu, ciągle zajęty interesami, karmił mnie gadkami o tym, jak dużo i intensywnie musi pracować, żeby mu mogła żyć jak królowa. W marcu urodziłam najpiękniejszą dziewczynkę świata. W moim mózgu zachodziły tymczasem nieodwracalne zmiany chemiczne, które na stałe ukształtowały moją osobowość i priorytety życiowe. Patryk przestał być moim partnerem. Zaczęłam go traktować jak narzędzie do zaspokajania potrzeb. Zaczął się okres rozliczania z obietnic przedmałżeńskich. Okazało się, że wcale tak dobrze finansowo nie stoimy i że wszystkiemu winne są wysokie koszty utrzymania w Warszawie i że kupę kasy pochłaniają jego podróże między firmą, którą miał w Bubicach, a rodziną, którą miał w Warszawie. Powiedział, że w Bubicach jest ładniej i taniej. Będzie miał tam więcej czasu na interesy i rodzinę i ma tam upatrzoną piękną działkę pod dom. Argumenty podziałały, ale dysonans pozostał. Kurczę, pytam siebie, to znaczy, że w Warszawie nie ma szans na zarabianie pieniędzy? W gazetach piszą na odwrót. Zaczęłam pożegnania z przyjaciółmi i rodziną. Siły rozkładały się pół na pół. Jedni mówili, że dobrze robię wyjeżdżając, inni, że głupia jestem. Ja też byłam taka pół na pół, niepewna swojej decyzji. Efekt był taki, że przyjechałam do Bubic i już od pierwszej minuty byłam tam nieszczęśliwa. W bloku obok mieszkała moja sklerotyczna teściowa, która nigdy nie uprzedzała telefonicznie o swojej wizycie, a wpadała do nas po parę razy dziennie. Teść, były pracoholik, który narobił się w życiu tyle, że mu w końcu żyłka w mózgu pękła, był niemożliwym histerykiem i egoistą, który zajeżdżał moją teściową na śmierć swoimi zachciankami i fochami. Otóż teść wyzwalał we mnie mordercze instynkty. Na szczęście dla mnie i dla niego nasze kontakty były minimalne. Miałam przemożne wrażenie, że Patryk zaciągnął mnie do Bubic tylko po to, żebyśmy były z Karusią pociechą na starość dla tych stetryczałych, marudnych zgredów. Czułam się jak zabawka, przedmiot w ich rękach. Miewałam nawet paskudne sny, jak z filmów science fiction rodem. Zaczęłam więc bunt i ograniczyłam spotkania z teściami do minimum. Przy czym dla mnie minimum równało się zeru.

rozum. Zaczęłam panikować. W ramach paniki doskonale utyłam i dostosowałam się do piękna otoczenia tego zakichanego miasta. Stałam się wielką blondyną z nabundziurzoną miną. Patryk w domu bywał super rzadko. A jeżeli już bywał, gderałam, że albo budujemy ten dom, albo wracam do mojego prawdziwego domu. Przestraszył się chyba, bo w końcu kupiliśmy śliczną działkę budowlaną nad jeziorem na skraju lasu. Namówił mnie na założenie własnej firmy i w ten sposób wyciszył mnie na parę miesięcy. Nadal gruba i nieszczęśliwa, zaczęłam sobie wmawiać, niby dla własnego dobra, że da się to wszystko wytrzymać, że mam po prostu problemy z adaptacją w nowym otoczeniu i że wcale tu nie jest tak beznadziejnie. Zaplanowałam drugie dziecko, żeby odwrócić uwagę od problemów i jakoś przeczekać kryzys. Po 3 latach małżeństwa nie miałam już takiej pewności siebie jak wcześniej. A moja wiara w sukces po serii niepowodzeń, które produkował mój mąż, była mocno zachwiana. Zaszłam w ciążę po raz drugi. Ale mój niepokój zaowocował ciążą patologiczną. Spędziłam prawie 9 miesięcy w szpitalu, o mało nie tracąc nienarodzonego dziecka średnio raz w miesiącu. Moje nienarodzone jeszcze drugie dziecko było skazane na odczuwanie wraz ze mną paniki, rozpaczy i beznadziei. Karolinka miała wówczas 3 latka. Bała się szpitala i bardzo przeżywała wizyty u mnie. Uznałam, że lepiej będzie, jeżeli nie będą jej ciągali za każdym razem. Ograniczyłam jej te traumatyczne wizyty u chorej mamy. Tęskniłam. Serce mi do niej skowyczało. Wiedziałam, że moja księżniczka pod opieką Patryka i teściowej jest w końcu upragnioną zabawką dla dziadka kuternogi. Mimo że przychodziła do mnie rzadko, widziałam, że dziecko moje zmienia się z radosnej gaduły w posępną myślicielkę. Karolka zaczęła być lękliwa, zamknięta w sobie, panicznie bała się pozostawienia jej samej. Byłam w pułapce, nie wiedziałam, które dziecko ratować, to nienarodzone czy narodzone. Wiedziałam już, że Patryk i jego rodzinka to koszmar, o którym musimy jak najszybciej zapomnieć i ja, i Karolcia. Karolkę zabrali więc do Warszawy moi rodzice. Dopiero wtedy uspokoiłam się i zajęłam hodowlą nowego potomka w brzuszku. Jak tylko mój umysł osiągnął jaki taki błogostan, nowa ciąża przestała być aż tak kłopotliwa jak dotychczas. Ustały krwotoki i skurcze. A ja postanowiłam na przekór wszystkiemu, co mówili lekarze, urodzić moją ukochaną Milenkę, bo USG wykazywało, że będę miała drugą dziewczynkę. I po raz kolejny życie udowodniło mi, że jak sobie coś mocno postanowię, to osiągam cel. Wbrew opiniom uczonych polskich lekarzy, urodziłam zdrowe dziecko. Jednak okazało się, że Milenka ma siusiaka. Bardzo fajne jajeczka, jest zdrowym, malutkim chłopczykiem. Nie najpiękniejszym, ale za to najgrzeczniejszym spośród wszystkich niemowlaków w szpitalu. Synuś był malutki, wycieńczony ciężką ciążą i porodem. Miał cofniętą bródkę, wielkie oczy i przypominał Marsjanina. Na dodatek płakał najśmieszniej na świecie, jak koza. Jego rozpacz zawsze doprowadzała do śmiechu cały oddział położniczy. Ja też chichotałam, wpatrując się zakochana po uszy w moją malutką, bezimienną tymczasem kózkę.

kobiety i żadnych na nią szans. Bartek miał 3 miesiące, Karolinka 3-latka. Moi rodzice, chociaż podwójni dziadkowie, byli nadal czynni zawodowo. Ja nie miałam kasy na opiekunkę do dzieci i nie miałam ochoty pozbawiać ich jeszcze matki, skoro już im odcięłam kontakty z ojcem. Patryk przyjechał za nami. Też porzucił swoje bubickie Eldorado, ale z nami nie zamieszkał. Nie zamieszkał po pierwsze dlatego, że jestem jedynaczką i moja mama, czyli jego teściowa, zmieniła się w tyranozaura zaprogramowanego na jeden tylko posiłek z mojego męża. Po drugie dlatego, że ja nie chciałam go widzieć. Wolałam towarzystwo sympatycznych komorników, którzy regularnie odwiedzali mnie w domu na kawce w poszukiwaniu mojego wymarzonego, a jakże, faceta. Dzieci moje, patrząc na to, co się dzieje wokół nich, dostosowały się do okoliczności znakomicie. Zaczęły prześcigać się w chorobach. Najpierw w szpitalu wylądował Bartek, potem Karusia. Nie miałam pieniędzy, nie miałam figury, nie miałam własnego miejsca na tym potwornym świecie, ale na szczęście jeszcze resztkami sił kochałam siebie. Pewnego dnia, kiedy to oddawałam się czynnościom kurodomowym, wpadły do mnie przyjaciółki, wszystkie piękne, ślicznie ubrane, przyniosły ciastka i kawę dla dzieciaków, jakieś drobiazgi, przyszły z misją poprawienia mi nastroju. Zaczęły opowiadać dowcipy, błaznować, plotkować, a ja wtedy właśnie zrozumiałam nagle, że jestem nie z tej bajki. Poryczałam się jak dziecko, dziewczyny osłupiały. Nastąpiła chwila rozdzierającej ciszy. Stanęłam naprzeciwko nich bezsilna, nie mogąc wydobyć z siebie żadnego słowa. Nie umiałam im wytłumaczyć, dlaczego płaczę. Dziewczyny nie potrzebowały jednak żadnych wyjaśnień. Zrozumiały. Zaczęło się pocieszanie na potęgę i nagle usłyszałam: dziewczyno, wszystko jeszcze przed tobą. Jak pomysłowy Dobromir, poczułam, że mnie coś w łeb łupnęło, jakieś olśnienie. Czy ja te słowa już kiedyś słyszałam? No pewnie. I to nie raz. Moje piękne, dobrze ubrane, spełnione rodzinnie i zawodowo koleżanki poszły sobie. A ja postanowiłam dzielnie. Jutro będzie nowy dzień. Nowy dzień nadszedł. Ale zanim ten dzień nadszedł, ja przeszłam swoją drogę przez mękę.

Zaczynała się dobra passa. Byłam szczęśliwa. Wiedziałam, że teraz wszystko zależy ode mnie. Dostaję kolejną szansę od losu. Jak dobrze ją wykorzystam, reszta problemów albo stanie się nieważna, albo jakoś tam się ułoży. Mimo że tego wieczoru bawiłam się fatalnie, nie straciłam optymizmu. Wiedziałam już tylko, że jestem najbrzydszą kobietą świata i jak ogłoszą konkurs w tej kategorii, to zgłoszę się. Na imprezę do klubu przylazły same fajne i szczupłe laski. Zrozumiałam, że grubaskom biletów się nie sprzedaje, żeby nie miały myśli samobójczych. Dlatego ochroniarz, wręczając mi bilet, miał szyderczo zdziwiony uśmiech na twarzy. Weszłam do sali tanecznej i chciałam zniknąć. No, było już za późno na ewakuację. Dziewczyny wciągnęły mnie w tłum i musiałam katować się widokiem zadowolonych i wyluzowanych ludzi prawie do rana. Oj, jak taka impreza działa odchudzająco. Straciłam apetyt na długo. Stosując dietę od niedzieli do środy, no niewiele poprawiłam swój wygląd, ale samopoczucie bardzo. W środę miałam umówione przez Edytę spotkanie o pracę. Żeby nie narobić jej obciachu, nie wypiłam kawy i specjalnie się nie wyspałam, żeby spowolnić sobie tempo kojarzenia. Bałam się, że kolejny facet za mną nie nadąży. Dobrze zrobiłam. Rozmowa poszła mi świetnie. Chociaż brak snu i kawy wcale mnie nie spowolnił. Adrenalina nakręciła mnie tak, że grałam podczas tej rozmowy pierwsze skrzypce ja, nie ten gość. I o to mu chodziło. Szukał dynamitu i znalazł. Gdybym wypiła kawkę, facet eksplodowałby. Jednym słowem, uratowałam mu życie. Pensja na początek nie była rewelacyjna. Dojeżdżać musiałam do pracy z trzema przesiadkami półtorej godziny. Wstawałam, kiedy jeszcze nawet ptaki spały, około 5:00. Wracałam po 20:00. Szybko okazałam się niezawodna, więc w nagrodę dostawałam często pracę w weekendy. Byłam szczęśliwa. Życie się tak cudownie zaczęło kotłować. Czułam się tylko trochę rozdarta między dziećmi a pracą. Nie mogłam wyważyć odpowiedniej dawki czasu dla nich. Miałam szczęście, że moja mama wtedy, kiedy ja poszłam do pracy, musiała pójść na przymusową emeryturę i oto otrzymałam najlepszą opiekunkę dla dzieci. Moi emerytowani rodzice mieli mnie tylko jedną i na dodatek trochę za wcześnie, dlatego ich instynkt rodzicielski wybuchnął z siłą wulkanu, kiedy ja miałam już plany opuszczenia gniazda rodzinnego, co spowodowało całą serię dość typowych i męczących konfliktów. Udało mi się wyfrunąć z gniazda zaraz po maturze. Rodzicom instynktu opiekuńczego nie udało się poskromić. Poradzili sobie, znajdując substytuty dziecka. Na przykład naszą spanielicę, Idę, traktowali jak głównego członka rodziny, przez co pies przestał przypominać psa. Kiedy podczas studiów przyjeżdżałam do nich w odwiedziny, oprać się, objeść i po zastrzyk gotówki, i patrzyłam, co się dzieje z Idą, cieszyłam się, że jestem od niej szczuplejsza w talii, że nikt nie wyciera mi pyszczka, i nie mówi do mnie jak do niemowlaka.

0: Fox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przejdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
8: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
13: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
14: Reklama.

Nadszedł wieczór. Dzieciaki padły do własnych, ukochanych nagle łóżeczek i zasnęły twardo. Zrobiłam sobie wieczorną kawkę. Usiadłam w fotelu z książką. Po pół godzinie zorientowałam się, że ciągle czytam to samo zdanie i nadal nie wiem, o czym ono jest. Myślami byłam nadal na Krecie. Zatęskniłam jak nastolatka za tamtymi gorącymi wieczorami. Poczułam lekką pustkę. Zatęskniłam za... No właśnie. Gdybym nie była sama, na pewno lżej bym przechodziła szok pourlopowy. Długo nie pobiadoliłam nad sobą, bo wkrótce rozległo się za moimi drzwiami znajome pobrzękiwanie butelek z winami. Przyszły dziewczyny. No nie, pomyślałam. One mają radar. Zawsze, kiedy jest mi potrzebny ktoś bliski, zjawiają się. Jak to dłużej potrwa, to skończę z nimi w jednym domu starców. Będzie to dom samotnych staruszek, w którym kuruje się starowinki tylko czerwonym, wytrawnym winem, żeby zbytnio trybu życia nie zmieniały. Witaj, mulatko, dawaj buziaka. Gośka objęła mnie tak mocno, że moje gałki oczne lekko wysunęły się do przodu. Stęskniłam się za tobą. Bez ciebie nawet wino nie smakuje. I znowu mnie cholera tak uścisnęła, że całą treść żołądkową miałam w przełyku. Kulomiotka jedna. Jak tylko udało mi się najpierw wycałować Gośkę, a potem ją odepchnąć, wpadłam w ramiona subtelniejszych Patryni i Edyty. Te mnie tak mocno nie ściskały, ale za to piszczały mi w ucho jak fanki Michaela Jacksona. Na końcu tego tłumu stała Agnieszka, guwernantka. No ta nie lubi się dotykać, całować i przytulać. Odetchnęłam z ulgą. Wymieniłyśmy zdawkowego buziaka w powietrzu i mogłam w końcu zamknąć drzwi za tym babińcem. Halo, wcale was nie zapraszałam, baby jak jedne. No, my też się cieszymy, że ci widzimy. Przecież nie do ciebie przyszłyśmy, tylko Melinę w końcu mamy odblokowaną. U nikogo tak się fajnie nie popija winka, konwersując o wszechświecie. Taksówkarze też już z zaniepokojeniem patrzyli na spadające obroty. A prezenty nam przywiozłaś? Pokaż. Bartek, mam uszelki w plecaku, weźcie sobie po jednej i się odczepcie ode mnie. Chamica. Dziewczyny, nie przejmujcie się nią, rozgośćcie się, tylko sprawdźcie wcześniej, co tam ma w lodówce i hulaj dusza. No i jak zwykle ten sam scenariusz. Patrynia leci do lodówki i zanim przyniesie jedzenie na stół, podgryza co lepsze kawałki. Edyta rozkłada pedantycznie swoje klamoty, Gośka zagląda wszędzie, dokuczając mi jednocześnie, a Agnieszka grzebie w moich przedurlopowych gazetach. Boże, dopiero teraz czuję, że jestem w domu. Tęskniłaś za nami? Wcale. My też nie tęskniłyśmy. Nie wiem dlaczego uwielbiałam ten dziwaczny rodzaj wymiany serdeczności. Może dlatego, że to świadectwo prawdziwej bliskości. Tak cudownie i bezboleśnie obrażać mogą się tylko najbliżsi.

Miłość. Ludzie mówią, że bez niej życie jest jedną wielką pustką. Ja nie czuję pustki. No, może czasami przez ułamki sekundy, ale zawsze wtedy dzwoni telefon albo ktoś puka do drzwi. Zupełnie jakbym jakiegoś anioła stróża miała. Zawsze kiedy mowa o miłości, tej prawdziwej, między kobietą a mężczyzną, takiej rodem prosto z najbardziej tkliwego romansu, gdzie reguły gry są czyste i pełne uduchowionej namiętności, zawsze wtedy podnoszę brwi w wyrazie totalnego zwątpienia. Jestem zgorzkniała? Nie wierzę w miłość? To co mnie czeka? Zrzędliwa, bezdotykowa, samotna starość? Właściwie taką prawdziwą miłość miałam przyjemność obserwować bardzo blisko siebie, kiedy jeszcze żył brat mojej babuni, wujek Jaś. Ten 90-letni, zawsze elegancki staruszek potrafił snuć niekończące się opowieści tylko na dwa tematy. Pierwszy z nich o męskiej przyjaźni, a właściwie o braterstwie z czasów partyzanckich. Opowiadał o tym, jak ciężkie, najcięższe próby przechodziła męska przyjaźń, jak cudownie przetrwała aż do śmierci. Kolejni przyjaciele odchodzili, żegnał ich godnie, prawdziwymi łzami. Na pogrzebach w poczuciu misji odczytywał patriotyczne listy pożegnalne swoim niezawodnym towarzyszom broni i życia. On przeżył wszystkich. Na jego pogrzebie nie było nikogo ze starych przyjaciół. Wszyscy czekali na niego po tamtej stronie. Czekała tam też ciocia Janeczka. Janeczka to temat numer dwa. Temat rzeka. Najchętniej podejmowany przez wujka Jasia. Poznali się przed wojną. Pokochali, pobrali, zamieszkali razem w skromnej kawalerce w warszawskiej kamienicy i wojna ich rozdzieliła na parę lat. Ciocia była chorowita, eteryczna i bardzo wrażliwa. Miała artystyczną duszę. Pewnego samotnego dnia kupiła bardzo drogi, aksamitny, purpurowy pamiętnik i od tamtej pory zapisywała każdy dzień rozłąki z wujkiem Jasiem. Pisała codziennie list do niego, każdy miłosny, pełen wyznań, ogromnej czułości i tęsknoty. Kiedy koniec wojny był już blisko, zachorowała na raka. W tamtych czasach to był pewny wyrok śmierci. Janeczka nie wiedziała, czy uda jej się jeszcze choć raz przed śmiercią spotkać ukochanego. Więc ostatnie listy w pamiętniku, choć pisane wymęczonym i koślawym, pełnym bólu pismem, były jeszcze bardziej przepełnione miłością. Wujek zdążył. Przyjechał, kiedy wojna się zakończyła, po to, żeby spędzić z ciocią ostatnie chwile i pożegnać się z ukochaną. Zaraz potem umarła. On przeżył bez niej jeszcze ponad 50 długich lat. Samotnie, ciągle w bólu, ze wspomnieniami w sercu.

Jak szukać miłości, to na serio. Weszłam na większość tych obrzydliwych stron, które kapały od zboczonych propozycji i sprowadzały miłość do poziomu gimnastyki artystycznej w przypadkowym towarzystwie. W końcu trafiłam na stronę, na której były zdjęcia dla odmiany nierozbierane. Sami faceci, ubrani normalnie, żadnych pejczy, kajdanek i innych akcesoriów. Szukaj, a znajdziesz, mawia moja babcia. No więc ja chyba znalazłam, bo długo szukałam. Choć już druga w nocy jest. To była strona ogłoszeń matrymonialnych, które mnie zaintrygowały. Czytam. Jacek Vel Lord Vader. Lat 33. O, to coś dla mnie. Juhu! Ale dlaczego Vader? Samotny, przystojny. No, mówiłam, że dla mnie. Szuka mocnego seksu z ostrymi panienkami. No, koniec. Zgasła we mnie ostatnia iskra nadziei. Czemu facet nie napisał, że lubi serbri i filmy grozy, tylko od razu ostre panienki? Nożyczki niech sobie kupi albo nóż. Zwyrodnialec jeden. Czytam dalej. Mateusz Winnetu. Uff, to już lepiej od Vadera. Jakoś tak szlachetniej. Lat 34, informatyk. Z Warszawy, no, cudownie. Pozna panią na jedną gorącą noc. Co jest do licha? Czy to burdel internetowy, czy strona kojarząca małżeństwa? Czyli podstawowe komórki społeczne. Tracę nadzieję i wiarę. Już mam wyłączyć komputer, kiedy nagle wpada mi w oko kolejna oferta. Bogdan z okolic Warszawy. Ten dobrze rokuje. Nie nadał sobie żadnego idiotycznego pseudonimu. Może jakiś normalny w końcu. Samotny, wysoki, blondyn. Wolę chyba brunetów. Szuka, błagam, tylko nie seksu. Wrażliwej i opiekuńczej kobiety, z którą mógłby spędzić resztę życia. Jest. To musi być on. Będzie mój. Już ja się nim wrażliwie zaopiekuję. No ale może coś z nim nie tak, skoro on o tym seksie nic nie wspomniał. Może impotent? O, jest zdjęcie. Obejrzyjmy. Klik. O matko boska. Katastrofa. Okropny paskud. Frankenstein ociosany siekierą w tle obora pod zdjęciem podpis. Bogdan Hodowca. Wiem, cholera, szuka niewolnicy do końca życia, która troskliwa i wrażliwa będzie dla jego trzody chlewnej. O nie, wyłączam paskudztwo. Mam dość rozczarowań jak na jedną sesję randkową. Wracam do realu. Poszłam spać. Śniły mi się orgie z prosiakami w tle. Obudziłam się bladym świtem, zmęczona i przestraszona, że normalne życie już nie istnieje.

Wsiadłam w samochód i ruszyłam do pracy. Zawsze, kiedy wyjeżdżam ze swojej osiedlowej uliczki, przestaję jechać. Za to zaczynam poruszać się czkawką, stercząc w codziennym korku gigancie. Wyjmuję więc tusz do rzęs, lakier i szminkę. Najpierw oczy. Prawe oko, lewe oko. Spoglądam dookoła na reakcję towarzyszy niedoli. Facet obok zauważył, jak głupio krzywię twarz i otwieram usta przy malowaniu rzęs. Posyła mi ironiczny uśmiech. Mam to gdzieś. Ciekawe, jakie on miny stroi przy goleniu. Cwaniaczek. Niech się uśmiecha. Ja się zabieram za paznokcie. Schemat zawsze ten sam. Jeden paznokieć maźnięty, 2 metry do przodu. Drugi paznokieć maźnięty, 2 metry do przodu i tak dalej. Dojeżdżam do firmy wymalowana, wyszminkowana, wyperfumowana. Gorsze są powroty. Korek taki sam, a ja zawsze zapominam mleczka do demakijażu i zmywacza do paznokci. W firmie wpadam w codzienny natłok obowiązków, wykonuję setki telefonów, wysyłam maile, faksy, kłócę się, inni mówią, że negocjuję. Biegam od pokoju szefa do mojego pokoju i dopiero burczenie w brzuchu przerywa tę gonitwę. Idę na obiad. Przypominam sobie, że mam dom, dzwonię kontrolnie do dzieciaków. Ostatnio po obiedzie zawsze zwalniam obroty. Jak to mówią, praca w biurze to ciągła walka. Do południa z głodem, po południu ze snem. Kontroluję ciągle wskazówki zegara, żeby nie przegapić pory korków na ulicach stolicy i zdążyć stąd wyjść. Co jest ze mną? Nie mogę się skupić na pracy. Jeszcze niedawno nie zauważałam burczenia w brzuchu, a o 17 myślałam, że jest 11 rano. Może to jeszcze szok powakacyjny albo, co gorsza, syndrom wypalenia? Czytałam kiedyś, że firmę trzeba zmieniać co 5-7 lat, bo inaczej ona nas zmieni ze względu na niską produktywność. Ja chyba weszłam właśnie w fazę niskiej produktywności. Moja babcia, moja mama miały staże pracy po 35 lat i więcej w jednej firmie. Ich koleżanki z pracy to rodziny zastępcze. Spotykają się z nimi na imprezach emeryckich i domowych. Wspierają się w trudnych chwilach, wyjeżdżają razem do sanatorium na wczasy. A my, pokolenie szczurów, przez 5 lat nachapać się, wspiąć, awansować po trupach, zrealizować cele firmy i dalej gonitwa do następnej firmy, żeby przejść tę samą drogę i tak skończyć 40-50 lat, zgubić kawał życia za sobą i dowiedzieć się, że panie po 40 to ewentualnie w recepcji mogą znaleźć zatrudnienie i to najlepiej na nocnych dyżurach? I co ja po sobie zostawię potomnym? Stertę faksów? Artystką wielką, ani niewielką nawet nie jestem, więc dzieła wiekopomnego dla pokoleń po mnie nie będzie. Kasa się skończy wraz z umową o pracę. Źle, nie podoba mi się to. Mam do wyboru 2 opcje. Albo zacznę szukać nowej pracy zgodnie z powyższym schematem i zastanie mnie 40 z ręką w nocniku, albo... No właśnie. Jakie jest to drugie albo?

Zrobiło się już bardzo późno. Zaczęłam myśleć o dzieciach i zamiast oglądać w spokoju pokaz, dręczyłam się bilansowaniem zysków i strat. Co lepsze, siedzieć w tych pięknych okolicznościach przyrody z przemiłym przystojniakiem? Czy czytać przygody koziołka Matołka i patrzeć, jak moje dzieci cudownie zasypiają? Nie wiem, co wybrać. Szkoda, że nie da się tego połączyć. Teraz robię coś dla kochanej siebie, a powinnam robić coś dla kochanych potomków. Bilans zaczynał wypadać na niekorzyść Maćka. Zauważył, że myślami jestem już na innej planecie. Halo, tu Ziemia. Nie mam z tobą kontaktu, halo, odezwij się, gdzie jesteś. Maciek przypominał mi o swoim istnieniu. Jestem. A gdzie byłaś? Zaskoczę cię. No więc słucham. Byłam z koziołkiem Matołkiem w łóżku. O, to już zaawansowana zoofilia. Może więc teraz ty mi opowiesz o swoim dzieciństwie. Nie, doktorze, odłóżmy tę sesję na inną okazję. Chciałabym już wracać. Maciek niepotrzebnie użył słowa dzieciństwo, co przeważyło szale ostatecznie. Faktycznie, późno się zrobiło. Zapomniałem, że mam randkę z matką Polką. Maciek odwiózł mnie pod firmę, gdzie zostawiłam swoje auto. Pożegnaliśmy się bez emocji. Po prostu podziękowaliśmy sobie za miły wieczór i nie umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Większość dziewczyn wpadłaby po takiej randce i jej zakończeniu w totalną samokrytykę. Ja odsapnęłam. Żaden hormon nawet mi nie drgnął. Jedyne, co budziło moje obawy, to spowiedź, która czekała mnie przed przyjaciółkami. Specjalnie dla nich muszę teraz wymyślić jakieś inne zakończenie tego wieczoru, bo jak usłyszą całą prawdę i tylko prawdę, to mnie zakraczą na śmierć. Luzik, wymyślę na ich potrzeby jakiegoś delikatnego buziaka i parę pociągłych spojrzeń. W domu zastałam smacznie śpiące dzieci i równie smacznie śpiącego mojego tatę. Spał w fotelu. Ręka z okularami zwisała mu tuż nad podłogą. Telewizor wył odgłosami z jakiegoś meczu piłki nożnej. Na kolanach taty leżała gazeta i kotka, która uważnie oglądała mecz.

0: FM. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
6: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki.
12: Zabójstwo w Białej Podlaskiej, Gruzin z zarzutami. Od nowych informacji w tej sprawie zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla podróżujących. Uwaga, utrudnienia na linii Poznań-Berlin mogą potrwać do poniedziałku. A na koniec jeszcze światowy zjazd Kaszubów. Przeniesiemy się do Gdyni. Zapraszam. Jest 10:00, zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Usłyszał zarzut zabójstwa. Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
13: Prokurator przedstawił w piątek w godzinach wieczornych zatrzymanemu mężczyźnie, obywatelowi Gruzji, zarzut dokonania zabójstwa. Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
12: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
14: Jak informują PKP, polskie linie kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
12: O czym informował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Wszedł do urzędu przez wentylację. To wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sprawca wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach negocjacji z policją.
15: Nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Została powiadomiona policja o całym zdarzeniu, która podjęła negocjacje z mężczyzną, który nie chciał opuścić miejsca, do którego wszedł.
12: Informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i lokalna kultura. Zbliża się Światowy Zjazd Kaszubów. To impreza rozpocznie się w połowie lipca. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, bo wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
0: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
12: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po, uwaga, 20 latach. Upalny dzień przed nami. 34 stopnie wskażą dziś termometry na zachodzie kraju. Tam będzie najcieplej, ale również tam możemy spodziewać się gwałtownych opadów i burz, a lokalnie nawet gradu. W centrum około 33 stopni i centrum północ i wschód tutaj bez deszczu. Może wystąpić lekkie zachmurzenie, ale nie powinno być burzowo. Natomiast będzie bardzo, bardzo gorąco. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o czapce.
16: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
17: Anna Badowska, zapraszam. Od 10 lat wspierają młodych w najtrudniejszych momentach i pokazują, że rozmowa naprawdę ma znaczenie. Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej działające w Radomiu wspiera zdrowie psychiczne młodzieży. Organizacja obchodziła 10-lecie działalności. Jakie były ich największe osiągnięcia, a zarazem wyzwania? Jakie stawiają sobie cele na przyszłość? I na czym polega ich najnowszy projekt, anonimowy czat wsparcia? O tym rozmawiam z przedstawicielami stowarzyszenia. Zapraszam.
18: Dziś porozmawiamy o pomaganiu, które można powiedzieć nie ocenia, nie narzuca gotowych rozwiązań i jest też dostępne dla każdego, nawet anonimowo. Pretekstem do tego spotkania i rozmowy o wsparciu jest 10-lecie działalności Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, organizacji, która jak widać od lat działa na rzecz mieszkańców. Dzisiaj ze mną przedstawiciel organizacji, prezes Agnieszka Sekulska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: I Dominika Nowak, koordynator wolontariuszy w organizacji.
19: Dzień dobry.
18: No to może na początek właśnie tak się trochę zatrzymajmy przy tym samym początku, czyli przy takim brzegu. Skąd się w ogóle wziął pomysł na stworzenie stowarzyszenia?
19: Pomysł wziął się właściwie w mojej głowie. On najpierw zakiełkował, dlatego że ja od wielu lat współpracowałam z organizacjami pozarządowymi. Jak się pracuje z organizacjami pozarządowymi, to też się widzi potrzeby i problemy społeczne. I ponieważ dostrzegałam te problemy społeczne, postanowiłam wspólnie ze moimi znajomymi to stowarzyszenie założyć. Ono ewoluowało. Na początku zajmowaliśmy się rozwojem organizacji pozarządowych, ale dołączały nowe osoby do stowarzyszenia i te potrzeby rosły, bądź też potrzeby każdy, kto dołączał do stowarzyszenia, widział inne. Ponieważ też w tamtym okresie byłam matką nastoletniej córki, dołączył do mnie kolega, który był ojcem też córki dorastającej. Zobaczyliśmy, że są potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym i stąd też zaczęliśmy się zajmować właśnie zdrowiem psychicznym młodzieży. Tutaj

0: osobom, także ten zakres wachlarz, można by powiedzieć, działań jest dość szeroki.
1: Uh-huh. I ogranicza się tylko tutaj do działalności w Radomiu, bo z tego, co tu słychać, no tych jakby projektów, tego wsparcia jest bardzo dużo. Główny taki aspekt to jest właśnie wsparcie zdrowia psychicznego, no ale jak widać, on się rozkłada też na różne przestrzenie. Czy działacie tylko na terenie Radomia, czy nie?
0: Głównie działam na terenie Radomia, natomiast mamy też takie działania, na przykład dla seniorów, bądź też dla organizacji pozarządowych, które wykraczają poza Radom, dzieją się właściwie pod regionie radomskim. Ale takie główne nasze działania, tak jak powiedziałam, tutaj o zdrowie psychiczne młodzieży, bądź też rozwój młodzieży, działania dla osób bezrobotnych, to są głównie działania w Radomiu, ale również mam taki nasz nowy projekt, to jest anonimowy czat wsparcia i to może być projekt, który będzie wykraczał poza Radom.
1: Co było takim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o założenie stowarzyszenia? Jakiś tam pomysł był, tak? Jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności, ale co było takim impulsem i takim największym właśnie powodem do startu i wyzwaniem?
0: Największym wyzwaniem byli ludzie. To znaczy, żeby tych ludzi pozyskać do tego, żeby ze mną wspólnie działali i żebyśmy mieli wspólną misję i wspólne cele. Ale też taka iskra do tego, żeby zacząć wreszcie coś robić. Tą iskrą była kiedyś moja dobra koleżanka też z NGO, Monika Dudek z Nowych Perspektyw. Kiedyś stałyśmy, ona mówi, wiesz Agnieszka, po prostu do tego trzeba odwagi i trzeba zacząć działać. I ja sobie tak pomyślałam, przecież ja to robię z organizacjami pozarządowymi. Dokładnie to samo im mówię, dlaczego nie mogę ruszyć sama. I zrobiłam ten pierwszy krok, zaczęłam pisać projekty, to co zawsze robiłam, ale nigdy dla siebie. Zaczęłam to robić dla siebie i zaczęli pojawiać się ludzie z podobnymi ideami i zaczęły się pojawiać nowe pomysły, to co powiedziałam. I też jak się jeździ do ludzi i się rozmawia z nimi, to widać jakie są potrzeby, ale też największym wyzwaniem, takim jakbym patrzyła teraz na przestrzeni lat, to był rok 2021, kiedy zaczęliśmy projekt Obywatelski Program Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, kiedy właściwie to był program partycypacyjny i zobaczyliśmy, ile ludzi potrzebuje rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodzieży. To było. I to też mi dało bardzo dużo i nam, i naszemu zespołowi takich skrzydeł, żeby to rozwijać. To było bardzo ważne dla nas.
1: Czyli można powiedzieć, że ten moment 2021 roku to jest taki okres pandemiczny, kiedy, no można powiedzieć, i w wielu tak naprawdę ankietach i różnych informacjach zwrotnych z otoczenia wiemy, że to był moment mocnego kryzysu zdrowia psychicznego Polaków. Można powiedzieć, że wtedy się obnażyła kondycja tak naprawdę psychiczna nas. To był ten moment przełomowy dla was, jeśli chodzi o działanie stowarzyszenia. Czy to też zdefiniowało was, wasz kierunek?
0: Tak, dlatego, że zobaczyliśmy właśnie w tamtym momencie, jak bardzo jest to potrzebne. Znaczy my widzieliśmy, bo przecież każdy wiedział, że dzieciaki są trochę zostawione z tymi swoimi problemami. Też tak jak powiedziałam, miałam swoją córkę, która przychodziła do mnie i opowiadała. No wtedy jeszcze już była doroślejsza, ale jak była młodsza, przecież wiedziałam, jakie historie się dzieją w szkole. Natomiast jeszcze wtedy nie miałam takiej siły do tego, żeby coś działać. Natomiast to, co właśnie powiedziałam, wiedziałam, że ten 2021 rok to był taki rok, kiedy ta pandemia bardzo mocno pokazała kryzys w ogóle w Polsce tych działań, że tych działań nie ma właściwie, że dzieciaki są że rodziny są zostawione, że się dzieją takie duże problemy i że są bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o psychologów, psychiatrów. My to robiliśmy kampanie przecież informacyjne, robiliśmy wtedy dość dużo wywiadów, ale też zobaczyliśmy, że niektóre organizacje za nami poszły, znaczy za tym kierunkiem. I to też nam pokazało, że czasami trzeba dać też nie tylko sobie iskrę, ale też innym iskrę, żeby te działania szerzej mogły być realizowane, co nas bardzo wtedy cieszyło.
1: Połączyć. No dziś mówimy o jubileuszu, 10 lat. Jak widać, to się bardzo zmienia. Różne projekty się pojawiły, a taka najpierw

0: Największa wisienka na torcie, z której najbardziej jesteście dumni, jeśli chodzi o wasze działanie?
1: Najbardziej jesteśmy dumni z tego, że udało nam się właśnie poruszyć ten temat zdrowia psychicznego i że w mieście zaczęto o tym mówić i że program, obywatelski program zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w mieście Radom został przyjęty jako dokument miejski. I też wtedy to był też raport, to była diagnoza, w której uczestniczyła młodzież, tam nie tylko uczestniczyli dorośli. Ta diagnoza była zrobiona w radomskich szkołach. I też, że radni usłyszeli o tym problemie, no i że się nad tym pochylili i że ten jakby dostrzegli ten problem.
0: Czyli mówimy o takiej trochę współpracy też, tak? Pomiędzy stowarzyszeniem a samorządami i waszą obecnością w pewnych zmianach takiej widoczności problemów, które są tutaj na terenie lokalnym.
1: Takim jednym z elementów, możemy powiedzieć, tej współpracy jest to, kiedy między innymi nasze stowarzyszenie brało udział w przygotowaniu gminnego programu zdrowia psychicznego, nie tylko młodzieży, tylko po prostu jakby ludności radomskiej. I my tam bardzo mocno podkreślaliśmy ten udział młodzieży, więc część rzeczy zostało wzięte pod uwagę, co jest dla nas ważne. Oczywiście nie tylko nasza organizacja brała w tym udział, bo też, tak jak mówiłam wcześniej, Nowe Perspektywy i jeszcze inne organizacje, ale niestety nie pamiętam. Natomiast, więc jest ta współpraca. Też jakby składamy teraz wnioski, oferty do miasta, które są pozytywnie rozstrzygane co roku, więc też mamy już takich odbiorców naszych działań psychologicznych z samego Radomia. Ta współpraca różnie się układa, to znaczy tam, kiedy potrzebujemy wsparcia, to nie mogę powiedzieć, jesteśmy wysłuchani. To już jest dużo.
0: Jednym z waszych działań jest właśnie czat wsparcia. Taki projekt, który zaczyna swoją działalność. Skąd w ogóle się wziął właśnie pomysł na to, żeby stworzyć coś takiego?
2: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości, pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenie niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują i jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą. No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak?
0: Ale mówimy też tutaj o takim przekonaniu, że jeszcze wstydem jest sięgać po pomoc, czy jeszcze gdzieś, powiedzmy, jest ta trudność, dlatego musi być czat anonimowy, musi być gdzieś zachowanie tej bezpiecznej przestrzeni dla osoby, która pod tą pomoc sięga. Czy jest jeszcze ten problem?
2: Wydaje mi się, że tak. Z tego względu, że No, wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No, nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach. I nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości. I widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie.
0: Mhm, jak z tego skorzystać, to zaraz. Natomiast też w momencie, w którym osoba sięga, tak, po tego typu rozwiązanie, czyli gdzieś wychodzi ze swoim problemem, ten czat już jest, ona może tam napisać. Co dalej? Udzielacie wsparcia, czy będziecie też gdzieś kierunkować, gdzie można znaleźć jakieś wsparcie, psychologa i tak dalej. Jak tutaj będziecie koordynować zaopiekowanie się tym problemem, z którym człowiek się do was zgłasza?
2: Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy.
0: Czyli takie towarzyszenie. Mhm. To teraz generalnie jak skorzystać? Gdzie właśnie jest... aplikacji nie trzeba ściągać, tak? Można gdzieś po prostu skorzystać z tego. To jak można skorzystać?
2: Jak najbardziej. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatów wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszenie.kas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek. On jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania. Na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18. No ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle. No, wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Czyli wtorki i czwartki w godzinach 15-18. W tych dniach generalnie jesteście dostępni, ale to już jest jakaś informacja zwrotna. Rozumiem, że to jest dopiero też początek projektu i gdzieś stawiacie jakieś tam pierwsze kroki, więc ciężko jeszcze jakąś informację zwrotną. Czy już jakieś pojawiły się pierwsze zgłoszenia? Może jakieś już potrzeby gdzieś właśnie, no, pierwsze sygnały są. Mm-hmm. Czy tak już się zadziało?
2: Były już pierwsze rozmowy. Mamy to za sobą. Mniej więcej zaczyna nam się tą klarować, że tak powiem. No bo ciężko też wiedzieć dokładnie, jaka potrzeba będzie społeczna, no bo nie ukrywajmy, Radom jest całkiem sporym miastem. Natomiast tak, te pierwsze momenty mamy już za sobą.
0: No to generalnie już tak na koniec, patrząc w przyszłość, jakie cele sobie stawia stowarzyszenie?
1: Głównym celem nadal jest pomoc, bądź też praca z młodzieżą i dla młodzieży. Chcielibyśmy otworzyć różne przestrzenie, żeby młodzież mogła się rozwijać w mieście i znaleźć swoje takie docelowe miejsce. Miejsce, w którym będzie mogła, miejsce, które będzie mogła tworzyć, miejsce, w którym będzie mogła się rozwijać, ale też nie mówimy o tym miejscu więcej, dlatego że chcielibyśmy, żeby to miejsce było stworzone z młodzieżą. Zaczniemy to, mam nadzieję, wkrótce robić. Co jeszcze? No, znaczy dla mnie najważniejsze też jest to, żeby rozwijać psychologiczny punkt informacyjno-edukacyjny, bo jest on otwarty tylko 2 razy w tygodniu, a widzimy, że potrzeb jest więcej. Zgłasza się po wielu latach, zaczyna zgłaszać się po 3 właściwie działania tego punktu, zaczyna zgłaszać się do nas sama młodzież. Młodzież jest wysyłana również przez psychologów szkolnych, bo niestety zdarza się czasem tak, że rodzice, nawet jeżeli młodzież prosi o to, żeby rodzice poszedł bądź też skierował do psychologa, rodzic tego nie robi, więc zgłasza się do nas sama młodzież. Chcielibyśmy, no, żeby jakby częściej ten punkt był otwarty, dzięki temu można by było pomóc większej liczbie młodzieży. My nie prowadzimy u nas psychoterapii długoterminowej, tylko są to psychologiczne takie wsparcie, psychologiczne terapie krótko terminowe do 10 spotkań. Widzimy, że jest taka potrzeba. Czasem ludzie by może i by chcieli, widzieliby taką potrzebę, żeby być duży, ale my niestety tych potrzeb jest dość dużo i musimy wtedy kierować te osoby gdzie indziej. Także to przed nami. Przede wszystkim rozwój, no i rozwój usług społecznych, które są potrzebne, czyli ta psychoedukacja jest dla nas bardzo ważna.
0: Dzisiaj o stowarzyszeniu, o 10-leciu, o nowym projekcie też, który powstał w Stowarzyszeniu Kombinat Aktywności Społecznej, opowiadała prezes organizacji Agnieszka Sykulska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Dominika Nowak, koordynatorka wolontariuszy w organizacji.
2: Dziękuję bardzo.
0: A teraz porozmawiamy o bezdomności w Radomiu. Dowiemy się, z jakimi trudnościami borykają się osoby pozbawione dachu nad głową, jakie formy wsparcia na nich czekają oraz jakie działania mogą pomóc im wrócić do normalnego życia. O opinię w tym temacie poprosiliśmy Huberta Kaczmarczyka, streetworkera z Caritas diecezji radomskiej.
3: Dla nas, jako osób, które codziennie wracają do swoich mieszkań, mają gdzie spać, śpią w ciepłych łóżkach, w ogrzewanych mieszkaniach, trudno sobie wyobrazić, jakie trudne warunki czekają na naszych podopiecznych osoby w kryzysie bezdomności. I mówimy tutaj o radomianach, radomiankach, które na ulicy żyją na co dzień. Oni może nie są widoczni na pierwszy rzut oka, ale to, co my robimy jako streetworkerzy w terenie, to jest intensywna praca w terenie, gdzie przeszukujemy pustostany. Dzięki współpracy ze Strażą Miejską i Urzędem Miejskim udaje się te pustostany zamykać i zabezpieczać. Dzięki temu nasi podopieczni trafiają do schroniska. Szczególnie ważne jest to, że my, wychodząc w teren i spotykając podopiecznych, zachęcamy ich i uświadamiamy ryzyko, jakie podejmują nocując pod wpływem alkoholu w parkach, w altankach, gdzieś w terenach zielonych albo w budynkach, które niedługo się zawalą. W sytuacjach kryzysowych my też mamy apteczkę, też jesteśmy przeszkoleni jako ratownicy. Dzięki współpracy między MOPS-em, nami, Strażą Miejską, Policją oraz szpitalami, także z fundacjami, które też zajmują się problematyką bezdomności. Dzięki temu nikt przez te ostatnie kilka lat nie zamarzł. Odnosząc się też do pytania dotyczącego, czy problem bezdomności maleje, czy się zwiększa, no jest na stałym poziomie, to znaczy, że no niestety nie wszyscy mają szczęście i nie wszyscy przeżywają ten okres zimowy ze względu na uzależnienie od alkoholu, złą kondycję zdrowotną. Natomiast to, że nie maleją, znaczy, że są kolejne osoby, które przychodzą, które się pojawiają, które wysiadają na dworcu PKP i zostają w Radomiu na przykład. To zależy, czy możemy mówić także o osobach, które są pod opieką oczywiście schroniska i noclegowni. Mówimy o około 300 osobach i to oczywiście w różnym wieku, więc i muszę uprzedzić to, co często ja powtarzam w terenie i podczas prelekcji, które prowadzimy w szkołach. Osoby w kryzysie bezdomności to nie jest grupa społeczna sensu stricte. To nie są osoby, które umawiają się wspólnie. Jakby one to są, każda z tych osób ma swoje indywidualne problemy i są w trudnej sytuacji. I to ich łączy. Natomiast to rozwiązania, które my w terenie proponujemy jako Caritas, są indywidualne i staramy się pomagać każdej pojedynczej osobie, mimo że mówimy tutaj o 300 osobach. Prawda jest taka, że nie wszyscy w życiu mają tyle szczęścia. Brak szczęścia w życiu, czy takiego zaplecza rodzinnego, ekonomicznego, społecznego, wystarczy urodzić się w sierocińcu, który nie zapewnia jakiejś struktury wychowawczej, pójść do aresztu i to już później prosta droga, nie ma o co się oprzeć, więc my tak bardzo upraszczając oczywiście, brak szczęścia w życiu, katastrofa na przykład życiowa albo wypadek życiowy, coś na co każdy z nas, każdy może się przytrafić, plus złe decyzje. I to wystarcza. Do tego można oczywiście dołączyć wszystkie możliwe możliwości. Nie wszyscy mają też szczęścia w życiu i nie wszyscy są super bohaterami, którzy potrafią wyciągnąć się z życiowych porażek czy wypadków, na które nie mamy. Trudno nawet powiedzieć, czy uzależnienie od alkoholu jest przyczyną czy skutkiem. Bo w momencie, kiedy ktoś trafia na ulicę i nie ma innego wyjścia, tylko wejść w uzależnienie, żeby jakoś poradzić sobie psychologicznie, to trudno jest to odróżnić momentami. Naszych podopiecznych znamy z imienia, nazwiska, znamy części historii, znam ich osobiście, można tak powiedzieć śmiało. Więc tutaj kontakt jest jak najbardziej przyjazny. Pilnujemy oczywiście kwestii bezpieczeństwa. Osoby w stanie nietrzeźwym, no nie zagadujemy, nie rozpoczynamy rozmowy. Możemy jedynie powiedzieć, w przypadku podopiecznych, bo bądźmy szczerzy, trochę działamy też w takiej szarej strefie. Jeśli widzimy, że ktoś jest w strugu alkoholowym, przypominamy o tym, że to jest droga donikąd i warto się zgłosić na terapię, albo przynajmniej zacząć podjąć leczenie, bądź zorganizować środki, które zapobiegną padaczce alkoholowej. Tutaj mówię o tych konkretnych przypadkach, przy których działamy. Współpracujemy z osobami w kryzysie bezdomności. To jest trochę tak, że pracujemy dla nich, tylko współpracujemy z nimi. Rozmawiamy o tym, czy jest takie zapatrywanie na przyszłość i pomagamy przy wyrobieniu zdjęć do dowodu, zachęcamy, a nawet idziemy do urzędu pracy, żeby taka osoba miała ubezpieczenie. Zachęcamy i kontaktujemy z MOPS-em. Panie z MOPS-u obecnie robią bardzo świetną robotę i bardzo pomagają, są bardzo czynne i my przekazując do kolejnych osób, specjalistów, osobę z dużymi potrzebami, widzimy, że można pomagać. No, ale nie będę się ciemniał, nie będę koloryzował, trwa to długo. Nie oczekujemy tutaj wyniku za tydzień, za miesiąc, to pół roku, rok, dwa, ale są efekty. Jeździmy z zupami do takich miejsc, gdzie osoba nie chodzi, a jest osobą w kryzysie bezdomności. To znaczy nie jest w stanie wyjść, po prostu opuścić budynku albo przejść 20 metrów poza. Ze względów zdrowotnych i ze względów problemów zdrowotnych. Ewentualnie właśnie wypadek typu oparzenie albo wypadek, albo w ogóle już wiek robi to, że ta osoba poddała się i też staramy się wyciągać takie osoby, żeby, no i przywozimy do nich ciepłe posiłki i nadzorujemy, monitorujemy ich stan, żeby się nie uległ pogorszeniu, bo to jest oczywiście jeden z większych dylematów moralnych. Nie możemy nikogo nikogo uwięzić, nie możemy nikogo zmusić. Każdy ma wolną wolę i też, co nie znaczy, że sytuacja jest beznadziejna. Przychodzimy, monitorujemy, pilnujemy to, żeby sytuacja nie uległa pogorszeniu. Jeśli ulega pogorszeniu, przyjeżdżamy także na przykład z osobą z MOPS-u. Staramy się zorganizować, jeśli jest taka możliwość, no takie wsparcie psychologiczne. Odwiedzamy regularnie takie osoby, żeby kiedy widzimy, że jest na przykład problem z alkoholem, pomimo tak trudnej sytuacji, to też reagujemy, też rozmawiamy, też jesteśmy otwarci na to, żeby przynajmniej dowiedzieć się, jak możemy pomóc. W trakcie naszych dyżurów na Zagłoby 3 wydajemy żywność i dajemy skierowanie na obiady. Czyli jest nikt w Radomiu, jeśli będzie głodny, no nie będzie chodził, bo jadłodajnie działają i udzielają pomocy. Nikt nie musi być głodny. O. Nikt nie musi spać na ulicy. Nikt nie musi cierpieć ze względu na wychłodzenie, ponieważ te rzeczy jako Caritas działamy, żeby tak nie musiało być. To jest kwestia i my, i do tego jeszcze my jako street workerzy w trakcie akcji Zima wychodzimy w teren i mówimy o tym i namawiamy, zachęcamy do tego, żeby z tej pomocy skorzystać. A z racji, że większość osób, które się bezdomności, to mężczyźni, to wymaga troszeczkę więcej pracy, bo rzadko się zdarza, żeby mężczyzna przyznał się do tego, że ma problem i że potrzebuje pomocy. Pracujemy bodajże do 5 osób, jeśli chodzi o kobiety, a 120 osób mężczyzn w terenie. W sensie takim stricte w temacie ulicznym. Na pewno kiedy temperatury będą minusowe, poniżej zera, to wtedy ruszamy raz w tygodniu. Co też nie znaczy, że pojawiamy się tylko raz w tygodniu w lokalizacjach. My tam jesteśmy. Co tydzień odwiedzamy każdą z lokalizacji regularnie, a jeśli jest potrzeba, to i częściej. I pytamy o to, trochę wymuszamy takie zastanowienie się, czy przypadkiem dach się nie zawali, może lepiej zmienić miejsce, skorzystać z noclegowni, czy jest jedzenie, czy jest ciepła odzież, czy jest jakiś sposób, żeby się ogrzać. To jest rozmowa. Dlatego podkreślam, że proces blokerów polega na współpracy. Tutaj mówimy o sytuacji, w których nie ma łatwych odpowiedzi. My jesteśmy na pierwszym etapie, to znaczy my zajmujemy się tak zwaną redukcją szkód. Staramy się, żeby sytuacja się nie pogorszyła.
4: Fox FM Radom. Hitów. Zbrójcu na 106.4.
5: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Ojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.
9: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
10: Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga powstała Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Czekaliśmy na takie miejsce wiele, wiele lat, ale wraz z pojawieniem się Radomskiego Centrum Sportu, czyli nowoczesnej hali i stadionu, uzyskaliśmy przestrzeń, którą możemy właśnie zagospodarować w ten sposób, pokazać wielkie chwile radomskiego sportu, a tych wielkich chwil jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jaka historia, jaka tradycja, jakie wydarzenia są związane z radomskim sportem. Piękna karta, klubna karta radomskiego sportu. Dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielu, wielu latach i wielkich wydarzeniach w historii radomskiego sportu, ale też cieszę się w sposób szczególny z tego, że udało się przy tej okazji stworzyć niesamowitą atmosferę ludzi, którzy pasjami interesują się radomskim sportem, a dziś mogli w taki oczywisty sposób również uczestniczyć w budowaniu Galerii Radomskiego Sportu. I to jest dla mnie coś szczególnego, że są pasjonaci, ludzie, którzy żyją na co dzień radomskim sportem, a w chwili, kiedy powiedzieliśmy czas start, zróbmy to, inne miasta to mają, Radom też może mieć Galerię Radomskiego Centrum, Galerię Radomskiego Sportu, to dzięki temu udało się właśnie zgromadzić ludzi, którzy w tak fantastyczny sposób odpowiedzieli na nasze wezwanie. To jest miejsce, które każdy fan radomskiego

0: tego sportu, jak chociażby Ryszard Szulkowski, mają swoich fanów w całej Polsce, nie tylko w Polsce, również w Europie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce chętnie odwiedzane przez radomską młodzież. To też jest element naszej historii, naszej tradycji, naszej wspólnoty i mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie jednoczyło nas Radomian, bo sport jest taką dziedziną, która wyzwala dobre, pozytywne emocje, dzięki którym możemy się w dalszym ciągu budować jako wspólnota.
1: Łukasz Kluk, dyrektor Radomka, moja Radomka, Radomka.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie w galerii radomskiego sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak się podoba?
1: No bardzo się podoba, bardzo to jest miłe, że cały ten radomski sport został w taki sposób eksponowany. Duża zasługa tutaj pana Michała Podlaskiego i Dariusza Osieja, że w taki sposób zebrali eksponaty, plakaty, koszulki wszystkiego rodzaju, gdzie można zobaczyć na przestrzeni tych lat, które są, jak ten sport radomski był ważną częścią miasta Radomia i nadal jest bardzo ważną częścią, co pokazuje o ilość drużyn, ilość medali zdobywanych przez sporty indywidualne, także naprawdę sport jest nierozerwalną częścią miasta Radomia. Przekazaliśmy stare koszulki ze starej domki, które gdzieś tam do klubu nam przekazała kiedyś Kasia Górska. Mamy eksponaty, całe strój koszulki Katarzyny Skorupy, z najlepszego naszego sezonu, kiedy byliśmy o krok do medalu, kiedy zaliśmy czwarte miejsce, jest koszulka Marysi Stenzel, która była na igrzyskach poprzednich, także tak, tylko co nas poprosili panowie, którzy tutaj to wszystko organizowali, także przekazaliśmy i czy możemy być dumni, że te wszystkie eksponaty tutaj w tym miejscu są.
2: A kiedy medal Radomki zagości w galerii?
1: No, bardzo trudne pytanie, będziemy się starać jak zwykle, ale to nie jest łatwe. Postaramy się, żeby ten medal w końcu był.
3: Sylwia Słukowska, prezes zarządu PR WKS Czarni Radom S.A.
2: I powiedzmy, jesteśmy w galerii radomskiego sportu. Dzisiaj otwarcie, powiedzmy, jak się podoba, jak pierwsze wrażenia.
3: Miejsce robi ogromne wrażenie. Jest mi niezmiernie miło, że Puchar Polski z 1999 roku mógł znaleźć się właśnie w zasobach tej kolekcji. Mam nadzieję, że wielu młodych fanów sportu, ale zarówno też tych starszych będzie miało okazję odwiedzić to niesamowite miejsce.
2: Chyba takie miejsce w naszym mieście było potrzebne.
3: Zdecydowanie tak i bardzo się cieszę, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł stworzyć takie miejsce dla naszych mieszkańców.
4: Piotr Kardaś, Hydrotrak Radom Koszykówka. No pewnie oryginalny nie będę, ale rewelacyjny pomysł, rewelacyjne wykonanie i tak naprawdę masa wspomnień, bo jak przyszedłem, to się normalnie łezka wokół kręci, bo jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale, teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko o koszykówce, a cała historia radomskiego sportu, fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia. I z tego miejsca tak naprawdę chciałem wszystkim pogratulować tych wszystkich eksponatów, zdobytych trofeów, które tu możemy podziwiać w hali Radomskiego Centrum Sportu, a jednocześnie życzyć, żeby to muzeum nasze cały czas żyło, żeby wszystkie kluby sportowe dokładały cegiełkę po cegiełce i myślę, że wspólnie tych eksponatów jeszcze dołożymy sporo.
2: Co wy przekazaliście jako klub?
4: Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat, taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej. Złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś, kto się zjawi w tym tutaj muzeum, będzie miał czym nacieszyć oko.
2: A czy coś pana zaskoczyło? Ja czegoś na przykład pan nie wiedział?
4: Tak naprawdę na ten moment to jest jeszcze masa emocji i na takie dokładniejsze zapoznanie to jeszcze pewnie przyjdzie czas. Nie raz odwiedzę to miejsce, bo tu jest kupa historii takiej pozytywnej, radomskiej. I może o zaskoczeniach bym nie mówił. Zaskoczyła mnie powierzchnia. Myślałem, że to będzie jakieś małe pomieszczenie, kilka gablotek, a naprawdę bardzo fajnie zorganizowane, takie multimedialne pomieszczenia. Super, super sprawa, naprawdę.
5: Dzień dobry, Grzegorz Gilewski, prezes Fundacji Radomiak Radom.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie na otwarciu Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia?
5: To jest kawał historii sportu radomskiego. Fajnie, jak człowiek może odświeżyć zdjęcia, czy nawet materiały filmowe z dawnych lat. Patrzy się na to z łezką wokół, na te wydarzenia historyczne. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, która będzie służyła przede wszystkim też naszej młodzieży szkolnej, która będzie mogła zapoznać się z piękną historią sportu radomskiego.
2: Co wy jako Radomiak przekazaliście, co kibice Radomiaka mogą zobaczyć w tej galerii?
5: No, przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo zdjęć historycznych pochodzących z tamtego okresu, dużo materiałów filmowych, wideo, stroje piłkarskie, medale. Natomiast my w zasobie swoim mamy dużo, dużo więcej rzeczy. Natomiast no, wielkość tego muzeum, i ponieważ to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych, no, nie uniemożliwiła tak naprawdę przekazania wszystkich historycznych pamiątek, które posiadamy. Wierzymy, że wraz z rozwojem klubu, tak jak to dzieje się na Zachodzie, największe kluby mają swoje muzea. To samo my kiedyś się doczekamy, że będziemy posiadać swoje.
2: A planujecie, macie w przyszłości takie plany?
5: Oczywiście, mamy takie plany, żeby zbudować coś takiego na wzór innych dużych klubów piłkarskich, ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero piąty sezon w Ekstraklasie, mimo...
2: Już albo aż.
5: Albo aż, mimo długiej historii klubu, bo od 1910 roku. Natomiast no, to wszystko przed nami.
6: Artur Łasiński, trener, nauczyciel, wychowawca i prezes GGG Radom, klubu GGG Radom. Bardzo mile jestem zaskoczony tym, że dużo akcentów lekkiej atletyki, no, żeśmy się tutaj w historii radomskiego sportu dosyć mocno wpletli, wkomponowali i jesteśmy widoczni. No, co się przekłada na tutaj kącik dla radomskich lekkoatletów. To jest całe pokolenie lekkoatletów. Sukcesy mam od kilkudziesięciu, no, takich dobrych kilkudziesięciu lat, od lat 50., gdzie zajmujemy tam czołowe miejsca, walczymy o medale Mistrzostw Polski, reprezentujemy kraj, no i mamy sukcesy, medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz naszą przedstawicielkę na Igrzyskach Olimpijskich, Martynę Kotwilę.
2: No to powiedzmy, co od Was tutaj się znajduje, co możemy zobaczyć?
6: Pamiątkowe zdjęcia z zawodów, medale, stroje kadrowe, inne małe, drobne gadżeciki z tych najważniejszych imprez i z życia klubowego, znaczy może nie klubowego, ale radomskiego środowiska lekkiej atletyki, bo nie tylko obecny klub, ale także tutaj pokłosie pracy wielu trenerów, zawodników, działaczy, którzy tworzyli historię lekkiej atletyki w Radomiu, ma w tym udział, więc my jesteśmy takim zwieńczeniem tej pracy i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i poszukiwać nowe talenty i uzyskiwać sukcesy.
7: Jacek Czachor, jestem synem Aleksandra Czachora. No, piękna, piękna historia. Ja byłem wielkim rzecznikiem tego, żeby tutaj oddać jakieś artefakty rodzinie, żeby bardzo naciskałem na to, no i się udało wszystko, bardzo fajnie.
2: No to powiedzmy, co udało się przekazać i co tutaj się znajduje.
7: Ryngraf, który otrzymał drużyna Radomia od drużyny z Warszawy. W 1944 roku, w czasie wojny, był mecz Warszawa-Radom na ulicy Tulna, Struga 63 i Radom wygrał 3-1, mój ojciec strzelił dwie bramki i wtedy warszawiacy wręczyli ten ryngraf naszym zawodnikom, a Radomiak wręczył bukiet białych i czerwonych róż dla warszawiaków, wszyscy tam. Było bardzo patriotycznie, mimo okupacji, mimo ciężkich takich chwil. Ten ryngraf jest sygnet, który mój ojciec dostał za setny mecz w Radomiaku, w barwach Radomiaka i jest taka statuetka. W 1947 roku w jednym z meczów został uznany za najlepszego zawodnika i otrzymał tą statuetkę.
8: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: I nasze miasto doczekało się. Galeria Radomskiego Sportu otwarta. Powiedzmy, jak wrażenia, co tutaj się znajduje, jak to wszystko wygląda.
8: Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwiły, Arkadiusza Kurnycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych mieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
2: Ja mogę powiedzieć osobiście, że ta galeria tam robi wrażenie. Powiedzmy, jak długo trwały przygotowania, zbierania tego wszystkiego, bo niepewnie nie miesiące, a z tego, co się orientuje, to chyba lata.
8: Zdecydowanie tak. Już kilka lat temu pierwsze eksponaty, które gdzieś zbieraliśmy bardzo indywidualnie, taki pomysł o galerii rodziły. No i rzeczywiście dwa lata temu zrodził się już pomysł w mieście. Prezes Grzegorz Jonduła, pan prezydent, zdecydowali o tym, że powstanie takie miejsce w hali Radomskiego Centrum Sportu. No i jest. I dzisiaj jest. To były bardzo dwa intensywne lata. Tak naprawdę docierania też do tych, którzy pamiątki mają lub są dla nich tak wręcz relikwiami. Ciężko jest czasami rozstać się z czymś, co jest bardzo ważną pamiątką rodzinną, i rzeczywiście takie suweniry też mamy, one są też często użyczone na jakiś czas galerii, więc niektóre będzie można zobaczyć tylko przez pewien czas, ale to jest też tak naprawdę taka formuła chyba działania tego miejsca, że chcielibyśmy, aby co jakiś czas zmieniała się ta ekspozycja. Naprawdę poznaliśmy wielu sportowców, którzy mają gdzieś schowane, nie mają gdzie pokazać swoich osiągnięć, swoich sukcesów, i myślę, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie, gdzie będzie je można wyeksponować. Na pewno tu będą mogły się spotykać poszczególne środowiska sportowe i mam nadzieję, że rzeczywiście to miejsce będzie żyło.
2: No i właśnie chyba ma też ta galeria tutaj taki charakter edukacyjny dla Radomia.
8: Tak jak wspomniałem, właśnie oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś tam ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
2: A powiedzmy, czy jest jakiś, nie wiem, przedmiot, który najtrudniej było zdobyć, albo który, no nie wiem, dla Ciebie jest jakieś takie ważne, specjalne, wyjątkowe?
8: Tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, który tutaj się pojawił, od medali olimpijskich Włodzimierza Zawadzkiego, Kazimierza Paździora, pasów mistrzowskich Julii Tytkaczek, Wojtka Peryta i wielu, Agaty Kaczmarskiej, która tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili dopiero zostały zdobywane. Rzeczywiście było to wyjątkowym wydarzeniem, ale muszę się chyba odnieść rzeczywiście do ryngrafu z 1944 roku. On w Radomiu nie był wcześniej prezentowany. Być może na jubileuszu Radomiaka, na pewno była jego replika, ale tu mamy oryginał. Wokół tego przedmiotu krążą wręcz legendy. Jest to relikwia wśród urodziny Czachorów i bardzo się cieszę, że zdecydowali się to pokazać, bo wiedzą, jak ważne to jest miejsce i jak ważne to wydarzenie z 1944 roku było dla przyszłości radomskiego futbolu. Gdyby nie zapał i ambicja i aspiracje tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tak naprawdę tych sukcesów, które przeżywaliśmy w latach 80. i obecnie, byśmy nie przeżywali. No i nie ukrywam, bardzo ważnym elementem są rękawice Antoniego Czortka. Każde spotkanie z pamiątkami po po naszym pierwszym mistrzu powojennym w boksie, a tak naprawdę postaci, legendzie zapomnianej nieco w Radomiu, która walczyła o życie w Auschwitz, naprawdę budzi niesamowite emocje i ja rodzinie zarówno Czachorów, jak i Czotków dziękuję za to, że otworzyli swoje tutaj archiwa rodzinne, ale tak naprawdę za każde godziny, za każde przegadane, przedyskutowane tematy, co wystawić, czy możemy wystawić i jaką wartość mają one dla nich. Tak, to są eksponaty, które naprawdę warto przyjść i zobaczyć w Galerii Radomskiego Sportu.
2: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
9: Vox FM Radom. Radom. W Grójcu na 106.4.

0: FM.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, że się nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie, no
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Reklama.
6: Miał zaatakować własnych teściów. Obława w Świętokrzyskiem nadal trwa. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też bardzo trudne warunki pogodowe. Przez Polskę przeszły potężne burze. A na koniec jeszcze nieprzespane noce studentów. Zbliża się sesja egzaminacyjna. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi od wczoraj szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
7: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie. Na obecnym etapie nie posiadamy zgody na upublicznienie jego wizerunku.
6: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy jędrzejowskiej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
8: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
6: Powiedział nam Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W trakcie nawałnic ranna została jedna osoba.
8: Z kolei w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej przewracające się drzewo przygniotło w jakiś sposób nastolatka. Niestety w wyniku tego zdarzenia nastolatek złamał sobie nogę. Został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
6: Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
9: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
6: Mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Nieprzespane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy. Ze studentami i wykładowcami jednego z uniwersytetów rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
10: Nerwy i napięcie czuć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Część studentów prawa ma już za sobą trudne egzaminy. Niestety nie wszystkie zakończone sukcesem.
11: Właśnie nie zdałam na przykład teraz prawo rzymskie.
12: Wrzesień czeka.
10: Studenci mierzą się z natłokiem materiału do przyswojenia. Są jednak metody, które mogą w tym pomóc, radzi wykładowca Wydziału Psychologii dr Maciej Michalak.
13: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o to nasze regularne odżywianie.
10: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
6: Jeśli komuś teraz powinie się noga, z egzaminami będzie mógł zmierzyć się podczas sesji poprawkowej. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, bardzo, bardzo, bardzo ciepło dzisiaj. 33 stopnie na wschodzie, na zachodzie kraju. Na zachodzie kraju tam będzie najcieplej i tam też będzie burzowo. Chłodniej 28 na wschodzie i tam również spokojniej, czyli będziemy mieć słońce, trochę chmur, za to bez deszczu. Bez deszczu również w centrum i na północy. No a teraz mieszkańcy zachodu, uważajcie na siebie, bo faktycznie będzie grad, będzie bardzo deszczowo, no i burzowo.
5: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
12: Witam, Daria Żurowska w pierwszej części magazynu edukacyjnego. W tej części magazynu zapraszamy do świata przyrody. Pierwsze osobniki można zobaczyć już pod koniec lutego, a w rekordowo ciepłe lata nawet w połowie marca. Mowa o bocianach. O pochodzeniu i obyczajach tych ptaków nasz gość, doktor habilitowany Dorota Zawadzka.
14: W tej chwili dzięki badaniom genetycznym zachodzą duże zmiany w systematyce ptaków, ale pozycja bocianów się nie zmieniła. Tak naprawdę od razu wyjaśnię, że i bocian biały, i bocian czarny to są bociany biało-czarne. Obydwa. Natomiast jest różna proporcja bieli i czerni. Bocian, którego znamy, znają wszyscy, którego nazywamy białym, ma czerwone nogi i dziób, wszystkie pióra białe, z wyjątkiem lotek, który ma czarne. Natomiast bocian czarny również ma czerwone nogi i dziób. Białe ma brzuch i pierś, a pozostałe pióra, część upierzenia, one z daleka wydają się czarne, ale tak naprawdę one są brunatno-czarne z metalicznym, błyszczącym połyskiem, co widać na przybliżeniach, na zdjęciach. Można sobie zobaczyć, że te bociany czarne to wcale nie są takie do końca czarne. Jeśli chodzi o Chiny i Indie, to nie, bo to jest gatunek jakby środkowy, obydwa gatunki są ze środkowych stref Europy i części Azji bardziej zachodniej, więc jakby geograficznie nam to nie pasuje. Natomiast oczywiście występowały, bociany są starsze niż nasza ludzka cywilizacja. W Afryce oczywiście w różnych miejscach można je spotkać teraz i można je było spotkać tych kilka tysięcy lat temu. I ja bym może postawiła sprawę inaczej, jak dawno bocian biały pojawił się w sąsiedztwie człowieka. Tego też oczywiście dokładnie nie wiemy, ale bocian biały uchodzi za... bo bocian czarny jest gatunkiem leśnym nadal cały czas i pierwotnym miejscem występowania bociana białego też były lasy, natomiast jest to jeden z najstarszych gatunków synantropijnych, czyli tych, które osiedlały

popularną literaturę ornitologiczną, to tam się znajdują informacje, że bocian czarny jest gatunkiem głębokich lasów, unika sąsiedztwa człowieka, jest płochliwy. I jakby tak generalnie do tego podchodząc, to jest prawda. Natomiast w ostatnich kilku latach czy kilkunastu obserwujemy zmiany zachowania bociana czarnego. One dotyczą zresztą nie tylko bociana czarnego, ale w ogóle ptaki się oswajają ze środowiskiem bytowania ludzi, czego najlepszym dowodem jest bocian czarny, który się gnieździ w granicach miasta Warszawa i coraz częściej można obserwować zdjęcia na różnych forach internetowych bociana czarnego żerującego tam w sadzawkach czy w oczkach wodnych, przy ogródkach przydomowych, przy willach. Także nie do końca jest takim w tej chwili bardzo płochliwym gatunkiem. Okazuje się także, że bocian czarny, który w przeciwieństwie do białego poluje głównie na ryby. Ryby stanowią od 60 do 80% ofiar czy diety, czyli zjadanych zwierząt przez bociana czarnego. Okazuje się, że w środkowej Polsce, między innymi w województwie łódzkim, duży procent tego pokarmu stanowią tak zwane złote rybki, na które bociany czarne polują również w oczkach wodnych, w osiedlach takich trochę rozproszonych, przy czym przybywają tam wtedy, kiedy właściciele jeszcze śpią błogim snem, nieświadomi gościa, który im tam opróżnia hodowlę rybek. W ekologii nie ma pojęcia pożytecznego i szkodliwego, więc tak bym nie podchodziła. Obydwa gatunki bocianów można określić jako oportunistów pokarmowych. Co to znaczy? To znaczy korzystają z takiej grupy ofiar czy dostępnego pokarmu, który jest najłatwiejszy do zdobycia. I fakt, że bociany czarne się przystosowały do polowania w oczkach wodnych, jest jakby świadectwem ich możliwości właśnie przystosowawczych, czyli pewnej plastyczności tego gatunku. Ja może jeszcze powiem, ten bocian biały wszystkim jest znany, prawda, każdy wie i często widzi. Jeżeli chodzi o liczebność, w Polsce mamy około 50 tysięcy bocianów białych, 50 tysięcy par lęgowych, bo liczebność ptaków w większości gatunków podaje się w parach lęgowych, czyli mamy około 50 tysięcy par bociana białego, niecałe 1500 par bociana czarnego. Czyli mniej więcej tak obrazowo na 50 bocianów białych mamy jednego bociana czarnego. Mniej więcej takie są proporcje, więc fakt, że ten bocian czarny się przystosowuje do przekształconego środowiska, jest bardzo pozytywny, bo świadczy o tym, że ten gatunek nie będzie ginął, nie będzie go ubywać, a raczej te zachowania wskazują na to, że mamy nadzieję, że ta liczebność wzrośnie. Oczywiście tak, bocian jest gatunkiem, który występuje w całym kraju, ale ze względu na tą liczebność ogólną, to on nigdzie nie jest gatunkiem bardzo częstym, tak? Jest dosyć rzadkim. Najbliżej Radomia mamy bociany w Puszczy Kozienickiej. Jest tu znanych co najmniej 10 gniazd, ale nie wszystkie są zajęte. Natomiast gnieździ się tutaj regularnie kilka par bociana czarnego. Gnieżdżą się także, i w ogóle też jak w takiej nieco starszej literaturze są informacje, że tylko rozległe lasy oddalone od siedzib człowieka to są miejsca gniazdowania bociana czarnego. W tej chwili bociany czarne tu w środkowej Polsce gnieżdżą się niekiedy w niewielkich kompleksach leśnych rzędu kilkudziesięciu hektarów, aczkolwiek oczywiście wolą te większe, kiedy tych hektarów jest kilka tysięcy. Pod warunkiem, że mają dogodne żerowisko, czyli płytkie rzeki, stawy rybne, jakieś zalewy powodowane przez bobry, tak zwane tam, gdzie bobry zakładają tamy, i wtedy jest dosyć płytka woda, w której te ptaki żerują, ponieważ bociany zdobywają pokarm brodząc po wodzie. No, siłą rzeczy ta woda nie może przekroczyć wysokości nóg bociana, a tak naprawdę połowy tam tej długości nóg ptaka. I w takich środowiskach, jakieś torfianki, w takich środowiskach bociany zdobywają pożywienie. Uchodzi za gatunek monogamiczny, to znaczy partnerzy tworzą w miarę stabilne stadło, aczkolwiek nie wiemy dokładnie,

0: czy co roku są to te same ptaki? Na przykład wiadomo, bardzo dobrze jest pod tym względem zbadany bocian biały i wiadomo, że bocian biały jest przykładem gatunku, który dotrzymuje wierności gniazdu, a nie partnerowi. To znaczy, najczęściej jest tak, że samiec wraca na gniazdo, ten, który w zeszłym roku był w danym gnieździe. I tutaj niestety łączy się z pierwszą samicą, która się pojawi, czyli nie z tą, z którą był w zeszłym roku, powiedzmy, czy dwa lata temu. Być może z tą, ale jeżeli pierwsza przyleci inna, to z inną. Dokładnie nie wiadomo, jak to jest u bocianów czarnych, ale biorąc pod uwagę stan zbadania bociana białego, możemy przypuszczać, że jest podobnie. To pierwsza rzecz. Gniazda, no myślę, że większość z Państwa wie, jak wyglądają gniazda bociana białego. Gniazda bociana czarnego są podobne w kształcie, podobne w wysokości, czyli bardzo duże. Są budowane na drzewach. I tutaj bocian czarny ma pewien problem, ponieważ wymaga drzew o poziomych gałęziach, które są w stanie utrzymać gniazdo, które waży tonę, czasami więcej. Obydwa gatunki bocianów użytkują jedno gniazdo przez wiele lat, przy czym takie gniazdo stare, tak zwane, jest corocznie rozbudowywane przez ptaki. I o ile młode, nowe gniazdo ma około metra, nieco ponad metr średnicy, to gniazda wieloletnie mogą mieć średnicę powyżej 2 metrów i wysokość również metra, więcej. Dlatego jednym z problemów bociana czarnego jest to, że czasami gniazda ich spadają, ponieważ gałęzie, na których są umieszczone, łamią się po prostu pod ciężarem. Mamy takie przypadki straty lęgów nawet w trakcie sezonu lęgowego na skutek złamania się gałęzi, na której jest umieszczone gniazdo bociana czarnego. Bocian czarny ma rozpiętość skrzydeł powyżej 1,80 m, tak do 2 metrów. I w związku z tym nie odpowiada mu zbyt gęsty las. Potrzebuje lasu dosyć luźnego, po prostu pomiędzy gęsto rosnącymi drzewami i rozbudowanych koronach on się nie mieści. Wobec tego po pierwsze te wymagania gniazdowe i rozmiary bociana powodują, że on nie wszędzie jest w stanie zbudować sobie gniazdo, czyli nawet jeżeli ma dogodne żerowisko obfitujące w ryby bądź w mniejszym stopniu w żaby, to czasami czynnikiem ograniczającym możliwość występowania bociana jest brak odpowiednich drzew gniazdowych. Okazuje się, że bocianom czarnym najbardziej odpowiadają dęby, które mają właśnie taki pokrój o rozłożystych, prostopadłych do pnia konarach i często lokują te swoje gniazda nawet daleko od pnia, w odległości 2-3 metrów. Zdarza się, czasami są przy pniu, czasami są daleko od pnia, ale to muszą być stare dęby. Najczęściej są to stare dęby, a wiadomo, że takich drzew zbyt dużo w lasach nie ma. Najczęściej gniazda bociana czarnego znajdują się, leśnicy to określają mianem przestojów na takich, czyli to jest drzewo dużo starsze od otaczającego lasu, które kiedyś zostało zostawione z jakichś tam względów, nie zostało pozyskane, albo jest na przykład pomnik przyrody, albo jest to drzewo w rezerwacie przyrody. I na takich właśnie dębach najczęściej bociany lokują swoje gniazda. W skali kraju 50% gniazd bociana czarnego znajduje się na dębach, mimo że dąb zajmuje zaledwie kilka procent jako gatunek główny dominujący w drzewostanach w lasach polskich. Jakby to wskazuje na tą preferencję bociana. Drugim gatunkiem, który wykorzystują bociany czarne, jest sosna. Trzecim gatunkiem olsza i trafiają się oprócz tego gniazda na bardzo różnych innych gatunkach, ale jakby te trzy najważniejsze. Jeżeli chodzi o Puszczę Kozienicką, to tutaj mamy dobrze powyżej 50% gniazd na dębach. Chyba 70 czy 80% tych bocianowych gniazd znajduje się na dębach. Ale też tutaj dęby mają dogodne warunki wzrostu i jakby udział dębów, a także pozostawianie tych starych dębów przez leśników w Puszczy Kozienickiej sprzyja możliwości gniazdowania bociana czarnego. Oczywiście ptaki, generalnie wszystkie ptaki są narażone na niedogodności pogodowe, ale bociany czarne będą mniej niż bociany białe, dlatego że tak jak mówiłam, gniazda bociana czarnego są najczęściej w dolnej części korony, są przy pniu, nie są na czubku. Tak jak na przykład gniazda rybołowa czy bielika, te ptaki są narażone tak samo jak bociany białe na to nasłonecznienie, grady i ulewy, natomiast gniazda schowane nieco w koronie, znajdujące się w dolnej części korony drzewa, są w mniejszym stopniu, na pewno nasłonecznienie im nie zagraża w takim stopniu jak bocianom białym, więc tutaj pod tym względem mają trochę lepiej. Z drugiej strony zwracam uwagę na tą konieczność dolotu. Okazuje się, że w ogóle część gniazd w Puszczy Kozienickiej nie jest zasiedlana, czy nie jest zajęta, dlatego że młodsze drzewa, które były kiedyś małe, a potem urosły, tak szczelnie otulają te stare dęby, na których znajdują się gniazda, że bociany nie korzystają już z tych gniazd, bo nie mogą dolecieć. I jeszcze chyba nie mówiłam o tym, że bociany czarne wykorzystują te swoje gniazda przez wiele, wiele lat. Są gniazda czynne po 20, a nawet więcej lat. Nie wiemy dokładnie, czy są one zajmowane przez cały czas przez te same ptaki, czy to są, zmieniają się ptaki. Ze względu na te pewne wymagania pod względem gniazdowym może być tak, że to są nowe ptaki, które po ptaki, bociany, jak wszystkie inne ptaki, charakteryzują się pewną śmiertelnością, tak? Czyli pewne jedne ptaki giną, później inne zajmują te terytoria lęgowe i jest wysoce prawdopodobne, że te gniazda czynne przez wiele lat są zajmowane przez inne ptaki niż na początku. Po prostu miejsca są tak dobre dla bocianów, tak dogodne, że wykorzystują je następne ptaki. Zdarza się poza tym, że gniazdo bociana czarnego, które przez ileś tam lat nie było zajmowane, po jakimś czasie jest zajmowane. To wtedy już na pewno przez nowe ptaki. Załóżmy, gniazdo przez 10 lat było niezajęte i nagle pojawiają się nowe ptaki, które zajmują, rozbudowują znane dawniej gniazdo.
1: A teraz o powszechnie tajemniczych zwierzętach. Bobry, bo o nich mowa, żyją w lasach regionu radomskiego, ale o spotkanie z tymi wyjątkowo płochliwymi i skrytymi zwierzętami naprawdę trudno. Wiedzą na ich temat dzieli się Jacek Koba, leśnik i biolog.
2: Bóbr jest gryzoniem. Jest to największy polski gatunek gryzonia, o czym świadczą jego rozrośnięte siekacze, które na tyle mocne i silne, że jest w stanie obalić nimi całkiem spore drzewo. Tak jak powiedziałem, w Polsce występuje bóbr europejski, natomiast jego takim chyba najbliższym kuzynem i krewniakiem jest bóbr amerykański, który występuje głównie na terenie Ameryki Północnej. Natomiast był on również sprowadzany na przykład na teren Rosji. Czasami były sytuacje, gdzie te oba gatunki występowały gdzieś tam obok siebie. Więc bóbr europejski, bóbr amerykański to najbliżsi krewniacy. Jacyś tacy dalsi kuzyni bobra to na przykład kapibara z Ameryki Północnej, też największy gryzoń. Jest większy od bobra, natomiast ma nieco podobny kształt głowy, więc tutaj można by znaleźć jakieś analogie. I również kapibara jest związana ze środowiskiem takim wodnym czy wodno-błotnym, podobnie jak bóbr. Bobry są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Żeby mogły występować, jest potrzebny zbiornik wodny czy jakiś ciek wodny na tyle duży, żeby ten bóbr mógł płynąć, żeby mógł zanurkować przede wszystkim, żeby mógł się ukryć, ponieważ bobry są wytrawnymi pływakami. Potrafią znakomicie nurkować, są w stanie przetrwać pod wodą bez na jednym wdechu nawet do 15 minut, więc jest to bardzo silne zwierzę, bardzo silnie związane ze środowiskiem wodnym i tej wody ono potrzebuje, żeby w ogóle przetrwać. W tej chwili bóbr zajmuje u nas już prawie wszystkie typy wód, zarówno wody stojące, jak i wody płynące, więc rzeki, strumienie. Natomiast generalnie generalnie jest on związany raczej z wodami płynącymi, z tego względu, że ma tam tą możliwość jakby modyfikowania środowiska wokół siebie. Właśnie no, bób jest tym gatunkiem troszeczkę takim zbliżonym, można powiedzieć, w swoim zachowaniu do człowieka, że jest w stanie wpływać na swoje otoczenie. Czyli na przykład buduje tamę na rzece, piętrzy wodę, doprowadza do zalania okolicznych terenów i to wszystko sprawia, że on niejako jakby dostosowuje do własnych potrzeb ten teren, na którym mieszka. To się bardzo rzadko zdarza wśród zwierząt. Właśnie bób jest przykładem takiego gatunku, który aktywnie kształtuje swoje środowisko. Bobry są gatunkami, które żyją w rodzinach. Są gatunkami monogamicznymi. Taka bobrza rodzina to jest para dorosłych osobników rozmnażających się oraz kilkoro ich dzieci z danego sezonu. Więc żeby taka rodzina mogła się utrzymać, żeby mogła się wyżywić, żeby mogła przetrwać, powiedzmy, znaleźć bezpieczne schronienie przed drapieżnikami, więc ona musi starać się zalać jak największy obszar, no i uczynić go w ten sposób niedostępnym dla innych zwierząt, zwłaszcza dla drapieżników, tak żeby one nie miały dojścia przede wszystkim do ich żeremi czy do nor, w których znajdują się gniazda bobrów. Bóbr jest gatunkiem, który odżywia się, można powiedzieć, że jest wegetarianinem, bo żywi się generalnie roślinami. Jego przysmakiem są młode pędy drzew, brzozy, osiki, takich generalnie olszy, generalnie gatunków liściastych. Oprócz tego, że bób odżywia się niejako na bieżąco, czyli ścina młode pędy, czy nawet niewielkie drzewka, wciąga pod wodę, przyciąga do swoich nor czy żeremi i tam zjada, to bóbr też ma możliwość tworzenia spiżarni. Właśnie do tych żeremi, do tych nor bóbr wciąga całe zapasy gałęzi, drobnych pędów i na przykład w miesiącach zimowych, kiedy jest trudniej o tą karmę, czy trudniej jest wyjść na zewnątrz, wtedy właśnie rodzina odżywia się tymi zgromadzonymi zapasami. Bóbr dzięki tej swojej zapobiegliwości i tak właśnie tej umiejętności tworzenia tam, zalewania dużych obszarów, ma niewielu w sumie wrogów, ponieważ on dosyć aktywnie jest w stanie ukryć się i uciec przed drapieżnikami. Natomiast mamy obserwację, że ostatnio właściwie takim głównym wrogiem bobrów w naturze staje się wilk. Wilki nauczyły się obserwować bobry i niejako wyczekiwać na moment, kiedy bóbr znajdzie się poza wodą, kiedy wyjdzie na brzeg. I wtedy potrafią go zaatakować, skutecznie zabić. No i po prostu to jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, jeżeli chodzi o takich naturalnych wrogów bobra. Lis raczej nie. Lis jest zbyt, no wydaje mi się, że zbyt delikatnym drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bobra. Być może, że byłby w stanie upolować młode bobry, natomiast raczej nie odważyłby się zaatakować duże zwierzę, które jest w stanie też aktywnie się bronić. Bóbr przede wszystkim jest zwierzęciem o nocnym trybie aktywności, więc gdyby ktoś chciał faktycznie zaobserwować bobra, musiałby raczej jakby udać się nad wodę nocą czy tuż przed świtem. Wtedy jeszcze te zwierzęta są aktywne, natomiast za dnia, za wyjątkiem jakichś szczególnych sytuacji, raczej nie spotkamy bobra. To jest zwierzę typowo nocne. Na dodatek większość czasu spędza w wodzie, bardzo szybko, błyskawicznie wręcz nurkuje, dlatego faktycznie obserwowanie bobrów to nie lada wyzwanie dla każdego przyrodnika. W tej chwili mamy prawie wszędzie bobry. Właściwie tam, gdzie są cieki wodne czy zbiorniki wodne, gdzie zwierzę to jest w stanie pływać, jest w stanie zanurkować, tam mamy bobry. Powiedziałbym, że populacje bobrów zasiedliły wszystkie dostępne im siedliska. No na pewno można by tutaj wyróżnić Puszczę Kozienicką, raczej obrzeża puszczy, tam gdzie może nie są to jakieś tereny wewnątrz puszczy, ale na pewno Puszcza Kozienicka będzie taką ustoją Lasy Jurzeckie, okolice Zwolenia, to na pewno. Natomiast nie wyróżniłbym jakoś szczególnie któregoś z obszarów, bo bobry w tej chwili naprawdę są dosyć powszechnymi u nas zwierzętami. Późna jesień i zima to jest okres, kiedy bobry wchodzą do tych żeremi, chowają się w norach i w zasadzie cały ten czas zimowy jest u nich takim okresem życia w ukryciu. Właśnie w tych ich siedzibach to jest często rozbudowany system podziemnych korytarzy, gdzie one dosyć bezpiecznie i spokojnie spędzają zimę. Bobry nie śpią na zimę, nie należą do zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Bobry właśnie mają te bardzo rozbudowane swoje siedziby, czyli żeremia lub nory, gdzie są zapasy pokarmu i gdzie one w sposób aktywny, taki może w pewnej spowolnionej aktywności, niemniej jednak są aktywne przez całą zimę, nie zasypiają. Ta bóbr w zasadzie od kiedy tylko jakby historia ludzka to opisuje, zawsze był bardzo pożądanym obiektem łowów. Ceniono skóry bobrów, ale używano też mięsa bobrów i używano również takiej specyficznej substancji, którą nazywano strojem bobrowym, a jest to wydzielina gruczołów płciowych bobra, której przepisywano przez wiele wieków jakieś specjalne właściwości lecznicze. Z tego też powodu ta populacja bobru była poddana olbrzymiej presji łowieckiej. Ona się zaczęła zmniejszać i zauważono to już dosyć, właściwie bardzo dawno, bo na terenach Polski już Bolesław Chrobry w XI wieku wprowadził pierwsze przepisy, które jakby nakazywały, wymuszały ochronę bobra w dobrach królewskich. I w tych dobrach królewskich właśnie już Bolesław Chrobry powołał funkcję, która nazywała się bobrowniczy albo bobrownik. Był to taki strażnik, taka osoba, która miała czuwać nad, jakbyśmy to powiedzieli we współczesnym języku, dobrostanem bobrów, czyli miała pilnować żeremi, miała zabezpieczać tamy bobrowe, a chyba przede wszystkim miała czuwać nad tym, żeby nie dochodziło do aktów kłusownictwa wobec bobrów. I tu można powiedzieć, że ta funkcja bobrowniczego przetrwała bardzo długo, bo jeszcze do XVI-XVII wieku tacy ludzie, którzy właśnie pilnowali w różnych dobrach królewskich czy magnackich tych siedzib bobrowych, jeszcze tacy ludzie funkcjonowali. Można powiedzieć, że byli oni protoplastami współczesnych strażników leśnych czy strażników łowieckich. Na bobry polowano bardzo intensywnie tak do, wydaje mi się, że co najmniej do XIX wieku, ponieważ już w XIX wieku właściwie występowanie bobra na terenach ziem polskich miało charakter wyspowy, czyli nie wszędzie, a tylko w wybranych, najbardziej niedostępnych siedliskach ten bóbr mógł się utrzymać. I tutaj trzeba by było powiedzieć, że już w 1868 roku tak zwany Sejm Krajowy we Lwowie wydał pierwsze ustawy, które nakazywały m.in. ochronę bobra. Były to pierwsze akty prawne, które na naszych ziemiach brały pod ochronę jakiś gatunek ze względu na to, że on jest zagrożony wyginięciem. To był początek jego ochrony, natomiast nie oznaczało to, że na bobra przestano polować, bo te polowania trwały dalej. W zasadzie można powiedzieć, że tak do końca II wojny światowej, czyli do roku 1945, bóbr niemalże zupełnie wyginął na terenie ziem polskich. Taka pierwsza, powiedzmy sobie, inwentaryzacja z roku 1945 w zasadzie podawała, że kilka rodzin bobrzych występowało na terenie Puszczy Augustowskiej i to było prawdopodobnie wszystko. Na pozostałym obszarze Polski nie notowano wtedy występowania bobra. To zwierzę wyginęło. Tak, bóbr rzeczywiście jest pod ochroną, ale trzeba by od razu sobie to powiedzieć, że ze względu na to, że jest to gatunek w tej chwili już u nas dosyć częsty, ta ochrona bobra nie ma charakteru ochrony ścisłej. Bóbr w tej chwili w polskim prawie jest objęty ochroną częściową, która dopuszcza w okresie od października do połowy marca również jakieś pozyskanie części osobników, które na przykład czynią szkody chociażby w stawach hodowlanych. Więc jest on poddany ochronie częściowej w polskim prawodawstwie, ale z drugiej strony bób jest również gatunkiem, który jest chroniony na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, jest tak zwanym gatunkiem naturowym. Jest on chroniony na podstawie zapisów tak zwanej dyrektywy siedliskowej, czyli wszędzie tam, gdzie bóbr występuje i gdzie załóżmy mamy utworzone obszary Natura 2000, on podlega tam pewnym szczególnym przepisom ochronnym. Zdarzają się niestety dosyć w tej chwili coraz częściej sytuacje, kiedy bóbr wchodzi w konflikt z gospodarką człowieka i ma to miejsce przede wszystkim na terenach stawów. Jest tutaj pewna możliwość jakby wpływania na populację bobra. To jest, tak jak tu wcześniej wspomnieliśmy, albo odstrzał, czy odłów, ale również możemy niszczyć, czy modyfikować jego na przykład tamy. Z tym, że nie możemy robić tego samowolnie. Nad wszystkim czuwa tutaj specjalny urząd, który nazywa się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i w przypadku, gdy mamy taką sytuację, gdy zachodzi podejrzenie czy obawa, że bóbr może okazać się nam tym szkodnikiem, no wtedy musimy wystąpić ze specjalnym wnioskiem do regionalnej dyrekcji i ewentualnie uzyskać takie pozwolenie na wykonanie pewnych działań.
1: I to wszystko w tej części magazynu edukacyjnego. Wracamy po krótkiej przerwie.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
4: Autopromocja.
3: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
13: Wspaniale się to ogląda.
14: A jak smakuje?
13: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
17: Edukacja we Vox FM Radom.
18: Można odkryć historię radomskiego przemysłu. W Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienicy Deskurów można oglądać wystawę stałą Przemysł Siła Miasta Radom w latach 1918-1989. Wystawa skupia się na historii przemysłowej miasta, nawiązując do jego dziedzictwa produkcyjnego, w tym słynnych zakładów, oraz do wydarzeń z czerwca 76, symbolizujących robotniczą siłę i opór. Po wystawie oprowadza Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
19: Maszyny do szycia zakłady metalowe imieniem generała Waltera zaczęły produkować Już w latach 50. mamy na wystawie kilka różnych modeli maszyn, natomiast ta konkretna jest z lat 70., kiedy w małych mieszkaniach nie było już miejsca na maszyny ze stolikami. W związku z tym zaczęto produkować tak zwane maszyny walizkowe i zasada była taka sama. Maszyna była potrzebna, to się wystawiało na stół, nie była potrzebna, pakowana była w pokrowiec, tak zwaną walizkę, i gdzieś przechowywana w szafie pod stołem, w różnych miejscach. Staramy się, aby nasi zwiedzający mogli popróbować, bo nie każdy potrafi szyć na maszynie, nie każdy potrafi pisać. Też organizujemy specjalne warsztaty. Na razie to są warsztaty, które są organizowane przy okazji imprez Resursy. Natomiast od nowego roku szkolnego będziemy zapraszali dzieci i młodzież na lekcje i warsztaty muzealne tutaj do nas, do Kamienicy Bezpłów. Jeżeli chodzi o maszynę do szycia, tak? Jak się posługujemy taką maszyną? No przede wszystkim my musimy mieć nici odpowiednie. Nie każda nitka się nadaje. Najlepsze są nici stylonowe. Bawełniane niestety mają to do siebie, że się rwą podczas szycia. I poprzez odpowiednie oczka przewlekamy nitkę, naciągamy ją na bębenku, następnie nitka wędruje przez taki przycisk i do igły, do stopki, i tu już podkładamy materiał. Wewnątrz mamy bębenek drugi, tak, gdzie nakładamy drugą nitkę. Maszyna ma napęd elektryczny, w związku z tym posiada tak zwany regulator dźwięku, regulator mocy, zwany powszechnie pedałem po prostu. I naciskając ten pedał możemy szyć. Maszyna miała różne funkcje w zależności od typu. Mogła stepnować, mogła obrębiać dziurki, mogła robić obrębienia szwów, zawijania, ale to zależało od typu maszyny. Jest rower. Pedałując rowerem przesuwa nam się panorama miasta z lat 70. Mamy kamienice Dolskie Esterki, mamy dawny bank PKO, ratusz na rynku, stary budynek teatru w Radomiu, ulicę Żeromskiego z kultowym saturatorem, kościół mariacki i dookoła mamy projekty osiedli z lat 60., które miały powstać w Radomiu. Częściowo te osiedla zostały wybudowane, ale częściowo zostały w sferze projektów. Tu jest na przykład osiedle Południe. Myślę, że zwiedzający jak przyjdą i porównają, jak to osiedle wygląda teraz, a jak miało wyglądać w projektach, no to zdecydowanie zobaczą różnicę. Zresztą projektanci w okresie PRL-u, czy to architekci, czy projektanci rzeczy użytkowych, mieli naprawdę świetne pomysły. Szkoda, że nie wszystkie te pomysły były realizowane. Tak, to jest projekt z 1963 roku, czyli z momentu, kiedy planowano właśnie budowę nowego osiedla. Było to związane z dużą ilością ludności napływowej do Radomia z okolicznych wsi i miasteczek. Przemysł siła miasta, czyli rozwijał się przemysł. Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Było to dla nich po prostu wygodniejsze, a także traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny. Teraz mamy odwrotnie, prawda? Teraz z miast przeprowadzamy się na wieś. Wtedy było, ta migracja była w odwrotnym kierunku i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia. Ten rower akurat nie jest z Radomia. To jest rower z też bardzo znanych w Polsce zakładów rowerowych w Bydgoszczy. Natomiast faktycznie w Radomiu produkowano rowery, ale produkowano je przed II wojną światową. W czasach kryzysu lat 30., kiedy fabryka broni istniejąca w Radomiu miała problemy finansowe, ktoś z władz wpadł na pomysł, żeby produkować rowery, i to rowery przede wszystkim dla wojska. To były wojskowe rowery specjalnie przystosowane do montowania karabinu na przykład. Produkowano również takie rowery dla policji, ale też rowery były produkowane dla zwykłych mieszkańców. Wtedy rower był jednym z bardzo popularnych środków transportu, do czego w tej chwili też wracamy. Te rowery miały oznaczenia rzymskie, czyli rzymska dwunastka, rzymska dziesiątka i tak dalej. Produkowane były najczęściej w kolorze czarnym, natomiast za dodatkową opłatą można sobie było wybrać rower czerwony, zielony, pomarańczowy na przykład. Tu mamy kolejkę z lat 80. Nad kolejką mamy w dymkach kultowe teksty, które pojawiały się właśnie wtedy w kolejce, czyli pan tu nie stał, pan, czy pan stoi na końcu, prawda? Czy jest szynka, czy jest papier toaletowy. Ciekawe, czy rzucili martadele. To są takie kultowe teksty, które zresztą zapraszamy wszystkich odwiedzających. Mogą umieszczać swoje dopiski do tej kolejki. Będzie nam bardzo miło, a myślę, że to też będzie rozrywka dla młodszych osób. A jak jesteśmy już przy kolejce, to proszę spojrzeć w lewą stronę. Tam są takie metalowe skrzyneczki. Te skrzyneczki to są tak zwane skrytki, w których znajdują się dodatkowe informacje. I jeżeli ktoś wszystkie te skrytki odnajdzie na wystawie, przeczyta, to na koniec będzie mógł rozwiązać quiz z lat 80. i 70. dotyczący ratownia. Tu mamy na przykład taki tekst. Ja dostałem buty numer 40, kto ma 38 i chce się wymienić. To było bardzo popularne. Po prostu brano to, co akurat w danym momencie było w sklepie, a potem wymieniano. Taki handel wymienny kwitł wtedy bardzo był popularny i bardzo dużo osób z tego korzystało. No bo cóż, po co komu buty numer 40, jak nosi 38? W przeciwnej stronie mamy fragment ulicy Radomia, na której pojawiają się sylwetki typowe mieszkańców Radomia. Takich jak na przykład pan milicjant, pan listonosz, pani ekspedientka, pani pielęgniarka, aparatczyk partyjny i murarz. Jeżeli państwo obrócicie te sylwetki na drugą stronę, to znajdziecie tutaj dość takie szczegółowe informacje z różnych lat, a także powiedzonka, czy jakieś takie, nazwijmy to w cudzysłowie, odzywki tych osób, które było słychać właśnie w latach 60. i 70. na ulicach Radomia. Obok mamy typowe biuro z lat 70., czyli maszyna do pisania, tym razem, jak mówiłam wcześniej, z dużym wałkiem. Oczywiście popielniczka, ponieważ wtedy wszyscy palili. Ołówek kopiowy, co dzisiaj już jest mało spotykane. Mamy dwa projekty. Jeden to jest projekt zakładu tarcz numerowych, który powstał, oddany był do użytku w 76 roku, a pod spodem projekt Mosiru, też z lat 70. No, też niekoniecznie wygląda tak, jak w tej chwili. Mamy tutaj zdjęcie też pokazujące już takie oryginalne biuro RWT, czyli Radomskich Zakładów Wytwarzających Telefony z lat 70. 60. 70. to jest przełom. I tutaj możemy sobie posłuchać, wykręcić numer i posłuchać w telefonie.
20: Popiół jasny śni, jak się czyta, nie mówiąc już o czytaniu ze zrozumieniem. Nic innego mówiąc nie pozostało, jak spakować w swój królewski kuferek tyle słodyczy, ile zdoła pomieścić i udać się w drogę. Podwładnych ogarnęła wielka radość, widząc, że ich król gramoli się do karety z całym zapasem cukierków na przynajmniej rok. Mniej cieszyły się dzieci, ale i one po pewnym czasie popadły w zachwyt, odkrywszy w opuszczonym pałacu sekretny skarbiec króla, w którym znajdowały się niezliczone ilości cukierków, czekolad, gum turbo i musujących orężadek w proszku. Prawdziwy raj.
19: Dzieciaki mogą sobie tutaj wykręcić numer telefonu na tarczy, które nie wszystkie potrafią to zrobić, więc trzeba im pokazać. Taki telefon czasami otrzymywało się po 10 latach stania w długiej kolejce po złożeniu wniosku, ale skąd te właśnie odgłosy różne nagrane w telefonach? W czasach PRL-ów, podnosząc słuchawkę i wykręcając odpowiedni numer, można było posłuchać bajki dla dzieci, prognozy pogody, można było zadzwonić do zegarynki, więc to były takie ułatwienia, w cudzysłowie, dla abonamentów. Natomiast na dole mamy radio, gdzie mamy nagrane odgłosy fabryki. No, cicho nie było. Warunki w fabrykach były dość trudne. Pracowało się bardzo często na 3 zmiany, czyli 24 godziny na dobę fabryka pracowała. Dopiero przestawała pracować w sobotę o godzinie 14, bo trzeba pamiętać, że w PRL-u był 6-dniowy tydzień pracy, a nie pięciodniowy, jak mamy w tej chwili. Ja skręcę teraz radio, bo troszkę to przeszkadza. I wszyscy w sobotę pracowali do godziny 14. Była tylko jeden dzień wolny, czyli niedziela. Buty z Radoskóru cieszyły się renomą, ponieważ technologia, która była wypracowana w Radoskórze, była technologią, którą przejęto z zakładów Bata. Ponieważ zakłady Bata powstały w Radomiu w 1938 roku, no długo się nie napracowały, bo wybuchła wojna. Natomiast technologia wytwarzania obuwia pozostała. I na bazie tej technologii, właśnie oczywiście modyfikowanej z latami, robiono buty, ale tylko damskie i tylko dziecięce. Konfekcji męskiej w Radoskórze nie produkowano. Z tego, co jest mi wiadomo, były w Radomiu dwa sklepy. Jeden taki bardziej popularny był na ulicy Niedziałkowskiego i jak z opowiadań wiem, stały tam zawsze kilometrowe kolejki po te buty, ponieważ większość produkcji, z racji na to, że były to buty znakomitej jakości, była wysyłana na eksport. A tutaj mamy właśnie katalog obuwia za drugie półrocze 78 roku i myślę, jeżeli sobie popatrzymy na ten katalog, to na pewno więcej niż dwa wzory znajdą się, które dzisiaj spokojnie moglibyśmy założyć na nogi. Sofiksy mamy w zakładzie szewskim. Kiedyś nie wyrzucano, byliśmy bardzo ekologiczni. Obuwie oddawało się do naprawy, przeszywało się z sukienki mamy na sukienkę córki, pruło się swetry, robiło się od nowa, także nic żeśmy nie wyrzucali. W związku z tym bardzo popularne i przed wojną, i po wojnie były w Radomiu różnego rodzaju zakłady rzemieślnicze. I tutaj pokazaliśmy tę tradycję rzemieślniczo-kupiecką Radomia, inscenizując mały zakład szewski. I mamy tutaj dwa modele sofiksów. Ten na górze, taki najbardziej znany, też kultowy model, który w latach 80. chyba zimą nosiło pół Polski albo więcej. I poniżej taki już trochę późniejszy, bliżej lat 90. model sznurowany, ale również butów zimowych. Ciekawym eksponatem na tej wystawie jest maszyna do szycia, skóry właśnie, obuwnicza maszyna do szycia, oryginalna maszyna z Radoskóru. Jest to centrum miasta, Wałowa, Szewska, tak, tutaj samo centrum, sam środek miasta. Na ścianach mamy fotografie właśnie takich rynku, takich podwórek radomskich. I bardzo charakterystycznym dla tutaj centrum miasta elementem podwórek były tak zwane kuczki, które mamy tutaj pokazaną na zdjęciu taką kuczkę. Część z tych kuczek jeszcze można zobaczyć na podwórkach. Te budyneczki takie przyklejone do ścian były związane z żydowskim świętem Sukot, czyli świętem namiotów obchodzonych na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu i wędrówki po pustyni. Żydzi mieli obowiązek w takich właśnie kuczkach, czyli namiotach, szałasach, tak, spożywać posiłek i na tę pamiątkę właśnie budowali z racji na nasz klimat, kiedy no, u nas nie zawsze jest ciepło jak w Palestynie. Budowali właśnie takie budyneczki i tutaj mamy akurat taki budynek z ulicy Wałowej. To jest taki bardzo skromny budynek, bo wbrew powszechnie panującej w Polsce opinii, że Żydzi to byli bardzo bogaci, nie. Tych takich bardzo bogatych Żydów to naprawdę to było około 10%, natomiast cała reszta ciężko pracowała na swoje utrzymanie i wcale nie byli aż tak bardzo zamożni. W związku z tym również te kuczki, no to były takie budyneczki, tak, doklejone, nic szczególnego. A obok mamy typowe fotografie typowego mieszkania z lat 60., przełomu 60., 70. Te mieszkania wyglądały bardzo podobnie, ponieważ były bardzo małe. Dwupokojowe mieszkanie to było od 33 do 36 metrów, ze ślepą kuchnią oczywiście, to jest budowa z czasów Gomułki, potem się to troszeczkę poprawiło, troszkę większe te mieszkania były budowane za czasów Gierka, co nie zmieniało postaci rzeczy, że jeżeli chodzi o wzornictwo mebli, to było kilka dostępnych rodzajów segmentów, jak się wtedy mówiło, czyli takich regałów, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w różnej konfiguracji. Oczywiście ława, dwa fotele, i meble bardzo pakowne, a też także kompaktowe, które spełniały bardzo dużo funkcji, były tak zwane półkotapczany, tak, blaty od barków służyły jako biurka dla dzieci, no ale to wszystko wynikało po prostu z braku miejsca. Na to mamy już troszeczkę późniejsze czasy, lata 90. i polonez. Polonez, który nam posłużył do przygotowania takiej zabawy dla wszystkich Radomian, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę o przemyśle radomskim. Ci z Państwa, którzy mają trochę więcej lat, tak jak ja, na pewno pamiętają taką grę bardzo popularną w latach 70., która się nazywała Mózg. I tutaj ten moduł właśnie działa na takiej zasadzie. Jedną diodę wkładamy do pytania, mamy odpowiedzi tak lub nie i jeżeli poprawnie wybierzemy odpowiedź, pojawia się dźwięk i świeci się światełko, więc każdy samodzielnie może sprawdzić swoją wiedzę o przemyśle radomskim. To jest gra chłopka, to jest bardzo podobna gra, no i oczywiście zdjęcie na trzepaku dzieciaki, nieśmiertelny trzepak, wszystkie dzieci wtedy bawiły się na trzepaku, no i kultowe ogródeczki, mniej lub bardziej zadbane, ograniczone zużytymi oponami samochodowymi. Klasy miały inny kształt. Inaczej były ułożone pola do skakania. Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku i w niedzielę od 10 do 18, z tym, że wejście ostatniej grupy jest o godzinie 17.
1: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Reklama.
19: Nie milkną echa po decyzji Karola Nawrockiego. Polsko-ukraińskie relacje zagrożone. Nastroje sprawdzał nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach dramatyczny wypadek w Niemczech. Wagony towarowe spadły z wiaduktu, a na koniec jeszcze pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Posłuchajcie. Jest 12:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Uwaga, duże utrudnienia wokół Wrocławia. Wywróciły się dwie ciężarówki. Jedna na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Ruch w kierunku dolnośląskiej stolicy odbywa się tylko lewym pasem. Do bliźniaczego zdarzenia doszło na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam ciężarówka zjechała na pas zieleni, gdzie przewróciła się na bok. Tam również ruch do Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To prawdopodobnie wywoła potężny kryzys. To część komentarzy z zagranicy. Jest też reakcja ukraińskich polityków, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
18: Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu, a francuski dziennik Le Monde podkreśla, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją, ale spory historyczne nadwyrężyły relacje między Kijowem i Warszawą. Tymczasem po decyzji Karola Nawrockiego polskich orderów zasługi zrzekli się szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha ocenił, że decyzja polskiego prezydenta jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa.
19: Na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk, który ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szukuje naszych sojuszników. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imieniem bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W wiadomościach Niemcy i dramatyczny wypadek w Monachium. Dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy zderzyły się dwa pociągi. Po wypadku spadły z wysokości 5 metrów. Na miejscu nadal pracują służby, które ustalają przyczynę zdarzenia. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Sprawca napadu na kantor w centrum Łodzi ukrył się w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.
20: Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii. Policjanci odzyskali skradzione mienie i obecnie trwają czynności procesowe. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy udało się odzyskać całość skradzionej kwoty. Zabezpieczone pieniądze są w trakcie szczegółowego przeliczenia.
19: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, napastnik wszedł do kantoru przy Piotrkowskiej i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla publiczności. Przewidziano m.in. panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Jest bronią używaną przez naszych adwersarzy ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas.
19: W Centrum Expo na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców. Bardzo ciepło, 33 stopnie, 34 stopnie maksymalnie dzisiaj na zachodzie kraju. Sprawdzamy, jak temperatury w tym momencie. No Legnica, tam już teraz 30 stopni, najcieplejszy punkt w Polsce. Najchłodniej jest w Krakowie, tam 20. Polska też w alertach, one ostrzegają nas nie tylko przed upałami, ale też przed gwałtownymi i silnymi burzami oraz deszczem. On będzie padał zwłaszcza na zachodzie.
22: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
23: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Przez ostatnie tygodnie korzystali z zasłużonych urlopów, ale już w ten weekend zabierają się do pracy. Piłkarze Radomiaka rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. W planach mają kilka sparingów, między innymi z Górnikiem Łęczna, LKS-em Łódź czy Legią Warszawa. A w dniach od 6 do 10 lipca drużyna uda się na zgrupowanie do Warki. A o pierwsze punkty w nowym sezonie powalczą z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków.
22: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
23: Moja Radomka Radom nie zwalnia tempa na rynku transferowym przed nadchodzącym sezonem. Do drużyny dołączyła kolejna zawodniczka. To 20-letnia Zofia Sobanty. Zawodniczka występuje na pozycji przyjmującej. Ostatni sezon spędziła w pierwszoligowym KSG Warszawa, z którym wywalczyła srebrny medal pierwszej ligi kobiet. Ma na swoim koncie również występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W dorobku Zofii znajdują się także tytuły wicemistrzyni Polski juniorek i kadetek oraz Mistrzostwo Polski kadetek. Przypomnijmy, to kolejny już transfer przed zbliżającym się sezonem. Do tej pory do drużyny Radomki dołączyła Agnieszka Tursłomka, Aleksandra Dudek, Kinga Stroniaz i Weronika Gierszewska.
22: Sport Vox FM Radom.
23: Regularny ruch przynosi liczne korzyści zdrowotne. Możemy na przykład biegać, iść na zajęcia na siłownię albo pójść do parku, na przykład pojeździć na rolkach. O tej ostatniej aktywności rozmawiamy.

0: już jeździsz?
1: Ja jeżdżę od około 9-10 lat w tym momencie. Początkowo bardziej brałem udział w jeździe hokejowej. Natomiast no później zaczęliśmy organizować właśnie między innymi przejazdy pod nazwą Night Skating. Przejęliśmy tutaj też od poprzednich organizatorów, którzy pierwsi zapoczątkowali te imprezy w Radomiu. No i zaczęliśmy to tak naprawdę rozwijać, tak? Rozwijać zarówno Night Skating w Radomiu, jak i też w innych miastach.
0: No i jak wyglądały te początki u Ciebie? Skąd to się wzięło? Jak to wyglądało?
1: Wiesz, przede wszystkim to pasja. Pasja rodzi profesjonalizm i tak naprawdę zaczęło się od tego, że wychodziliśmy po prostu fajną ekipą, dobrze bawić się na rolkach. Pomyśleliśmy, że można zrobić coś ciekawego, co było już w innych miastach, m.in. jako Night Skatingu Warszawa, największy Night Skatingu na świecie, który pobił światowy rekord Guinnessa. Chcieliśmy czerpać od najlepszych i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tą inicjatywę rozwijać. No i tak naprawdę powstał pomysł zorganizowania pierwszego Night Skatingu, który przebiegł naprawdę rewelacyjnie. W związku z czym no, ta idea zaczęła się rozwijać i trwa do dziś.
0: Mhm. A jak wyglądały początki jazdy na rolkach u Ciebie? No bo nie ma co ukrywać, to nie jest chyba łatwe.
1: Nie jest łatwe, natomiast no, najważniejsze jest po prostu wyjść,

0: go nauczyć?
1: Metodą prób i błędów. To jest tak naprawdę najprostsza metoda. Z drugiej strony podpatrywać, jak robią to inni. Znaleźć swoją ulubioną metodę, dobrze się w niej odnajdować. I to jest, myślę, taka uniwersalna zasada. Z innej strony, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, podjechać do kogoś i zapytać się, jak to robić, jak balansować ciałem. Od czego zacząć tak naprawdę, bo mamy kilkanaście, bym powiedział, w chwili obecnej metod hamowania. Wiadomo, że większość już jakby jest rozwijana w tej sferze profesjonalnej, natomiast ta klasyczna beczka, czy klasyczny T-stop, to są rzeczy, które, uwierz mi, uczą się dzieci.
0: Czym jest beczka i T-stop?
1: I T-stop, to są podstawowe metody hamowania. Beczka jest porównywalna do hamowania na nartach. Mimo tego, że ja na nartach nie jeżdżę, no to jakby tą beczkę muszę znać. To jest kwestia ustawienia stóp w odpowiedni sposób i tak naprawdę amortyzowania ciałem, tego poślizgu i w rezultacie czego po prostu nasz organizm, nasze ciało zwalnia i wytracamy tą prędkość. Metoda hamowania T-stop jest chyba taka najbardziej popularna i wykorzystywana nawet przez doświadczonych rolkarzy. Polega na ułożeniu stóp w literkę T, tak? Czyli jedna stopa jest do przodu, druga jest prostopadle do niej, z tyłu, w rezultacie czego, tak jak w poprzednim przypadku, wyhamowujemy po prostu tą prędkość, czujemy się w tym stabilnie, bo jakby obydwie stopy mamy na ziemi, i po prostu hamujemy.
0: Powiedz mi, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z rolkarstwem i zastanawia się, jakie rolki kupić na początku, no bo wiadomo, w sklepie jest tego masa, różne modele, różne firmy, jak to wygląda, od czego zacząć, no bo wiem, że są koła szybsze, koła wolniejsze dla początkujących, jak to wygląda, jak to dobrać?
1: Przede wszystkim rolki muszą być wygodne i to jest podstawa, to bardzo wiele osób pyta się, jakie właśnie rolki wybrać, tak jak to pytanie zadałaś przed chwilą, przede wszystkim te rolki muszą być wygodne. Ja zawsze będę powtarzał, rolka w twardej skorupie, wtedy nam nie chodzi ta kostka w nodze tak elastycznie, a ta siła z naszych mięśni przekłada się odpowiednio na rolkę, przez to jakby też szybciej poruszamy się na tych rolkach. Jeżeli chodzi o koła, to jest już dobierane indywidualnie pod to, co chcemy robić. Inne koła będą pod skakanie, inne będą pod hamowanie. Te koła różnią się mieszanką, z której są wykonane, różnią się przede wszystkim twardością, różnią się wielkością. Mamy też na przykład koła, jakby trzy koła w jednej rolce, wtedy zazwyczaj są to setki, 109 albo 125. Taki klasyczny schemat to są 4 koła 80 mm. Natomiast to już, tak jak wspomniałem, dobieramy indywidualnie pod nasze potrzeby. Przede wszystkim zacznijmy. Przede wszystkim kupmy te rolki w twardej skorupie. Uwierzcie mi, że to bardzo, bardzo ułatwia jazdę. Nie męczymy się tak przede wszystkim. I myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
0: I to jest taka aktywność fizyczna, która sprawia dużą chyba frajdę wam, rolkarzom.
1: Oczywiście, że tak. Najfajniej to jest zawsze porównać do lodowiska. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, czym się różnią rolki od łyżek. Ja zawsze odpowiadam, że my mamy lodowisko wszędzie po prostu, tak? I nawet gdzieś tam drogę do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdziekolwiek tylko potrzebujemy, możemy pokonać po prostu w rolkach. Uświadamiamy też bardzo często ludzi, że nie tylko rower, nie tylko kijki, tylko te rolki są tak naprawdę dla wszystkich. Zarówno dla najmłodszych, często mamy gdzieś tam w głowie, że to tylko najmłodsi zakładają te rolki i to jest taka fajna zabawa i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, ja osobiście znam osoby, które w wieku 30, 40 czy 50 lat zaczęły swoją przygodę z rolkami, gdzie naprawdę było to dla nich niemałe wyzwanie, zwłaszcza, że przyzwyczaili się do tej pionowej postawy ciała. Natomiast, cóż mogę rzec, przełamali pewne schematy.

0: ze wzajemnym szacunkiem w stosunku do drugiej osoby, bo to tworzy po prostu społeczność, która idzie za sobą nogi.
1: Wspomniałeś tutaj o lodowisku. Mam pytanie, czy jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, założy rolki, to jest to samo, czy jest jakaś różnica?
0: Oczywiście, że jest delikatna różnica. Ciężko jest to porównać, tak? Bo tutaj inaczej gdzieś tam tą swoją postawę ciała musimy dostosować. Natomiast wiadomo, że osoba, która już sprawnie porusza się na łyżwach, będzie jej prościej, po prostu zakładając rolki. My bardzo często mamy takie przełamanie w momencie, kiedy mamy ten sezon łyżwiarski i sezon rolkarski, mimo tego, że niektórzy nawet w sezonie łyżwiarki poruszają się na rolkach, czy to jest śnieg, czy to jest lód, to i tak mamy tutaj nawet z Radomia zaawansowanych rolkarzy, którzy jeżdżą na rolkach w zimę. Natomiast w momencie, kiedy długi czas jeździmy na łyżwach i znowu jakby zmieniamy na te rolki, to naprawdę musi zająć chwilę, zanim dostosujemy się do tej zmiany właśnie postawy ciała, odpychania, hamowania i tym podobne, no bo jednak lód, a asfalt, no to jest delikatna różnica. Mhm.
1: Powiedzmy, w regionie radomskim, w Radomiu, gdzie najlepiej jeździć na tych rolkach? Gdzie można jeździć?
0: Wszędzie. Jeździć można wszędzie, oczywiście

0: zaczynaliśmy jeżdżąc trasę na Firlej i gdzieś tam w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych wjeżdżaliśmy ścieżką rowerową, jadąc właśnie tą pokonującą trasę. Natomiast aktualnie no, miasto się rozwija, mamy coraz więcej ścieżek dostosowanych do tej infrastruktury rolkarskiej, wobec czego jeździć możemy wszędzie, tak? No przede wszystkim tam, gdzie chcemy dotrzeć i załatwić jakąś tą swoją sprawę, czy też po prostu pojechać. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo jest fajna różnica w kontekście ukształtowania terenu, a mianowicie Radom jest stosunkowo płaski. W porównaniu na przykład do Lublina, czy też innych miast, które są górzyste, uwierzcie mi, że Radom jest naprawdę płaski i bardzo dogodny rolkarzom, do nauki przede wszystkim i do no, jakby przełamywania swoich barier.
1: A jak to jest z tymi ścieżkami rowerowymi, po których się poruszacie? Czy są jakieś spięcia z, na przykład z rowerzystami, którzy mówią, że zejdźcie, bo to jest nasze? Jest
0: nie.
1: coś takiego?
0: Nie. Raczej będzie w drugą stronę. Raczej się do siebie uśmiechniemy. Oczywiście jedna i druga strona wzajemnie się szanuje. Widzimy się wzajemnie i przykładowo, jeżeli jedziemy w jakimś tandemie, tak, w 10-osobowej grupie, to zazwyczaj pierwsza osoba po prostu krzyczy: uwaga, rowerzysta. I często rowerzyści robią to dokładnie to samo, jak widzą jakby drugą stronę, tak? Oczywiście jadąc po zmierzchu zachęcamy do użycia odblasków, do różnego rodzaju lampek, żebyśmy byli wzajemnie widoczni. Tak jak rowerzyści mają to jakby zapisane w różnego rodzaju prawie i też jakby w swojej kulturze po prostu posiadanie różnych lampek, tak samo my, rowerzyści, powinniśmy o tym pamiętać.
1: No i tutaj też ochraniacze, kask, to wszystko też chyba jest ważne.
0: Jasne. Są to elementy jakby niezbędne, z racji tego, że nigdy nie wiemy, czy nagle nie pojawi się dziura w drodze, nie spadnie kijek, nie spadnie jakaś właśnie gałąź, jakiś liść, poślizgnąć się możemy na wszystkim. Będziemy mieć troszeczkę piachu, tracimy kontrolę nad drogach i nagle lecimy. Pamiętajmy, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze.
1: A jak z kontuzjami przy jeździe na rolkach? Zdarzają się?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście zdarzają się, musimy o tym pamiętać. Jest to jednak ryzykowny sport mimo wszystko. Natomiast powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla ludzi, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. No i pamiętajmy, że właśnie użycie, zastosowanie kasku, zestawu ochraniaczy i tym podobne minimalizuje potencjalne

0: spodziewać się tutaj mieszkańców.
1: Rollball jest to bardzo niszowa dyscyplina rolkarska, której zasady zostały zaczerpnięte z piłki ręcznej i koszykowej. W dużym skrócie kozłuje się piłkę, natomiast rzuca się do bramki od piłki ręcznej. No jak się domyślasz, jest to niezwykle wymagający sport, przede wszystkim uczący hamowania z racji tego, że wjazd na pole karne bramkarza jest od razu faulem, jest od razu przewinieniem. Nie może tego zrobić ani obrońca, ani napastnik, więc tak naprawdę zawsze trzeba się zatrzymać. No nie mówiąc o jakby bardzo efektywnym przyspieszaniu, tak? Szybkim przyspieszaniu, kozłowaniu tej piłki, utrzymywaniu jakby cały czas tej piłki przy sobie, zabieraniu ewentualnemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. No jest to dosyć skomplikowane. Natomiast tak, byliśmy na Mistrzostwach Świata już dwukrotnie, no i tu mogę jakby pochwalić drużynę radomską, która jest jedną z pierwszych w ogóle w Polsce, która zaczęła w Polsce ten sport i pojechaliśmy tam jako kadra narodowa.
0: Jak to się stało, że się tam znaleźliście?
1: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pojawił się pewien Hindus, który zaproponował nam po prostu rozpoczęcie treningów, obiecał wyjazd na te mistrzostwa, no i tak to się zaczęło, tak? Zaczęliśmy trenować, początkowo w to nie wierzyliśmy, natomiast z czasem zaczynało się to stawać coraz bardziej realne i już dwukrotnie uczestniczyliśmy w tych właśnie Mistrzostwach Świata.
0: Są plany na kolejne Mistrzostwa?
1: Jak najbardziej. Są plany na Mistrzostwa, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, są plany na Mistrzostwa Europejskie, które mam nadzieję lata chwila pojawią się i to być może w Polsce. To mogę powiedzieć również w ramach ciekawostki. Do tej pory, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, przodownikami były Indie. Natomiast być może, tak jak wspomniałem, Mistrzostwa Europy odbędą się właśnie w Polsce.
0: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną. Czy można schudnąć na rolkach?
1: Rzecz jasna. Oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna jak każda inna. To jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, no poruszenie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może większości mięśni, nie każdą, ale na pewno większości partii mięśni, w związku z czym, no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kigi, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak?
0: Mhm. Nic. Są różne triki na rolkach. Czy ty też coś takiego robisz, tworzysz, jak to wygląda?
1: Jak najbardziej. Triki. Triki to jest bardzo ogólne powiedzenie. Mamy skoki, mamy slalom. Mamy właśnie efektywne hamowanie różnego rodzaju slajdami. Organizowane są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata właśnie w wyczynowej jeździe na rolkach, tak? Mamy również rolkarzy agresywnych, czyli rolkarzy poruszających się na rolkach agresywnych, jeżdżących po rampach, po murkach. Ja osobiście też jakby znam bardzo dobrze taką ekipę. Naprawdę są mega, to są mega ludzie i liczy się odnalezienie siebie na tych rolkach, tak? Jedni jadą długodystansowo, pokonaliśmy niejednokrotnie trasy powyżej 100 km, tak? Rekordowo mi osobiście udało się przejechać ponad 100 mil na rolkach tak naprawdę jednej nocy i kolejnego dnia, więc no my staramy się próbować wszystkiego i przede wszystkim doszkalać się, tak? Gdzieś tam czerpać z każdej tej dyscypliny, także jak najbardziej hamowanie, skoki, tak jak wspomniałem, slalom, każdy odnajdzie w rolkach coś dla siebie.
0: No wiem, że też organizowaliście night skating nocą, też coś takiego było, chyba w ubiegłym roku czy 2 lata temu.
1: To znaczy night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno, staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przejechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
0: Dobra, to na koniec, dlaczego warto jeździć na rolkach?
1: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie tworzą pasję, pasja tworzy profesjonalizm i idąc tym tropem stajemy się po prostu każdego dnia lepszą wersją siebie i uważam, że w rolkach każdy znajdzie coś dla siebie, czy właśnie będzie chciał odetchnąć od problemów codziennych, po prostu wyjść, często założyć słuchawki, po prostu pojechać do parku czy gdziekolwiek indziej tak naprawdę na ścieżkę rowerową i pojechać, to jest przede wszystkim relaks, to jest odprężenie, a z drugiej strony możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy dzielą tą pasję i wspólnie razem z tobą uczestniczą w promowaniu rolkarstwa.
0: A co takiego fajnego jest w tej aktywności fizycznej? O to pytałam radomskich rolkarzy.
2: Szczerze mówiąc, wszystko. Sport, towarzystwo, naprawdę dużo rzeczy. po 4 latach powiem pani, że jasno na rolkach już się staje stylem życia. To już, kurczę, już taki nawyk. Po prostu jak mycie się, czy chodzenie do pracy, jasno na rolkach jest jakby takim nieustannym elementem mojego życia. Po pierwsze, zdrowy tryb życia, wiadomo, każdy chce się ruszać. Po drugie, łatwo można się gdzieś dostać.
3: Ten wiatr we włosach, jak się czuje i tą prędkość. Na przykład siostrą obie lubimy jeździć na rolkach i razem dzielimy tą pasję i nie, po prostu te 4 kółka to po prostu miłość jest nasza i...
4: Nauczyć się różnych rzeczy, na przykład jaskółki albo jakichś tam obrotów czy coś, to też jest właśnie fajne.
0: Trudno było się nauczyć jeździć na tych rolkach?
3: Znaczy jak się już potrafi utrzymać równowagę, to nie jest tak źle. No i oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca na początku, to są potrzebne, ale nie, tak to nie jest trudne, wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki.
5: W jeździe na rolkach, no różne sposoby, w jakie można na nich jeździć chociażby. Można jeździć slalomem, można jeździć szybko, można po prostu fitnessowo. No i jest to dobry sposób spędzania czasu.
0: A jak wyglądały twoje początki w jeździe na rolkach? Trudno było?
5: No, początkowo to tak, trudno było. Ciągle trzeba było się trzymać żywo płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
6: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
7: Nordic Walking to super trening angażujący aż 90% mięśni. To dwukrotnie więcej niż w przypadku biegania czy jazdy na rowerze, co czyni go jedną z najbardziej efektywnych form ruchu dla każdego. O tym, jak poprawnie chodzić i jak dopasować kijki, rozmawiałam ze swoim gościem.
0: Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
8: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą tych kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
0: To jak prawidłowo chodzić?
8: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
0: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z tymi kijkami szły. Sport bardzo, bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
8: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest 2 razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność, stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować, wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
0: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie? Czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
8: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe 3 rodzaje kijów. Kije trekkingowe. To są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą. powolutku, rozmawiają sobie albo gdzieś jadą na jakieś wycieczki, w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie do raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak kura kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo taka pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe, do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstków.
9: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
8: Tak jest, jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki kijek jest najlepiej do nas dopasowany. Jeżeli nie pamiętamy tego, to po prostu bierzemy kijek w dłoń, stawiamy przed sobą i łokieć przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej się chodzi na troszkę krótszych kijkach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kijki 120 kupić, ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba że są regulowane, to można sobie idealnie dobrać.
9: Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kijkami?
8: Oj, dużo jest zalet. No podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery, nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę, czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki, czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można no, zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
9: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
8: Tak, można schudnąć, no ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po dwa obiady żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem kiedy na studiach uczyli nas i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy kto jest jakby trenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
9: Powiedzmy, jak zaczęła się Pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś Pani zobaczyła, ktoś Pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
8: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017 roku Szkolny Związek Sportowy organizował dla nauczycieli szkolenie Nordic Walking. To było jeszcze takie trochę raczkujące, pomimo że w Polsce tak to pojawiło się na początku XXI wieku, czyli tam końcówka 98-99 rok i początek 2000. I ja poszłam na to szkolenie z koleżanką, właśnie tu po tym tak mi wszystko bolało. To było intensywne, 3 dni chodziliśmy w parku, tutaj jeszcze nie było chyba szkoły muzycznej w budowie. I no, spodobało mi się to, stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam, każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej, takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina, a nie obciąża tak stawów jak bieganie, gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu. Więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty to umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross i tam wziąłam udział w tych zawodach. Tak po prostu w ogóle bezstresowo tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam 2. miejsce. No i już na następnych zajęłam 1. No i tak na razie jest tak, że jest to 1, ale no teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki. O minutkę, o półtorej, o 2, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem Radom organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
9: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
8: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie Kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
9: A jaka jest różnica między właśnie miękkim a twardym podłożem? Co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak i czy tak? Czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
8: No ja uważam jako WF-ista, też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no, słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. A no na porównym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy, stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
9: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć, czy nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy, jak to wygląda?
8: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam sprzed ponad 10 lat. Właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja. To są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty, schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą. Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać po bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
9: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach? Bo to tak naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
8: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny też z kijami, co tak naprawdę no, kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują mi z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa impreza i można wziąć udział, zmierzyć sobie czas, poczuć się tak, dostać medal, no i pobyć z ludźmi i sprawdzić się.
9: No właśnie tutaj już pani wspomniała o tym, że tak naprawdę ten, kto nigdy nie spróbował tego sportu, to wydaje mu się, że Nordic Walking to sport dla seniorów, ale właśnie tutaj pani wspomniała, że podczas tych biegów ja chodzę, rozmawiam z ludźmi, to jest tak właśnie, że i młodzi, a jest też tak, że rozmawiałam na przykład z jednym z panów, który mówi, że raz jak bierze udział właśnie w takim, to raz bierze udział w biegu, tak. Następnym razem bierze kijki i przychodzi z kijkami, zależy od dnia i jak mu pasuje.
8: Zależy od dnia i zawodnicy, którzy biegają, bo też spotykamy się no, z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kijki jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie plener też. On mówi, że nie chodzi po twardym. Na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja, wiadomo, że no to jest najpierw najważniejsze, bo często od tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak, no i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak, także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład no nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kijki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kijki, tak, żeby sobie po prostu rozchodzić jak gdyby ten bieg.
9: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walk, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można w jakiś sposób porównać?
8: Mówimy spacer taki bez kijków?
9: Tak, tak, tak.
8: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, no to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybkiego marszu, bez kijków, bez niczego i po prostu z bardzo mocną pracą naprzemienną ramion. I to bardzo dużo daje. Wtedy się dostaje kijki, jak już te ręce się bujają tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go bić w ziemię, a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kijki i chodzimy z kijkami.
9: A jak się nie zniechęcać, bo no można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale no nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma pani jakieś rady tutaj?
8: Zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jeszcze na fitness, chodzimy na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, no to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć, no i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami, nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty i też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać. Tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne. Czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki. Wtedy znaczy, że jest ok, a na przyspieszenie kroku właśnie i intensywność przyjdzie czas. Mhm.
9: A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
8: Nie, z biegaczami nie było sytuacji, takiej nie ma, tym bardziej no to zależy od kultury osobistej i wyobraźni, to tak jak na drodze, prawda, kierowca samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo, praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki. Więc no nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że no puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegasz, czy nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złość robi, a nie kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu chodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują techniki, można dostać kartki, żółtą, szygawczą, czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować, więc tutaj wiadomo, że no można kikić, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kikarze, nie wchodzimy sobie w drogę, znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy, to dwa razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój dystasjon, swój dwa razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się tam.
9: Mhm. To powiedzmy jeszcze, tutaj wspomniała Pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicach, jak organizujemy Stowarzyszenie Biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkowym, dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
8: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet mistrzostw Europy, czy świata, jeżeli nawet się nie mylę w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował Mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samochód. Samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nieprzestrzeżona, tylko taka położona i ona się do kijków przyczepiała i do butów po prostu. I ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii skąd pochodzi. Także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda? Więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać tak z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybiera, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania, tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów. Na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
7: I to wszystko na dziś, do usłyszenia za tydzień. Cześć!
6: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
10: Reklama.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Gastorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
23: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
24: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
25: Reklama.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
20: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu. Chodzi o podejrzanego zabójstwa Rosjanina. Za chwilę też długa noc ze strażakami. Ciąż walczą ze skutkami nocnych burz, a na koniec jeszcze niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. Zapraszam. Jest 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wczoraj 36-latek usłyszał zarzuty.
21: Spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary. Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie.
20: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżają do połamanych drzew i zalanych ulic. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku interweniowali prawie 200 razy.
1: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew, utrudniających ruch oraz stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Służby energetyczne pracują nad tym, aby usunąć awarię sieci elektroenergetycznej. Obecnie bez zasilania pozostaje ponad 500 odbiorców na terenie województwa.
20: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Kolejne burze prognozowane są na dzisiejszy wieczór i noc. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Eklinów. To tam spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
2: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
22: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
23: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
20: Urząd Miasta zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczyć.
24: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Oczywiście odbierzemy to urządzenie.
20: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików tylko w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
25: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
26: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
25: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
20: A za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Gdzie jest w tym momencie najcieplej, to prawdopodobnie zachód kraju, tak oczywiście Legnica, 32 stopnie w tym momencie. Najchłodniej jest w Nowym Sączu, 20, czyli właściwie wszędzie dziś w Polsce upał. Ten upał wiąże się również z zagrożeniem. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o zasłonięciu głowy i pamiętajcie o tym, że może mu towarzyszyć także grad, burze, silny wiatr i gwałtowne deszcze. Trudna pogoda dziś w kraju.
27: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
28: Anna Badowska, zapraszam. Zaczniemy od wyjątkowej inicjatywy wspierającej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z Radomia, ale także całego Mazowsza. Akademia Zdrowia to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Karuzela. Kompleksowy program wsparcia skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także ich rodzin, którzy zmagają się z kryzysem emocjonalnym. Dowiecie się, jakie formy wsparcia można uzyskać w ramach projektu, jak przeciwdziała się stygmatyzacji osób w kryzysie emocjonalnym bądź chorującym na depresję oraz jak buduje się dla takich osób sieć wsparcia. O tym wszystkim w rozmowie z gościem, który już w naszym studiu.
29: Kryzysy wśród dzieci i młodzieży, kryzysy emocjonalne to taka sytuacja, o której doskonale wiemy, słyszymy i dzieje się. Jest tutaj pewna odpowiedź na terenie naszego miasta. Akademia Zdrowia, taki projekt, który właśnie ma wspierać dzieci i młodzież w kryzysach emocjonalnych. Organizatorem tego projektu jest Stowarzyszenie Karuzela. Ze mną dzisiaj pani wiceprezes stowarzyszenia, pani Katarzyna Ziętek. Dzień dobry.
30: Dzień dobry.
29: Akademia Zdrowia, jakie cele przyświecają temu projektowi?
30: Akademia Zdrowia to przede wszystkim pomoc dla dzieciaków doświadczających kryzysów różnego rodzaju, doświadczających stanów depresyjnych, doświadczających stanów suicydalnych. To jest ogromnie duża praca, którą my jako dorośli musimy wykonać, jako pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele. To jest ta pomoc właśnie, którą musimy nieść dzieciakom, nieść tym osobom, które tak naprawdę za chwilę wejdą w swoje dorosłe życie. Zaczynamy od dzieci. Dzieci 7-8 lat, które już doświadczają różnego rodzaju zaburzeń. To jest te dzieci, co doświadczają ich wcześniej, ale mamy różnego rodzaju działania i projekt jest skierowany do dzieci, do młodzieży, do osób dorosłych, do ich rodziców, do osób, które mają za zadanie też wspierać, są najbliższymi członkami rodziny. Jest grupa wsparcia, są treningi umiejętności społecznych, są zajęcia terapeutyczne, są spotkania dla osób doświadczających na przykład stanów depresyjnych, zaburzeń. To są po prostu osoby dorosłe. Kryzys psychiczny, mówi się, znaczy zastanawiają się, wszyscy dywagują, czy to już jest taki wymysł, czy realne zagrożenie. No, podjęłyśmy się tego tematu, tych zaburzeń psychicznych, zaburzeń depresyjnych, bo uważamy, że to już jest ogromne zagrożenie. Widzimy, co się dzieje, gdzie dzieci nie potrafią już teraz coraz bardziej nawiązywać relacji. Mają tylko komórki, siedzą w grupie i każdy gra na swoim telefonie. To się obserwuje w galeriach, to się obserwuje w szkole na korytarzu, to się obserwuje idąc miastem, gdzie dzieci idą i ta głowa jest po prostu w telefonie. A życia trzeba doświadczać, trzeba się nim cieszyć, trzeba się cieszyć relacjami, tym, kto jest obok nas w ogóle, podróżować, a nie tylko robić zdjęć.

0: Ale też samo stowarzyszenie założyli rodzice, których dzieci doświadczały, można powiedzieć, bo to są już teraz dorosłe osoby, różnego rodzaju zaburzeń. To były dzieciaki i z autyzmem, i z ADHD, i z zespołem Aspergera, i z jakimiś takimi właśnie zaburzeniami depresyjnymi. I to już zaczęło się kilka lat temu, kiedy zaczęliśmy prowadzić treningi umiejętności społecznych. Te treningi zazwyczaj starałyśmy się, żeby były bezpłatne, pozyskując różnego rodzaju środki. Między innymi tak jak teraz na ten projekt, jest on współfinansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Dlatego ogromnie się cieszymy, że możemy nieść tą pomoc nieodpłatnie. Że już na przestrzeni tych kilku lat mamy to doświadczenie. Kiedy zaczyna się projekt, osób jest bardzo dużo do skorzystania. Jest lista rezerwowa. To są treningi, które odbywają się po części w naszym Instytucie Rozwoju Dziecka i Wspierania Rodziny w Radomiu przy Starokrakowskiej 135, ale też terapeuci wychodzą z dzieciakami, z młodzieżą na miasto do różnych miejsc kulturalno-rozrywkowych, takie jak kina, teatr. Dzieci chodzą do restauracji, żeby wiedzieć, nauczyć się też, jak się w restauracji zachowywujemy, jak w ogóle. Bywa tak, że też uczymy się nawet, jak korzystać ze sztućców, jak w ogóle zachować się przy stole, konwersować ze sobą, też rozmawiać. Czy na przykład chodzą w różnego rodzaju miejsca, gdzie mogą doświadczyć różnych aktywności, i to naprawdę jest bardzo takie dla dzieciaków i rozwojowe, bo czasami bywa tak, że dzieci nie wychodzą nigdzie ze swoimi rodzicami. Może gdzieś tam jadą na wakacje, ale dosyć często dzieci mówią o tym, że coś, czego najbardziej potrzebują od swoich rodziców, to tego czasu, który by im mogli poświęcić, coś wspólnie z nimi porobić. Już nasze panie terapeutki zwracają na to też uwagę, że czasami warto dać temu dziecku ubrudzić się, pozwolić mu coś zrobić w kuchni, pozwolić mu coś obrać. Duży apel też do taty, do rodzica, mówię tutaj o tacie, żeby temu dziecku pozwolić coś zrobić, coś pomajsterkować, napompować nawet tą oponę, a nie denerwować się, że ono coś robi wolno, bo ono może tego po prostu kompletnie nie umieć. My jesteśmy jeszcze z takich czasów, gdzie rzeczywiście dużo rzeczy się reperowało. Widzieliśmy, kiedy rodzice to robili. Siłą rzeczy uczyliśmy się przez obserwację i tak jest też i z naszymi dzieciakami. Dzieci w ogóle uczą się przez obserwację. Także jeśli my im czegoś nie pokazujemy, to po prostu nie będą to umiały i ten kolorowy ekran, który im tak teraz dużo czasu zabiera, będzie dla nich o wiele atrakcyjniejszy na ten moment, pomimo wewnętrznych jakichś potrzeb, emocji, które mają po prostu niezaopiekowane. I to później wychodzi wszystko w relacjach z rówieśnikami. No jest dużo emocji niezaopiekowanych, także...
1: Mówiła tutaj pani generalnie o tych wszystkich rzeczach, czyli tym wyjście do kina i tak dalej, to rozumiem, że to są też te treningi umiejętności. To nie jest w ramach tego projektu. W ramach tego projektu będziecie świadczyć inne wsparcie, rozumiem, tak? Tu nie będzie wyjścia do teatru i kina, nie będzie uczenia trzymania sztućcy, bo to jest w ogóle całkowicie inna sytuacja. Tutaj będziecie wspierać dzieciaki w kryzysach emocjonalnych.
0: Zgadza się, ale właśnie w ramach też tego projektu są treningi umiejętności społecznych, także tutaj umiejętności społecznych i emocjonalnych. Jednak kiedy zdarzają się dzieci, które na przykład, weźmy tą restaurację, nigdy nie były w restauracji, to nigdy nie były, czy są pewne zasady, które trzeba stosować, będąc w takim miejscu, to w tych te treningi mają za zadanie właśnie naukę umiejętności społecznych. I w każdym roku jest takie trzy grupy, zbiera się trzy grupy, już w tym roku są te trzy grupy, ale w przyszłym roku i w kolejnym kolejnym roku będą kolejne trzy grupy, które też będą się uczyły różnych i zaopiekowania swoimi emocjami, ale też wychodzenia, integrowania się z rówieśnikami, ze swoją grupą.

0: grupą, współdziałania, wymyślania różnych projektów, które by chcieli zrealizować, jakichś przedsięwzięć. To wszystko jest w planie terapeutycznym, który realizują nasi terapeuci. Do grupy jest dwie osoby, to są dwóch terapeutów, zazwyczaj to jest pedagog i psycholog lub terapeuta zajęciowy i psycholog czy pedagog. Różne są konfiguracje. I dzieciaki, tak, oprócz tego, w tym projekcie, oprócz tych wszystkich różnych zajęć terapeutycznych, spotkań, konsultacji, wsparcia, tej grupy wsparcia, jeszcze są treningi umiejętności społeczno-emocjonalnych. Także projekt naprawdę ma bardzo wiele działań. A na samym początku, kiedy taka osoba się do nas zgłasza, rodzić z dzieckiem, dziecko przechodzi konsultację psychologiczną po to, żeby tak dobrać działania w projekcie, które mogą go wesprzeć. Już od kilku lat tak realizujemy projekty, że kiedy dziecko się do nas zgłasza, to najpierw przechodzi konsultację psychologiczną. Jest ta rozmowa, kiedy dziecko ma orzeczenie czy jakąś opinię, też dostarcza ją. Czasami kiedyś są trudne zachowania, też prosimy o opinię też ze szkoły, na przykład od wychowawcy. Chodzi o to, żeby jak najlepiej poznać dziecko i jak najlepiej dostosować mu to, co mamy w projekcie, dostosować do jego takich naprawdę indywidualnych potrzeb.
1: Czyli możemy powiedzieć, że opieka skrojona na miarę.
0: Tak, i jeszcze coś, co mnie bardzo cieszy. Już od kilku lat realizujemy projekty tak, że tam, gdzie dzieci przychodzą do pracy, tam też dla rodziców stwarzamy oprócz tego, że jest grupa wsparcia, robimy też warsztaty umiejętności rodzicielskich. I bywa różnie z przychodzeniem rodziców na te warsztaty, ale ja też rozumiem, mają rodzice różne zobowiązania. Jednak dla nas i dla przyszłości i rozwoju naszych dzieci bardzo ważne jest to, byśmy nie tylko oddawali dzieci w terapię, bo dziecko nam się zepsuło, bo coś z dzieckiem jest nie tak, tylko żebyśmy zobaczyli, że jeśli nawet oddamy to dziecko w terapię i ono pójdzie, ono będzie pracować z terapeutą, zacznie panować nad swoimi emocjami i ono zacznie. I co będzie? Wrócić do domu, do środowiska, które się dla niego nie zmienia. I ta cała praca, jeśli dziecko rzeczywiście bardzo, bardzo chce i ma już taką świadomość, że są rzeczy, które sprawiają mu trudność, ono gdzieś idąc dalej, wzrastając, rozwijając się, może gdzieś sobą się zaopiekować, ale to naszą rolą dorosłych jest, żeby te dzieci otrzymały jak najwięcej wsparcia. Nie tylko na terapii, czy w szkole, na przykład poprzez zajęcia z psychologiem, czy pedagogiem, choć z tego, co słyszę, to ta pomoc też nie jest na taką miarę, jak dzieci potrzebują, bo kiedy słyszę, że jest spotkanie pół godziny z psychologiem na 2 tygodnie, no to dla dziecka, które doświadcza zaburzeń psychicznych, psychicznych, nawet może nie psychicznych, bo tutaj dzieci mają orzeczenia, ta pomoc jest inaczej dostosowywana. Ale kiedy dziecko na przykład ma depresję, mamy jesień, mamy taką pogodę, jaką mamy, czasami są to jakieś zerwane relacje, na przykład z rówieśnikami, czasami jest to odtrącenie od grupy, czasami jest ten brak uwagi rodziców i dziecko doświadcza takiego stanu. I kiedy ta pomoc jest raz na 2 tygodnie, pół godziny, to co wtedy możemy? Jak możemy wtedy dziecku pomóc? Tu bardzo ważne jest, żeby była ta współpraca pomiędzy i terapeutami w szkole, czyli pedagog, psycholog, rodzicem, ale też poradnią, do której dziecko na przykład się zgłasza na różnego rodzaju zajęcia. I ja wiem, że to jeszcze zanim zacznie tak funkcjonować, to może jeszcze trochę minąć. Stąd ten projekt wychodzi naprzeciw takim potrzebom, że przychodzi dziecko do terapii, to na te spotkania, które są dla rodziców, przychodzi rodzic, żeby on też mógł popracować nad swoimi
1: czyli
0: emocjami.
1: Wspieracie w ramach tego projektu nie tylko dzieciaki, ale dbacie także o to, żeby rodzic też przeszedł jakby swoje zrozumienie tematu.
0: Tak, swoje zrozumienie tematu, przeszedł swoje emocje, bo czasami ktoś mówi, zdenerwowałem się, albo coś się zadzieje i no i przytrzymajmy się tego, zdenerwowałem się. Ale to zdenerwowałem się na kogo? Na dziecko, które nie wie, na dziecko, które doświadcza na przykład teraz, nie wiem, smutku jakiegoś wewnętrznego. Może warto by było się zatrzymać właśnie, posłuchać tych naszych dzieci, posłuchać tego, co w ogóle do nas mówią, jak one się zachowują, żebyśmy po prostu w tym ferworze takiego zarabiania pieniędzy, zajmowania się sobą, nie zgubili naszych dzieci po drodze. Bo kiedyś to my będziemy potrzebować ich opieki, my będziemy potrzebować ich wsparcia i wtedy oni mogą nie mieć dla nas po prostu czasu.
1: No, bardzo brutalne, ale jakże prawdziwe. Zejdźmy sobie do takich konkretów. Mamy tutaj obszar dzieci, mamy tutaj obszar rodziców. Jak to wszystko będzie wyglądało i jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o tą pracę z psychoterapeutą? Cały ten filar tego projektu. Dzieci, rodzice, bo będziecie tutaj wspierać te dwa obszary, tak?
0: Tak, w ramach też zajęć terapeutycznych. Robimy w tym roku takie przedsięwzięcie, że zbieramy też grupę młodzieży, takich właśnie doświadczających różnego rodzaju stanów, na przykład depresyjnych czy zaburzeń, czy na przykład takie, które gdzieś już mają w swoich doświadczeniu zaburzenia suicydalne. I do tego, i tutaj grupa specjalistów będzie pracować właśnie z tymi dziećmi, ale dodatkowo będzie też pracować z ich rodzicami.
1: I to jest założenie projektu? Albo przystępujemy tak, albo wcale?
0: I to jest takie założenie dla tej konkretnej grupy, którą postanowiliśmy w tym roku stworzyć. To jest takie założenie, że dziecko wchodzi i wchodzi też razem z nim rodzic. Oczywiście to są dwa odrębne spotkania. Dzieci spotykają się ze specjalistami same, rodzice będą się spotykać ze specjalistami sami, bo wiadomo, my jako dorośli ludzie też mamy jakieś swoje kawałeczki skrzętnie poskrywane, mamy emocje, których nigdy nie udało nam się wyrazić, bo wychowaliśmy się w danym środowisku, mieliśmy takich i takich rodziców. To tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, bo jeśli cofniemy się do dzieciństwa, no to przypominamy sobie, że mama była taka i taka, tata był taki i taki i jak to na nas wpłynęło. I to teraz powinniśmy wziąć i spojrzeć na nasze dzieci, że kiedy my jesteśmy tacy i tacy, to nasze dzieci też to będzie ich gdzieś kształtować, to jak my się do nich odnosimy, jak my się nimi opiekujemy, jak poświęcamy im czas, to będzie ich kształtować. I one też wchodzą właśnie w ten świat dorastania z danymi emocjami. I tak naprawdę powinniśmy się i u siebie, jako u dorosłych, zaopiekować naszymi emocjami, a już wręcz naszym obowiązkiem jest opiekować się emocjami naszych dzieci.
1: Do tego potrzeba dojrzałości i tego będziecie, rozumiem, uczyć.
0: Tak, tego będziemy uczyć. Mhm.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces zapisów, gdzie się zapisać, jak to wygląda, czy grupa już jest, czy startujecie dopiero, jak wygląda ten zakres?
0: Do projektu można się zapisywać cały czas. Tak jak wspomniałam na początku, projekt jest 3-letni. Proces wygląda tak, że zgłaszamy się do naszego Instytutu Rozwoju Dziecka i Wspierania Rodziny w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej 135. Pracujemy w godzinach już od 6:30 do godziny 17:00. Planujemy ten okres też już wydłużyć, bo chcielibyśmy jak najwięcej zaoferować dzieciakom różnego rodzaju zajęć, ale na razie jest w tych godzinach. Także w tych godzinach można się zgłosić właśnie, czy to jadąc do pracy, czy na przykład po pracy. Myślę, że jest ta możliwość dotarcia do nas i zapisania dziecka na zajęcia. Mamy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i po prostu, tak jak już powiedziałam wcześniej, pierwsze spotkanie to jest konsultacja z psychologiem, dlatego też wypełniamy formularz, zostawiamy kontakt, ustalamy godziny z naszymi terapeutami, a wtedy dzwonimy, zapisujemy, dopasowujemy też godzinę oczywiście, bo wiemy, że kiedy rodzic jest w pracy, różnie możemy z tej pracy wyjść czy zwolnić się na chwilę, żeby podjechać z dzieckiem. Także zazwyczaj konsultacje odbywają się popołudniami, kiedy dzieci też już wyjdą ze szkoły, no bo wiadomo, wszyscy mamy swoje obowiązki, a to jest coś dodatkowego. I trzeba się do nas zgłosić, trzeba się zapisać po tej konsultacji wtedy pani tutaj terapeutka dostosowywuje. Stwarzamy w tym projekcie indywidualny plan pomocy. Mhm. I w tym indywidualnym planie pomocy pani psycholog dostosowywuje te zajęcia, które mamy, te działania, które mamy do potrzeb danego dziecka. No i tak jak siłą rzeczy, tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, też są warsztaty dla rodziców i my oczywiście do tego bardzo gorąco zachęcamy, bo kiedy my będziemy zaopiekowani i te nasze emocje będą zaopiekowane, wtedy na pewno lepiej pomożemy dziecku. Także to jest to. Jeśli dziecko posiada opinię, na przykład od psychologa, jeśli na przykład posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to te dokumenty jak najbardziej warto przynieść ze sobą, bo wtedy specjalista, znaczy pani psycholog, może się z tym dokumentem też jeszcze zapoznać przed spotkaniem, a wtedy już jest spotkanie, to co tam się odbywa, to oczywiście jest w gabinecie, to wiadomo, że tajemnica, ale dziecko po prostu ma dostosowane do swoich potrzeb zajęcia, które są oferowane w ramach tego działania.
1: Realizując ten projekt, jakie chcecie osiągnąć cele? Co chcecie tak naprawdę przekazać tutaj wszystkim? Jakie jest wasze marzenie? Co się stanie po tym projekcie?
0: Marzenie jest takie, żeby wszystkie dzieci były uśmiechnięte, żeby były zaopiekowane, żebyśmy my też zobaczyli, co kieruje tak naprawdę nami w naszym życiu, bo składamy się tak naprawdę z emocji i kiedy my zaopiekujemy się dzieciakami, zaczniemy ich słuchać, zaczniemy w ogóle słuchać drugiego człowieka, tego, co on ma do powiedzenia. Marzeniem to jest, wiadomo, żeby był każdy zdrowy, szczęśliwy, był kochany, ale tu chciałbyśmy, żeby relacje pomiędzy rodzicami, pomiędzy dziećmi, ale też pomiędzy rówieśnikami były, powiem, na ten moment poprawne.
1: No i tym optymistycznym akcentem postawimy sobie kropkę, żeby te relacje były poprawne. Dzisiaj o projekcie Akademia Zdrowia opowiadała Katarzyna Ziętek, wiceprezes Stowarzyszenia Karuzela. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: I zostaniemy przy temacie zdrowia psychicznego. To temat, o którym mówi się wiele, jednak pomimo tego problem wciąż narasta. Mowa o samookaleczeniach wśród dzieci i młodzieży. Czym jest to zaburzenie i jak wspierać dzieciaki w ich trudnych emocjach? O to zapytałam Annę Małaśnicką, psychoterapeutkę z ośrodka interwencji kryzysowej w Radomiu.
3: Będziemy poruszać dosyć trudny temat. Myślę, temat, który już dosyć obficie krąży też w mediach, natomiast jest tematem, któremu wydaje mi się wciąż i nadal potrzeba poświęcać bardzo dużo uwagi. Mowa o dzieciach i młodzieży i zaburzeniach, jakie tak naprawdę wydarzają się w tych małych głowach. Depresja, stany lękowe to są takie historie, z którymi teraz przychodzi się mierzyć. Czy dużo jest dzieciaków, młodzieży, które zgłaszają się tutaj oczywiście na pewno z opiekunem czy rodzicem do ośrodka interwencji kryzysowej szukać pomocy?
4: Proszę Państwa, dużo. Tak jak porównuję z poprzednimi latami, pracuję tutaj nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci rok, dużo. W tej chwili od początku roku to było tak w okolicach, ja oczywiście tego nie żalę, w okolicach 70 i to są dzieci też objęte pomocą i również pomocą psychiatryczną. Ja wiem, że to jest taka środkowa adolescencja, ale ja tutaj przychodzą również małe dzieci. To przychodzą dzieci z pierwszej, z drugiej klasy też, tak. To są przeważnie dzieciaczki z rodzinach dysfunkcyjnych, tam gdzie jest problem alkoholowy, bo to jest też ten obszar dzieci. I te dzieci jako ofiary przemocy, jak ofiary przemocy też, ale również z problemem alkoholowym rodziców. I one doświadczają tych urazów i są bardzo, bardzo zaburzone. Natomiast drugim takim obszarem jest to ten okres tak od 12-13 roku życia do, powiedziałabym, nawet 25-6. Mam tu na myśli również młodzież studencką, gdzie no na, już nie chcę mówić w szczegółach, ale to jest taka grupa młodych ludzi, którzy raz, że nie dają sobie rady z emocjami, źle funkcjonują w grupie rówieśniczej. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ja mam dziewczynkę, która do dnia dzisiejszego, mimo że była, no, w cudzysłowie zaopiekowana przez rodziców, nie miała przyjaciółki. Nie miała przyjaciółki od wczesnych lat. Te relacje były bardzo krótkie, bardzo zrywane. Ona przychodzi i bardzo płacze, mimo że jest w bardzo dobrej szkole, nie nawiązała nigdy przyjaciół. Ona płacze, tak bardzo chce mieć przyjaciółkę.
3: To, co pani mówi, co mi się tak wychodzi na pierwszy, że tak powiem, brzeg, czy to jest w ogóle brak umiejętności nawiązywania w ogóle relacji?
4: Relacji na pewno też, tak, ale ta dziewczynka jest bardzo otwarta na relacje. W tej chwili już doszło do tam pewnych zmian, ale ona tak oczekuje, ona chce, ona ma lęki też z tym związane. To jest zresztą oddzielny problem, bo ten problem mają również inne dzieci. To są dzieci, które wpadają w depresję. To jest oczywiście związane i z programami w szkole. To jest związane z wymaganiami. To jest związane z ocenami. I dzieci się zamykają. Przewlekły stres powoduje zaniżone poczucie wartości. Powoduje, że te dzieci źle o sobie myślą. Że te dzieci nie mają siły. Te dzieci uciekają w sen. Te dzieci mają bezsenne noce. Te dzieci nie wierzą w siebie, mimo że są bardzo zdolne i mają ogromnie, mają piękne zainteresowania. Jedna szkoła, ja akurat mam dzieci z tej szkoły, zrobiła fajną rzecz, to znaczy i na matematyce, i na polskim pracują w grupach, w zespołach. Pewnie jest to też i w wielu innych szkołach, ale to powoduje, że one się uczą współpracy, nie rywalizacji, ale współpracy, zobaczenia gdzieś siebie. Natomiast dzieci z depresjami młodzieńczymi, w wieku młodzieńczym jest coraz więcej. To wynika też z tego lockdownu, ale nie tylko. To wynika też z tego, że dzieci, telefony, komórki, zamknięcie się w komputerach, no oczywiście te media społecznościowe, gdzie ja tylko jestem na SMS-ach, to powoduje, że one takich relacji z sobą bezpośrednio bliskich mają, do tego ograniczony kontakt, nie czują się w tym dobrze, nie wierzą w siebie i te takie informacje zwrotne, które ja otrzymuję, proszę Pani, ten świat jest smutny, ja się boję tego światu, nic mnie nie cieszy. No to już mamy obszar depresji. Brak energii, brak zainteresowań. One są te zainteresowania, ale wie Pani, mnie już moje zainteresowania nie cieszą. Tak bardzo lubiłam muzykę, ale przecież ten świat jest smutny. No, ta wojna i te informacje o wojnie, one tylko gdzieś tak jakby trochę zaczynają utwierdzać. I dopiero praca, gdzie no wyszukujemy te kawałki z tej rzeczywistości pozytywne, że one jednak są. Wow, są. To jest takie patrzenie właśnie przez te ciemne okulary. Ale tak ta młodzież zaczyna funkcjonować. One się boją. One nie są odporne na stres, na sytuację trudną. Też padają takie informacje, takie bardzo skrajne. Nie, to jak nie będę miał dobrej oceny, to ja sobie gdzieś coś zrobię. Dużo jest samookaleczeń, bo nie radzę sobie z koleżanką, z kolegą, bo nie radzę sobie z złą oceną.
3: O, samookaleczenie to już jest takie zadawanie sobie bólu. To jest taka sytuacja dosyć skrajna, ale czy to jest jeszcze taki efekt krzyczenia o pomoc?
4: Dokładnie. Samookaleczenia to jest autoagresja. Nie mogę wypowiedzieć się do mamy, nie mogę odreagować, tak? Nie mogę w szkole, bo muszę być grzeczna i układna, więc to są te samookaleczenia i to jest autoagresja inaczej. To bardzo często się dzieje w afekcie, żeby sobie poradzić w ten sposób. Oczywiście są inne sposoby, inne techniki. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to jest bardzo trudne w terapii. Ciało zapamiętuje i to jest to prawo pierwszych połączeń. No, ale i to wcale nie są incydentalne przypadki. Ludzie pracujący w szkołach średnich, psycholodzy, pedagodzy, dokładnie o tym wiedzą. To jest coraz więcej.
3: No dobrze, no jak reagować? Co my możemy robić? No,
4: ja myślę, że taką pierwszą rozmawiać. Nie oceniać, nie krytykować. Czyli mam na myśli te obszary takiego kontaktu psychicznego. Słuchać po raz pierwszy, słuchać po raz drugi, słuchać po raz trzeci. To jest bardzo ważne, żeby dziecko było niekrytykowane, wspierać. Wspierać, żeby nie była tylko koncentracja na ocenach. Bo powiedziałabym tak, że to idzie czas, w tej chwili te czasy się zmieniają. Naprawdę, te oceny ważne, ale nie najważniejsze. Idźmy za zainteresowaniami i idźmy za tym, przyglądajmy się emocjom naszych dzieci. Patrzmy, czy są swobodne w domu, czy nie zamykają się w swoich pokojach. Róbmy też wspólnie wiele rzeczy i uczmy takiej odporności na sytuacje trudne. Nie wszystko będzie, bo dzieci nie są nauczone, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Nie zawsze będzie piątka, nie zawsze będzie tak, że czasami przyjaciółka zdradzi, że kolega zdradzi koleżankę. Musimy to przyjąć i uczmy tego.
3: A o jakiej skali tak problemu mówimy? Bo rozumiem, że ośrodek interwencji no, wspiera takie osoby, więc no, chciałabym się tu zapytać jednostkowo, jak to mniej więcej wygląda?
4: To znaczy, to jest tak, że zapraszamy oczywiście te osoby i jeżeli jest to jakiś problem, my oceniamy, jak ten problem wygląda i wtedy kierujemy do specjalistów, powiem tak. Kierujemy, no niejednokrotnie posiłkujemy się pomocą i medyczną. Każda sytuacja jest inna, ale zapraszamy rodziców, zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy. Powiem tak, bo to są czasami rodzice, to są czasami, to jest młodzież, no dzieci to zazwyczaj przychodzą z mamą. Ale zapraszamy wszystkich, którzy mają problemy, z którymi sobie nie radzą i wtedy przekierujemy, bądź opracowujemy problem taki, jaki on jest i proponujemy pewne działanie.
2: W razie kryzysu emocjonalnego pomocy możemy szukać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, który mieści się przy ulicy Malczewskiego 20B w Radomiu. Placówka czynna jest całą dobę.
5: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
15: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
16: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
17: No co wy, spawane z profili będą git.
18: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
16: Siadek.
18: No co?
19: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
6: przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
20: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
21: Reklama.
22: Edukacja we Vox FM Radom.
23: Szkolna ławka, długopis, zeszyt i książka. Tak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość wielu uczniów. Dziś zajęcia lekcyjne już tak nie wyglądają. W edukacji możemy zauważyć trend wykorzystania nowoczesnych technologii. Czy jest to szansa dla uczniów i nauczycieli, czy raczej zagrożenie? Na te pytania odpowie nasz gość.
24: Dzisiejsza szkoła na pewno już bardzo mocno odbiega od tego, co znam ja i wielu, podejrzewam, innych ludzi, którzy już szkołę dawno temu ukończyli. Dominuje dzisiaj w szkole komputer, internet i nowa technologia. I dziś o tych nowych technologiach będę rozmawiała z Tomaszem Magnowskim, nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Dzień dobry.
25: Dzień dobry Państwu.
24: No już nie ma liczydła, tak? Nie ma patyczków i bierków, na których gdzieś się liczyło. W tym momencie no, zmienia się bardzo dużo. Pandemia też zmusiła trochę do użycia tych nowych technologii. Jakie one są? Z czego korzystacie, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy dzisiaj uczniom?
25: Dla mnie technologia jest jak młotek. Kiedyś używałem młotka, śrubokręta czy innych narzędzi takich twardych. Oczywiście cały czas ich używam, natomiast w tej chwili z takich najbardziej odległych i które już używam w tej chwili w szkole, to jest wirtualna rzeczywistość. Mam gogle, na których na przykład elektrycy, których kształcę, mają do wymiany według procedury, którą prowadzi program, wymiany pewnego elementu elektrycznego i teraz jeżeli nie będą robili to według tej procedury, to oczywiście program będzie wykazywał im błędy i pokazywał jak to, dlaczego coś jest nie halo. Natomiast jeżeli potem oni przejdą tą procedurę, oczywiście wpuszczam ich na sprzęt, rzeczywisty sprzęt i wiem, że znając procedurę, utrwalając tą procedurę poprzez wirtualną rzeczywistość, mogą spokojnie i bezpiecznie niż jeżeli by to robili pierwszy raz na żywym materiale, mogą to, ten element wymienić, no i mniejsza jest obawa, że na przykład zostaną porażeni prądem elektrycznym.
24: Czyli możemy powiedzieć, że użycie tych nowych technologii, tak jak tutaj wirtualnej rzeczywistości, oprócz tego, że zwiększa też, myślę, formę kreatywnego poprowadzenia zajęć, tak lekcyjnych, to też jest bezpieczne w przypadku nauczania takich przedmiotów, które tutaj się wydarzają na terenie szkoły.
25: Dokładnie tak, no i ale też niestety ważna jest różnorodność. Przy wirtualnej rzeczywistości dobrze jest ją stosować, ale jeżeli będziemy cały czas stosowali wirtualną, no to w tym momencie gdzieś być może się zgubimy, trzeba ją odnieść do rzeczywistości. Być może element teorii, potem jakichś testów, potem... I tu jest właśnie żonglowanie całą tą technologią. Jeżeli cały czas będziemy młotkowali, to będziemy młotkowym, a jeżeli będziemy używali różnych narzędzi, to będziemy być może nauczycielem, który używa tych technologii po to, żeby no, zwizualizować przede wszystkim, tak? Bo chodzi o to, żeby dotrzeć do tego, do tej głowy, zapamiętać, wymyśleć sposoby na to, żeby to przeszło i weszło do głowy. Z tych technologii takich trochę niższej półki, czyli niewirtualnej rzeczywistości, no to są wszelkiego rodzaju aplikacje. Zawsze, jak ktoś mówi aplikacje, to coś na komórkę. Oczywiście, że na komórce tak. Jak pytam się uczniów, czy mają jakieś komputery, to mówią, że nie, ale jak powiem, mówię im, że przecież macie w kieszeni telefon komórkowy, to jest dosyć mocny komputer, czasem mocniejszy niż te stacjonarne u dziadków albo u rodziców, no to okazuje się, że zaczynają z nich korzystać i notują, i sprawdzają, i testują, i działają na aplikacjach, które wytwarza ktoś, albo wytwarzam ja, bo jest dużo takich nauczycielskich aplikacji, które można sobie dostosować do swoich potrzeb. Niestety, jeżeli chodzi o kwestie zawodowych, przedmiotów, tych jest najmniej aplikacji. Najwięcej do języka polskiego, do języka angielskiego chyba tu będzie najwięcej. Natomiast te aplikacje do zawodowych przedmiotów niestety trzeba sobie samemu wydłubać, zrobić. One są lepsze niż prezentacje PowerPointowe, bo PowerPoint się już znudził. Czasem używam PowerPointa, czasem używam Geniali, czasem używam jeszcze jakiejś innej aplikacji albo czegoś, co potrafię zaprezentować, albo po prostu nagrywam filmik i to są te elementy, które powodują, że żonglowanie tymi narzędziami dopiero daje efekt. Oczywiście, jeżeli ktoś postanowi tylko i wyłącznie sprzedawać wiedzę poprzez prezentację, to za chwileczkę będzie miał śpiących rycerzy.
24: No i właśnie o to chodzi. I to jest też takie kluczowe pytanie, bo jednak no, ta forma przeprowadzania zajęć, ona zaczyna się zmieniać. Tak? Kiedyś była szkolna ławka, zeszyt i ołówek, tak? I pisało się i notowało. Dzisiaj, jak widzimy, tych technologii, czy właśnie wirtualnej rzeczywistości, czy korzystania z różnych aplikacji, ta mnogość się pojawiła. Czy dzisiejsza młodzież właśnie potrzebuje tego typu doświadczeń, tego typu użycia nowych technologii, żeby te zajęcia były dla nich bardziej kreatywne, żeby też i skupić ich uwagę?
25: Dwie rzeczy ja postanowiłem zastosować. I to jest może przeciwko tym, którzy tej technologii nie stosują, ale ja postanowiłem wyprzeć poprzez zastosowanie technologii na przedmiotach, wyprzeć po prostu scrollowanie, tak? Zamiast słuchać osoby, która opowiada albo kazać przepisać pewien fragment, to ja o tym dyskutuję. To ja cały czas ich pobudzam, rozmawiam z nimi, odsyłam do aplikacji, każę im wykonywać pewne zadania. To powoduje, że nie mają zbyt dużo czasu na scrollowanie, używając tej samej technologii, którą by używali do scrollowania. Więc w tym momencie zastępuję. Jeżeli zastępuje, no to mniej mają czasu na TikToka, na Facebooka, na zajęcia, bo przecież wiadomo, że to robią jak nie na ławce, to pod ławką, jeżeli się zaczynają nudzić. A wiadomo, że w tym momencie jest to dosyć szybki proces znudzenia się tym, co w danym momencie nauczyciel uważa za ważne, a oni niekoniecznie uważają, że to jest ważne. Więc to jest ten element zastępowania i dla mnie ta technologia jest bardzo ważnym elementem. Drugim elementem, który trochę powiedziałem, jest to, że zamiast pracować z notatką, czyli zamiast prosić ich o to, żeby coś przepisali, a potem żeby to przez rękę piszącą weszło do głowy, ja o tym dyskutuję. Generuję warianty, generuję pomysły, generuję na przykład usterki po to, żeby te usterki znaleźli. I to jest ten element, który powoduje, że zaczyna pracować wyobraźnia, czyli to, co się dzieje w szkole technicznych szczególnie, my generujemy u nich, przynajmniej ja tak chcę, żeby u nich pojawiła się wyobraźnia techniczna, żeby rozwiązywali problemy, które są o wiele bardziej złożone niż te w szkole, ale no, żeby generować tamte, no, to trzeba mieć trochę wiedzy, trochę umiejętności i wyobraźni.
24: Ale też mówił tutaj Pan o tym, że generalnie dobra, mamy tą wyobraźnię, mamy to gdzieś możliwość zaprezentowania właśnie tych treści w sposób i wirtualny, przekazania pewnych możliwości, no ale trzeba to sprowadzić do rzeczywistości, żeby nie nastąpiło to zagubienie. Czy jest trochę takie zagrożenie, że wejdzie się tam mocniej, że te dzieci uzależnią się od tego wirtualnego świata, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, a ta zwykła książka gdzieś już sobie odejdzie na dalszy plan?
25: To, że odejdzie na dalszy plan, to jest kwestia tego, w jaki sposób te dzieci żyją w tym pokoleniu. Nie mogę ich zmuszać do tego, żeby czytali książek, ale mogę na przykład podać im treść w postaci książki, w postaci notatki przygotowanej przez nich, albo notatki, którą ja im przekażę, albo materiału, który znajdą sobie sami w internecie, bo przecież nie sztuką jest mieć wiedzę, sztuką jest ją gdzieś tam znaleźć, przekazać i wdrożyć, więc bardzo często na przykład na moich zajęciach zamiast podawać notatkę, proszę ich o to, żeby taką notatkę sobie przygotowali. Jak pytają się z czego, to nie podaję im książki, tylko mówię, no po prostu przygotujcie. To od Was zależy, nie? Może tu macie książki, tu macie internet, tu macie aplikacje, tu macie mnie, jeżeli chcecie o coś dopytać, korzystajcie z tej wiedzy, żonglujcie tą wiedzą, chciejcie ją zdobyć, czyli tutaj kształtowanie postawy. Jestem ciekaw, zdobywam tą wiedzę, chcę ją przyswoić. Wiadomo, że no to też jest taka moja mała teoryjka związana z tym, że jak ktoś znajdzie skarb, to jest do niego bardziej przywiązany. Więc ja staram się prowadzić tak zajęcia na książkach, na aplikacjach, na filmach, na wszystkim, co mam, żeby oni w tym szukali skarbu. Jak znajdą skarb, to już go nie oddadzą.
24: Jakie są efekty takiego nauczania z użyciem takich nowoczesnych technologii? Czy młodzież wykazuje właśnie większe zainteresowanie? Czy te słupki ocen też szybują w tym takim lepszym, wyższym kierunku? Czy są te zajęcia dla nich ciekawsze? Częściej na nich bywają, bo wiemy, że bywa różnie.
25: Ciężko powiedzieć. To jest tak naprawdę niedookreślone, bo wszystko zależy też od osoby, która się uczy. I na pewno te zajęcia mają jeden bardzo charakterystyczny element. Low stress. Bardzo mało stresu. Oni po prostu przychodzą na te zajęcia, trochę się bawią, trochę rozmawiamy o różnych innych rzeczach. Czasem odpływamy od głównego tematu po to, żeby nagle wrócić do meritum. Oczywiście ja to pilnuję, żeby to było tematyczne, a nie żebyśmy mówili o wszystkim, a nie o przedmiocie, który jest ważny. Więc realizuję pewne zagadnienia. Na pewno jest to tak, że przez to, że oni sami nie notują, ja bardzo często muszę wracać do pewnych pojęć i dopytywać o te pojęcia, więc niby jestem już gdzieś dalej w materiale, ale potem nagle wracam do pewnego momentu, znowu dopytuję o coś, co było, nie wiem, kiedyś tam i nie zamykam materiału, którego się uczę na zasadzie zamknął się blok, tylko ten blok, który był, jest tak jakby potrzebny do tego, żeby zrobić następne. A z tego następnego czasem wracam do tego pierwotnego, żeby powtarzać, czyli element powtarzania jest tutaj bardzo ważny, nie? Bo jeżeli nie będę powtarzał, no to przy braku notatki, które oni będą pisali, to rzeczywiście może zgubią się. Natomiast kiedy będą wracali cały czas, będą mieli problematyczne rzeczy, kiedy będziemy, a pamiętacie, jak odniosłem to, odnoszenie do życia, odnoszenie do tego, co macie w domach, jak to wygląda na zewnątrz, że ta komórka, którą położycie na klocku metalowym, to jest tak naprawdę transformator i ładuje się indukcyjnie i to nie jest nic dziwnego. Uczycie się na elektrotechnice, uczycie się tutaj na urządzeniach elektrycznych i używacie tego w domu. To nie jest magia, to jest nauka.
24: Rzecz taką, można powiedzieć, naturalną jest użycie właśnie tych nowych technologii, czy skorzystanie też z smartfonów podczas lekcji dla młodzieży. Ale jest druga strona medalu. Nauczyciele. Nauczyciele czasami mają trudność. Czy przygotowanie też właśnie takiej formy lekcji w sposób wirtualny, czy skorzystanie z takich aplikacji bywa czasami trudne, czy wymaga to dużo czasu i wielkiego zaangażowania, żeby taką lekcję wirtualną przygotować?
25: Na początku jest pracochłonne. Na pewno. Dlatego, że trzeba przygotować coś od podstaw. Nie ma tego gotowego. Jeżeli są aplikacje, to nie są na przykład dla mnie dostosowane. Zresztą to jest moja osobista taka teoria, w której mówię, że najlepszy materiał dydaktyczny jest taki, który sam sobie zrobiłem, bo jest dla mnie i po prostu bliższy ciału, dostosowany do mnie. Więc tu poświęcam sporo czasu na to, żeby przerzucić pewne materiały, przelogować. Mam te materiały w różnych wersjach, tak jak wcześniej opowiadałem, czyli żongluję tymi środkami. Czasem coś nagram, czasem skorzystam z telefonu, znaczy z filmu, który jest dziś na YouTubie, fragmentu filmu. Bardzo często też nie odtwarzam tego filmu, po prostu oddechy do dechy przez 15 minut, tylko jestem statystą przy tym filmie, czyli zatrzymuję, a widzicie, tutaj jest coś i w tym momencie pobudzam wyobraźnię, bo wiadomo, że po 2-3 minutach oglądania filmu uwaga też ucieka, więc tutaj jest ten element zastosowany. Czasem robię filmy, które mają znamiona testu, więc robię film i gdzieś tam jest przerwa i co usłyszeliście w tym filmie, czyli ten element, który jest prosty, wyłącza się uwaga, przestajemy słuchać, ale słuchają, bo wiedzą, że za chwilę będzie test, znaczy fragment testu. Testy nie są testami sprawdzającymi wiedzę na ocenę, tylko są testami, które przypominają im, co mają wiedzieć jako elementy najważniejsze, czyli kamienie milowe. Czyli to wszystko jest tak przeplatane, że ciężko powiedzieć, czy dużo czasu mi to zajmuje. To jest tak, że coraz mniej, dlatego że coraz więcej rzeczy mam, ale zaczynam te rzeczy, które już miałem, modyfikować. Dlaczego? Bo się wszystko zmienia, po pierwsze, po drugie, bo dostaję nowe informacje, po trzecie, bo dostaję dostęp do ciekawszych materiałów, bardzo często też z amerykańskich, angielskich materiałów korzystam, z elementami tłumaczenia, więc na przykład puszczam sobie film, sam nagrywam ten film już z tłumaczeniem gotowym, żeby oni nie musieli te napisy generować i puszczam już wtedy z napisami film, a nie film, w którym można sobie włączyć napisy.
24: Czy dla nauczyciela właśnie też, bo tutaj też dużo Pan opowiada o takich właśnie możliwościach przygotowania tej lekcji i tak dalej. Czy dla nauczyciela to jest też taka forma trochę zabawy i trochę właśnie zmiany przygotowania tych zajęć i przekazywania tej wiedzy, która może być kreatywna i taka rozwojowa?
25: Na pewno tak, dlatego że tutaj mózg aż dymi, tak? Jeżeli chodzi o kwestię przygotowania takich materiałów, pomysłów na to, jak to zrobić, zastanowienie się, w jaki sposób ugryźć ten materiał, żeby ten uczeń, który wcześniej obejrzał go i nie umie nadal, to co zrobić, żeby jednak on umiał, nie? Czyli co nie zadziałało, no i tutaj jest dokładka, tak? Niektórzy uczniowie dziwią się, że na przykład ten sam fragment jest omawiany 5 razy w różny sposób, no bo jest 5 różnych albo 20 różnych osób, które do których ten materiał dotrze. No i teraz, jeżeli on dotrze, jedna wersja do 5, no to do reszty całkiem nie dotrze, więc muszę kombinować, jak to zrobić, żeby dotarła. Niektórzy muszą zobaczyć wcześniej fizyczne, ale dobrze jest na przykład, żeby zobaczyli wcześniej filmik, albo żeby dostali teorię, albo może tą teorię później, na zasadzie zobacz, jak to wygląda i teraz opisz mi to. No, także tu jest kreatywność nauczyciela w tym momencie, mam nadzieję, że rośnie, no a na pewno człowiek nie krzepnie.
24: No takie, już tak na sam koniec, takie podsumowanie tych wszystkich takich właśnie możliwości zorganizowania lekcji z użyciem nowych technologii. Jakie to konkretne są takie rzeczy, które można by było użyć, te nowe technologie?
25: Dla nauczyciela, ja zawsze powtarzam podczas szkoleń z nauczycielami, jeżeli chodzi o kwestie technologii, opowiadam im, że organ nieużywany ulega zanikowi, więc dobrze jest używać głowy do tego, żeby generować co większe pomysły. Na pewno jest to po pewnym czasie oszczędność czasu, dlatego że gotowe materiały, one nie zgrywają się błyskawicznie. Ja wiem, że notatka też się nie zgrywa błyskawicznie, ale nośność notatki i nośność tego, co pokażemy, zwizualizujemy, jest dużo większa. Radość tych osób, które mam na zajęciach, jak widzę te twarze, gdzie przychodzą do mnie i sobie żartuję, spóźniły się, dlaczego, i sobie gadamy small talkiem na początku po to, żeby potem wprowadzić, i ilość czasu, który mam do tego, żeby, że mogę powiedzieć, tu macie notatkę gotową, albo tu macie czas na to, żeby przygotować tą notatkę, a ogólnie skupiamy się na tym, żeby pogadać, czego nie wiecie. Pytanie, czego nie wiecie, jest bardzo ważnym pytaniem właśnie przy stosowaniu technologii. Jak nie wiecie, no to zastanówmy się, w jaki sposób wam to pokazać, żebyście to zrobili dokładnie tak. A jak nie masz dostępu, znaczy nie masz, no i pierwszy jest taki żart, który można też zastosować, jako puenta można powiedzieć, że osoby, grupy, uczniowie, klasy, które nie mają zeszytów, tylko mają na przykład OneNote'a, bo ja używam bardzo często OneNote'a, nigdy nie zapomną pracy domowej, bo przecież mają zawsze w chmurze.
24: Postawimy kropkę o użycie nowych technologii w edukacji. Opowiadał nam dzisiaj Tomasz Magnowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
25: Dziękuję i zachęcam.
0: A co na temat użycia nowych technologii sądzą sami uczniowie?
24: Forma lekcji, której tutaj doświadczacie, to jest praca na aplikacji z telefonem. Nie macie zeszytów.
1: Nie mamy.
24: I jakie, no właśnie, jakie uczucia? Czy podoba się taka lekcja?
1: No bardzo dobre, podoba się. Nie trzeba zeszytu nosić i wszystko jest jakby w chmurze i nie ma czegoś takiego, że się zapomnie zeszytu czy coś.
24: Bo telefon zawsze masz.
1: No tak, telefon zawsze mam.
24: A czy wracasz sobie na przykład w domu, bo tu widzę, że też były jakieś quizy, jakieś były różne rzeczy, czy wracasz sobie na przykład w domu i gdzieś sobie przeklikujesz, gdzieś coś sobie sprawdzasz?
1: No tak, dla przypomnienia na przykład z lekcji, co się działo, żeby no powtórzyć tą wiedzę po prostu.
24: Wolisz takie zajęcia, czy wolałbyś generalnie usiąść w ławce z zeszytem, notować i pisać?
1: No wolę takie zajęcia, bo z zeszytem czy czymś to jest tak nudno, można powiedzieć. A tak to jest ciekawie, bo z technologią jakby się uczymy taką, no inne jest to jakby niż z zeszytem.
24: Lekcja z użyciem nowych technologii, z użyciem smartfona. Czy podoba Ci się taka forma przekazywania wiedzy?
2: Jak najbardziej, nie tracimy czasu na pisanie, więcej wiedzy zdobywamy. Ogólnie się podoba, nie nosimy w plecakach zeszytów, nie zapominamy.
24: Mamy superlatywy.
2: No tak, z żadnych wad.
24: Czy podoba Ci się właśnie taka forma prowadzenia lekcji? Czy wolałbyś usiąść z zeszytem? Albo na przykład, pomimo tego, że macie aplikację, macie możliwość tworzenia notatek w tej wirtualnej rzeczywistości, to czy gdzieś sobie czasem właśnie notujesz w zeszycie jeszcze dodatkowo, czy korzystasz już tylko z tego?
2: Tylko z aplikacji korzystam, z zeszytu praktycznie w ogóle. Tym bardziej na przykład mam słabe pismo, to wolę też telefonu używać.
24: A powiedz mi, czy generalnie masz takie poczucie, że więcej się uczysz, jesteś bardziej zainteresowany na przykład takimi?
2: Bardziej, bo na przykład jak pisaliśmy na niektórych sprzętach non-stop piszemy, to już nie chcę się po prostu, już nie słucham. Tutaj natomiast non-stop jest zaciekawienie.
0: To tyle. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
22: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom.
3: Hitu.
22: W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia. Gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
9: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
12: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
11: Czemu właśnie tam?
12: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
11: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
13: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
15: Synoptycy ostrzegają przed nami gwałtowne burze. Wiadomości zaczniemy od sprawdzenia pogodowych map. Za chwilę też kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. 16 osób zginęło w izraelskim ataku, a na koniec jeszcze stolica. Zaglądamy na pierwsze warszawskie targi obronne. Jest 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak informacja prosto z sądu. Jest areszt dla Elnura A., mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy Lublin. Rozprawa zakończyła się kilka minut temu. Przypomnijmy, 36-letni Gruzin usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. To po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem za to gwałtowne burze. W prawie całej Polsce obowiązują alerty i MGW. Prócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
16: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej, natomiast jutro też na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
15: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk MGW. Jak dodaje, burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu.
16: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. Zarówno dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro spodziewane są w tych burzach zarówno silne porywy wiatru. Dzisiaj do około 90, lokalnie 100 km na godzinę. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
15: Początek tygodnia ma przynieść delikatne ochłodzenie, ale nadal będą to temperatury powyżej 25 stopni. Dziś temperatura upalna, a liczenie strat po wiosennych przymrozkach cały czas jeszcze trwa. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. My sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Świętokrzyskiem. Tam fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie, potwierdza wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki.
17: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
15: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli Śliwkową, stolicę regionu. Burmistrz Andrzej Tuc wskazuje, że wnioski do gminy napłynęły z ponad 500 gospodarstw.
18: 513 sztuk, komisje są w terenie.
15: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Setki warszawiaków odwiedzają dziś halę targową Expo przy Prądzyńskiego na Woli. Trwają tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
19: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
20: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
19: Pan strzela?
20: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
19: Początek drogi dopiero.
20: Tak, początek drogi.
19: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
21: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
22: Myślę, że cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
15: Usłyszał nasz dziennikarz od uczestników warszawskich targów obronnych. Transmisję na żywo i relacje z wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym. Kolejna taka edycja, kolejne takie wydarzenie dokładnie za rok. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, ogromne upały, 32 stopnie w tym momencie w Legnicy, tam jest najcieplej, najchłodniej w Zakopanem, 21, ale to co może niepokoić, to kolory naszej mapy, prawie cała na pomarańczowo, a to oznacza, że synoptycy ostrzegają nas przed upałami, to są ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują, no i przed burzami również drugiego stopnia, zagrzmi w centrum i na zachodzie, nieco spokojniej będzie dziś na wschodzie kraju.
23: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
24: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą, rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badania, ani diagnozy.
25: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
26: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic, powyżej się przyjęło tej normatywa 4 jednostki, jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak. Natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
25: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, a ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
26: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One tam pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
25: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony

0: Na 30-40 tysięcy chorych, co jest no, gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać perrektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
1: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
0: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
1: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
0: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesny choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno, czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, no. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
2: 9 ścieżek dydaktycznych, 17 szlaków rowerowych i 10 szlaków leśnych przebiega przez teren Puszczy Kozienickiej. Rezerwat oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Radomia można zacząć zwiedzać już w samym Radomiu.
3: Wiesław Czarnecki, koło przyrodników terenowych przy oddziale miejskim PTTK w Radomiu.
4: Gdzie w okolicach Radomia są ciekawe miejsca, które można odwiedzić? Tym razem pomyślałam sobie o Iłży i okolicach. Co ciekawego, w tych miejscach w okolicach Iłży jest właśnie do zobaczenia.
3: Jadąc z Radomia do Iłży, przejeżdżamy przez miasto Skaryszew, obecnie już miasto, które jest trzecim co do wieku miastem w naszym regionie. Pierwszym to jest Iłża, później jest Wierzbica, a następnie jest Skaryszew, jeżeli chodzi o wiek powstania miasta. W Skaryszewie właściwie, jeżeli chodzi o zabytki, to kościół świętego Jakuba, kościół zbudowany przez Sierzyńskiego, ówczesnego proboszcza Skaryszewa. Z 1701 roku ukończono budowę, natomiast konsekracja 1724 rok. Kościoła. No, kościół barokowy, wyposażenie również całe barokowe. Nie będę omawiał szczegółów, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo to trzeba zobaczyć. Można sobie to wszystko właściwie utrwalić, ale jak się już to wszystko widzi. Jeżeli chodzi o Skaryszew jeszcze, to warto wiedzieć, że od XVI wieku odbywają się tam tak zwane wstępy, czy targi końskie. One są organizowane co roku w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. No i w Skaryszewie jeszcze można zobaczyć ciekawy rynek, bo są to domy przeważnie parterowe na rynku, ustawione bramami przejazdowymi, także to jest też takie ciekawe. Obecnie na rynku jest zrobiona fontanna, jest drewniany koń, także można to wszystko przejeżdżając przez centrum, bo właśnie droga numer 9, która jedzie przez centrum Skarszewa, po lewej stronie mamy rynek, po prawej kościół. W Skarszewie znajduje się jeszcze klasztor Klarysek. które przybyły do Ska. To były lata 80. XX stulecia, kiedy to zbudowano klasztor.

0: klasztor i przybyły tutaj klaryszki z Krakowa do Skarszewa i obecnie tam w Skarszewie urzędują. No jak wiemy, klaryszki to jest zakon klauzulowy, także dziewczyny, które tam przybywają, praktycznie nie opuszczają klasztoru, a wiem to z tego, że moja kolega chrześnica, która tam była, jak ojciec zmarł, że nie przyjechała na pogrzeb. Także to jest taka ciekawostka, ścisła klauzula, tak, ścisła reguła klauzulowa, także tak to wygląda. No poza tym tu właściwie okolice Skarszewa to okolice właściwie zalesione i tak dalej. Niedaleko od Skarszewa można jeszcze pojechać do Odechowa, gdzie jest kościół, obecnie neogotycki kościół, ale na bazie starego kościoła fundowanego przez Jana Długosza. Obecnie stary kościół Jana Długosza stanowi transept neogotyckiego kościoła z początków XX wieku. No to jest kościół właśnie Jana Długosza na naszym terenie. Jedyny. Poza najbliższy budynek Długosza to można spotkać dopiero w Sandomierzu.
1: Mamy Skaryszew, mamy Odechów. Czy na trasie do Iłży warto jeszcze gdzieś o jakieś miejsca zahaczyć, gdzieś się zatrzymać?
0: Na trasie do Iłży to warto powiedzieć tylko parę słów o Krzyżanowicach. W Krzyżanowicach, Krzyżanowica to również stara parafia. Jest kościół po prawej stronie, jadąc mamy kościół, ale kościół z lat 30. XX wieku, ponieważ parafia to była założona w XIV wieku, ale drewniany kościół się spalił w okresie międzywojennym i w latach 30. zbudowano nowy kościół według projektu radomskiego architekta Alfonsa Pino. Ten kościół jest zbudowany. Natomiast po lewej stronie jest pałac, XVIII-wieczny pałac, w którym po II wojnie światowej, bo to wyjęła reforma rolna, więc pałac przeszedł na własność państwa. I tam zlokalizowano najpierw dom dla dzieci niepełnosprawnych, a później zlokalizowano dom pomocy społecznej dla dorosłych. W tej chwili zbudowano nowy dom pomocy społecznej, natomiast pałac stoi pusty. Prawdopodobnie to, co słyszałem, właściciele chcą to odzyskać. Także być może, że odzyskają pałac z parkiem. No i również w Krzyżanowicach jest stary cmentarz, bo to jest cmentarz również założony na początku XIX wieku. Cmentarz tak niepozorny, bo tak przy drodze wąskiej, ale z ciekawą kaplicą. Tam jest nawet właśnie jadąc jeszcze przed dworem i przed kościołem. Warto zajrzeć na cmentarz, bo ciekawe nagrobki są właśnie z XIX wieku i z początku XX wieku. Można zobaczyć.
1: Czyli tak naprawdę mamy przekrój kilku albo kilkunastu wieków na tak krótkiej trasie.
0: No oczywiście, bo Skaryszew to przecież stare miasto. Teraz już jadąc ze Skarszewa jedziemy, mijamy jeszcze Starosiedlice, gdzie jest dwór, ale to dwór to jest z początku XX wieku, tam jest dwór, który obecnie jest własnością prywatną, bo tam też również reforma rolna odebrała właścicielom ten dwór, także tak to, ale to jest tak nie, tylko właściwie Starosiedlice prostopadle do drogi są, ale dwór widać z drogi, jeżeli się jedzie drogą numer 9. No i dojeżdżamy do Iłży, gdzie już 3 kilometry przed Iłżą widać jest wieżę Zamku Iłżeckiego, który jest pięknie położony na Górze Zamkowej. No, Iłża, jeżeli chodzi o miasto, no to jest, mówiłem, najstarszym miastem w naszym regionie. Pierwsze prawo miejskie, 1239 rok, z inicjatywy Iwo Odrowąża, biskupa krakowskiego. To jest, jak wiemy, Odrowążowie to na naszym terenie bardzo się zadomowili, bo w zasadzie takie miasta jak Krzydłowiec, Chlewiska, Białaczów, Końskie, to wszystko było najpierw Odrowążów, którzy przyjmowali od nazwy miejscowości nazwiska, Krzydłowieccy, Białaczowscy i tak dalej, więc Odrowążowie tutaj od początku. No i Odrowąż znany jest z tego, że zbudował najstarszy praktycznie budynek murowany na terenie tutaj sandomierskim, bo my kiedyś byliśmy w województwie sandomierskim, więc Kościół Świętego Jakuba, który jest fundowany właśnie przez Iwo Odrowąża i Iwo Odrowąż fundował, to jest Kościół Romański. Natomiast jeszcze drugi kościół, który fundował Iwo Odrowąż, to jest Kościół Świętego Pawła, kościół parafialny, ponieważ Kościół Świętego Jakuba był kościołem klasztornym, dominikanów zresztą, no i sławny, najsławniejszy z Odrowążów wśród katolików to jest chyba święty Jacek Odrowąż. No też związany z naszym terenem, ponieważ najstarszy obraz Jacka Odrowąża, który jest w klasztorze, właściwie w kościele świętego Jakuba, to jest kopia, natomiast w miejscowości Odrowąż, jadąc z Szydłowca, tam jest oryginał tego obrazu, także to jest jeden najstarszy obraz świętego Jacka Odrowąża. Także tutaj to tak powiązanie tego terenu troszkę zrobiłem z Sandomierzem, no bo to jest właściwie, chodzi o biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który tutaj właściwie rozwijali, zagospodarowali te ziemie praktycznie. Także Iłża, no, pierwszy zamek około 1340 roku przez biskupa krakowskiego Jana Grota został zbudowany. Murowano drewniany jeszcze w tym czasie. Dopiero później stopniowo rozbudowywany był jako gotycki murowany. Natomiast w wieku XVI przebudowany został na zamek renesansowy przez biskupa krakowskiego Prażmowskiego. Został ten zamek przebudowany na zamek renesansowy. No w ogóle dzieje zamku wiążą się z dziejami Iłży, bo praktycznie Iłża położona jest w dolinie rzeki Iłżanki u stóp góry zamkowej. A wszystkie powstania narodowe, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe nie omijało Iłży. Także zamek, no i oczywiście, jak wszyscy wiemy, nikt nam nie zrobił tyle szkód materialnych co Szwedzi, praktycznie w kulturze materialnej nas ogołocili dokładnie. I również pierwsze takie zniszczenia zamku iłżeckiego to było właśnie, Szwedzi zniszczyli zamek. Później został ten zamek odbudowany. Później takie chyba największe zniszczenie już później to była pierwsza wojna światowa, ponieważ również podczas pierwszej wojny światowej była walka o Iłżę i zamek został po prostu ostrzelany, został zniszczony. Chociaż już wtedy nie był własnością biskupów, bo na Sejmie Wielkim w 1788 ziemie te przeszły już i zamek przeszedł na własność państwa, na własność państwa. No i zamek został stopniowo opuszczany. Ostatnim właścicielem zamku iłżeckiego był biskup krakowski Kajetan Sołtyk, no, który nie chciał się zgodzić na tę sekularyzację. Tego wywieziono, jak wiemy, z historii po prostu. No i niestety zamek przeszedł już. No i później praktycznie po I wojnie światowej to zamek już całkowicie popadał w ruinę, ponieważ miejscowa ludność nawet rozbierała go sama, bo nie było tak konserwatora, dopiero później ustanowiono nazwę konserwatorski. Po prostu ma materiały budowlane, także tak zamek stopniowo popadał w ruinie. Dopiero po II wojnie światowej pierwsze co zrobiono, to odgruzowano za burmistrza Ziętka, odgruzowano dziedziniec górny i zadaszono prowizorycznie wieżę, która jest w tej chwili, do tej pory to zadaszenie jest. No i wieża została oddana dla turystów. Zrobiono wewnątrz schody, została oddana dla turystów i turyści po prostu mogą panoramę Iłży podziwiać z tej wieży. I jak jest dobra widoczność, to widać Góry Świętokrzyskie, widać nawet klasztor.
2: Są małe i trudne do zauważenia, jednak mogą wyrządzić dużą krzywdę naszym czworonożnym przyjaciołom. Mowa o kleszczach. Jakie zachowanie u czworonoga powinno wzbudzić niepokój właściciela? Jak zabezpieczyć zwierzaki przed tymi pajęczakami? O tym Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
3: Mamy kilka metod zabezpieczenia. Przede wszystkim możemy tutaj zaproponować kropelki, które są takimi preparatami rozchodzącymi się na skórze. Mamy również obroże. Tabletki. Ich sposób działania jest kompletnie inny od kropelek i od obrożek, ale są wedle naszych tutaj doświadczeń bardzo skuteczne. Ich sposób działania jest taki, że podaje się je drogą doustną. Piesek je w postaci ciasteczka i działają 3 miesiące. Zabezpieczają przed kleszczami. Tabletki działają troszkę inaczej, ponieważ one nie zabezpieczają przed tym, żeby kleszcz się nie wbił, znaczy nie wbił, natomiast one działają tak, że w momencie wbicia się kleszcza, one powodują jego uschnięcie. Działa to na kompletnie innej zasadzie niż te nasze preparaty, które były do teraz dostępne, natomiast wedle naszych doświadczeń jest to naprawdę bardzo fajny środek przeciwkleszczowy i sprawdza się u nas niemalże w 100%. Wedle naszej wiedzy obecnej, którą posiadamy tutaj w Polsce, żadnych przeciwwskazań w stosowaniu tego typu preparatów u zwierząt nie ma. Na ten moment te wszystkie preparaty są bezpieczne. Producent nie odnotował jakichś większych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że one wbijają się w miejscach takich niespecyficznych, gdzie mamy ciepło, w pachwinach, na szyi, u psów i kotów. Bardzo ciężko jest znaleźć kleszcza, który nie jest jeszcze opity. Natomiast dopiero w momencie, gdy widzimy go wizualnie, dopiero wtedy właściciele się zgłaszają od lecznicy i wtedy mamy kontrolę, leczenie i tak dalej. Ukąszenie kleszcza samo w sobie może nieść za sobą miejscową reakcję zapalną skóry. Natomiast wszystko zależy od tego, czym ten kleszcz był zarażony. Nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby odkleszczowe, natomiast bardzo duża ich ilość jest tutaj na terenie naszego województwa zarażona. Jeżeli chodzi o choroby, to przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babesioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwony mocz, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową. Mamy też szereg innych chorób, jak borelioza, erlichioza, anaplazmoza. To są wszystko choroby, które również są przenoszone przez kleszcze, natomiast powiedzmy rzadko diagnozowane, prawda? Zwierzęta są zwykle nosicielami i te objawy ujawniają się znacznie później. Natomiast zwykle, jeżeli chodzi o tą najpopularniejszą chorobę babesiozę, to jest tak, że po około nawet 3-4 dniach te objawy zewnętrzne już występują. Zwykle, gdy właściciele przychodzą, to nie ma zwykle kleszcza. Najczęściej te kleszcze nie są w ogóle wyłapywane bądź znajdowane przez właścicieli zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zwierzęta posiadają bardzo długą sierść. Nawet takie krótkowłose, również u nich bardzo ciężko jest znaleźć tego kleszcza. Powiem szczerze, ze względów medycznych najlepiej jest przyjść do lekarza weterynarii, żeby go usunąć w sposób prawidłowy. Bardzo często zdarzają się przypadki, codziennie mamy po kilka takich przypadków, że właściciele na własną rękę próbują takiego kleszcza usunąć i oczywiście usuwają go, ale usuwają tylko jego górną część, natomiast cały karapaks pozostaje w środku i wtedy sytuacja jest już znacznie gorsza, bo trzeba znieczulać i próbować ten odwłok usunąć tutaj przez lekarza.
2: A jak radomianie chronią swoje czworonogi przed kleszczami?
4: Nie szczepię, tylko używam kropli. Jakieś tabletki są, obroże.
5: Moja Zuzia ma opaskę przeciwkleszczową, chociaż niektórzy twierdzą, że tak nie do końca jest skuteczna. Niektórzy są przeciwni, bo ona musi być dosyć sztywno zapięta, żeby być skuteczną, więc mówią, że pies się poddusza. Niektórzy mówią, że krople. No ciężko mi powiedzieć. Ja mam obroże. No wydaje się, że tak, ale kontrola jeszcze oprócz tego nie zaszkodzi. Ważne jest też, jak się pies zachowuje. Podobno, że jak nie pije wody, odmawia jedzenia, no to wtedy to jest objaw ukąszenia przez kleszcza, prawda? Mam nadzieję, że ona jako mieszaniec jest odporniejsza, bo siostra miała labradora, który już niestety nie żyje, ale umarł nie przez kleszcza, więc był bliski śmierci właśnie, kiedy kleszcz go ukąsił. i weterynarz stwierdził, że po prostu rasowe psy są psami o mniejszej odporności.
6: Są środki u weterynarzy, które należy stosować, między innymi zakrapianie, smycze i tym podobne. No jak do tej pory wystarczały i źle się jakoś to nie skończyło.
7: Proszę panią, daję jej pastylkę i obrożę. Wystarczy, na pewno, na 100%. Sprawdzam codziennie, czeszę i sprawdzam, dotykam każde jedno miejsce, bo jednak obroża jest i kleszcz przy skórze usycha, ale może być. Nie szczepiłam, zawsze jej daję tabletkę, tą pastylkę i obrożę.
2: Z mieszkańcami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
8: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
9: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
21: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
23: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
24: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
25: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
26: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
27: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Reklama.
8: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Przemoc, ucieczki z domu czy strach o przyszłość. Takimi sprawami zajmuje się Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Został on uruchomiony w 2001 roku i od tamtej pory nieustannie pomaga radomianom, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
0: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy Rodzinny Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu tworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych. Miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty. Tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć pośród poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon Młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
2: Kwestii aut stawiajmy na ostrożność nie tylko w trakcie jazdy. Policjanci przypominają mieszkańcom, by odpowiednio zabezpieczyć swoje auta przed ewentualną kradzieżą. A co możemy zrobić, by samochód był bardziej bezpieczny? O porady w tej kwestii poprosiliśmy Agnieszkę Matysiak z Wydziału Prewencji Mazowieckiej Policji.
1: Często nasuwa nam się pytanie, jak zabezpieczyć nasz pojazd przed utratą. W tym miejscu chciałabym Państwu wskazać kilka przykładów, które są wszystkim nam znane, lecz przez nasz pośpiech czy roztargnienie, pozorną myśl, że w naszej okolicy jest spokojnie, nie dochodzi do kradzieży, nie zastanawiamy się, czy nasz pojazd jest zabezpieczony przed kradzieżą. Aby nie stracić naszego pojazdu lub rzeczy znajdujących się w nim, należy w przypadku zakończenia jazdy zaparkować pojazd na parkingu strzeżonym, lecz gdy nie ma takiej możliwości, to pozostawmy pojazd w miejscu objętym monitoringiem lub widocznym dla przechodniów. W miejscu oświetlonym w nocy latarniami. Poświęćmy trochę więcej czasu i zaparkujmy nasz pojazd na terenie naszej posesji. A jeżeli już nie planujemy dalszej jazdy, zaparkujmy go w garażu, jeżeli go oczywiście posiadamy. Dopilnujmy, aby nie pozostawiać kluczyków od pojazdu właśnie w pojeździe, aby garaż był również zamknięty.
3: Rozumiem, że przestępcy mają różne sposoby działania, ale słyszałem też o tak zwanej kradzieży na walizkę. Chciałam zapytać się, jak to w ogóle działa, o co tutaj dokładnie chodzi?
1: Tak, pojazdy bezkluczykowe narażone są na kradzież na tak zwaną walizkę. Jest to najpopularniejszy sposób, jaki stosują złodzieje aut. Bez problemu otwierają, odpalają auto wyposażone w system handfree. Złodzieje wykorzystują niewielkie urządzenia elektryczne, które znajdują się w plecach, torbach czy w walizkach. Przestępcy działają zazwyczaj w kilka osób. Jeden przestępca pociąga za klamkę, co powoduje włączenie systemu szukania kluczyka przez auto. Sygnał wędruje do urządzenia znajdującego się w walizce, w plecaku, tak jak wspomniałam. Drugi przestępca przemieszcza się właśnie z tym plecakiem w pobliżu domów, mieszkań i szuka sygnału. Po znalezieniu sygnału kluczyka wraca on tą samą drogą i umożliwia otwieranie i uruchomienie pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w taki system, należy zabezpieczyć kartę. Wystarczy do tego bezpieczny futerał, który uniemożliwi złodziejowi skopiowanie przesyłanego sygnału. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pojazdu, również pamiętajmy, że warto zamontować w pojeździe autoalarm, który również odstraszy osoby chętne nabyć nasz samochód bez naszej wiedzy. Zamontujmy również w pojeździe GPS, który w przypadku dokonania kradzieży zwierzę pozwoli nam go zlokalizować.
3: Niektórzy nie mają tak nowoczesnych aut i jeżdżą akurat na przykład jakimiś starszymi, używanymi autami, które kupili na przykład jako pierwszy zakup zaraz po prawie jazdy. Co w takim przypadku? Jak możemy tutaj troszeczkę zabezpieczyć takie auta?
1: Tak, musimy o tym pamiętać, że jeszcze 20-30 lat wcześniej pojazdy były zabezpieczane w specjalne blokady, kierownicy lub skrzyni biegów zamykane na zamek. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, złodziej, który zauważy takie zabezpieczenie, zniechęci się do kradzieży pojazdu, gdyż nie ma czasu na demontowanie takich zabezpieczeń. W przeciwnym wypadku zostałby zauważony przez siłowe usunięcie takiego zabezpieczenia. On po prostu rezygnuje.
3: A jakie są takie najczęstsze błędy, które popełniają kierowcy, które na przykład mogą ułatwić przestępstwo?
1: Nasza rutyna i pośpiech, tak jak wspomniałam wcześniej. Parkując pod sklepem, wiemy, że będziemy w nim 3 minuty. Często nie zamykamy tego pojazdu, zostawiamy kluczyki w stacyjce. Często zdarza się również, że zabierając kluczyki, zostawiamy otwarty samochód z opuszczoną szybą. Zostawiamy w pojeździe przedmioty, które mogą stać się łupem. Czy to saszetka, czy to torba damska, czy to torba z laptopem. Wybicie szyby, zabranie naszego mienia, wsiąść do pojazdu, to naprawdę jest ułamek sekundy.
3: A jak postępować, jeżeli już dojdzie do takiej kradzieży?
1: W jaki sposób postępować? Jak najszybciej udać się na najbliższy komisariat policji, złożyć zawiadomienie o dokonaniu kradzieży naszego pojazdu. W takim przypadku należy posiadać wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu, przede wszystkim VIN, numer rejestracyjny, pamiętać wszystkie szczegóły. W jaki sposób pojazd został zaparkowany, gdzie, czy w miejscu, w którym pojazd był zaparkowany, znajdował się monitoring miejski bądź osiedlowy. Przekazać informacje o tym, na co zwróciliśmy uwagę. Czy ktoś kilka razy przechodzi koło naszego pojazdu, czy zauważyliśmy, że ktoś za nami jechał, czy ktoś bardziej się przyglądał nam. Będą takie pytania w momencie, kiedy będziemy składać zawiadomienie o kradzieży pojazdu.
2: Pacjent może przebywać w domu, a lekarze dostaną informację, gdy pojawi się arytmia bądź zawał. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny rozpoczął stosowanie specjalnej kamizelki defibrylującej u pacjentów, u których doszło do zawału. Jeżeli dojdzie do arytmii, urządzenie wyśle impuls elektryczny do serca. Jak mówi Jarosław Kosior, koordynator Zakładu Hemodynamiki i Interwencji Sercowo-Naczyniowej w Szpitalu na Józefowie, dzięki temu pacjent zyskuje poczucie bezpieczeństwa.
4: Kamizelka defibrylująca monitoruje cały czas czynność serca pacjenta. Jeżeli pojawi się arytmia, urządzenie ją ma możliwość wykrycia i przerwania tej arytmii przez zastosowanie prądu. Podobnie jak to się dzieje w takich popularnych defibrylatorach. Państwo na pewno to widujecie na filmach, ale w ratownictwie medycznym. Tylko, że to urządzenie jest duże, takie z ratownictwa medycznego i karetka pogotowia musi po prostu dojechać do pacjenta. W tym przypadku mamy pacjenta na stałe zamonitorowanego. Jeżeli ta arytmia wystąpi, urządzenie samo dokona defibrylacji, przywracając prawidłowy rytm serca. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że w momencie, kiedy taka arytmia wystąpi, my natychmiast jesteśmy informowani o takim zdarzeniu. W związku z tym możemy nawet wysłać do pacjenta karetkę pogotowia, jeżeli pacjent jest nieprzytomny, bo tak urządzenie jest skonfigurowane, że na tablet mój przychodzą cały czas informacje dotyczące tego, co się dzieje z pacjentem. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest również to, że nawet jeżeli nie ma arytmii, a pacjent źle się czuje, ma możliwość poinformowania mnie o tym, przyciskając przycisk, który jest implementowany do tego urządzenia. Ja wtedy mogę sobie sprawdzić, czy te odczucia pacjenta mają jakiekolwiek odbicie w rytmie serca. Dodatkowo również monitoruję sobie pacjenta przez ten okres 3 miesięcy, czyli wiem, jak przebiega jego rehabilitacja. Wiem, jaką ma aktywność codzienną, i jaka jest jego średnia czynność serca, co jest po prostu ważnym parametrem rokowniczym w kontekście jego choroby. Myślę, że w naszym szpitalu jest to przynajmniej 2-3 pacjentów miesięcznie. Byłoby takich pacjentów, którzy mają świeży zawał mięśnia serca i w wyniku tego świeżego zawału mięśnia serca dochodzi do takiego uszkodzenia funkcji serca, że frakcja wyrzutowa, taki parametr, którym się tutaj posługujemy, spada poniżej 35%. Bo tacy pacjenci kwalifikują się do zabezpieczenia, dlatego że wiemy, że tacy pacjenci są zagrożeni nagłą śmiercią sercową z powodów arytmicznych. Badania, które dotychczas zostały przeprowadzone, powiedziały, że najwcześniej takie urządzenie można wszczepiać po 42 dniach od momentu wystąpienia zawału lub 3 miesiące po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia serca. Bo tak się dzieje w przypadku zawału w tej chwili najczęściej, że jednak pacjent ma angioplastykę wykonywaną. W związku z tym musimy czekać te 3 miesiące na to, żeby podjąć ostateczną decyzję. I wiemy z bazy danych producenta, który dostarczył to urządzenie dla pacjenta, że w tych 100 pacjentów, którzy w tej chwili, ponad 100 pacjentów, którzy byli monitorowani tym urządzeniem, ponad połowa wyszła ze wskazań. Czyli po 3 miesiącach okazuje się, że ponad połowa pacjentów nie musi mieć już takiego urządzenia implantowanego na stałe. My jesteśmy w ten sposób umówieni z naszym pacjentem, że będzie hospitalizowany pod koniec tego okresu 3-miesięcznego. Ocenimy jego frakcję wyrzutową i wtedy podejmiemy decyzję. Jeżeli frakcja wyrzutowa wzrosła powyżej 35%, nasz pacjent nie będzie potrzebował takiego urządzenia. Jeżeli nie, implantujemy urządzenie na stałe.
2: Jacek Michalski jest pierwszym pacjentem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, który nosi kamizelkę.
5: Ta kamizelka nie przeszkadza w życiu codziennym. Praktycznie przy niej się nic nie trzeba robić. Baterie trzeba codziennie wymienić. Co drugi dzień przynajmniej zamienić kamizelki na czystą, tą uprać wody, z jednej kamizelki do drugiej poprzekładać. I to jest całe, co się robi. Na dzień dzisiejszy mi się zdarzyło tylko dwa razy, że nie przesłało mi danych, to ten pan od kamizelki, co mi zakładał, co mi robił instrukcję, dzwonił do mnie, ręcznie przesłaliśmy dane i praktycznie w niczym mi nie przeszkadza. Czuję się na pewno bezpieczniej, dużo.
2: Będą mogli anonimowo zgłaszać przypadki przemocy rówieśniczej dorosłym. Uczniowie z 8 radomskich szkół będą mieli specjalną aplikację na telefony, gdzie będą mogli informować o przypadkach hejtu, mobbingu czy agresji ze strony swoich rówieśników. Jak mówi Kamila Pszczółka, rzecznik praw ucznia w Radomiu, przemoc rówieśnicza jest problemem w szkole.
6: Jako rzecznik praw ucznia spotykam się z sytuacjami przemocy rówieśniczej. Są do mnie zgłaszane takie sytuacje i po ponad roku działalności mogę powiedzieć, że duża część zgłoszeń dotyczy różnego rodzaju przemocy rówieśniczej, tak? Bo nie mówimy tylko o przemocy fizycznej. Na pewno w tej chwili jest tak, że większa część to jednak jest ta przemoc psychiczna, emocjonalna, słowna i bardzo często jest ona trudna do uchwycenia. Często sytuacje, kiedy uczeń zgłasza się jako osoba poszkodowana, doznająca przemocy, są zaskoczeniem zarówno dla wychowawcy, czasem nawet dla reszty klasy. Dlatego wydaje mi się bardzo istotne to, żeby uczniowie mogli anonimowo i w każdej chwili zgłaszać takie sytuacje, kiedy są ofiarami przemocy. Nawet jeśli nie zrobią tego w rozmowie z osobą dorosłą, to, że mają dostęp do platformy, gdzie w momencie, kiedy będą na to gotowi, mogą otworzyć profil, zgłosić i uzyskać tam pomoc, to jest bardzo istotne, dlatego że to może dziać się poza szkołą, może dziać się w momencie, kiedy poczują się bezpiecznie. Bardzo się cieszę, że Radom przystępuje do takiego programu. Ja ze swojej strony widzę ogromną potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie i taką gotowość też do mierzenia się z tym problemem, bo tak jak powiedziała pani prezydent, to jest problem, który w większości radomskich szkół jest widoczny i jest trudny bardzo zarówno do zdiagnozowania, do sprawdzenia jego nasilenia, bo w wielu przypadków tej przemocy nigdy nie odkrywamy i nie widzimy, ale też trudno podjąć działania profilaktyczne, bo uczniowie często w klasie czy w takiej rozmowie wprost z kimś z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie mają odwagi, żeby o tym powiedzieć. Także myślę, że ta przestrzeń jest bardzo dobra. Daje też im możliwość takiego wzajemnej pomocy rówieśniczej, to co jest bardzo ważne. Czyli nawet jeżeli wiemy w klasie, że ktoś jest ofiarą i nie potrafi powiedzieć o tym głośno, to możemy tej osobie podpowiedzieć o takiej drodze. Tak? Oni nawzajem między sobą mogą powiedzieć, słuchaj, zgłoś tam, nikt nie będzie tego na początku widział, możesz to zrobić anonimowo. Młodzież często pyta, jak mogą pomóc swoim rówieśnikom w takich sytuacjach, co mogą zrobić. I to będzie kolejna droga dlatego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten program. Jak najbardziej służę pomocą, wszelkimi konsultacjami i wsparciem oczywiście dla naszej młodzieży i dla dzieci w Radomiu w szkołach.
2: Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
7: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu piaskowiec szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No, często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny. Aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca, no, na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga. Nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też no, tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy mułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano spod ziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa wpływała na właśnie ten środowisko garbu Gielniowskiego, był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, bóg, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
25: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price.
8: Tymczasowy areszt dla Gruzina po zabójstwie obywatela Rosji. Wrócimy do wydarzeń w Białej Podlaskiej. To na początek. Za chwilę też kolejni Ukraińcy, którzy zrzekają się polskich odznaczeń. To po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. A na koniec jeszcze powracające do Polski dobra kultury. Posłuchajcie. Jest 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jest tymczasowy areszt po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Elnur A., który w piątkowy wieczór usłyszał zarzut zabójstwa, najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.
9: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
8: Mówi sędzia Sądu Okręgowego Renata Borek i dodaje, że zastosowanie środka zapobiegawczego wiąże się z obawą matactwa, ukrycia się i ucieczki, a także groźbą wymierzenia surowej kary. Szef biura prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju w Polsce zrzekli się naszych odznaczeń. To po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymirowi Załańskiemu Order Orła Białego. Z Kijowa płyną głosy, że ten gest nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, skoro orderem jest wciąż odznaczony m.in. Benito Mussolini. Ukraińską perspektywę przedstawi już teraz nasz reporter Ołech Biłecki.
10: Kryło Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, ogłosił, że zrzeka się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, zaznaczył Budanow. Polskiego odznaczenia za zasługi zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar oświadczył, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi. Decyzja prezydenta Polski jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród Ukrainy. Wyjaśnił swoją decyzję ambasador. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Na odebranie Załańskiemu Orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja Wołodymyra Załańskiego o nadaniu imieniom bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W Lesznie trwają największe w Polsce pokazy lotnicze. Tegoroczne Antidotum Air Show jest jednak pechowe. A dlaczego? O tym z płyty lotniska nasz reporter Tomek Szymlet.
11: Tak, to prawda. Organizatorzy Antidotu mogą w tym roku mówić o dużym pechu. Jeszcze przed piątkowymi pokazami awaryjnie lądował samolot Bronco. W maszynie nie wysunęły się koła i z impetem uderzyła o pas startowy. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale pas został uszkodzony, przez to część pokazów została odwołana. Jeszcze gorzej było późnym popołudniem, gdy nad Lesznem szalała burza. Pokazy przerwano, a widzowie musieli się ewakuować. Dzisiaj prognozy też nie są optymistyczne, dlatego organizatorzy rozpoczęli pokazy wcześniej, by zdążyć przed możliwą burzą. Mimo to do Leszna przyjechało 50 tysięcy fanów lotnictwa.
8: O czym informował Tomasz Szymlet. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudeamus Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych atach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
12: Mając Rotę czy Bogurodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
8: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobre kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stale rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie. Pogoda szaleje, uniemożliwia loty widowiskowe, a czy uniemożliwia również wypoczynek? No wręcz przeciwnie, bo temperatury bardzo wysokie, 32 stopnie w tym momencie w Legnicy, 29 w centrum, 20 w Zakopanem, tam jest najzimniej, ale burze i deszcze gwałtowne, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam musimy na siebie uważać. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. W nocy podobnie, burzowo i deszczowo.
0: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
13: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ich znakomity węch i godziny ćwiczeń nieraz przyniosły efekty. Policyjne psy są nieocenione, jeżeli chodzi o odnajdywanie zaginionych czy szukanie ukrytych narkotyków. Każdy z czworonogów ma swojego opiekuna. Jak mówi Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, do takiej służby wybierane są psy odpowiedniej rasy.
14: Należy zacząć od tego, że czworonożni funkcjonariusze prawa to są wspaniałe zwierzęta. To są znakomicie wykorzystane źródła do poszukiwań, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. To są też psy bojowe, także to są niezastąpieni funkcjonariusze w służbie. Przede wszystkim cykl szkoleniowy zaczyna się w Sułkowicach. W momencie zakupu psa, który to zakup jest realizowany poprzez centralny dobór psów do służby w policji przez Sułkowice, przewodnik otrzymuje swojego podopiecznego i rozpoczyna 5-6-miesięczne szkolenie. Szkolenie to jest stacjonarne na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wtedy nawzajem się poznają, zaczynają sobą opiekować, poznają swoje zwyczaje, także metody karmienia, co pies lubi, jak z nim postępować, jak się opiekować. Następnie po około 6 miesiącach wracają do jednostki macierzystej i rozpoczynają służbę patrolową.
15: Czy to są konkretne gatunki psów?
14: Tak, dobierane psy są owczarki belgijskie Malinois oraz owczarki niemieckie. I są to psy w wieku od roku do 2 lat, które są dobierane przez Sułkowice. To są partnerzy i w służbie, i po służbie, bo widzę, jak chłopaki opiekują się swoimi czworonogami, jak traktują je jako członków rodziny. Pomimo, że przysługuje im 1 godzina dziennie na obsługę takiego psa podczas służby, to spędzają z nimi znacznie więcej czasu. W czasie wolnym przyjeżdżają w weekendy, w święta również, także nie mogą się rozstać. No, są po prostu przyjaciółmi, nie tylko partnerami.
15: Proszę powiedzieć, te psy na pewno ułatwiają wam taką codzienną służbę.
14: Mają lepszy węch, lepszy nos. Potrafią znaleźć osoby zaginione, gdzie człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Potrafią wskazać ścieżkę dojścia do sprawcy przestępstwa, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Jeżeli pies odchodził, był wycofywany ze służby w policji, wówczas przewodnik miał pierwszeństwo w zabraniu takiego pieska do siebie, do domu. Dodam jeszcze, że pies może odejść na emeryturę po osiągnięciu 9 roku życia. Ale oczywiście są psy, które służą zdecydowanie dłużej, bo są świetne, są w dobrej kondycji, doskonale się sprawdzają.
13: Jak zatem wygląda praca z psem, mówi jeden z oficerów operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
16: Taki wyszkolony pies potrafi znaleźć wszędzie te narkotyki. Przez 12 lat pracy z psami zdarzyło mi się znaleźć narkotyki schowane w popiele, w rurach, zakopane, w kawie. Samochód to nie stanowi żaden problem. Nie wiem, czy może być to komora silnika, koła. Dobrze wyszkolony pies, znający ten zapach, pracujący, nie siedzący w kojcu, bez problemu znajdzie te narkotyki.
15: Wy się cały czas szkolicie, cały czas pan mu, no nie wiem, daje jakieś zadania, żeby on wyszukał jakieś próbki, żeby on przyzwyczaił się do tych zapachów narkotyków. W ogóle narkotyki mają jakiś zapach swój specyficzny, dla psa pewnie tak.
16: Tak, dla psa mają i dla ludzi również, jeżeli ktoś wie, jak to wygląda. to również pozna zapach. No a cóż, na praca z tym psem, myślę, że szkolenia mamy co 2 tygodnie, aczkolwiek ja mam z tymi psami tyle pracy, nie przypominam sobie, żeby te psy miały jakiś dzień wolny. One mają wolne, jak ja mam wolne i nie jestem w pracy. One pracują non-stop. Pracujemy nie tyle ze swoim wydziałem, co i realizujemy czynności z Komendą Wojewódzką tutaj naszą z Radomiu, z CBŚP Radom, wszystkie jednostki ościenne. Także nam do szkolenia spokojnie to wystarczy, ta nasza praca. Ale aczkolwiek

0: Co pamiętam, 70 może procent służb, które miałem jako młody policjant, miałem z przewodnikami. Bo po pierwsze nikt nie chciał jeździć z nimi, bo no wiadomo, pies to jest pies, pachnie czasami inaczej niż ktoś sobie to wyobraża. Mi to nie przeszkadzało. Od dziecka, odkąd pamiętam, miałem psy w domu. Nie wyobrażam sobie w ogóle domu bez psa. No. Nawet to może być jakiś mieszaniec, nawet ze schroniska zabrany, żeby tylko był pies. No i cóż, no a moją karierę zacząłem po przeniesieniu się tu do komendy. Dostałem pierwszego psa w kategorii patrolowo-tropiącej i z nim pracowałem 9 lat. Sam jeździłem w patrolu, był tak wyszkolony, nie potrafił tylko mówić. On wszystko wiedział, spojrzał na mnie i on wszystko wiedział, a ja spojrzałem na niego, on wszystko też wiedział, co ma zrobić. No i później z biegiem czasu dostałem przydział na pierwszego psa na narkotyki, mówiąc ogólnie na narkotyki, do szukania zapachu narkotyków. Później już po kolei dostawałem kolejnego, z którym teraz pracuję, z tym starszym, i ten obecnie to jest, moja suczka jest czwartym psem przez 15 lat pracy. Także tak jak mówiłem, 12 lat samej pracy z psami. Myślę, że ktoś, kto tego nie lubi, w życiu się w tym nie odnajdzie. To trzeba lubić tą pracę z psami, trzeba mieć tą pasję do zwierząt.
1: Zapisują się do lekarza, a o wizycie zapominają i tym samym blokują miejsca dla osób potrzebujących konsultacji. Taka sytuacja ma miejsce w poradniach w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Warto więc o wizytach pamiętać, a gdy nie możemy przyjść, zadzwonić i ją odwołać. O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z rzecznikiem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Ze mną Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. I dzisiaj będziemy mówić o ważnym temacie, ważnym dla pacjentów przede wszystkim, bo będziemy mówić o osobach, które zapisują się do lekarzy specjalistów, a potem niestety nie przychodzą na umówioną wizytę. Czy to jest duży problem?
3: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wydaje mi się, że to jest duży problem w skali ogólnopolskiej. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym również pojawia się ten problem, tak? Przykładowo dotyczy to poradni ortodoncji, poradni kardiologicznej, poradni skórno-wenerologicznej i tam zauważamy, że pacjenci często nie stawiają się w terminie zaplanowanej wizyty. Mało tego, że się nie stawiają, to nie odwołują tej wizyty, co prowadzi do tego, że wydłużają się listy oczekiwań. Dodatkowo ktoś nie skorzysta z tego miejsca, bo pamiętajmy tutaj, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że jeżeli my nie skorzystamy z tej wizyty i odpowiednio wcześniej ją odwołamy, to ktoś inny będzie mógł z niej skorzystać, tak? A w momencie, gdy nie odwołamy, to miejsce przepada, rosną koszty dla placówki, a także praca lekarza nie zostaje tak naprawdę wykorzystana, tak?
2: Jeżeli nie mogę przyjść na tą umówioną wizytę, to co powinienem zrobić?
3: Przede wszystkim to też zależy od tego, kiedy poczujemy na przykład, że nie możemy się stawić, tak? Czujemy, że jesteśmy chorzy albo wypadnie nam jakieś spotkanie i pamiętamy o tej wizycie, że tak wisi ta kartka na lodówce, czy w dzienniku, czy w kalendarzu mamy jakieś powiadomienie, to odpowiednio wcześniej powiadommy szpital, że nie możemy poradnie, że w danym terminie się nie stawimy. I wtedy udostępniamy miejsce komuś innemu, a my sami możemy wybrać inny termin, tak?
2: Czyli trzeba zadzwonić po prostu do konkretnej poradni.
3: Tak, ewentualnie stawić się stacjonarnie, jeżeli ktoś woli tę formę, prawda?
2: Jeżeli nie jestem w stanie się umówić na ten termin, to mam wyznaczony inny, jeżeli wcześniej dam znać, że nie mogę się stawić.
3: Tak jest.
2: Pan mówił, że głównie chodzi tutaj o kilka wybranych poradni.
3: Mhm. Znaczy ten problem dotyczy wszystkich poradni, ale jest tak naprawdę zauważalny w tych konkretnych poradniach, tak?
2: A proszę powiedzieć, jeżeli na przykład dzisiaj powiem, że za tydzień nie mogę przyjść do lekarza, to rozumiem, że panie rejestratorki mają taką listę osób, które pilnie potrzebują wizyty u lekarza i dzwonią do tych osób, że to miejsce się zwolniło. To znaczy ten system działa, tak?
3: Znaczy to często jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że na przykład dzwonimy do poradni i pani mówi, że najbliższy termin jest powiedzmy za 2 tygodnie, tak? Ale później do nas dzwoni inny pacjent i pani powiadamia, że zwolniło się właśnie miejsce, więc mogę, jeżeli pani przyjdzie za powiedzmy 5 godzin czy jutro, to wtedy jest to miejsce wolne i wtedy inny pacjent z niego skorzysta.
2: Kolejki są też problemem w poradniach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego?
3: No tak, myślę, że to jest taki problem, który występuje w całej całej Polsce, tak, że te kolejki, te listy oczekiwań właściwie

0: dość długie. No i tych czynników moglibyśmy wymienić kilka, tak? Oczywiście pierwszą kwestią taką jest finansowanie placówek. Inną jeszcze równie priorytetową są specjaliści. No a także właśnie ten problem, o którym dzisiaj mówimy, tak? No bo wydłużamy tą kolejkę. Jeżeli nie odwołamy tej wizyty, no to przykładowo, jeżeli mamy 80 zaplanowanych wizyt do danej poradni i 10 pacjentów nie stawi się, nie powiadomi, nie uzasadni, że ich nie było, czyli mamy 70 osób z zaplanowanych 80, no to te 9 osób, jeżeli sobie tak nie będzie przychodziło każdego dnia, no to nam się to wydłuża, tak? I każda z tych osób jest zapisywana w tej liście oczekiwań na sam koniec.
1: Jest tak, że pracownicy poradni mają możliwość, moce przerobowe, żeby poinformować chociażby o tej pierwszej wizycie?
0: Tak, tutaj jest taka kwestia, że no, nie ma żadnego takiego wymogu, żebyśmy informowali pacjenta o tym, że ma tą wizytę. Natomiast jeżeli to jest ta pierwsza wizyta, to system NFZ zazwyczaj powiadamia pacjenta, czy to SMS-em, czy wiadomością na skrzynkę mailową, że ma zaplanowaną wizytę za 2-3 dni, bo zazwyczaj ta wiadomość przychodzi 2-3 dni przed umówioną wizytą. My, tak jak mówię, no, pielęgniarki starają się, widząc, że już dochodzi wizyta, nie ma tego pacjenta, nie stawił się, to staramy się powiadamiać pacjentów, że mają tą wizytę, czy pamiętają o tej wizycie, tak? No bo często to są osoby starsze, które na przykład zapomnią, albo nie mają możliwości, żeby dojechać, tak? Bo na przykład ktoś miał ich zawieźć i ta osoba...
1: Nie ma transportu.
0: Tak jest. I są właśnie od tej kwestii uzależnione, więc...
1: Trzeba dzisiaj, tak jak mówimy, pamiętać o tym, żeby jeżeli nie możemy przyjść, żeby nie blokować po prostu tych miejsc do lekarzy specjalistów. A moim gościem był Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Opanowały radomskie bezdroża i ulice. Czterokołowce, czyli popularne quady, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród najmłodszych. O czym powinniśmy pamiętać, wsiadając na quady? O tym Marcin Sawicki z Mazowieckiej Drogówki.
3: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o użytkowanie quada, czyli czterokołowca lekkiego, bo tak naprawdę przepisy w ten sposób precyzują ten typ pojazdu, to pamiętajmy o tym, że każda osoba, która kieruje takim pojazdem, musi posiadać prawo jazdy i kategorią uprawniającą do kierowania takim pojazdem jest to kategoria minimum AM. Więc w tym miejscu musimy zaznaczyć, że osoba, która na taki pojazd wsiada, musi mieć ukończone 14 lat, zdany państwowy egzamin i posiadać tą kategorię AM. Ostrzegam tutaj przed różnego rodzaju zakupem takich quadów, potencjalnie mówiąc na przykład dzieciom na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej, które to dzieci mają często nieukończone nawet 10 lat. W tym momencie to dziecko, otrzymując taki pojazd, bardzo chętnie i z wielką przyjemnością wsiada na ten pojazd, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy ani umiejętności manualnych do kierowania tym pojazdem i nierzadko tym czterokołowcem lekkim wyjeżdża też na drogi publiczne, stwarzając przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie. Ze względu na to, że nadal mamy do czynienia z dzieckiem, które nie ma tak wyrobionej psychomerytoryki jak osoba dorosła. Nie umie ocenić zagrożenia i często to, co jest dla nas dorosłych zagrożeniem i możemy w pewien sposób uniknąć tego zagrożenia, dla dziecka po prostu będzie w zupełności niezauważalne. Więc tu apel do rodziców, byśmy nie próbowali tym dzieciom samej maleńkości wpajać łamania przepisów, bo nie zapominajmy, że w momencie, kiedy dojdzie, nie daj Boże, do zdarzenia drogowego z udziałem takiego czterokołowca, takiego quadu, który był kierowany przez osobę nieposiadającą uprawnień, to nadal odpowiada rodzic i problem pojawia się w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia z udziałem osób rannych bądź, nie daj Boże, zdarzenia śmiertelnego. Wtedy tak naprawdę właściciel ponosi wszelkie konsekwencje i prawne, i finansowe z obsługą takiego zdarzenia, z wypłatą odszkodowań i rent, ponieważ pomimo tego, że ten pojazd powinien posiadać ubezpieczenie OC i taki pojazd musi mieć to ubezpieczenie OC, oczywiście oprócz tego musi być pojazdem sprawnym technicznie, zarejestrowanym, to w momencie, kiedy pojazdem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień, ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie pokryje tych strat. Więc właściciel takiego pojazdu musi liczyć się raz, że z nieszczęściem, które wydarzyło się na drodze, a w tym wypadku poszkodowane są obie strony i zarazem osoba sprawcy i rodzina tej osoby, jak również rodzina osoby poszkodowanej w zdarzeniu, to osoba jako właściciel takiego kłada musi podjąć wszystkie kroki, żeby odpowiedzieć przed tym i finansowo, i prawnie. Jeśli chodzi o kierowanie kładem, użytkownik, jak każda osoba, która jest przewożona na takim pojeździe, musi wyposażyć się w kask ochronny. Czyli tak naprawdę, tak jak każdy motocyklista, motorowerzysta. Ja tutaj też uczulam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o używanie dodatkowych elementów odblaskowych. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli motocykliści poruszają się po naszych drogach i mają naprawdę coraz to bardziej te stroje, te kombinezony ochronne wyposażone w te elementy odblaskowe. Bardzo często, coraz tutaj ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, pojawiają się ci motocykliści po prostu w kamizelkach. Dodatkowo te kamizelki na siebie zakładają. To jest bardzo bezpieczne, chociażby nawet w momencie, kiedy patrzymy w boczne lusterko czy wsteczne lusterko, ten motocyklista jest po prostu, mamy możliwość lepszego dostrzeżenia tego motocyklisty. Jeśli chodzi o kłady, też tutaj uwaga, pamiętajmy, kask ochronny, elementy odblaskowe, czyli kamizelka. No i oczywiście używajmy też, jeżdżąc na tych kładach, specjalnego rodzaju kombinezonów ochronnych, ponieważ te pojazdy, pomimo tego, że wydają się być bezpieczne i wydają się być niewywrotne, to podczas jakiegokolwiek zdarzenia może dojść do upadku z takiego pojazdu i do nierzadko odniesienia dosyć poważnych obrażeń ciała. Dlatego te wszystkie elementy ochronne, typu odzież, typu kask, ochraniacze, obuwie, co też jest bardzo ważne, będą tutaj nam pomagały w tym, żeby to obrażenie było jak najmniej dotkliwe. Jeśli chodzi o czterokołowiec lekki, czyli ten pojazd, który można poruszać się na kategorii AM, nie zapominajmy, że taki pojazd ma pewne ograniczenia albo warowania prawne, jeśli chodzi o prędkość i o masę tego pojazdu, jak również o moc tego pojazdu. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli na takim pojeździe bądź na motocyklu przewożone jest dziecko do lat 7, to tym pojazdem nie możemy poruszać się więcej niż 40 km na godzinę. Uwaga też do wszystkich użytkowników jednośladów typu motorowery, motocykle i kłady, jeśli chodzi o czterokołowce. Drodzy Państwo, w obszarze zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km na godzinę. Nie ma żadnych zwolnień prawnych, jeśli chodzi o motocyklistów, czy chociażby kierujących kładami. Wszyscy w obszarze zabudowanych powinniśmy się poruszać z prędkością do 50 km na godzinę, bądź z prędkością nawet znacznie mniejszą, jeżeli warunki atmosferyczne bądź natężenie ruchu, warunki panujące na drodze, tutaj wymuszają na nas zachowanie tej szczególnej ostrożności. Także no, przede wszystkim kierujmy się tą rozwagą, tym rozsądkiem i pamiętajmy, że te pojazdy mają służyć nam jako spędzenie miło czasu, jako rekreacji, by nasza nieznajomość przepisów i nasze roztargnienie, tutaj taka agresja na drodze nie przerodziła się w to, że ten pojazd po prostu będzie dla nas niebezpieczny.
2: Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
4: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
2: To jak prawidłowo chodzić?
4: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
5: Jakie zalety są?
4: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo. Porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
5: A czy można schudnąć, chodząc z kijkami?
4: Można schudnąć, ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. Jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak, po 30 minut, przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, zależy, kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego zdrowa dieta.
5: Gdzie w okolicach Radomia, czy stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
4: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 kilometra, tylko trzeba tam dalej tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
6: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
7: Ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Reklama.
26: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
5: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Niektórzy po ukończeniu szkoły chcą dołączyć do Straży Granicznej czy Pożarnej, inni z kolei decydują się na mundur policjanta. A jak można zostać funkcjonariuszem policji? O wymagania i o to, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, zapytaliśmy Małgorzatę Ziętarską, kierownik sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
0: spotykamy się, by porozmawiać troszeczkę na temat rozwoju kariery. W tym przypadku rozwoju kariery, jaką może być służba w policji. Gdzie ten start? Jakie są wymagania?
1: Przede wszystkim trzeba posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie powinno być się skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać minimum średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i trzeba również dawać rękojmie do zachowania tajemnicy.
0: Powiedzmy, że my już to wszystko spełniliśmy. Co dalej się wtedy dzieje?
1: Więc postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od złożenia kompletu dokumentów przez kandydata. Jest to podanie, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie kandydata oraz posiadanie przez niego umiejętności. Ponadto kserokopia książeczki wojskowej. Również przy składaniu dokumentów niezbędny jest dowód osobisty.
0: I kiedy już złożymy, jak ja dobrze zrozumiałem, wtedy testy nas czekają.
1: To znaczy nie tak szybko. Najpierw te dokumenty podlegają weryfikacji i kandydat jest sprawdzany w naszych ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Jeżeli wszystko jest w porządku, to wtedy rozpoczynamy takie postępowanie kwalifikacyjne, które dotyczy już bezpośrednio kandydata. Kandydat jest kierowany na test wiedzy, test sprawności fizycznej. Później czeka go badanie psychologiczne u nas w Komendzie Wojewódzkiej, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i w międzyczasie również prowadzone jest postępowanie sprawdzające przez pełnomocników ochrony informacji niejawnych.
0: Testy, na czym one polegają?
1: Testy mają sprawdzić predyspozycje kandydata do służby w policji. Ten pierwszy test, test wiedzy, dotyczy wiedzy o funkcjonowaniu policji i test wiedzy i test sprawności fizycznej jest przeprowadzany w szkołach policji. My kierujemy kandydatów do CSP Legionowo. Po teście z wiedzy kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej. Jest to sprawnościowy tor przeszkód. On składa się z 8 ćwiczeń, które wykonywane są w takim ciągu. I tutaj na zaliczenie to jest wymagane pokonanie tego sprawnościowego toru przeszkód w minutę 41 setnych sekundy.
0: I rozumiem, że raczej to nie jest łatwy test.
1: Myślę, że do tego testu trzeba się po prostu przygotować. Tak? Trzeba poświęcić troszeczkę czasu, zaangażowania. Komenda Wojewódzka proponuje kandydatom przystąpienie do takiego próbnego testu sprawności fizycznej. Te testy zwykle są organizowane 2 razy w miesiącu. Kandydaci mają możliwość sprawdzenia się podczas takiego próbnego testu, sprawdzenia swoich możliwości. Mogą zobaczyć, co wymaga jeszcze poprawy i wtedy już na pewniaka przystąpić do tego właściwego testu sprawności fizycznej.
0: Czyli powiedzmy, że mamy te testy za sobą, wtedy są badania.
1: Tak, wtedy kandydat jest skierowany na badanie psychologiczne. To badanie psychologiczne jest przeprowadzane przez naszych psychologów w Komendzie Wojewódzkiej i tutaj to badanie obejmuje sprawdzenie predyspozycji intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności kandydata, jego postawy w pracy. I po tym badaniu psychologicznym, jeżeli jest wynik pozytywny, to wtedy kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
0: Czy można powiedzieć, że to jest takie spotkanie się ewentualnego przyszłego funkcjonariusza ze swoim przełożonym?
1: Nie do końca, ponieważ tutaj tą rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego. W skład zespołu wchodzi naczelnik wydziału kadr bądź jego zastępca, dowódca bądź zastępcy dowódcy oddziałów prewencji i pracownik komórki doborowej. Tutaj chcemy dowiedzieć się, dlaczego kandydat do nas przyszedł, dlaczego chce służyć w policji, gdzie widzi się w tej policji, co chciałby robić w tej policji, jakie ma tutaj plany związane z tą instytucją.
0: Mówiła Pani o tym postępowaniu sprawdzającym. Co to w ogóle jest?
1: Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy kandydat daje nam rękojmie do zachowania tajemnicy służbowej, tak? Kandydaci składają ankietę bezpieczeństwa, tutaj są poszerzone sprawdzenia odnośnie samego kandydata, członków jego rodziny.
0: Wiem, że potem jest już ten etap 7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji.
1: Kandydaci są kierowani na komisję lekarską. Tutaj mamy szereg lekarzy specjalistów, którzy sprawdzają, czy po prostu kandydaci podołają fizycznie trudom służby w policji. I tutaj mamy te komisje lekarskie w każdym mieście wojewódzkim. W zależności od miejsca zamieszkania kandydata, tam kierujemy do tej właściwej komisji lekarskiej osobę i lekarze już oceniają, tak, stan zdrowia naszego przyszłego policjanta. policjanta i wydają orzeczenie o zdolności do służby w policji.
0: Rozumiem, że jak już te wszystkie etapy mamy za sobą, to możemy powiedzieć, że jesteśmy już blisko zostania policjantem?
1: Na pewno. Tutaj, jeżeli zostanie zakończone postępowanie kwalifikacyjne, sumujemy punkty uzyskane przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, punkty z testu sprawności fizycznej, punkty z rozmowy kwalifikacyjnej, punkty, które kandydat uzyskuje za wykształcenie, za dodatkowe preferowane umiejętności i suma tych punktów daje mu miejsce na liście rankingowej. Postępowanie kwalifikacyjne kończy zatwierdzenie listy rankingowej przez komendanta wojewódzkiego policji.
0: No dobrze, i mamy już przejście tych wszystkich etapów. Rozumiem, że wtedy możemy spodziewać się szkolenia.
1: Jak już kandydat zakończy postępowanie kwalifikacyjne, przyjęty jest w terminie określonym przez komendanta głównego policji i mniej więcej w przeciągu około 2 tygodni od przyjęcia kierowany jest na kurs podstawowy do jednej z naszych jednostek szkoleniowych na terenie kraju.
0: I ile takie szkolenie mniej więcej trwa?
1: Około 6 miesięcy. A po nim jest adaptacja zawodowa i tutaj w zależności od tego, gdzie osoby były przyjmowane, to znaczy ci policjanci, którzy zostali przyjęci do oddziałów prewencji lub też samodzielnego pododdziału prewencji policji, odbywają adaptację zawodową w swoich jednostkach macierzystych, natomiast osoby, które zostały przyjęte do komend miejskich i powiatowych, adaptację zawodową odbywają w komendzie stołecznej policji.
0: I właśnie już od tych dni, gdzie jest ten adaptacja, to po prostu my zaczynamy swoją służbę.
1: Tak, dokładnie. Już od tego momentu osoby pełnią służbę, wchodzą na ulicę, pracują na rzecz obywateli i państwa.
0: Kiedy ktoś będzie chciał spróbować się dostać do Was, to gdzie na przykład może uzyskać większą ilość informacji na temat przyjmowania do służby?
1: Zapraszamy na naszą stronę internetową Komendy Mazowieckiej. Tam też podane są numery telefonów do nas, więc jeżeli ktoś będzie chciał dopytać o jakieś szczegóły, które go zainteresują albo coś, co według niego będzie wymagało doprecyzowania bądź wyjaśnienia, to zawsze można do nas zadzwonić. Również podany jest adres mailowy.
5: Nie jeden początkujący funkcjonariusz swoje pierwsze kroki na tej ścieżce stawia w oddziale prewencji. A czym się zajmuje? Zapytaliśmy o to podkomisarza Dariusza Dziubę z zespołu szkolenia oddziału prewencji Policji w Radomiu.
2: Przychodząc do oddziału prewencji policji po kursie podstawowym, policjant nabywa podstawowej wiedzy, podstawowego doświadczenia. Pracując w oddziale prewencji, policjant codziennie pełni służbę na drogach, na ulicy, styka się z różnego rodzaju wykroczeniami, przestępstwami, na które po prostu musi zareagować. Podczas codziennej służby policjanci wykonują zadania nie tylko na ulicy, bo są wzywani do kradzieży sklepowych, na interwencje domowe, ale oprócz codziennej służby policjanci oddziału prewencji są wykorzystywani podczas poszukiwania osób zaginionych. Jeżeli mamy zgłoszenie o osobie zaginionej, policjanci natychmiast jadą w miejsce poszukiwań wyznaczonych przez dyżurnego. Wykorzystujemy często do tego sprzęt specjalistyczny, który mamy w swoim posiadaniu. Są to kłady, są to olśniewacze, którymi możemy się wspomagać w działaniach nocnych, które oświetlają nam teren. Oprócz poszukiwań policjanci oddziału prewencji zajmują się wszelakimi zabezpieczeniami manifestacji, przejazdów kibiców lub zabezpieczeniami imprez sportowych.
5: Radomianie mają problem z parkowaniem w mieście. Kierowcy nie zawsze stosują się do znaków drogowych, a problem widoczny jest w centrum miasta. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, tego rodzaju wykroczeń jest coraz więcej.
3: Ten problem z parkowaniem istnieje już od kilku ładnych lat, natomiast w tym roku zdecydowanie się nasiliły wszystkie problemy związane z parkowaniem pojazdów. Powiększyła się również strefa płatnego postoju niestrzeżonego, więc kierowcy uciekają z tej strefy w inne miejsca, ale już tam nie zwracają uwagi na znaki drogowe i te samochody zostawiają byle jak i byle gdzie, byleby tylko im było wygodniej. Stąd też więcej działań z naszej strony i to działań nie polegających na tym, żebyśmy pouczali tych kierowców, bo rzeczywiście w latach ubiegłych sądziliśmy, że forma legitymowania i pouczenia przyniesie jakiś skutek, no ale niestety trzeba wrócić do korzeni i jednak podstawą taką, żeby nasze społeczeństwo dyscyplinowane było, jest jednak konsekwencje, są jednak konsekwencje finansowe.
4: Państwa działania wynikają z tego, że jeździcie na patrole, czy to mieszkańcy sami zgłaszają osoby, które nieprawidłowo parkują? I jakie są główne grzechy radomskich kierowców?
3: I tak, czyli bardzo dużo zgłoszeń od naszych mieszkańców, ale również bardzo dużo interwencji własnych podczas rutynowych patroli. Po naszym mieście stwierdzamy nowe, zaznaczam, nowe miejsca, w których kierowcy do tej pory nie parkowali, bo były tam znaki zakazu. Ruch w interesie, że tak pozwolę sobie powiedzieć, jest, bo nie uczymy się niczego, mimo tego, że jesteśmy dyscyplinowani mandatami. Nie uczymy się, że nie wolno parkować w takich miejscach, mimo wszystko zostawiamy te samochody, bo jednak to, co nasze jest najważniejsze, czyli musimy podjechać blisko, musimy podjechać w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie jest prawidłowo.
4: Jakbyśmy mieli opracować taką mapę tych zachowań, to mówimy o wykroczeniach bardziej w centrum, gdzie przecież jest strefa płatnego parkowania, czy też na innych osiedlach w Radomiu?
3: Zdecydowanie centrum. Zarządcy terenów i wspólnoty mieszkaniowe, ewentualnie spółdzielnie mieszkaniowe, zwracają się do nas z prośbą o pomoc w zaopiniowaniu strefy ruchu, strefy zamieszkania lub innych sytuacji, w których można by było wyznaczyć nowe miejsca do parkowania, żeby mieszkańcy danych osiedli mieli tych miejsc więcej. I tutaj raczej dochodzimy do konsensusu, my wskazujemy nowe miejsca, spółdzielnie się do tego dostosowują, także rzeczywiście zdarzają się jakieś miejsca, w których bardzo dużo samochodów nieprawidłowo parkuje na jakimś osiedlu, ale są to takie sytuacje, gdzie powiedzmy 2-3 tygodniowe kontrole doprowadzają do stanu, że jest w miarę przyzwoicie i te samochody się tam nie pojawiają, natomiast oczywiście centrum miasta, okolice dworca, okolice 25 czerwca, okolice szpitala, są to miejsca, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Bardzo ciężko, i tu nie uciekam przed odpowiedzialnością, bardzo ciężko jest doprowadzić w takich miejscach do tego, że to parkowanie całkowicie się wyeliminuje. Zbyt duża liczba osób, całkowicie obcych dla siebie osób, przyjeżdża. Jednego dnia wystawimy kilkanaście wezwań i powiedzmy te osoby będziemy rozliczać, ale już następnego przyjeżdża ktoś nowy, kolejnego przyjeżdża ktoś nowy, dlatego to działanie musi być długotrwałe, więc to nie rozwiąże się tego problemu w tydzień, dwa, miesiąc, tylko trzeba po prostu sukcesywnie działać. To przykładem jest chociażby teren wokół radomskiego szpitala jednego, czy też drugiego, czy chociażby ostatnio bardzo dużo interwencji wpływa z ulicy Mazowieckiego, ale tam jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania zasobów prawnych, jak to wygląda, która działka jest prywatna, która działka jest miejska, i występujemy do odpowiednich organów o oznakowanie takich miejsc.
4: To już na koniec podsumowanie takiej naszej rozmowy. Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców w Radomiu?
3: No chociażby po tych działaniach widać, że nie ma taryfy ulgowej. Zaczęliśmy, panie redaktorze, od miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tam nie ma w ogóle żadnej taryfy ulgowej. Tam obligatoryjnie, jak tylko warunki techniczne na to pozwalają, samochód jest holowany. Bez względu na to, gdzie stoi, bez względu na to, jaki to samochód, takie samochody są bezwzględnie holowane na parking.
4: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
3: Dziękuję uprzejmie.
5: Szczepić czy nie szczepić? To pytanie, jakie coraz częściej zadają sobie rodzice. O korzyściach płynących z zaszczepienia dzieci, a także o objawach, z jakimi zgłaszają się rodzice, mówi Stanisława Szcześniak-Mazur z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
6: Ruch antyszczepionkowy dotyczy w tej chwili, powiedziałabym, całego świata. W Polsce też stał się bardzo modny, ale jeżeli chodzi o szczepienia podstawowe, czyli te obowiązkowe, myślę, że w Polsce nie jest najgorzej i w Radomiu też. Ja prowadzę poradnię konsultacyjną szczepień i do mnie się zgłaszają właśnie matki, które mają wątpliwości co do celowości szczepień, czy do bezpieczeństwa szczepień. Moim obowiązkiem i zadaniem jest wyjaśnić, uspokoić, i powiedzieć również o odczynach niepożądanych, bo to nie jest tak, że wszystkie szczepionki dla każdego są w jednakowym stopniu bezpieczne. Mogą wywołać również niekiedy objawy niepożądane, ale one nie są groźne dla życia i dla zdrowia dziecka są to przejściowe objawy typu wysoka gorączka czy niepokój utrzymujący się ponad 2 godziny. I z tym należy się liczyć po zaszczepieniu dziecka. Natomiast są duże wątpliwości co do szczepień zalecanych, na przykład typu szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, czyli przeciw zakażeniom wirusem HPV, gdzie mieliśmy w pierwszym roku około 600 dawek mogliśmy wyszczepić dla dziewczynek. Zaszczepiliśmy 500 dziewczynek między 13 a 14 rokiem życia, co było dużym sukcesem. W następnym roku przy drugiej akcji zaszczepiło się tylko już 300 parę dziewczynek, ponieważ wyczytały mamy w internecie o objawach niepożądanych, które zresztą na dzień dzisiejszy zostały obalone, że te objawy nie były wywołane na skutek szczepienia, ale takie same objawy u nastolatek występują zarówno u dzieci szczepionych, jak i nieszczepionych. A w tym roku akcja szczepień przeciw HPV też została bardzo zminimalizowana. Szczepi się około 200 dziewczynek, chociaż mogliśmy zaszczepić ponad 300, ponieważ pojawił się pan Zięba ze swoimi wykładami, który nie jest lekarzem, nie jest profesjonalistą, ale ma dar przekonywania, jest osobą taką elokwentną i dużo osób po prostu sugeruje się jego spostrzeżeniami. Natomiast, żeby naprawdę wiedzieć objawy niepożądane czy zagrożenia po wykonaniu szczepień, należy wejść w stronę internetową, medyczną na temat szczepionek. Mamy się boją szczepionki MMR przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ przed laty w Anglii jakiś nieuczciwy pan doktor zrobił sobie doktorat na temat taki, że autyzm występuje głównie u dzieci szczepionych przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ on się ujawnia w drugim roku życia, a dzieci są szczepione w 13 miesiącu, czyli po skończeniu roku, więc napisał taką pracę. Było straszne zamieszanie, w Anglii ludzie przestali szczepić przeciw odrze, wystąpiła epidemia odry i wykonano dodatkowe, solidne badania. Okazało się, że zarówno dzieci szczepione, jak i nieszczepione, bo przecież autyzm się pojawił nie teraz po szczepionkach, ale od lat jest, w równym odsetku chorują na autyzm. Przyczyna choroby nie jest znana, być może, że są to genetyczne predyspozycje. Więc są wątpliwości co do zaszczepienia odrą, świnką, różyczką, ale w tej chwili jest epidemia już w Czechach i te wątpliwości są coraz mniejsze. Rodzice zaczęli obawiać się tej choroby. Boją się też tiomersalu, czyli obecności rtęci. Na rynku w tych nowoczesnych szczepionkach nie ma rtęci. Wszystkie są muszą mieć konserwant, bo po prostu nie miałyby długiego okresu ważności. One są wszystkie produkowane na wodorotlenku glinu, to są śladowe ilości, więc to nie jest szkodliwe. Szczepionki się bardzo dokładnie bada, bardziej niż inne leki, ponieważ jest tyle kontrowersji co do szczepionek. Jedyną szczepionką, gdzie występuje jeszcze tiomersal w niewielkich ilościach, to jest ta tradycyjna nasza DTPR, czyli pełnokomórkowa szczepionka, do której wiele osób ma właśnie dziwne zaufanie, bo akurat rodzice ich szczepili tą szczepionką, nic się nie działo. Nic się nie działo, bo w tamtych czasach ja długie lata pracuję. Aż tak nie dawało się do publicznej wiadomości, jakie bywają objawy niepożądane po lekach, jak i po szczepieniach. Została wprowadzona do kalendarza szczepień szczepionka przeciw pneumokokom. Pneumokoki są to bardzo groźne bakterie, które wywołują zarówno zapalenia płuc, zapalenia uszu, ale również zapalenia opon mózgowych i mózgu. I też troszeczkę osób, jak kiedyś kupowali szczepionki, bo bardzo chcieli się szczepić przeciw pneumokokom, jest odsetek matek tu, z którymi się spotykam, że mają wątpliwości, odraczają to szczepienie albo chcą w późniejszym okresie szczepić, po ukończeniu załóżmy drugiego roku życia, ale jednak pneumokoki są najgroźniejsze w okresie niemowlęcym i do drugiego roku życia. Także zachęcam do szczepienia. Szczepionka już jest darmowa dla dzieci, weszła w kalendarz szczepień i jak najbardziej zalecamy szczepienie. Natomiast powiedziałabym, że gdzieś od 5 lat pojawiły się osoby, które już nawet nie szczepią dzieci w okresie noworodkowym, czyli wypisują się ze szpitala bez zaszczepienia gruźlicy, BCG i bez szczepienia WZWB. Część z tych matek chce odłożyć to szczepienie, załóżmy, po 3 miesiącu życia, co w zasadzie no, nie jest takim niekorzystnym objawem. I te matki się decydują, tylko chcą później szczepić. Ale są takie, które w ogóle nie chcą szczepić i mam takie matki, z tym, że potem zdarzają się jakieś przypadki typu wypadek samochodowy, gdzie dziecko nieszczepione ma duży uraz głowy, ranę z piaskiem na głowie, jest tragedia, szczepienie przeciwtężcowi i ci rodzice zaczynają wtedy szczepić. Są też osoby, które nie chcą szczepić według kalendarza szczepień, ale ja je w jakiś sposób przekonuję, no wybieramy mniejsze zło, rozdzielam te szczepionki na pojedyncze dawki, tak żeby matka czuła się bezpiecznie i w zasadzie no, powiem, że w dużym procencie udaje mi się przekonać nawet te matki antyszczepionkowe, że szczepią tylko w innym trybie niż dzieci, które mają z kalendarza szczepień.
5: Nocka w lesie, na hamaku bądź w namiocie? To możliwe. Do tej aktywności zachęcają leśnicy w ramach akcji Zanocuj w lesie. Dzięki programowi wyznaczone są w lasach specjalne strefy, gdzie można biwakować i rozpalić ognisko. Wybierając się do lasu, warto pamiętać o kilku zasadach, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
7: Na początku był taki zorganizowany program pilotażowy. Czy zanocuj w lesie? Sprawdzi się i czy będą osoby chętne, żeby zanocować w tym lesie, czy też nie. Po takim rocznym programie został wprowadzony we wszystkich nadleśnictwach i tu w Nadleśnictwie Radom również. Został wyznaczony teren ponad 1000 hektarów, gdzie można swobodnie przyjść, przyjechać, zostawić w odpowiednich oczywiście miejscach samochód i wyjść na taką wędrówkę, a następnie rozbić namiot lub też hamak i zanocować w lesie. Przede wszystkim wiele informacji i trzeba na bieżąco śledzić stronę nadleśnictwa. Tam wszystkie informacje z tym programem są związane. Przede wszystkim wybraliśmy teren, tutaj fragment Puszczy Kozienickiej od strony Zadobrza, z tego względu, że no, musi być jakaś tam infrastruktura. Muszą być, tak jak tutaj koło Zadobrza, w tym terenie są miejsca postojowe dla samochodów, żeby pozostawić w tych miejscach, a następnie wyruszyć. Są też wyznaczone miejsca na palenie ogniska, więc nie wolno palić wszędzie tego ogniska, tylko w wyznaczonych miejscach, szczególnie tutaj mówię o okresie letnim, gdzie mogą wystąpić pożary. Więc musiała być przygotowana taka infrastruktura, taka podstawowa, aby można było podjechać, zostawić samochód, była dostępność również i też, żeby ten teren nie był zbyt ciężki, żeby można było swobodnie po nim wędrować i znaleźć sobie takie miejsce. Więc dlatego został ten teren wybrany. I co jeszcze ciekawego, tutaj obok tego naszego terenu jest również teren Nadleśnictwa Kozienice, które też został wybrany na program Zanocuj w lesie, więc to nie jest ponad 2000 hektarów, gdzie można spokojnie rozbić się, można wędrować, podziwiać tą naszą rodzimą tutaj, rodzimą przyrodę.
5: Pamiętajmy również, że grille czy ogniska możemy rozpalić tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
26: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego.
17: Drugi dzień poszukiwań podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem jest apel policji. To na początek. Izrael atakuje Liban pomimo rozejmu. Liczba ofiar wzrasta. A na koniec jeszcze upalny dzień. W całym kraju na koniec odwiedzamy Sopocką plażę. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Intensywne poszukiwania objęły już całe województwo. To kolejne już godziny obławy za byłym policjantem, podejrzanym o brutalnie zaatakowanie swoich teściów. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po południu. Według ustaleń mężczyzna miał zaatakować seniorów nożem. W wyniku odniesionych obrażeń życie stracił 80-latek, natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
18: Na chwilę obecną w poszukiwaniach bierze blisko udział 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy kłady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.
17: Mówi oficer prasowy Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie. Mężczyzna może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku w południowym Libanie. Do nalotów doszło w czasie trwającego rozejmu pomiędzy Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją polityczno-militarną Hezbollah. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael uderzył w budynki mieszkalne. Z kolei Izrael twierdzi, że atakował cele terrorystyczne. I atak był odpowiedzią na ponad 50 rakiet, którymi Hezbollah ostrzelał w nocy wojska izraelskie w południowym Libanie. Policjanci zabezpieczyli przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. Zatrzymano jedną osobę. No, mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.
19: Policjanci skontrolowali to stoisko. Przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
17: Wobec 59-latka prokurator zastosował również poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótka i długa oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych. To wszystko można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy. Byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
8: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
1: Jakie jest ich zastosowanie?
8: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
1: Dobry but to podstawa chyba.
3: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
17: Z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bartkiem z firmy Sybeza produkującej buty rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Tłumy na trójmiejskich plażach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, jak w większości kraju, termometry przekraczają dziś 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakuje więc amatorów morskich kąpieli, a do punktów z goframi czy lodami ustawiają się spore kolejki.
2: Co się dzieje? Dziś jest mnóstwo ludzi, piękna pogoda, no i wygląda na to, że chyba tak zostanie do wieczora.
4: To wasze pierwsze plażowanie w tym roku?
2: Drugie byliśmy wczoraj, nie było pogody, nie dopisało, ale dzisiaj z pełnym słońcem.
4: No elegancko.
5: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
6: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna. Bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
7: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony, także często tutaj przyjeżdżamy.
17: A z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś nasz reporter Paweł Lemke. Tak właśnie, nie tylko nad morzem, te upały dzisiaj na północy, w centrum, na południu i zachodzie, wszędzie w całym kraju żar się leje z nieba. Najgoręcej jest na zachodzie kraju, ale tam również największa możliwość na pojawienie się gwałtownych ulew oraz burz oraz gradu. W nocy temperatury wysokie się utrzymają, będzie tam nawet 20 stopni w nocy, natomiast również deszcz zahaczy nam o centrum, w niedzielę więcej popada.
9: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
20: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymanie rodzinnej tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
21: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
22: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
21: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
22: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
21: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
22: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
21: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
22: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym takie minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach po złożonej przysiędze wojskowej dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać,

0: Domia.
1: Tak, występują w Polsce dwa gatunki wróbli. Wróbel domowy, tak jak to się kiedyś nazywało, a teraz w skrócie po prostu wróbel, i mazurek. Są to dwa gatunki, które są bardzo blisko spokrewnione. Troszkę inaczej wyglądają, różnią się tym wyglądem. Mazurek ma charakterystyczną czekoladową głowę i taką plamkę na boku głowy, czy na puliku, jak można to powiedzieć. Natomiast wróbel ma szarą głowę, czarne takie brzegi, trochę czekoladowego z tyłu. No, wyraźnie to widać. I co ważne, wróbel chętniej wnika do większych obszarów, gdzie właściwie miejskich, takich bardziej zurbanizowanych, natomiast mazurek generalnie jest bardziej związany z takimi już klimatami wiejskimi bardziej. Czy na brzegu miasta, czy w mniejszych miejscowościach, gdzie wtedy jest znacznie więcej mazurków niż wróbli. Możemy je też powszechnie tutaj pod Radomiem obserwować, właściwie w każdej miejscowości.
0: Czy te dwa gatunki różnią się także jakimiś obyczajami, jakimiś zwyczajami bytowymi?
1: Znaczy, te zwyczaje mają dosyć podobne, ponieważ są z tej samej grupy, są zwikłaczy, robią charakterystyczne gniazda ukryte albo w jakichś dziuplach, czy jakichś zakamarkach, bądź w bardzo gęstych jakichś drzewach. Są to takie kuliste gniazda specyficzne, których inne gatunki w Polsce nie robią. Charakterystyczne jest, no, odżywiają się podobnym pokarmem, bo to są różnego typu nasiona, w okresie lęgowym są to również owady, którymi karmią pisklęta. Praktycznie rzecz biorąc, no szczególnie myślę, że znacznie liczniejsze były za naszych młodych lat, gdzie więcej tych wróbli się widziało i wydawało się, że ich jest bardzo, bardzo dużo i wszędzie są. Przy każdym wyjeździe gdzieś tam poza miasto czy na wieś, właściwie przy każdym gospodarstwie były czasami i wróble, i mazurki. Różnie się to układało. Praktycznie rzecz biorąc, są to ptaki. Też podobny ten głos mają, takie charakterystyczne ćwierkanie, które każdy powinien właściwie znać, którym się charakteryzują. Łatwo jest rozpoznać po głosach te ptaki. Praktycznie mają dużo wspólnego.
0: Czy można je pomylić jeszcze z jakimś gatunkiem?
1: No tak naprawdę to chyba z tymi naszymi gatunkami lęgowymi, pospolicie występującymi w kraju, to myślę, że no to trudno jest pomylić. Są jakieś gatunki przelotne, ale to już szczegóły może tam nie musimy wchodzić. Są to jakieś rzadsze, które mogą być troszkę podobne, ale to generalnie rzecz biorąc, no myślę, że trudno jest pomylić wróbla z innymi gatunkami.
0: Passer domesticus, wróbel domowy, kto to taki? Skąd pochodzi ten gatunek?
1: Skąd pochodzi ten gatunek? Nie da się ukryć, że prawdopodobnie kiedyś ten gatunek związany był bardziej z jakimiś terenami górskimi, z terenami, gdzie występowały jakieś skały. No, imitacją tego są budynki ludzkie. Znaczy, wróbel pochodzi z południa Europy, właściwie z basenu Morza Śródziemnego, bo przypuszcza się, że pochodzi z terenu Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej, a żyje sobie, bardzo dobrze funkcjonował na południu Europy i też w Azji. No i stopniowo z rozwojem osadnictwa ludzkiego, rozwojem rolnictwa, no podążał za człowiekiem i właśnie z człowiekiem związany jest od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
0: Jakie jest jego obecne rozmieszczenie w Polsce? Gdzie występuje najliczniej?
1: Generalnie wróbel najliczniej występuje przy osiedlach ludzkich. No, unika oczywiście dużych lasów, unika gór, jakichś tam terenów, prawda, na Mazurach, po jeziorach, gdzie są duże puszcze. No to nie jest to teren występowania wróbla. Natomiast lubi duże tereny rolnicze, czyli powiedzmy tu mamy jakieś tam Kujawy, Lubelszczyznę, Małopolskę, Dolny Śląsk, że praktycznie są to tereny, gdzie więcej występuje wróbli. A generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że jest to gatunek taki średnioliczny do lokalnie licznego, no występujący właściwie w całej Polsce. No tak w sensie przyjmuje, myślę, bo w Zakopanem też wróbla można zobaczyć, prawda?
0: Kiedy ma okres lęgowy? Kiedy przychodzą na świat małe wróbelki?
1: Okres lęgowy ma, jak zacznie się już dobra wiosna, czyli właściwie jest to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, nawet do sierpnia, bo jest w stanie wprowadzać dwa, nawet trzy lęgi. I praktycznie od pisklęta wróbla można już, mamy pierwsze w maju. Zwykle są to 4-5 piskląt. które są, siedzą w tym swoim domku kulistym, który jest zrobiony albo w jakiejś tam, powiedzmy, dziurze, czy jakimś tam szczelinie muru, czy w jakiejś skrzynce lęgowej, czy jeszcze w jakichś innych miejscach, gdzie tam, czy w dziupli naturalnej.

0: co też wróble chętnie wykorzystują. No i praktycznie rzecz biorąc, po wysiadywaniu, które trwa tam 14-16 dni, mniej więcej też tyle, około tam 16-18 dni przebywa w gnieździe i młode wróbelki wylatują na świat. No i para przystępuje do następnego lęgu i tych lęgów, tak jak mówiłem, 2-3 lęgi jest w stanie wyprowadzić.
1: Czy wróble są sobie wierne, czy też raczej nie zmieniają partnerów?
0: No generalnie rzecz biorąc, na pewno w tym sezonie lęgowym są sobie wierne, aczkolwiek teraz różne takie doświadczenia czy obserwacje z ptakami znakowanymi, gdzie wtedy wiadomo dokładnie, który jest który z tych ptaków, no u wielu gatunków jednak różne są bardzo zachowania i czasami to nasze pojęcie wierności może być trochę inaczej funkcjonować u różnych gatunków ptaków. Ale generalnie rzecz biorąc, no, wydaje się, że na pewno przez ten sezon lęgowy są oba ptaki razem funkcjonują. Potem może trochę są luźniejsze te związki. Jeżeli nic im się tam złego nie stanie i spokojnie przeżyją zimę, to myślę, że dalej będą funkcjonować w tej samej parze, czyli jakiś taki, no, pewna wierność występuje na pewno.
1: To jest gatunek, który na terenie Polski, także Radomia, naszego regionu, bytuje całorocznie. A jak długo żyje?
0: Jak długo żyje? No ptaki tej wielkości, jeżeli dożyją 4-5 lat, może 8, no to już jest bardzo dużo. Także praktycznie rzecz biorąc, przy u większości gatunków tych rozmiarów, no bo wróbel jest to plus minus tam 25-30 gramów wagi, to nie są duże ptaki, to praktycznie rzecz biorąc, no, 30-50% młodych ptaków ginie w pierwszym roku życia. No tak już powiedzmy jest w naturze. Także nie są to ptaki, które jak gdyby można powiedzieć dożywają jakiegoś sędziwego wieku. To przy małych ptakach, gdzieś w hodowlach, w niewoli, no to do kilkunastu lat jest w stanie dożyć wróbel w takich dobrych warunkach, gdzie ma taką specjalną jakąś opiekę.
2: Jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
3: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
4: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
3: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
4: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
3: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
4: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polega. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się Niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej, a ojciec no, chciał zrobić sobie sam. sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
3: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy Placu Konstytucji 3 Maja?
4: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
3: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
4: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat. Ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
3: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
4: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może ze 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
3: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
4: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia, ale bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
3: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
4: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
3: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
4: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote. Na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro. To znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem. I człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
3: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
4: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe śródmieście Radomia.
3: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii, ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
4: No ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan. gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
3: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
4: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były dwa mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
3: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
4: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
3: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
4: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
3: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
4: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
3: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
4: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, to znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
3: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
4: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
3: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
4: No tak, ja i siostra, zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
3: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
4: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
5: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów. Grójcu na 106.4.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
11: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Reklama.
5: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
20: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
21: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu, i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia, i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona, i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami, jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
20: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem Sobornym, a nawet Zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
1: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac sobornym, no bo sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej i pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby plac świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół i wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
20: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstule, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
1: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też myślę używana jest przez mieszkańców miasta. Ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek no, nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. No, takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i takie dość kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu no, nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielki kwiaciarni. No i tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer, ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano na białym, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych no, w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
20: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
3: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
4: Na przestrzeni lat, no pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego. No to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane, no może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam, jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas między innymi i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
3: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
4: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało szkło, było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, łup, więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
3: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
4: Do Radomia wróciłam w 71. No i zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja. A w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barwną fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
3: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
4: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Pojechaliśmy do niego dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
3: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
4: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, ta, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
3: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
4: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
3: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak, kim była z zawodu?
4: Moja mama zrobiła maturę, bo to było czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze. A potem, jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić. I zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
3: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
4: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
3: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
4: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
3: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
4: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, zresztą mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
3: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
4: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach, to stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
3: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
4: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.
0: Nowy Dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
19: Vox FM. Reklama.
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Ach, ta drżąca powieka.
25: I ten nocny skurczy łydek.
24: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
25: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
26: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
25: Zaraz wszystko wyjaśnię.
27: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
28: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
29: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
30: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
31: Reklama.
32: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
33: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
34: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesty miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany i odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować zażeganie tego problemu, tak? Że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. Oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w trzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie w sumie nie tak dawna dość dobre leki, w związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówię, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądźwa w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, których nie mogą wypłynąć z skorupą miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiej osi, rozprzestrzeniania się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związanych z tym konsekwencji. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. Stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, i także upośledzenie narządów. Głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, i konsekwencje są teraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
1: W
33: regionie radomskim przybywa chorych na cukrzycę. Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog, przyznaje, że chorych z roku na rok jest coraz więcej i są to coraz młodsze osoby.
1: Tak konkretną liczbę to nie jestem w stanie podać, ale myślę, że to jest uśrednione tak jak w całej Polsce, prawda? My mamy w Polsce około 2 miliony ludzi chorych na cukrzycę. Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przyściennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej 2 osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo.
3: Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lada czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No, styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się i co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, czy siedzącym trybie życia.

0: Jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukier. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być, no ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
1: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer, zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
2: Myślę, że takim no, bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyka. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe. Natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żyromskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, no przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, no powiedzmy, zespolenie, tak? Z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żomskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek.

0: no teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliw. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej. To jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no toż właśnie, żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte, tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
1: Taką pogodę warto stosować kremy z filtrem i opalać się, pamiętając o kilku ważnych zasadach. A jakich? O tym Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog z Radomia.
2: Czas letni, słońce piękne, chcielibyśmy ładnie wyglądać, ładno mieć opaleniznę. Dawniej uważano, nie było takich środków ochronnych, więc uważano, że słońce absolutnie jest niebezpieczne i niewskazane. Obecnie no zdania uczonych, jak to zwykle bywa, są podzielone. Kilka słów może powiem jednak o tych plusach słoneczka, bo nie można go całkowicie odrzucać, ponieważ właśnie dzięki słońcu uwalniają się w naszym organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia. Przemiana witaminy D zachodzi. Generalnie w wielu chorobach, również skórnych, promienie UV są wykorzystywane do leczenia, jak na przykład w błyszczycy, czy w różnych atopiach. Natomiast korzystać ze słońca, to znaczy korzystać trzeba bezpiecznie. I żeby to sobie uświadomić, to do opalania również trzeba się przygotować, żeby korzystać do tego słońca. Czyli żeby bezpiecznie się opalać, wskazane jest na przykład podawanie beta-karotenu, który działa jak melanina, odkłada się w naszym naskórku. Przed opalaniem dobrze by było wiedzieć kilka podstawowych zasad bezpiecznego opalania. A więc, kiedy możemy się opalać? Opalamy się do godziny 11 i od 15, czyli w przedziale czasu w ciągu dnia między 11 a 15, kiedy te promienie słoneczne padają prostopadle, są najsilniejsze, wówczas trzeba się przed słońcem kryć. To, że się skryjemy pod drzewem, nie znaczy, że się nie opalamy. Te miejsca zacienione również przepuszczają przecież promienie, odbite są przez korony drzew, od ścian domów, więc w 50% one docierają do naszej skóry, więc też musimy się chronić przed tym słońcem. I mądrzy ludzie, uczeni, wymyślili, teraz są bardzo nowoczesne filtry, o których też trzeba kilka słów powiedzieć. Ale tak, co do pory dnia powiedzieliśmy, ważne jest, gdzie się opalamy, czy w Polsce, czy za granicą. Jeśli za granicą, też musimy pamiętać o stosowaniu filtrów o zdecydowanie wyższym faktorze. To też zaraz o tych faktorach powiemy, co to są te faktory. Kremy, które stosujemy do ochrony przeciwsłonecznej, mają oznakowania, tak zwane faktory SPF, które mają numerki i w zależności od karnacji skóry, od stopnia opalenizny, którą już mamy, bądź jesteśmy pierwszy raz, stosujemy te preparaty. Te faktory powodują, mówią nas, informują nas, o ile dłużej możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli na przykład, jeśli w ciągu 5 minut nasza skóra pod wpływem promieni UV już ulega zaczerwienieniu, położymy faktor, na przykład numerek 10, to oznacza, że 50 minut możemy w miarę bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli te faktory są bardzo ważne. Bardzo ważna jest ochrona głowy, a więc czapka. Okulary przeciwsłoneczne, ale okulary też z filtrami, prawda? To są te filtry. Jeśli będziemy się kąpać, kremy, filtry wodoodporne. Takie, które możemy nałożyć na mokrą skórę. I co jest bardzo ważne, powinniśmy się posmarować pół godziny przed wyjściem na słońce, przed ekspozycją, ponieważ ten musi uaktywnić krem, żeby mógł naszą skórę chronić. Mało tego, musimy pamiętać również, że jeśli jesteśmy na słońcu, po 2-3 godzinach ten krem po prostu się rozkłada, zmywa i w związku z powyższym trzeba ponawiać smarowaniem tymi kremami. Jest pojęcie tak zwanego fototypu, czyli są osoby odpowiedniej karnacji, które muszą bardzo uważać na słońce. Na przykład osoba o karnacji bardzo jasnej, rudej, z jasnymi oczami, praktycznie bardzo ostrożnie, w ogóle nie korzystamy ze słonka, bądź filtry najwyższe o numerku 50+. Karnacja blondynka, jasne, ale już troszeczkę nie ruda, ten blond ciemny, możemy już stosować, troszeczkę dłużej przebywać na słońcu i stosować filtry o niższym numerku. Te filtry mają oznakowania od 2, to właściwie żadna ochrona, ale tak między 10 a 20, to osoby, które są śniade i pierwsze dni, które są przebywają na słońcu, możemy stosować filtry wyższe, potem schodzimy coraz niżej. Co jest jeszcze ważne, trzeba pamiętać o dzieciach. Dzieci praktycznie do 2 lat powinniśmy chronić przed słońcem. Osoby starsze powinny się chronić przed słońcem. Osoby, które zażywają leki. Jakie leki? Z grupy antybiotyków pochodne tetracyklin, leki przeciwcukrzycowe, antydepresyjne. Są to pacjenci, którzy zdecydowanie powinni pamiętać, że słońce dla nich nie jest bezpieczne.
1: Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon na kleszcze, który potrwa przynajmniej do późnej jesieni. Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób, na które nie ma szczepionki. Wybierając się na spacer na przykład do lasu, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
3: Wybierając się do lasu, pamiętajmy o profilaktyce przeciw kleszczom. Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, długą koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę powinniśmy też mieć. Kleszcze to bardzo niebezpieczne pasożyty, ponieważ przenoszą wiele groźnych chorób, na przykład boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza. To choroba bakteryjna, która może doprowadzić do trwałych następstw neurologicznych, paraliżu mięśni, na przykład podwójnego widzenia, zawrotów głowy. A takim charakterystycznym objawem tej choroby u większości osób jest rumień w miejscu wkłucia się kleszcza oraz objawy grypopodobne. Kleszcze najchętniej lokalizują się w miejscach takich jak w zgięciach łokciowych, kolanowych, tam gdzie jest właśnie cienka skóra, za uszami. Dlatego po przyjściu z lasu, czy też ze spaceru, bo kleszcze są praktycznie wszędzie, mogą być w parkach, na łące, powinniśmy właśnie obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy gdzieś nam się nie umiejscowił taki kleszcz. W przypadku, gdybyśmy zaobserwowali takiego pasożyta, należy go jak najszybciej usunąć, a miejsce po wkłuciu kleszcza zdezynfekować. Na pewno kleszcza, którego widzimy na skórze, nie smarujemy żadnym tłuszczem. Usuwamy go pensetą. Jeśli nie posiadamy takich umiejętności, boimy się, to należy jak najszybciej po prostu zgłosić się do lekarza podstawowej opieki do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie personel medyczny po prostu usunie nam tego kleszcza. Niestety, jeśli chodzi o boreliozę, nie ma szczepionki, dlatego tu jest bardzo ważna profilaktyka, czyli ten ubiór odpowiedni, stosowanie środków odpowiednich, odstraszających kleszcze, bo są takie środki, można się zaopatrzyć w aptekach, w sklepach chemicznych, więc zadbajmy o to, abyśmy po prostu mogli uniknąć tego typu zachorowania. Jest szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i taką szczepionkę można nabyć w aptekach. Najlepiej jest zaszczepić się przed sezonem aktywności kleszczy. Szczepionka składa się z 3 dawek, ale takie szczepienie powinno być poprzedzone klasyfikacją lekarską. Sezon kleszczowy zaczyna się wczesną wiosną, ale też i jest aktywność, duża aktywność kleszczy również w okresie jesiennym, wtedy kiedy chodzimy na grzyby. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy właśnie wybierając się na spacer do lasu, po prostu powinniśmy się ubrać odpowiednio, aby uniknąć tego zagrożenia. Babeszioza jest to choroba, która występuje u zwierząt i miłośnicy zwierząt powinni po prostu zgłosić się do punktów weterynaryjnych, gdzie jest, może nie ma szczepionki, ale są preparaty odstraszające te kleszcze. Są to preparaty doustne, zewnętrzne, są obroże, które odstraszają te pasożyty, dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o te zwierzęta, aby też uniknąć u nich tych zachorowań.
4: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
5: Reklama.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
7: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu. Zero stresu? Jak to? Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
8: Czyli było aż tak dobrze.
7: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
8: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
12: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
13: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661-181-181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
5: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2-radom.pl.
14: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
15: Reklama.
16: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
17: Anna Badowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Każdego miesiąca do delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu przychodzą osoby, które skarżą się na wady zakupionych przez siebie rzeczy. Często ich cena idzie w tysiącach, dlatego podczas zakupu warto maksymalnie się zabezpieczyć, mówi dyrektor delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu Dorota Mąkosa-Onucha.
18: Jeśli wadliwość towaru nie jest taka druzgocąca, nie jest istotna, taka, że można z niego korzystać, konsument pozostawia ten towar u siebie, ale sprzedawca udziela mu obniżki ceny, no stosownie do tej niedogodności, która jednak w tym towarze tkwi. I obie strony na to idą, zgadzają się i jako takie właśnie czwarte uprawnienie to obniżenie ceny. Bardzo ważne jest, i skoro mamy radzić konsumentom, to przy składaniu reklamacji sama wadliwość to się aż sunie sama na usta, czyli konsument jest w stanie dobrze określić wadliwość produktu i powiedzieć sprzedawcy, co jest nie tak w tym produkcie. Wcale nie musi tu używać jakichś technicznych sformułowań. Tylko jest teraz jeszcze drugi etap tej reklamacji, czyli oprócz tego, że wyładujemy swoje niezadowolenie, to oczywiście nie warto tego robić, bo później utrudnia załatwienie sprawy, no to oprócz tego trzeba wyartykułować, czego oczekujemy, czyli to żądanie, czyli inaczej uprawnienie z drugiej strony. Jest to żądanie i zarazem uprawnienie dla konsumenta. I konsument przy pierwszej reklamacji może jedno z tych czterech żądań wysunąć. Nawet może wysunąć żądanie odstąpienia od umowy, jeśli on uważa, że te buty właśnie rozklejane mają wadliwość istotną. Sprzedawca w takiej sytuacji może takie nasze żądanie trochę jakby zablokować, bo on może nie uznać tego żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy, jeśli takie wybraliśmy, i zaproponować niezwłoczną wymianę albo niezwłoczną naprawę. Ale gdyby to była druga reklamacja i gdybyśmy powiedzieli, ja odstępuję od tej umowy, nie wierzę, że te buty zostaną skutecznie naprawione albo wymieniono mi i znowu to samo, więc proszę mi oddać pieniądze, nie będę chodził w rozklejonych butach, albowiem jeszcze to jest wadliwość istotna, bo już pomijając względy estetyczne, no to użytkowe, to po prostu takie buty nie nadają się do użytku. I wtedy sprzedawca nie może nas zablokować ofertą kolejnej wymiany, kolejnej naprawy. Ale wracając jeszcze do tej wadliwości, do tych rozklejonych butów, to przy pierwszej reklamacji możemy również zażądać naprawy, możemy również zażądać wymiany obuwia. I też w tej pierwszej kolejności możemy i takie żądanie wyartykułować. No i wtedy z różnych przyczyn konsumenci takie żądania wskazują. Być może model butów się konsumentowi podoba. Tutaj nie będziemy dociekać dlaczego, ale jest takie uprawnienie. W każdym razie sprzedawca może takie uprawnienie wykonać, znaczy może w tym sensie, że jest to uprawnienie konsumenta, ale musi, jeśli jest wadliwość produktu, no to sprzedawca ma taki obowiązek prawny związany z wadliwością towaru. Jeszcze moglibyśmy na momencik do gwarancji właśnie wrócić, bo mówiliśmy i o rękojmi, i o gwarancji. To tutaj, skoro mówimy, jakie uprawnienia konsumentom przysługują z tytułu rękojmi, to warto powiedzieć, co może konsument z tytułu gwarancji. No bo skoro ona jest udzielana dobrowolnie, tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to jakie ma konsument uprawnienia z tego tytułu? To tutaj decyduje treść dokumentu gwarancyjnego. Z doświadczenia to możemy powiedzieć, że przeważnie dotyczy ona napraw towaru przez gwaranta. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli się decydujemy na uprawnienia z tytułu gwarancji, na dochodzenie roszczeń w tym systemie, to jest tak górnolotnie mówimy w tym systemie, no ale system rękojmi, system gwarancji, więc warto to jakoś sobie poszufladkować, to trzeba pamiętać, żeby do właściwego podmiotu złożyć tą reklamację. Zdarzają się gwarancje, które mówią, że można złożyć do punktu sprzedaży reklamację z tytułu gwarancji, ale są i gwarancje, które wskazują punkty serwisowe z adresami i tam trzeba udać się ze swoją sprawą z tytułu reklamacji. Przy składaniu reklamacji, tak z rękojmi, jak i z tytułu gwarancji, trzeba bacznie uważać, co się podpisuje. Przepisy prawne nie regulują jakiegoś wzoru formularza, nie ustanawiają jakichś formularzy na zgłoszenie reklamacyjne. Po prostu w taki sposób to się odbywa, że sprzedawca albo sobie sam opracuje, albo my jesteśmy poproszeni o to, żeby samemu napisać. I z racji tej, że nie ma formularzy, wzorów reklamacji, to trzeba można założyć, że ten formularz, który przedstawia nam druga strona przy składaniu reklamacji, no może być opracowany w sposób na pierwszy rzut oka dla nas niejasny. Można też powiedzieć, że on może być opracowany w sposób korzystny dla sprzedawcy. Może być tak i bywa, że na przykład wśród wyboru roszczenia konsumenta nie będzie zwrotu ceny w tym formularzu, a nam to przysługuje, prawda? Więc wstawiamy tego ptaszka albo sprzedawca, ten kto obsługuje reklamację, wstawi ptaszka przy naprawie bądź przy wymianie, a jak jeszcze konsument ma przebłysk ostrożności, powie, że on żąda przecież zwrotu ceny, no bo to jest tak wadliwy towar, że jemu to, jego zdaniem, należy się. Ale sprzedawca mówi, ale ja tego nie mam w formularzu, prawda? Jakie wyjście wtedy? Albo siadamy, piszemy swoje żądanie w formie po prostu podania, jak do urzędu, doradzamy ton spokojny. Od razu nie musimy pisać, żądam natychmiast, w terminie, niezwłocznie i to myślę o Państwa firmie, bądź o tym towarze. Tylko racjonalnie wyartykułować wadliwość swoimi słowami, na czym polega. I proszę, albo wnioskuję o to, czy o tamto. I w dwóch egzemplarzach, na jednym egzemplarzu, który zostawiamy dla siebie, pokwitowanie z datą, że złożyliśmy tą reklamację. Albo na tym nieszczęsnym druczku, w którym wszystkich uprawnień nie wymieniono, dopisać. Nie wstawiać żadnych ptaszków tam, gdzie nie wybieramy tych roszczeń, tylko dopisać swoją ręką. Żądam zwrotu ceny. I żeby to samo było na kopii, którą my dostajemy, prawda? Rękojmia jest jednak korzystniejsza niż gwarancja, bo gwarancja przeważnie uprawnia do napraw, uprawnia czasami do wymiany sprzętu, ale pod licznymi warunkami. Jeśli na przykład były trzy istotne naprawy, albo nie jest możliwa wymiana jakiegoś podzespołu, no to wtedy wymiana całego wyrobu. No a w rękojmi nie mamy takich aż rygorów, ponieważ w rękojmi przy drugiej reklamacji, i to nie musi być ta sama wada, możemy już na przykład odstąpić od umowy, prawda, jeśli wadliwość jest istotna. Więc tutaj i tutaj jeszcze przy rękojmi, co do zasady, konsument decyduje o sposobie zaspokojenia jego praw z tytułu rękojmi, a przy gwarancji decyduje gwarant o tym. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy gwarancji, że gwarancje często zawierają szereg wyłączeń i to jest zgodne z prawem, co jest nieobjęte gwarancją. I jeszcze byśmy radzili, żeby nie iść samemu, z kimś jeszcze iść, z rodziny czy ze znajomym. Zawsze ktoś inny zwróci uwagę jeszcze na coś. Ten, kto nas obsługuje, no będzie bardziej eksploatowany przez klienta, no ale od tego jest. Czyli właśnie przeczytanie tych dokumentów, poświęcenie czasu na takie zakupy, które wiążą nas dłuższy czas. Jeszcze jedna rada to, żeby zachować paragon, skserować go. Potem jest trudność przy rozpatrywaniu reklamacji. Nie ma prawa sprzedawca nie przyjąć reklamacji, bo nie ma paragonu, ale konsument musi udowodnić zakup. Będzie mu ciężko przy braku paragonu.
17: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie ciepłowni Południe produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłatę za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnionych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
19: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren. Cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła. Tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że my jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 km, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji ich odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał, i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki, i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne, przepisami obwarowane unijnymi, niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę, i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówiło o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikający z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że no, wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
17: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
20: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Marczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie Resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza, ponieważ tuż za Resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono Resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego Resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, w latach, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w Resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na Resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że no jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, no została zdjęta po prostu.
17: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radą zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania, który zredukuje stres, a także pozbawi negatywnych emocji. Jak powinny wyglądać nasze pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska.
0: Zawsze zaczynam od marszów, troszkę rozciągania. Wstępnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych. Po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 kilometrów sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać.
17: Przypomnijmy, bieganie przede wszystkim świetnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną. Pomaga także zredukować stres czy pozbyć się negatywnych emocji.
16: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
21: Vox FM. Autopromocja.
22: Energia. Moc, jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Siadek.
7: No co,
8: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
11: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
10: Czemu właśnie tam?
11: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
10: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
0: Reklama.
14: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
15: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Problemy z finansami, wysokie ceny w sklepach czy tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą to tylko niektóre sytuacje budzące w nas obawy. Osoby odczuwających lęk jest coraz więcej, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
16: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, no wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa, żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu, bądźmy z takim otwarciem. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci, namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne, one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie, gdy sami odczuwamy już, no to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych i tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem, to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom: oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi. Proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle jej możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przyjrzeć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni, rozwiązywać problem, czyli wpuścić myślenie, wpuścić mental i wpuścić te myślenie na temat danego problemu. A tak naprawdę w pierwszym momencie odetnijmy trochę tą mentalność, ponieważ w stresie nie myślimy racjonalnie.
15: Ośrodek interwencji kryzysowej, w którym można uzyskać pomoc w razie kryzysu emocjonalnego, mieści się przy ulicy Malczewskiego 20B w Radomiu i czynny jest całą dobę. W placówce działa również niebieska infolinia pod numerem 48 362 27 45. Niebieska linia działa codziennie w godzinach od 8 do 21. Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. W tym czasie zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
17: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały, tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski,

0: i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki. Bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
1: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzemińską, trenera personalnego z Radomia, uczestniczkę narodowej wyprawy do bazy pod Mont Everest.
2: Anito, jak ty zaczynałaś swoją przygodę z górami? Od czego to się zaczęło?
3: Chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie, więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach. Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Sudety. No generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, bo dosłownie 70 km od Krakowa.
2: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
3: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień. Treningi w klubie fitness też na pewno pomagają pracować nad formą, nad kondycją. No i teraz kwestia tego, czy my sobie chcemy chodzić po górach, po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, a z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc, jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
2: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę

0: biegu i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
1: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym teatry, dlatego że w teatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno dobrze byłoby wybrać jakieś krótsze trasy. Na pewno super rozwiązaniem są Beskidy, Pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
0: O czym powinniśmy pamiętać, wybierać się w góry, te niższe, ale też na przykład w Tatry? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
1: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, żeby jednak unikać takiego przegrzania się. Obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić i w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
0: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to jest też, i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
1: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godzinę. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas. Ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie. Tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetów i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
2: Komary dają się we znaki mieszkańcom miasta. Wieczorne spacery w parkach stają się coraz mniej przyjemne, a to ze względu na komary. O tym dr Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog i wenerolog z poradni skórnej Radomskiego Szpitala. specjalistycznego.
3: Oczywiście dobrze by było nie drapać, tylko jak to zrobić, żeby nie drapać? No wiadomo, że dobrze by było chronić się. Są różne repelenty, które w jakiś sposób chronią, odstraszają te komary. Więc profilaktyka, zanim zaczniemy drapać, zanim narazimy się na te ukąszenia, no to dobrze by było jednak pomyśleć o ochronie. Nasz pot przyciąga komary, prawda? Część autorów twierdzi, że witamina B i pochodne przyjmowana doustnie w jakiś sposób będzie odstraszać te komary. Mówiłam o repelentach, ale również różnego rodzaju zioła, mięta, szałwia też będą coś. Możemy w ogródku przydomowym sobie zasadzić i też w jakiś sposób może to pomóc. Profilaktycznie spryskujemy różnymi preparatami krzewy. Jeśli już dojdzie do ukąszenia, musimy pamiętać, że też są osoby, które są bardziej podatne na ukąszenia komarów, mniej. Są osoby, które mają na przykład skłonność do alergii, no wówczas ten odczyn będzie zdecydowanie większy. Bąbel będzie jak pokrzywkowy, będą odczyny rumieniowo, obrzękowe i to wtedy bardzo swędzi. No i wówczas no to musimy pamiętać, że no, pod ręką nie mamy żadnego kremu, który będzie zawierał mentol, ale można by sobie robić, przemywać, nie drapać, broń Boże, bo co to no, drapanie powoduje, że powstaje ją wrota infekcji bakteryjnej, wtórnie dojdzie do wtórnej infekcji bakteryjnej i wtedy dopiero robi się problem.
2: Żołnierzyki, samochody, kolejki czy konie na biegunach. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów Rodziny Sosenko. Na ekspozycji zobaczymy zabawki z całego świata, mówi Agnieszka Kozłowska z Muzeum Malczewskiego.
4: Wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów rodziny Sosenko, a kuratorami wystawy są pani Katarzyna i pan Marek Sosenko, ponieważ to oni prowadzą Muzeum Zabawek w Krakowie i Fundację Zbiorów Rodziny Sosenko. Ta fundacja posiada jedną z największych na świecie kolekcji zabawek historycznych. Zbiór reprezentowany jest przez zabawki zarówno polskie, jak i zagraniczne zabawki, które były wytwarzane od XVI wieku aż po czasy nam współczesne. I ta fundacja zajmuje się również prowadzeniem działalności edukacyjnej, wydawniczej. Zabawa i zabawka jest znana nam wszystkim od dawna. Właściwie jak tylko powstała ludzkość, tak ludzie wymyślali zabawki. Proszę Państwa, wystawę podzieliliśmy, właściwie to Państwo Sosenko podzielili na takie podstawowe tematy. Otóż będą klocki i zabawki montażowe, będą przedmioty i akcesoria codziennego użytku. Tutaj będzie można zobaczyć kompas, scyzoryki, narzędzia, śrubki. Następnie będą gry planszowe, towarzyskie i karciane. Potem będą również zabawki militarne i tutaj będziemy mogli zobaczyć żołnierzyki, strzelby, szabelki. Oczywiście konie na biegunach. Następny temat to dziecięcy sprzęt muzyczny, optyczny i fotograficzny. Oczywiście będzie też dział poświęcony komunikacji, czyli samochodom, samolotom, statkom i całej infrastrukturze kolejowej. Potem mamy roboty i kosmos, bardzo ciekawy też dział i fajnie zaprojektowany. Oczywiście będą pocztówki i fotografie oraz sprzęt sportowy, który wykorzystywały oczywiście dzieci przynajmniej dokładnie od XIX wieku. Proszę Państwa, prezentowane zabawki będą pochodziły z takich krajów jak m.in. Kanada, Japonia, dawna Czechosłowacja, Chiny, Indie, Węgry, Wielka Brytania.
5: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
6: Reklama.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki, zawsze przy meczu.
16: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
17: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
18: Zero stresu? Jak to?
17: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
18: Czyli było aż tak dobrze.
17: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
18: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak, wiedziałem!
20: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
22: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
23: Reklama.
5: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
24: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pochodzący z XV wieku klasztor i kościół ojców Bernardynów to jeden z najstarszych zabytków w Radomiu. Jego wnętrze odwiedzają radomianie i turyści odwiedzający miasto. Jednak w części na co dzień niedostępnej znajdują się miejsca, które czynią ten obiekt wyjątkowym na skalę Polski, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
25: Mówimy kaplica Matki Bożej Anielskiej, widzimy w centrum obraz przedstawiający Maryję Niepokaloną. Ale od strony prac, które były prowadzone przy tych malowidłach w kościele i w kaplicy, jest jedna ciekawostka, która związana jest ze świadectwem człowieka, który w tym pomagał, człowieka, który wszyscy w Polsce dobrze znają. Otóż lata temu, kiedy przyjechał tutaj do Radomia pan Andrzej Wajda, który jako młody człowiek był w Radomiu, bo jego ojciec był żołnierzem, oficerem i tutaj stacjonował w Radomiu, on przyznał się, że wtedy, kiedy Stalona Dobrzański malował tutaj kościół, te polichromie, on przychodził, mu pomagał. W Muzeum Jacka Malczewskiego mamy zachowane akwarele Andrzeja Wajdy, podarował je do muzeum w Radomiu. Między innymi na nich są przedstawione widoki fragmentów klasztoru Bernardynów, które też malował będąc tutaj. Także to jest też taka ciekawostka, której byśmy nie wiedzieli, gdyby sam, kiedy był w Radomiu, nie opowiedział o tym. Także myślę, tu jest ciekawa rzecz. Druga rzecz ważna, dzisiaj od strony historycznej, konserwatorskiej bardzo mocno się wraca do tego. Zwracam uwagę na przepiękną posadzkę. To jest nasz Maryvil, czyli terakota maryvilska, zakład, który produkował przepiękne płytki terakotowe. Ponieważ ta kaplica jest tak na uboczu i dużo ludzi do niej nie wchodzi, proszę zwrócić uwagę, jak ona jest pięknie zachowana. Różne wzory, różne ornamenty i ta posadzka i ta polichromia, one są mniej więcej z jednego czasu, przepięknie się ze sobą komponują. Ale jest jeden element w tej kaplicy stary, to są stalle. I chciałbym powiedzieć, że kto wchodzi do tej kaplicy, to ja często powtarzam, patrzymy na najstarsze meble w Radomiu. Nie ma żadnych właśnie zabytków meblarskich starszych, to są stalle z około początku XVI wieku, około 1500 roku. Niestety nie zachowane w całości, bo widzimy tylko siedziska, natomiast jeszcze były tak zwane zaplecki, czyli te elementy, na których były albo obrazy, albo jakieś malowidła przedstawione. Niestety to się nie zachowało. Dlaczego nie można siadać? No bo tak wyjątkowe obiekty, które mają ponad 500 lat, gdy będziemy na nich siadać i użytkować, to na pewno długo nam nie posłużą. Tym bardziej, że w trakcie prac odkryliśmy fragmenty polichromii, która została tutaj pięknie zrekonstruowana na tych elementach dzielących poszczególne siedziska. Także jak mówię, z jednej strony mamy przepięknie pokazane działania okresu międzywojennego, zdobiące te kaplice, taki dodatek pasujący do wnętrza, ale też przeniesione stalle, które tutaj są. Pierwotnie, setki lat temu, w tym miejscu była zakrystia. Ona była w pobliżu tego chóru zakonnego. Tam jest wejście dzisiaj zamurowane, gdzie zakonnicy sobie wchodzili, niezależnie od dziejącej się liturgii w kościele i tutaj się modlili. Szkoda, że nie możemy się szybko przenieść do Sandomierza, dlatego że, jak wspominałem wcześniej, po kasacie klasztoru została zabrana cała biblioteka i między innymi większość księgozbioru została przewieziona do seminarium duchownego w Sandomierzu, bo taki był między innymi zalecenie władz carskich i w Sandomierzu zachował się przepiękny średniowieczny antyfonarz, z którego właśnie zakonnicy się modlili. Gdyby był tutaj w Radomiu, to obok tych stali jakby się można było wyeksponować ten antyfonarz, to by też łatwiej było zrozumieć, jak wyglądała liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzem w życiu właśnie zakonników, którzy siadali w takich stallach i wspólnie modlili się o różnych porach dnia. Teraz pójdziemy na chwilę na krużganki klasztorne po to, żeby wejść na wirydarz. Miejsce znowu kolejne wyjątkowe w każdym klasztorze. Normalnie zwyczajowo w klasztorach wirydarze, czyli te dziedzińce pomiędzy klasztorem a kościołem, gdzie jest roślinność, gdzie jest miejsce do takiej kontemplacji, do spacerów, jest wyłączone z użytku przez wszystkich wiernych, jest za klauzurą. Tutaj bernardyni pozwalają wejść na ten wirydarz, więc my skorzystamy i też wchodzimy na... Widzimy tutaj, ten wirydarz jest nieduży, bo radomski klasztor nie był wielkim klasztorem, ale jednocześnie był wirydarz zawsze w każdym klasztorze taką namiastką trochę raju, tego miejsca takiego wyjątkowego. Tutaj też starano się dobierać odpowiednią roślinność. Proszę zobaczyć, są róże, które symbolizują Matkę Bożą, bo patronką bernardynów tej prowincji, w której jesteśmy, jest Niepokalana Dziewica. Dlatego mamy właśnie obraz kaplicy Matki Bożej Anielskiej Niepokalanej. Mamy figurę, która jest w centrum tego wirydarza właśnie poświęconą Maryi i zarówno te kwiaty, które tutaj nam rosną, jak i zioła, które są posadzone, to jest też nawiązanie do średniowiecznych zielników i tych kronik i źródeł, które potwierdzają nam, że te rośliny też miały swoje właśnie wymowę symboliczną, odnoszącą się do konkretnych osób świętych, czy do pewnych cnót, które miał rozwijać w sobie zakonnik. W związku z tym wydaje mi się, że obok zwiedzania zabytku, jakim jest kościół, koniecznie trzeba wejść na wirydarz, a zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jest ciepło, to jest wspaniałe miejsce, które właśnie pokazuje ten inny świat, ten, gdzie tu nie ma pośpiechu, zabiegania, hałasu, ale jest rzeczywiście cisza. W części zamkniętej tutaj żyją sobie normalnie zakonnicy. W tej części parterowej mamy te pomieszczenia, to jest rozmównica. Rozmównica to jest takie miejsce, jak przychodzą goście do zakonników, ponieważ osobom z zewnątrz, własna świeckim, nie wolno wchodzić do ich pokoi, do ich cel klasztornych, dlatego jest gdzieś w pobliżu wejścia taki pokój, gdzie można gości przyjąć, porozmawiać z nimi, spotkać się i oni nie wchodzą dalej do części klasztornej, natomiast zostają ugoszczeni, przyjęci i To są pewne reguły, które obowiązują w klasztorach. Osoby często, które nie mają do czynienia z zakonnikami, może ich to dziwić. Ale tu chodzi o pewien porządek, dlatego że zakonnicy funkcjonują według pewnego rytmu wspólnych modlitw, wspólnych posiłków, które czynią modlitw, bo oprócz tych kościoła zakonnicy w tej części zamkniętej mają też swoją kaplicę, gdzie się spotykają na modlitwę. Kiedyś właśnie był ten chór zakonny, a go dzisiaj nie ma, dlatego mają w części tej mieszkalnej jeszcze swoją osobną kaplicę. Spróbujemy wejść do refektarza. Wspominałem, jest tym świadkiem tych najważniejszych, niezwykłych wydarzeń. Wydarzeń z się właśnie ci spiskowcy, którzy jeszcze przed wybuchem powstania, bo te już spotkania zaczynały się w 61 roku i w kolejnych latach i tutaj przychodzono, tu odbierano bardzo często przysięgi od tych, którzy decydowali się na włączenie w tą działalność powstańczą. Dlatego to jest to miejsce historycznie ważne. Ten refektarz jest do dzisiejszego dnia czynny, bo tutaj zakonnicy spożywają posiłki, tutaj te najważniejsze uroczystości się też odbywają. I zwracam uwagę, bo wśród kilku obrazów, które tutaj mamy te portrety trumienne, te cztery zachowane portrety trumienne miejscowej szlachty. To jest ten okres sarmacki, one były wieszane na trumnach w momencie pogrzebu i tu w ostatnich, powiedzmy, 20 latach one zawsze tu wisiały w refektarzu. Być może będzie kiedyś, no bo też marzymy o tym, żeby tu gdzieś przy klasztorze była taka izba pamięci, miejsce, gdzie by można te najciekawsze rzeczy wyeksponować. Natomiast na chwilę obecną, no one są tutaj. Tu też ze względów bezpieczeństwa jest to część zamknięta, możemy spokojnie tutaj je powiesić. Normalnie wydawałoby się zwykły refektarz, ale znowu, jak się sięga do historii tego miejsca, to jest też... Proszę pamiętać, że jesteśmy też w części klasztornej, bo ja tak tylko skrótowo wspomniałem, ale jak się czyta opisy, to proszę pamiętać, tutaj wielu ludzi cierpiało, bo to jest miejsce też od strony historycznej mocno naznaczone też cierpieniem ludzi, bo kiedy Bernardyni zostali stąd wyrzuceni, było tu więzienie, tu ludzi więziono, tu ludzi torturowano, także też te mury mogłyby wiele opowiedzieć o dramatach polskiego narodu w XIX wieku. Ale przechodzimy obok obiektu wyjątkowego, bo wszystko na to wskazuje, że taki obiekt tego typu jest jeszcze tylko jeden w Portugalii. Tak to w całej Europie już nie ma zachowanego takiego piekarnika. Czym on był? To jak widzimy, to jest budynek, który jest dostawiony, dobudowany do południowej części klasztoru, przy samej kuchni i on właśnie służył celom gospodarczym. Tu była piekarnia, tu była olejarnia, wędzarnia, miejsce, którym po prostu pomagało w przygotowaniu tych wszystkich produktów, które potrzebowali zakonnicy. Natomiast jest, ze względu na to, że zachowany został, że istnieje, że nie został zburzony, a w większości klasztorów niestety się nie zachowało. To jest też obiekt, który wyróżnia cały ten zespół klasztorny Bernardynów. Jest zabytkiem o takiej strony, że ponieważ jest też przy kuchni, jest wykorzystywany jako taka troszeczkę, powiem, spiżarnia, bo to są dobre warunki. Myślimy i chcielibyśmy, żeby był w przyszłości udostępniany turystom, żeby mogli wejść.
24: Radomianie chętnie wybierają się do podmiejskich lasów w poszukiwaniu grzybów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew? Mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
0: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby... Często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilka, kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tak zwanym sezonu PPOŚ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również. Jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary.
24: Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. Mowa o Radomianinie Michale Dudzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Jest jedynym mieszkańcem naszego miasta, który startuje w tego typu zawodach.
1: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. Akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie.
24: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
1: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło. Do tego potrzebna jest uprząż. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
24: Czy to jest drogi sport?
1: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, padochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
24: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
1: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. Ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
24: A co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
1: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
24: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czyhają pana na startach podczas startu?
1: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawietrzne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić, tak?
24: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy można gdzieś spróbować?
1: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka, tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów, to jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
24: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać?
1: Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście, ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania. I trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
24: Wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
1: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe i tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka.
24: Co panu daje takie latanie?
1: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom, integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnia to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać i co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękami, rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenia, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka.
21: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Letnie hity w Radomiu na

0: FM.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 radom.pl.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Reklama.
9: Vox FM.
8: Radom.
9: Rozrywka z Vox FM Radom.
10: Anka Wadowska, zapraszam. Jak zacząć grać rocka, jak wygląda życie rock'n'rollowca i skąd czerpie się inspiracje? Chcecie się dowiedzieć? To zapraszam Was na rozmowę z człowiekiem, który coś na ten temat wie. Dzisiaj mam dla Was ogromną niespodziankę. Ze mną w studiu prawdziwy radomski rock'n'rollowiec Michał Biernacki. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
10: Wokalista zespołu Renesans i o zespole dzisiaj będziemy rozmawiać i o Waszej twórczości. Kiedy się to zaczęło? Co Cię zainspirowało i ekipę zainspirowało do tego, że założyliście zespół?
11: Wszystko zaczęło się, jak to było kiedyś w historii na naszej stronie. Napisane wszystko zaczęło się jesienią 2000 roku. W sumie no, na pograniczu dzielnic Ustronia Glinic, tam skąd się wywodzimy. Wspólnie z bratem i naszym przyjacielem Kamilem Tomasikiem no, zaczęliśmy grać, zaczęliśmy próbować tworzyć piosenki.
10: No ale tworzycie piosenki, generalnie my to mówimy o takim rockowym brzmieniu. Skąd w ogóle inspiracja na to, że właśnie taki styl, a nie inny? Dlaczego nie disco polo?
11: Odczuwaliśmy duży niedosyt. Zawsze, tak jak wtedy patrzyliśmy jako nastolatkowie, odczuwaliśmy duży niedosyt tej muzyki rockowej. Mieliśmy wrażenie, że ona wtedy przeżywała taki kryzys. No i chcieliśmy coś z tym zrobić, chcieliśmy to naprawić.
10: I stąd też nazwa Renesans? Mhm. A, cwaniaki, także się to coś sobie takiego wymyślili. Ale kto był taką waszą inspiracją? Mówisz, że tu generalnie brakowało wam jakiejś takiej, że tak powiem, właśnie tej sceny rockowej na terenie tutaj co lokalnej i polskiej?
11: Ja myślę,
10: no
11: że
10: wtedy była Ira też, wtedy było Illusion, tak, to już coś się działo.
11: Wtedy Ira chyba zaprzestała, przynajmniej my mieliśmy takie informacje, no bo też jeszcze nie było internetu, ciężko było. Znaczy internet nie był aż tak mocno rozpropagowany jak teraz.
10: Tak.
11: No i tak właśnie było nam trochę przykro, że kurczę, tutaj jeden zespół nie gra, któryś tam zawiesił działalność, no i kurczę, no chyba to może my spróbujemy.
10: A, że wy wyskakujecie na scenę, my teraz pokażemy, jak się gra rok, tak?
11: Może nie aż tak mocno, ale coś tam z tyłu, coś takiego z tyłu głowy mieliśmy.
10: A taka scena światowa generalnie? Kto was inspirował, jeśli chodzi o taką scenę światową?
11: No na pewno nasz Grześ, czyli mój brat, jest zafascynowany twórczością zespołu Metallica. Mhm. Ja oczywiście również. Cóż jeszcze? Jakie zespoły jeszcze? Iron Maiden, Megadeth, czy Megadeth, to też różnie się wymawia.
10: Tak.
11: Cóż tam? Aha, Maciek bardzo lubi Deep Purple, Black Sabbath, no i cała na pewno klasyka.
10: No, taka dosyć mocna klasyka.
11: Której nie jestem w stanie wymienić.
10: No, bo tam jest ich bardzo dużo, nie? No ja bym tu jeszcze takie grunge'owe zespoły trochę powiedziała, bo to też był takie duże tąpnięcie, jeśli chodzi o tego rocka, nie? Takie różne zmiany.
11: Nirvana chociażby
10: też tutaj.
11: Swoje trzy grosze, tak.
10: Czyli to ściągaliście do Radomia, takie inspiracje po prostu. Ach, dosyć
11: no, ściągaliśmy to dużo powiedziane. Mieliśmy takie wyobrażenie i chcieliśmy to wdrożyć.
10: Ile jest was osób w zespole?
11: Czterech.
10: Czterech, czyli generalnie czterech młodych chłopaków po prostu stwierdziło, że łapie za gitary i bębny.
11: W sumie trzech, ale no to też pierwsze lata, no to są początki, musieliśmy się docierać, poznawać, tam w tych naszych szczenięcych latach, no to mieliśmy problemy z basistami, ale jak to zawsze powtarzam w wywiadach, od 2005 roku już jesteśmy jedną szczęśliwą rodziną.
10: No to ładnie, że zespół tyle lat tak naprawdę przetrwał w takim samym składzie, bo to się też rzadko zdarza, jeśli chodzi o zespoły rockowe. Ale powiedz mi generalnie, no mamy 24 lata temu, jak zespół powstał. Mówiłeś tutaj jesienią 2000 roku. No jakieś gitarki, jakieś bębenki, jakieś basy, próby. Gdzie to robiliście? Co robiliście? Przed klatową na osiedlowym parku?
11: W pierwszym roku to na poddaszu. W sumie u mnie w pokoju w starej kamienicy zaaranżowaliśmy, powiedzmy, że salę prób, jeśli można to tak nazwać. No i generalnie w pokoju miałem tylko łóżko, kawałek jakiejś szafki na ubrania, a reszta to był ten sprzęt, który udało nam się jakoś tam w wielkich trudach
10: skombinować.
11: Bo to było
10: znaczy skombinować, skąd brać?
11: A troszkę pożyczyć, troszkę uzbierać pieniążków, ale głównie na początku też sporo musieliśmy pożyczać graty, jak to się mówi, no żeby móc zorganizować próbę.
10: No i te takie pierwsze początki, pierwsze próby, jak się tak synchronizowaliście, jak odnajdywaliście takie wspólne brzmienie, no bo zespół to jest jednak wspólne granie.
11: No to...
10: Mieliście jakieś wykształcenie muzyczne, ktoś wam trochę pokazał, czy generalnie jesteście samouki?
11: Generalnie jesteśmy samoukami, ja troszkę tam w szkole liznałem zajęć z chóru, w późniejszych latach no to były zajęcia z emisji głosu, udzielane w Resursie, gdzie teraz mam zaszczyt pracować, także z grubsza tak to wygląda. No a później, że w latach ogromna pomoc Szymona Wędry.
10: O, no to tutaj kłaniamy się, kolejny nasz taki tutaj też radomski wokalista, czyli to pomógł wam z emisją głosu?
11: Tak, wiele godzin poświęcił mi, pomógł mi, poświęcając czas na uświadomienie mi pewnych rzeczy, jeśli chodzi o aranżację, kompozycję, o pisanie tekstów. Potem finalnie, jak już zaczęliśmy pracę, kiedy wyszliśmy do studia Carpe Diem, no to wtedy mieliśmy okazję nagrać balladę Pierwsza Miłość.
10: Czyli generalnie już jakieś takie pierwsze tam się pojawiły sukcesy. No i zatrzymajmy się właśnie przy tych utworach. Który dla ciebie ten utwór przez 24 lata, no to wiadomo, tych utworów jest bardzo dużo. Teraz wyszły też nowe aranżacje, takie radiowe aranżacje. Który z tych utworów jest dla ciebie taki najbardziej osobisty, ważny? I jak rozumiem, też te utwory wy piszecie sami. Ty jesteś też tekściarzem tej ekipy?
11: No głównie te kompozycje, które mamy, wychodzą spod mojej ręki.
10: To skąd czerpiesz takie inspiracje? Ze środka, z wnętrza, z otoczenia, tak? Tak.
11: Z tego, z moich odczuć, no i z otoczenia też, z obserwacji.
10: Łatwo się wypluwa takie teksty?
11: Nie zawsze, ale jest to tyle fajne, że czasami pomaga

0: kawałkiem, do którego wracasz z dużym sentymentem?
1: Ej, trudno powiedzieć. No, na pewno lubię naszą pierwszą miłość. Mam ogromny sentyment do tych pierwszych kompozycji, czyli taki utwór Siła Wiary, który też jest u nas na kanale. Który to jeszcze? No, na pewno mocniejsze utwory, takie jak Labirynt, ostatnio też bardziej melodyjny Huragan.
0: To są takie, a dlaczego akurat te?
1: Tak po prostu czuję.
0: Aha, to jest, dobra, nie rozmijamy dalej, rozumiem, musi zostać taka tajemnica tutaj, nutka tajemnicy, tak. Generalnie, jeśli chodzi też o waszą działalność, to tutaj na terenie naszego miasta, tak lokalnie, zespół Renesans jest zespołem znanym, bo pytając się też, przygotowując się do wywiadu z tobą, tutaj sobie zrobiłam taki research wśród naszego lokalnego towarzystwa, czy rozpoznają wasze brzmienie i czy wiedzą, kim są ci ludzie za tą nazwą zespołu Renesans. Jak najbardziej tak. Uświetnialiście też różne wydarzenia tutaj w Radomiu, w tym radomskie dni Radomia.
1: Tak, no wywodziło się to stąd, że przez wiele, wiele lat, około 10 lat mieliśmy próby w radomskim amfiteatrze, co bardzo mile wspominamy. I niejednokrotnie amfiteatr był współorganizatorem na przykład Dni Radomia, no i doskonale wywiązywał się z tej funkcji promowania młodych zespołów, dawania im szans zdobycia doświadczenia na scenie, za co jesteśmy, powiem jeszcze raz, bardzo, bardzo wdzięczni.
0: A jak to wspominasz? Jak to generujesz takie wyjścia wasze na scenie? Życie rock'n'rollowca, nie wiem, czy jesteście takimi klasycznymi rock'n'rollowcami, no, jesteś też dusiem, inni generalnie też już w zespole mają poukładane jakieś życie, ale chyba nigdy nie było takiego grubego rock'n'rolla tak naprawdę w waszej ekipie.
1: Zdarzało się, że graliśmy trzy koncerty pod rząd, czyli piątek, sobota, niedziela, no ale to też nie trwało. Nie trwało bardzo, bardzo długo, ale no, mieliśmy tę namiastkę tego właśnie prężnego życia, że jutro gramy, no i no, to było takie bardzo motywujące.
0: A coś się nam tutaj zdradzisz więcej, jak się generalnie przechodzi z koncertu na koncert, jak sobie radzicie z tremą, jak rozładowujecie atmosferę, czy zawsze wszystko szło idealnie, tak jak chcieliście?
1: Nie, zawsze coś nie dogra, jest jakiś...
0: Coś nie pykło.
1: Coś nie pykło. A to problem z gitarą, a to coś się uszkodzi, coś nie działa. No to zawsze trzeba mieć...
0: I co, i pacha mokra? Jak sobie z tym radziliście? No, tu trzeba wyjść na scenę, tu Dni Radomia, tu prezydent i co?
1: Zawsze staraliśmy się podchodzić w miarę możliwości jak najbardziej profesjonalnie do tego, co robimy, do tych naszych wystąpień. Czyli to się wiązało z tym, że czasami dwa razy więcej sprzętu, z którego wiadomo nie wykorzystamy, no ale zawsze mieliśmy to zabezpieczenie, że czy coś się stanie z gitarą, czy coś się stanie z efektem, z jakimś zasilaczem, z naciągiem w perkusji, no to zawsze byliśmy przygotowani na to, żeby móc sobie pomóc.
0: Dla laików, wiesz, to co mówisz, to generalnie w większości to jest po prostu jakaś czarna magia, której w tym momencie opowiadasz, rozumiesz? No, tu naciąg na perkusji, tu struna, tu coś, to są takie dosyć magiczne rzeczy, ale kontynuuj, no jak sobie z tym radziliście.
1: Dobrze, przede wszystkim jeśli wspomnę tamten czas, no to, znaczy wspominając tamten czas, no to było coś wspaniałego, ponieważ człowiek wpada w taki, nie wiem, pęd tego grania, tej świadomości, że aha, jutro gram. Wiadomo, że na dłuższą metę jest to wyczerpujące, bo miałem też okazję grać troszkę inne rzeczy, bardziej rozrywkowe, powiedzmy, że tydzień w tydzień, no i to też nie ukrywam, że było bardzo wyczerpujące.
0: Ale jakoś generalnie pewnie też i satysfakcjonujące.
1: W pewnym stopniu tak.
0: Tak? No bo chyba to jest takie wspomnienie każdego muzyka, każdego
1: naprawdę,
0: gdzieś tam.
1: Tak, ten fakt, że...

0: instytucje kultury były na was otwarte i dawały jakby wam szansę rozwoju.
1: Idzie, w dużej mierze dzięki temu możemy pochwalić się tym, co tym, czym teraz jesteśmy i co osiągnęliśmy.
0: No bo jest to naprawdę fajne i polecamy sobie trochę kawałków posłuchać. Zespół Renesans mają bogatą, że tak powiem, dyskografię, którą można sobie na ich kanale zobaczyć. Mamy te początki, to poddasze, te zmiany tych instytucji i tak dalej, no ale gdzieś musieliście się pokazać, gdzieś musieliście też wyjść, zmierzyć się z jakimiś własnymi różnymi historiami i powiedzieć, że muszę tam grać. Kurde, pomóżcie nam. Jak to wyglądało wtedy? No czwórka chłopaków, tak naprawdę młodych, z jakąś pasją, z jakimiś marzeniami, no próbuje osiągnąć swój cel i stanąć na scenie.
1: Nawiązało się to z ogromną determinacją, z wykonywaniem wielu telefonów, wysyłaniu ogromnej ilości maili z ofertami koncertowymi, no z prośbami, bo no, tak to było i tak w sumie to też często zdarza się i dziś, że no, trzeba po prostu bardzo zabiegać o to, żeby móc stanąć na scenie. Nie zawsze jest tak fajnie, że tak jak dzisiaj zostałem tutaj zaproszony, tak samo czasami zdarza się, że zostaniemy zaproszeni gdzieś w jakieś miejsce, żeby dać koncert, no ale to no, tak to już jest.
0: Czyli co, trzeba się przebijać buchciami i pokazać, że...
1: Trochę tak, chociaż potem miłe jest to, jeżeli już pewne osoby same dzwonią i proponują nam występ.
0: No to wiadomo, no to już jest taka wisienka na torcie działalności, no nie? A czy mieliście kiedyś takie chwile zwątpienia? Czy myśleliście, że to na przykład, co robicie, nie jest czymś fajnym, albo wiesz, czy zawsze mieliście ten taki ogromny potencjał w sobie i taką, wiesz, wiarę w to, że my to co robimy, jest spoko i że chcemy dać tą wartość słuchaczom?
1: Myślę, że jedno i drugie.
0: Aha, czyli były takie po prostu wzloty i upadki.
1: Na pewno tak, no. bo nieraz zdarzało się tak, że minął rok, a my zagraliśmy jeden czy dwa koncerty. No to jest, to
0: boli.
1: To boli, tak. To nie napawa optymizmem, ale też czasami, chociaż też wyszliśmy z założenia, że chyba czasami lepiej jest zagrać mniej koncertów, a dołożyć wszelkich starań, żeby były to koncerty lepiej zorganizowane, bardziej profesjonalnie zagrane przez nas, może po prostu większe.
0: Czyli zawsze gdzieś odnajdywaliście takie światełko w tym, co się dzieje, pomimo wszystko.
1: Tak, nie, zawsze trzeba być dobrej myśli, być tak zwanym niepoprawnym optymistą.
0: To jest najważniejsze.
1: Tak, bo inaczej można... Można po prostu, jak to się mówi, odwiesić rękawice i poddać się, ale to nie...
0: Ale to nie jest w naturze chyba rock'n'rollowca, co?
1: Ja myślę, że nie tyle nawet rock'n'rollowca, tylko każdego człowieka, który ma jakąś pasję, pomysł na siebie, chce coś zrobić, chce coś stworzyć lub żyć w taki sposób, jaki czuję.
0: No i to jest najważniejsze i to jest bardzo optymistyczne i tutaj polecamy. Czy z tych wszystkich koncertów, no bo było ich przez te 24 lata
1: Myślę, dużo. Że na pewno kilkaset koncertów.
0: Zagraliście.
1: W sumie zagraliśmy, może nie w całym kraju, ale w różnych województwach i w różnych mniejszych i większych miastach.
0: Czy jest taki koncert, który w jakiś szczególny sposób zapadł ci w pamięć?
1: Tak, i tutaj trzeba wrócić do Radomia na nasze podwórko, oczywiście.
0: Najlepsze?
1: Najlepsze, co może być, no to z

0: chociaż pamiętam, że w 2010 roku daliśmy wspaniały koncert dla wspaniałej radomskiej publiczności w radomskim amfiteatrze.
1: No dobra, no to powiedz szerzej, no czemu to był taki wspaniały koncert? Czemu czujesz, że to było takie jedno z ważniejszych wydarzeń? Mówimy o wydarzeniu, które było 14 lat temu, tak, zapadło w pamięć.
0: Ale zapadło w pamięć. Zachęcam, kochani, chociażby do wysłuchania utworu Mury. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce czy Renesans Mury. No i tam jest właśnie fragment. Nie, tam jest cały utwór nagrany, bo właśnie jest nagranie z tego koncertu.
1: Czyli generalnie co? Dynamika, ludzie, tak, krzyki, oklaski, było wesoło?
0: Takich koncertów życzylibyśmy sobie, myślę, zawsze i na co dzień. Ponieważ i od strony organizacyjnej, od

0: wtedy też jeszcze ciekawostka, graliśmy w osłabionym składzie, bo graliśmy we trzech. Była tylko perkusja, bas, no i ja z gitarą. Czwarty człowiek miał tam uraz ortopedyczny, no i nie można było.
1: Czyli był stresik.
0: Duży.
1: A co to było za wydarzenie?
0: To było 30-lecie powstania Solidarności.
1: Czyli takie dosyć mocne wydarzenie.
0: To tak, jest stąd też utwór Mury w naszej interpretacji.
1: No super, super. Czy czujesz, że scena rockowa taka i tutaj nasza lokalna i w ogóle ogólna, ona się w jakiś sposób zmieniła? I czy widzisz jakieś takie też różnice, które są, jak wy startowaliście, a to, co się dzieje na przykład teraz?
0: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że widzę troszkę mniej wiary w to, że uda się i niektóre zespoły po prostu bardzo szybko się poddają. Bardzo szybko poddają się, no i to jest troszkę przykre po prostu.
1: A czy nie jest teraz tak, że ta elektronika i inne rzeczy po prostu trochę wychodzą na piedestał
0: i
1: takie jakieś klimaty troszeczkę schodzą do lamusa, takie standardowe granie?
0: Myślę, że na pewno czasy trochę się zmieniły, ale też na plus jest to, że dostrzegam w wielu osobach podobną iskrę, którą, jeśli mogę powiedzieć, dostrzegałem w sobie, która jeszcze we mnie jest. No i są to osoby, które chcą coś zrobić, mają pomysł na siebie i dużo energii, którą chcą przekazać po prostu też grając.
1: A do czego to pytam? Jesteś, tak jak tutaj już wspominaliśmy, oprócz tego, że grasz, jesteś też pracownikiem Resursu Obywatelskiego, czyli jednego z naszych ośrodków kultury miejskich. Tam też odbywały się takie spotkania, takie koncerty Resursa Music Day.
0: Tak, jest to...
1: Trzymałeś nad tym pieczę, nie? Tam też właśnie się prezentowały różnego rodzaju takie zespoły.
0: No i cały czas, cały czas, chociaż w ostatnim okresie troszkę, to było ich troszkę mniej.
1: I zatrzymałem się przy tym, bo gdzieś współtworzysz, trzymasz pieczę tak naprawdę, jeśli chodzi o to wydarzenie w Radomskiej Resursie. Czy jako taki właśnie ten artysta, ten człowiek, który chce dać jakąś wartość muzyczną, dać coś słuchaczom i teraz zapraszasz te zespoły, gdzieś tutaj kombinujesz, żeby też im tą scenę udostępnić, dać im trochę tego namiastkę. Fajne jest to uczucie. Masz takie coś, że to twoje doświadczenie jest ważne tutaj, żeby zachęcać.
0: Mam ogromną satysfakcję z tego, że mogę to zrobić, że mam nadzieję, trochę pojęcia o tym wszystkim, chociażby o złożeniu perkusji, czy podstawowym serwisie technicznym gitary, no bo też nie zawsze można sobie samemu z tym poradzić, a czasami jest tak, że przychodzi zespół i mówi, o coś tu nie działa, pokaż. Hop, dwa, trzy ruchy, jest okej.
1: No ale zaznaczmy dalej, znowu to powiedzmy, bo jesteś samoukiem.
0: Dokładnie tak.
1: No to jest niesamowite, że generalnie ta ogromna... Znaczy po drodze, tak jak mówisz, no pojawił się też Szymon, tak, pojawiły się też inne osoby, które gdzieś tam coś pokazały, tak? Ale ten pierwszy start, co miałeś, zacięcie.
0: No tak, no pamiętam, ja bardzo dobrze pamiętam, jak miałem pierwszy, nazwijmy to... Dobry instrument i też nie mogłem sobie z nim poradzić i kombinowałem długo, mówię, co tu zrobić, żeby na tej gitarze dało się grać.
1: To jest niesamowite po prostu, ile to musiałeś godzin poświęcić tak naprawdę.
0: Sporo.
1: Palce bolą, co? Bo ja grałam trochę na gitarze, to palce bolą tak naprawdę.
0: No właśnie, tam był problem z tak zwaną akcją strun, czyli z wysokością, z odległością strun od podstrunnicy. No i... Oj, naprawdę musiałem poświęcić wiele czasu. Teraz już wiem, że najlepiej to jest po prostu udać się do profesjonalisty, do lutnika i on zazwyczaj poradzi sobie bez problemu z każdym problemem.
1: Teraz już to wiesz, wtedy nie. Ale zaczynałeś też, mówisz, generalnie z bratem, tak?
0: Tak,
1: zespół z bratem. Czyli wy w domu co, siedzieliście zamiast komiksów w tamtych czasach?
0: Zamiast komiksów
1: było?
0: Siedzieliśmy i rzeźbiliśmy na gitarach. Słuchaliśmy dużo muzyki, próbowaliśmy składać różniste kompozycje, czy to balladowe, czy mocniejsze, tak zwane riffy. Układaliśmy ich różne
1: kompozycje?
0: Różne kompozycje, tak. Różne kompozycje, no co potem przekładało się na pierwsze utwory.
1: Mhm. Niesamowite, co rodzice na to? Nie było tak, że znowu.
0: I rodzice, no, sąsiadom na pewno też na początku troszkę dokuczyliśmy, za co bardzo przepraszam.
1: Ale to było ważne,
0: To było ważne, no ale no, trochę hałasu też z tego było i na pewno na początku nie były to miłe dźwięki.
1: No trzeba było się nauczyć. Nie ma wyjścia. U mnie kiedyś w bloku, wiesz, ta dziewczyna grała na skrzypcach też było to bardzo ciekawe doświadczenie. No, w pewnym momencie zaczęło być przyjemne, więc rozumiem sąsiadów. 24 lata tak naprawdę prowadzenia zespołu to jest szmat czasu, nie ma co ukrywać.
0: No, ciężko mi w to uwierzyć, no ale tak jest.
1: Tak, 18 już
0: naprawdę, bo jak tak się człowiek
1: odwróci, nie?
0: To ojej.
1: Kiedy to się stało, nie? Kiedy to się stało? Ale się stało. Czy przez te 24 lata, no wiadomo, ta dojrzałość artystyczna, to doświadczenie, ta wiedza, ona gdzieś idzie, wiadomo, do góry, no bo to rośnie wraz z doświadczeniem. Czy stojąc sobie jako też i wokalista zespołu, jako też mi się wydaje taki trochę lider, bo też tu najczęściej ty gdzieś tam promujesz ten zespół.
0: Na kogoś to spada.
1: Tak, i na kogoś to spada. Ty tutaj jesteś tym działem promocji w jednym. Macie wspólnie, albo ty może myślałeś o kimś takim, jakimś artyście, z którym chcielibyście zagrać?
0: Zagrać? No, może uda mi się namówić naszego przyjaciela Szymona Wydrę, chociaż też wiem, że jest bardzo, bardzo zapracowany. No ale to na pewno byłoby to ogromne, ogromnie miłe byłoby to dla nas, ogromne doświadczenie i też na pewno spełnienie marzeń. Bardzo cenię sobie wokal Artura Gadowskiego, no nie ukrywam, że też byłbym wielce zaszczycony, gdybym mógł z nim wspólnie wykonać.
1: Bardzo lokalnie, bardzo patriotycznie.
0: Tak, oczywiście, chociaż spojrzeć kawałek dalej do dużego sąsiedniego miasta, to też bardzo cenimy sobie takie zespoły jak Baim, Bracia, no dalej Budź, no to mamy Blue Cafe. Ale jest masa zespołów, które zasługują na to, żeby je doceniać.
1: A był taki zespół, był taki koncert, w którym graliście albo support, albo w jakikolwiek inny sposób wystąpiliście gdzieś w okolicach zespołu, z którym chcieliście,
0: no tak,
1: albo który
0: z Irą graliśmy wiele razy i no i to było zawsze fajne, tym bardziej, że publiczność też oczekiwała to znaczy może inaczej, publiczność, która przyszła na Irę, miała podobne preferencje muzyczne, zgodne z tymi, które my też mogliśmy im zaoferować.
1: Mhm. I był ogień?
0: No było fajnie, nawet też często wspominamy z kolegami z zespołu taki fakt, że bodajże po 3 razy bisowaliśmy na jednym z koncertów, aż i było nam po prostu głupio. Mówię, kurczę, no przecież już gwiazda powinna wejść, a tu jeszcze, że publiczność chciała i pozwalała nam też zarazem na to, żeby jeszcze zagrać.
1: Tak. Ale to musiało być miłe, co?
0: Fajne
1: uczucie.
0: Bezcenne.
1: Powiedz mi, bo występowanie też już z zespołem tak gabarytowym jak Ira, no wiadomo, to już są znani artyści, to mieliście stres, mieliście tremę, mieliście jakieś takie poczucie, że o kurde, to już jest taka gruba zabawa?
0: Przepraszam. Na początku na pewno tak, ale później no to już stało się dla nas taką oczywistą rzeczą, chociaż nie ukrywam, że no, rozpędzić się na koncercie, czyli te pierwsze 2-3 utwory nie zawsze są łatwe.
1: A co to znaczy nie zawsze są łatwe?
0: No człowiek po prostu jest coś takiego, przynajmniej w moim przypadku, że jest straszny natłok myśli w głowie. Trzeba po prostu się nastroić, tak jakby zestroić z miejscem, w którym jesteśmy, no i potem to już...
1: Poleci.
0: To już poleci.
1: Ale to brzmi tak trochę bardzo wrażliwie, wiesz, że...
0: Ale myślę, że tak powinno być, bo jeżeli byśmy wparowali na scenę tak bezmyślnie i... Chociaż ciężko powiedzieć, bo na pewno sporo osób tak robi, ale myślę, że trochę tego dystansu zawsze dobrze jest mieć.
1: Czyli co, taki szacunek do publiczności?
0: Tak.
1: Żeby się trochę z nią zaznajomić.
0: I do publiczności, i do miejsca, do każdego, do organizatorów. No, trzeba po prostu mieć ten dobry smak.
1: Muzyka to jedno, wiadomo, ona jest jakimś tam pewnym nurtem i paliwem napędowym życia, no ale są też jakieś sytuacje o ścianę. Co cię napędza w życiu? Jak odpoczywasz od muzyki? Jak też zbierasz te inspiracje do pisania tych tekstów?
0: No ostatnio to tylko dom. I też myślę, że jak będę miał chwilę czasu, to będę mógł w pewien, mam nadzieję, ciekawy sposób opowiedzieć o tych moich obecnych doznaniach, które przeżywam w życiu.
1: Czyli generalnie to będą nowe teksty, nowe piosenki? Czy będzie coś jeszcze więcej?
0: nieskromnie powiem, że mam jeszcze parę pomysłów w szufladzie. Mam też z tyłu głowy może zrobienia czegoś solo. Już od wielu lat z naszą kochaną, ukochaną, wspaniałą przyjaciółką Małgosią Matracką rozmawiamy o tym, żeby coś wspólnie razem zrobić. Jakiś duet. Chociaż już pewne propozycje jej wysyłałem. No i teraz musimy po prostu znaleźć ten wspólny czas na to, żeby się spotkać i żeby to...
1: Czyli nadal muzyka. Tak, a co robisz poza muzyką? Oprócz pracy w Resursie? To muzyka, nie?
0: Muzyka.
1: Naprawdę.
0: W większości tak, chociaż teraz nie mam za wiele czasu też, żeby podjechać do naszej renesansowej
1: ekipy.
0: Ekipy pracowni, kanciapki, czy jak zwał, tak zwał. Miejsce, po prostu miejsca, w którym gramy i pracujemy, w którym też nagrywamy nasze ostatnie utwory. No to też mogę się pochwalić, że już ostatnie kompozycje, które zostały opublikowane, powstawały w naszym renesansowym zaciszu.
1: No to fajnie, to już macie jakieś takie swoje prawdziwe miejsce.
0: No tak. No jest mamy gdzie pohałasować, gdzie coś stworzyć. No i to też w sumie jest ogromna satysfakcja, że po wielu, wielu latach, gdzie na początku też trzeba było się zastanawiać, na czym zagrać, czy ten przewód jest dobry, czy tamten jest niedobry i tak dalej, no to że już mamy taką podstawę, na której możemy pracować.
1: Jest generalnie ten pomysł na jakąś tam solową drogę, ale tutaj też mówiłeś o jakichś aranżacjach, które gdzieś powstają w waszej kanciapce. Jakieś są plany zespołu na dalsze jakieś właśnie tutaj wynurzenia, że tak powiem?
0: Na pewno. Mamy pewne, zaczęte pewne sesje nagraniowe, które musimy skończyć, potem wysłać do naszego kolegi

0: internecie do odsłuchania, no to są też właśnie dziełem Kamila Rolofa, którego serdecznie pozdrawiam.
1: To jest taka artystyczna strona tego wszystkiego, jak stworzyć utwórnia, bo to też nie jest takie proste tak naprawdę. Powiedz mi generalnie, no jeszcze przez pryzmat też własnego doświadczenia, przez pryzmat Resursa Music Drive, czyli tych wszystkich artystów, które gdzieś spotykasz, świeżaków, którzy dopiero gdzieś zaczynają pokazywać swoją sztukę, swoją muzykę. Co byś doradził takim właśnie młodym muzykom, którzy gdzieś tam, może być może teraz nas nawet słyszą, jak rozmawiamy, być może gdzieś siedzą w kanciapie i brzdąkają po gitarce i się zastanawiają, co zrobić. Co byś im doradził, jeśli chodzi o ten początek, o ten start?
0: Przede wszystkim nie poddawać się, szukać, poznawać nowych ludzi, spróbować zapoznać środowisko muzyczne we własnej dzielnicy, w naszym chociażby mieście. Jeżeli ktoś gra ma życzenie, żeby założyć, stworzyć zespół, no to zapraszamy chociażby do Resursy, czy do przecież inne placówki kulturalne w naszym mieście również są otwarte na takie osoby i też jeżeli nie będą mogły czegoś zaproponować, to na pewno wskażą drogę i też pokierują do odpowiednich ludzi w odpowiednie miejsce.
1: Czyli się nie bać.
0: Nie bać się, oczywiście. Zapraszamy, jeżeli ktoś chciał. Zresztą tak samo nasze zajęcia z gitary, jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to też znajdujemy dla takich osób czas, no, którego oczywiście tam mamy mniej lub więcej, ale zawsze próbujemy się dopasować i zaproponować coś ciekawego i wartościowego.
1: Czyli wspierać, nie bać się. No i tym optymistycznym akcentem postawimy sobie kropkę. Dzisiaj moim i waszym gościem był Michał Biernacki z zespołu Renesans. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: A teraz zapraszam was na rozmowę z kolejną barwną postacią z Radomia. Ten człowiek to prawdziwy, kolorowy ptak. Ze mną w studiu bardzo ciekawa i charakterystyczna postać,
3: która również lubi słodzić.
0: Nie tylko kawę.

0: chciałem być architektem. I to jest ciekawe, że puszczając piosenki w telewizorze czy na głośniku.
1: Wtedy na płytach, moi drodzy, płyty idą do lamusa, a ja jeszcze wtedy na płytach wszystkiego słuchałem.
2: Ale winylach, tak?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Tych CD. I tych CD już tak. Się też odchodzi od CD,
2: tak,
0: nie?
2: Tak,
0: no,

0: i właśnie w tańcu, gdzie również i był pop, i było to troszeczkę związane z tym show biznesem, ale też głównie z artystycznymi kierunkami, więc tam mi było dobrze i od tego zacząłem i rozwijam to dalej.
1: Ale zaczęło się tak naprawdę od pobudzenia uczuć i emocji związanej z pierwszą miłością, o której tutaj opowiadałeś, tak?
0: Majeczką.
1: Majeczką.

gryźć. No i jak rodzice się zgodzą, no to dziecko oczywiście opuści zajęcia, a po jakimś czasie, w przyszłości, w wieku 20 lat, spyta się, a dlaczego mnie rodzice zostawiliście na tych zajęciach? Mam taki przykład od swojej jeszcze innej przyjaciółki, która właśnie wyszła z tych zajęć, bo jej się coś nie spodobało i teraz bardzo żałuje. Dlatego warto jest, żeby te dzieciaki czasami podratować i powiedzieć im parę razy, żeby jeszcze poszły i spróbowały, a nie od razu, tak jak one powiedzą, że nie chce, to od razu ich stamtąd zabierać, bo to czasami może być kwestia kaprysu i złego.

Europy i Mistrzostwa Radomskie również, ale nie ujmując Mistrzostwa Polski, również moi ówcześni trenerzy organizowali w Radomiu, Mistrzostwa Europy również organizowali, może nie w Radomiu, bo nie było wtedy jeszcze tak pięknej hali jak teraz, ale również było organizowane przez Radomian, więc występowaliśmy naprawdę na przeróżnych parkietach międzynarodowych, światowych i ogólnokrajowych. Radomska publiczność, mogę ją zaliczyć do kategorii najlepsza, najbardziej otwarta, energiczna, uśmiechnięta, chcąca tego wszystkiego, głodna tych tanecznych wrażeń. Za każdym razem, jak występowałem w Radomiu,

0: się po prostu w ten sposób wybrać. My byliśmy rzeczywiście jak jedna wielka rodzina. Nie było dla nas ani tematu tabu, ani rzeczy niemożliwych. I to jest ważne, żeby gdzieś w relacjach z tymi ludźmi również umieć się dogadać. Wiadomo, że nie każdy będzie się lubił, nie każdy będzie podzielał to samo zdanie, ale gdzieś znaleźć wspólny język, żeby dogadać się, ponieważ tworzymy jakieś dzieło, jakąś sztukę, żebyśmy zrobili to po prostu na 100%. I gdzieś nam to pokazało, że rzeczywiście, jeżeli mamy fantastyczne relacje wśród własnej grupy, to później to owocuje na tych mistrzostwach i na tych innych różnych wystawach.
1: No, można powiedzieć, że reprezentowaliście tutaj nasz region, nasze miasto na różnych międzynarodowych, jak i tutaj krajowych konkursach. Jakie osiągnęliście

odwaga, nie? Bo też, żeby wyjść na przykład w ten sposób na miasto, nie mówię tylko o naszym mieście, tylko w ogóle, no to jednak wiąże się to z tym, że niektórzy spojrzą się na ciebie krzywo albo nawet coś powiedzą za twoimi uszami, bo żyjemy tylko i wyłącznie raz. Jeżeli macie ochotę ubrać

0: spektakle. Jak to się zadziało w Twoim życiu?
1: Ja zawsze miałem bardzo ambitne pomysły, co się również wiąże z bardzo drogimi pomysłami. Jak to przedstawiałem mojemu ojcu albo mamie, na przykład pomysł o weselu, żeby miał dwa wesela, jedno będzie moje indywidualne, drugie będzie już z drugą osobą i wtedy, jak to przedstawiłem, no to oczywiście Michałku, zacznij już sobie zbierać pieniążki.
2: I jak gdzieś zawsze miałem takie bardzo ambitne pomysły.
1: I również później artystyczne. I ze względu na to, że były to właśnie tak jak mówię,

0: naprawdę o wiele, wiele więcej radości ta impreza i zgromadzenie tych ludzi u mnie na tej działce i zorganizowanie tego wszystkiego razem z nimi niż ten telewizor. No.
1: Ale powiedz mi, wiesz co, powiedz, jak organizujesz tego typu rzeczy, dajesz telewizor, masz piąta telewizor w domu.
0: No, to był mój z komunii. Ojciec nawet nie wiedział, dowiedział się, jak go sprzedałem.
1: Kosmos po prostu totalny. Ale o co chcę zapytać? Mówiłeś też i o banerach.
0: Tak.
1: Mówiłeś o budowaniu sceny. No, to jest ogromne przedsięwzięcie. To wymaga przy nakładów finansowych, wiadomo, ten telewizor pęka, ale na pewno nie da wszystko.
0: Tak, później o tym się dowiedzę.

wyrównały. Więc wiedzą Państwo, no nie będę tutaj też tylko i wyłącznie słodził ze względu na to, że to jest życie i współpraca z ludźmi. Musi czasami coś po prostu zawalić, żeby z powrotem weszło na sam szczyt. Trzeba być na to przygotowany. I mimo wszystko wyszło to fantastycznie i współpraca z tymi artystami, którzy tam byli, była czymś naprawdę niesamowitym. Udało nam się stworzyć fantastyczny spektakl tak naprawdę, bo to był koncert Beyoncé bez Beyoncé.

jedni już gdzieś tam współpracują nawet na świecie z różnymi gwiazdami, więc gdzieś ich tutaj osobiście nie ma, ale rodzą się kolejni i naprawdę trzeba ich wyłapywać z tłumu i

Prowadziłem hedonistyczny tryb życia, jak każdy młody, praktycznie każdy człowiek. Gimnazjum, liceum, ja lubiłem imprezki, lubiłem towarzysko, z moimi znajomymi się zabawić, więc potrzebowałem po prostu tego momentu, żeby się wyszaleć. I później, jak dorosłem, no to mówię, dobra, no tak, ja mam taki talent do organizacji tych eventów oraz mam jeszcze tą smykałkę artystyczną, to robimy wydarzenie publiczne, żeby inni mogli z tego skorzystać. A więc, w wieku 20 lat,

to była ta ścianka zdjęciowa. Ja wymarzyłem sobie, żeby tam było dużo fotoreporterów, żeby robili te zdjęcia na tej ściance, żeby mógł się poczuć jak ktoś o biznesie. Kurde, no marzenie zostało niesamowicie spełnione. Później wszedłem na scenę, zacząłem tańczyć razem z tymi moimi wszystkimi znajomymi artystami. To było niesamowite przedsięwzięcie, ale ogarnąć to, nie no, szok, no scena się budowała dwa dni przed. Spadł nam jeszcze w ogóle deszcz, wichura w dniu eventu.

dość szybko osobę, która będzie nami nadzorowała jakieś nauczyciel. No i oczywiście mistrz Skalinski, którego bardzo pozdrawiam, wychowawca w Koperniku, pozwolił na to, żeby przychodził na ten próby razem ze mną i nadzorował. I mimo wszystko on rzeczywiście siedział i czasami coś

dostałem kolejne propozycje poloneców i wtedy wpadłem już na świetny pomysł, to był przełom u mnie w karierze. Polonez artystyczny, pierwszy w mojej karierze, samoloty, stewardess i piloci w Koperniku. No i później już kolejny rok Hypergent Art, polonez artystyczny i później Jezioro Łabędzie. Ale oczywiście przed latami są wszystkie polonezy klasyczne, których również nie było mało i również były spektakularne i niesamowite. Więc gdzieś ta kariera polonezowa rozpoczęła się razem z moją maturą, z tym rocznikiem, no i trwa do dziś. No i proszę Państwa, mogę się tu pochwalić, mogę Państwu zdradzić, że powstanie film o polonezie, który się nazywał Polonez po prostu. Mamy już pierwsze nagrywki, ponieważ będzie to making of, czyli to, jak powstają te polonezy. Szczególnie artystyczne, bo do nich trzeba naprawdę dużego nakładu pracy, ale jak również te klasyczne. Wszystkie ujęcia do filmu były kręcone na tegorocznym polonezie Jezioro Łabędzie. No i będziemy to edytować również z poprzednimi latami. To będzie coś na pewno ciekawego i będzie, mam nadzieję, ta premiera w kinie, więc będę zapraszał Państwa bardzo serdecznie. Sky is the limit, po prostu.

0: śmieją się, niech się śmieją. Po prostu ci, co się
1: my
0: śmieją, nie wiedzą.
1: Ciekawie.
0: Słuchajcie, oczywiście, trzeba podchodzić tego wszystkiego z dystansem i się tym nie przejmować. I właśnie tak samo do tych wszystkich różnych swoich celów, planów życiowych. Odwagi,

0: naprawdę równolatku.
1: Kurde, nie z jednym, kurde, byłem na imprezie, a później ja patrzę, muszę go, kurde, uczyć raz, dwa, trzy.
2: Właśnie, to wszyscy tańczą na jakiś Hazel DJ, a kurde, nagle wchodzi typ i mówi pan Tadeusz Polonez,
0: no. Lecimy z tematem.

0: kreował już to, co finalnie będzie, bo to kupiłem tą kulę przed wypuszczeniem tego poloneza. Dlatego gdzieś ja ukrywam tą energię również w swoich takich małych akcencikach.
1: No, a powiedz mi generalnie o tym, jakiego się

0: zawsze miałem problem i nie umiałem sobie rozwiązać go albo na to pytanie odpowiedzieć w danej chwili, że to parku leśniczówka. Uważam, że gdyby ten park umiał mówić, to ja bym był skończony.
1: Wiedziałbym wszystko.

jest już moje i bardzo po prostu z tego powodu się cieszę, bo to naprawdę była trudna droga, żeby to zdobyć. I nie robiłem tego po to, żeby stąd uciekać na długo. Robiłem to po to, żeby to miasto i to

0: Do zobaczenia.
1: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Fox FM.
3: Radom.
2: Fox FM.
1: Radom. Rozrywka z Fox FM Radom.
4: Dobra. Witam serdecznie, Wojciech Wojcikowski, a ze mną Piotr Zarzyka w studiu. Dzień dobry, Piotrze, dawno cię u nas nie było.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, szanowni państwo. Dobry wieczór nawet w zasadzie.
4: Dobry wieczór, tak, zgadza się. Powiedz mi, Piotrze, co tam u ciebie? Dużo się dzieje, zaraz o wszystkim powiemy. Jak się czujesz, gdzie występowałeś, bo pewnie nasi słuchacze chcą wiedzieć, co u ciebie.
5: Oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie. Co u mnie? No, na pewno... Mało spania, dużo pracy, bardzo intensywny czas, nie narzekam na brak zajęć, także muzycznie, pracowicie, edukacyjnie, sporo nowych wyzwań, dość dużo fajnych, ciekawych również rzeczy wydarzyło się w ubiegłym roku, także myślę, że u mnie do przodu.
4: Zaraz o tym powiemy, ale ja chciałbym zacząć przede wszystkim o tym, że jesteś półfinalistą Talent Show, Must Be The Music. Powiedz, po co poszedłeś do telewizji, do show muzycznego? Czy to chciałeś się sprawdzić? Czy to miało być jakieś ukoronowanie twojej kariery? Jak to wyglądało? I no i jak wspominasz tę współpracę?
5: To znaczy tak, jeżeli chodzi o Must Be The Music, bardzo fajna przygoda. Było to moje takie, mówiąc szczerze, ukryte marzenie gdzieś tam z dzieciństwa, oglądając telewizję w młodym wieku i widząc uczestników i te emocje i na pewno też stres, a ze względu na to, że lubię adrenalinę. Więc podobnie jak zresztą z jazdą na motocyklu, który jest moim hobby, ale było to moim takim marzeniem. Marzeniem, aby zmierzyć się właśnie z tą sytuacją, która no rzeczywiście nie jest prostą sytuacją, ponieważ występ w takim talent show ze świadomością, że na pewno cały materiał rejestruje się i będzie na wieki wieków gdzieś tam wisiał w mediach.
4: Będzie na pewno oglądany w dużych ilościach powtórek.
5: Zgadza się, jest to na pewno sytuacja stresująca, niecodzienna, nietypowa, dlatego taka sytuacja była dla mnie kusząca od najmłodszych gdzieś tam lat. No i szczęśliwie udało się znaleźć w gronie półfinalistów tegoż programu. Był to zasadniczo trzeci etap. Pierwszy etap oczywiście tak zwane precastingi w Lublinie. Wcześniej jeszcze etap internetowy, czyli selekcja uczestników, więc przygotowałem taki program akordeonowy. Był to zasadniczo w dość krótkim czasie, ponieważ w niecałe kilka minut w tych początkowych etapach należało przedstawić swoją twórczość pod tym kątem umiejętności technicznych i zawrzeć swoją muzyczną osobowość, wyrazić się artystycznie w dość krótkim czasie, więc na pewno jest to wyzwanie, aby tak stworzyć, tak dobrać program, repertuar, aby było to atrakcyjne dla słuchacza, no i również dopasować ten materiał do formuły programu, która też jest no, dość dynamiczna. Zresztą programy w dzisiejszych czasach również zmieniły się nieco względem lat poprzednich, dlatego na pewno występ i cała ta przygoda z programem wspominam oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Także tak jak mówię, udało się dotrzeć do półfinału, także był to już moment nagrań telewizyjnych na żywo, gdzie spotkaliśmy się w studio w Warszawie, no i wspólnie z innymi uczestnikami w tym dniu zdjęciowym, w którym akurat ja miałem możliwość uczestniczyć. Tam mogłem się zaprezentować również przed komisją szanowną, także no na pewno bardzo ciekawa przygoda, bardzo mile wspominam. Jest to dla mnie również wielkie wyróżnienie, że mogłem również zagrać przed takimi osobowościami scenicznymi, przed ludźmi, którzy mają niesamowity dorobek artystyczny, koncertowy, życiowy, którzy są bardzo płodnymi artystami, więc niesamowita przygoda. No, na pewno minus tej sytuacji to stres, potężny stres, który towarzyszy. Mało snu również, ponieważ biorąc udział w takim przedsięwzięciu, trzeba się liczyć z tym, że należy być gotowym w każdym momencie do tej prezentacji na najwyższym poziomie, dlatego trzeba dobrze rozplanować sobie czas, dobrze sobie rozplanować tą muzyczną formę również do muzyków, którzy się uczą i zawsze to wspominam też na zajęciach, aby osiągnąć właśnie ten szczyt formy w tym momencie, na którym nam zależy, czyli na przykład jeżeli przygotowujemy się do koncertu ważnego, warto, aby uzyskać ten moment szczytowej formy w tym momencie, na którym nam zależy. Co zaobserwować mogliśmy na przykład ostatnio podczas konkursu Szopenowskiego, gdzie zawodnicy no i to skupienie, to są właśnie tego
4: o
5: typu
4: też się
5: emocje.
4: O tym też się zapytam, mam tutaj dużo pytań muzycy, dzisiaj do ciebie.
5: Z którymi muzycy muszą się zmierzać, także rzeczywiście jest to poniekąd sport, trochę jak w życiu sportowca, należy dobrze zaplanować tą formę, no i tutaj jeśli chodzi o umiejętności techniczne, aby te paluszki nam dobrze zagrały razem z głową, bo palce to nie wszystko, ale za wszystko odpowiada głowa, jak to w życiu często bywa.
4: Piotr, ale jak idzie się do takiego talent show, to trzeba przygotować nowy materiał muzyczny, czy jednak startuje się z tym, w czym jesteś obeznany, co już grałeś na jakichś koncertach?
5: No na pewno chciałem się zaprezentować z jak najlepszej strony, więc wybrałem utwory, które moim zdaniem są najbardziej efektowne i utwory, które będą również miłe w odbiorze, prawda, dla słuchacza i dla słuchacza w różnym wieku, prawda, bo ten odbiorca dzisiejszy jest różny, jest to bardzo młody odbiorca, a należy liczyć się z tym, że instrument taki, jakim jest akordeon, jest instrumentem, no jeszcze kojarzonym czasami, zależy przez kogo,
4: jako
5: taki instrument, tak,
4: weselny bym powiedział.
5: Eventowo weselny, aczkolwiek no ja akurat miałem możliwość wystąpić na akordeonie elektronicznym, więc cyfrowym akordeonie, więc bardzo współczesnym, więc z takim nowoczesnym podejściem chciałem tutaj zaprezentować tą warstwę brzmieniową i to, jakim ten instrument jest kameleonem muzycznym. Zresztą akordeon sam w sobie jest muzycznym kameleonem, ponieważ jest to instrument orkiestra, instrument akustyczny, jakim jest akordeon. A tutaj jeszcze dodatkowo na ten akordeon akustyczny nałożona ta warstwa elektroniczna, która rozszerza jeszcze bardziej paletę brzmień, którą właśnie zaprezentowałem między innymi właśnie w programie, w którym wystąpiłem w Mass Media Music, więc na pewno dobór programu, jak i również właśnie instrumentu, bo zasadniczo też zastanawiałem się, na jakim instrumencie wystąpić, bo tych instrumentów mam w życiu 5, ale jeżeli chodzi o kategorię tych instrumentów, no to oczywiście instrument akustyczny, elektroniczny, podobnie jak z samochodami, prawda? Mamy samochody spalinowe i elektryczne, jeździmy tak samo, ale jednak...
4: tak samo, a jednak trochę inaczej.
5: Ale wnętrze nieco się różni tych sprzętów. Także w ten sposób się zaprezentowałem i no jestem z siebie zadowolony. Także marzenie poniekąd się spełniło, występy i półfinał. Także znalazłem się w gronie półfinalistów, co jest bardzo miłe. Oczywiście wielu znajomych spotkałem, między innymi na castingach, między innymi zespołu tutaj Kuba i Kuba, perkusista, pozdrawiam. Mieliśmy okazję również wystąpić w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu podczas koncertu z okazji Noc Muzeów, a potem się spotkaliśmy właśnie w Mass Media Music na dniu zdjęciowym, także takie również miłe akcenty życiowo-towarzysko-muzyczne.
4: Ale ja myślę, że poszedłeś do tego programu, żeby trochę porywalizować z innymi, że taka chęć rywalizacji też w tobie jest.
5: To na pewno trzeba się z tym mierzyć, zmierzać i jest to taka motywacja, więc cały rok gdzieś tam to przedsięwzięcie trwało i poświęcenie, które towarzyszyło. Dodatkowo jeszcze należy wspomnieć o tym, że czas oczekiwania potem na emisję to jest jeszcze kolejny moment, który może być stresujący dla muzyka, ponieważ to samo nagranie, prawda, występ, no i gdzieś tam zarys wstępny tej koncepcji takiej, już możemy się domyślać, jak to oczywiście tam wszystko się wydarzyło, cała ta historia, ale jednak nie mamy pewności, w jaki sposób gdzieś tam to będzie, prawda, pokazane, więc cały czas ten moment stresujący, więc tutaj należy się z tym liczyć i osoby o słabych nerwach no muszą się z tym liczyć, że występ w takim programie, w takim talent show, jest to pewnego rodzaju również ryzyko, z którym trzeba się liczyć i trzeba się zmierzyć, więc no, nie dla każdego na pewno jest taka formuła. Z perspektywy czasu, no, gdybym miał komuś doradzić, no, należałoby rozważyć, tak, przez wszelkie plusy i minusy udziału w takich, w ogóle w takich, ale tu już chodzimy w temat konkursów, więc w ogóle, prawda, tematyka konkursów i oceny, i jurorów, i tak dalej, więc jest to bardzo szerokie spektrum i tutaj to wszystko jest do rozważenia. No, zależy, co kto lubi, no. Tak więc, no, z mojej strony ja akurat wspominam pozytywnie, no dobrze, że tak się stało, jak się stało.
4: Program na żywo, jesteś na scenie, czujesz, że może oglądać, nie wiem, kilkaset tysięcy osób, może milion, czuję się taką presję, że no, ktoś w swoim domu, w ciepłych kapciach ciebie ogląda, ocenia?
5: Oczywiście, no presja na pewno towarzyszy gdzieś tam w tle, tak samo jak aplikacje w tle w telefonie, aczkolwiek staram się, będąc na scenie, już o tym nie myśleć, to są takie głębsze już poziomy świadomości i przeważnie już będąc na scenie, w ogóle grając, no staram się skupić już tylko na tym przekazie, na muzyce i tutaj już człowiek na pewno w jakiś sposób się wyłącza z tej rzeczywistości takiej około gdzieś tam muzycznej, a już na pewno ten świat muzyczny i to są takie momenty fajne właśnie w życiu muzycznym. Kiedy jest to fajnie zrealizowana, tutaj oczywiście na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o dźwięk, o sprzęt i o realizację i fajnie można zagrać na fajnej scenie, mówiąc kolokwialnie, można zagrać na fajnej scenie z fajnym nagłośnieniem profesjonalnym, więc tutaj już człowiek dobrze to czuje, jest to muzyczne odbicie i jest to na pewno przyjemność, no występ oczywiście wcześniej są próby, więc można też w jakiś sposób tutaj sobie to wszystko wyczuć. A potem już skupić się tylko na muzyce, na tym przekazie muzycznym, na tym, co chcemy zaprezentować odbiorcom, słuchaczom, jurorom.
4: Ja mówiłem, że wróciłem do konkursu szopenowskiego, bo ostatnio było dosyć spore zainteresowanie muzyką klasyczną. Ty starasz się łączyć muzykę klasyczną z muzyką rozrywkową. Myślisz, że takie połączenie będzie przyciągać nowych odbiorców?
5: Tak, oczywiście, ja kibicowałem mojemu koledze Andrzejowi Wiercińskiemu z Akademii Muzycznej w Katowicach, z którym wielokrotnie widywałem się na korytarzu i często dużo rozmawialiśmy, także potem widząc kolegę w takiej odsłonie i wiedząc, jaki stres może towarzyszyć jemu, no na pewno mocno trzymałem kciuki, także no akurat Andrzej, to już był jego trzeci raz w konkursie, więc tutaj również dla niego chylę czoła, że odważył się trzy razy podjąć takie wyzwanie, niesamowity stres, więc jeżeli chodzi o tą warstwę dla uczestników, jak najbardziej tutaj chylę czoła.
4: Tutaj współpracowałeś z Adamem Sztabowym, Adamem Malickim. Czy łączenie muzyki klasycznej z rozrywkową i podawanie jej w takiej innej formie, a Iwan Malicki i Adam Sztaban to potrafią, czy to sprawi, że ta muzyka będzie przyciągała nowych odbiorców? Bo ty też łączysz trochę muzykę klasyczną z rozrywkową.
5: Tak, to jest mój konik. Przyznam szczerze, że to jest mój konik od zawsze i to połączenie muzyki klasycznej z rozrywkową gdzieś od zawsze we mnie jest i już od najmłodszych lat miałem takie ciągotki muzyczne do muzyki rozrywkowej i grając nawet te klasyczne dzieła wielokrotnie od najmłodszych lat lubiłem eksperymentować, jeśli chodzi o te brzmienia.

0: biorąc udział również w zajęciach w fakultetach, które właśnie były bezpośrednio związane z muzyką jazzową, z zasadami harmonii jazzowej, studiując jednocześnie właśnie ten kierunek klasyczny, ponieważ ja studiowałem w Katowicach akordeon klasyczny, instrumentalistyka, właśnie specjalność akordeon. Ten akordeon klasyczny, ale jednocześnie zawsze chętnie zaglądałem na te zajęcia właśnie na Wydziale Jazzu, ponieważ tak się szczęśliwie również złożyło, że mieszkałem w akademiku znamiennym i takim już legendarnym Parnas, czyli Katowice. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: I oczywiście jest...
1: Jak słucha nas Katowic.
0: Tak. Jest to piękne miejsce. Tam również mieli okazję mieszkać bracia Golec, tworząc niezapomniane historie opowiadane jeszcze przez panią na portierni.
1: Że tutaj Golcowie byli, tak?
0: Tak, w tym akademiku oczywiście. I właśnie w tym akademiku znajduje się również Wydział Jazzu w drugim budynku. Są to połączone budynki. Stąd ta okazja funkcjonowania z tą muzyką jazzową i już samo przebywanie tam w tym miejscu. No, na każdym kroku ta muzyka jazzowa gdzieś się tam jawi. A tak jak mówię, jednocześnie studiując właśnie tak zwaną klasykę, jak to mawiają jazzmeni, studiując klasykę, którą właśnie miałem okazję ten akordeon klasyczny studiować na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
1: No właśnie, tutaj już wspomniałem nazwiska dwóch dżentelmenów, Adama Sztabę i Waldemara Malickiego. Pracowałeś z różnymi osobami, które gdzieś tam znam, a to z telewizji, a to gdzieś tam z mediów społecznościowych. I którą tą współpracę najlepiej wspominasz? Z kim ci się najlepiej pracowało? Kto, od kogo nauczyłeś się najwięcej? Kto cię najbardziej zainspirował?
0: Myślę, że wszelkie współprace na pewno są to takie doświadczenia wyjątkowe, ponieważ każda z tych osób, tak jak Waldemar Malicki, niesie swoją indywidualną historię, indywidualną energię i móc patrzeć, jak takie osoby podpatrywać i jeszcze jednocześnie zagrać, jak takie osoby pracują, jak takie osoby przybywają i zachowują się w tej rzeczywistości muzycznej, jak wchodzą w ten świat muzyki i jaki niosą ze sobą bagaż. Jest to niesamowite i to zawsze sobie cenię i zawsze jest to wyjątkowe. Tak samo z Maciejem Miecznikowskim, czy właśnie z Adamem Sztabą, z którym oczywiście udało się również zrealizować projekt, w którym zabrzmiała melodia Co mi panie dasz, więc to też odbiło się szerokim echem ogólnopolskim w tym naszym jeszcze trudnym czasie.
1: Chodzi o to wykonanie covidowe, tak? Przypomnijmy, tak? Czyli brałeś w tym udział.
0: Tak. Oczywiście to można mnie przez chwilkę zobaczyć nawet. W każdym bądź razie każda z tych współprac niesie ze sobą niezapomniane doświadczenia i to są takie momenty, kiedy człowiek na pewno dochodzi do takiego wniosku, że warto to robić, mimo tego, że ta muzyczna droga jest trudna, ale kiedy spotykamy taką osobę, która już jest w świecie muzyki od bardzo, bardzo długiego czasu, daje to dodatkowo taki bodziec motywacyjny, więc jest to zawsze bardzo miłe. Nie jestem w stanie powiedzieć, która współpraca była dla mnie najlepsza. Myślę, że każda z nich niesie niesamowite doświadczenie, a to doświadczenie w muzyce jest, myślę, że jedną z takich najcenniejszych rzeczy, wartości dla muzyka, ponieważ można to wykorzystać jeszcze dalej, nieść dalej tą energię i oczywiście inspirować się tą energią i czerpać przede wszystkim z tych osób, ponieważ są to osoby wyjątkowe.
1: Ja jak trochę popatrzyłem, z kim współpracowałeś, przygotowując się do tego wywiadu, to jednak największe wrażenie robi dla mnie orkiestra górnicza Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. To jest po prostu, to musiało być na pewno duże przeżycie dla ciebie. Tak. Chłopaka z Mazowsza, tak. Myślę sobie, że to jest takie super zetknięcie dwóch jakby kultur też.
0: Tak, zgadza się i tutaj bardzo, bardzo fajnie poruszyłeś temat, ponieważ właśnie chłopaka z Mazowsza, jeżeli chodzi o to, zestawienie z kulturą śląską, która jest niesamowita i już od pierwszego roku studiów, było to dla mnie rzeczywiście coś innego, coś niespotykanego wcześniej, ponieważ pewne przyzwyczajenia, które tutaj na Mazowszu funkcjonują, zupełnie na Śląsku są odwrotne i tutaj taki kontekst kulturowy bardzo ciekawy. Także jeżeli chodzi o współpracę z orkiestrą Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, bardzo, bardzo cenię,

0: zrobiliśmy mnogość różnych projektów, można posłuchać w internecie, wiele koncertów i no i tutaj taki mocny akcent śląski, w którym gdzieś mimo tego, że jestem z Mazowsza, ale odnalazłem się w tej śląskiej rzeczywistości muzycznej, i która jest piękna, i ten folklor śląski i melodie właśnie regionu śląskiego, takie charakterystyczne, które tutaj no w naszym regionie nie są aż tak mocno znane. Ja również musiałem się nauczyć kilku nowych piosenek, kilku nowych utworów, których wcześniej nie znałem, i trzeba tutaj rzeczywiście podkreślić, że ten folklor śląski jest mocno zakorzeniony również w mieszkańcach regionu województwa śląskiego, i oni bardzo to szanują i cenią, i się tym chwalą, szczycą się, także myślę, że my również powinniśmy wszelkie tutaj nasze mazowieckie akcenty podkreślać i nieść ze sobą w Polskę, ponieważ warto tą kulturę przedstawiać i szerzyć, zawsze szerzyć, a Polska długa i szeroka jest bogata w niesamowitą różnorodność muzyczną, co właśnie miałem okazję zobaczyć studiując w Katowicach.
1: Ale tak, z jednej strony język śląski, z drugiej strony gwara górnicza, to po prostu musiało być dla ciebie jakimś takim, no takim mocnym, że tak powiem, zderzeniem.
0: Jest to szok, tak, śląsko-gotko, jak najbardziej, jest to zderzenie. Niesamowici ludzie, bardzo ciepli, oddani, zaangażowani w muzykę, są to czynni niektórzy górnicy, niektórzy również potomkowie górników, osoby pracujące na kopalni, w kopalni, osoby również ratujące życie wielokrotnie, ponieważ tam również takie służby.
1: Pogotowie górnicze.
0: Tak, pogotowia górniczego. Wielokrotnie nawet przed koncertem właśnie rozmawiałem z trębaczem, który właśnie widziałem, że jest taki lekko niedospany, no i pytając go, jak się czujesz, co się stało, no i właśnie wielokrotnie tutaj opowiadał różne trudne historie, które dzieją się tam pod pokrywą kopalni, pod osłoną ziemi, i to wielki szacunek dla tych osób, należy pamiętać właśnie jak wielką lwią pracę tacy ludzie wykonują, a dodatkowo jeszcze mają siłę, czas, chęć, aby pograć na instrumencie oczywiście i robić to pięknie na najwyższym poziomie, i te idee właśnie kontynuować, rodzinne pasje, folklor śląski. Oczywiście to się wiąże z takim oddaniem, ponieważ to są próby, to są wyjazdy. No i dodatkowo charakterystyczny jeszcze ubiór, strój, ten folklor śląski, czyli charakterystyczny właśnie dla górnika strój wyjściowy, więc jest to wielkie wyróżnienie, że mogłem zaprezentować się również w takiej odsłonie, i zawsze sobie bardzo cenię tą współpracę, także jak najbardziej Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, pozdrawiam serdecznie.
1: Gdzieś ten Śląsk jest ci bliski, jak cię tak słucham, to jednak myślę, że gdzieś tam twój kawałek serca tam został.
0: No na pewno tak, w życiu muzyka, pobyt w takim miejscu i przebywanie z tą uczta muzyczna i kultura śląska jak najbardziej zostaje w sercu i cały czas jest, wielokrotnie gdzieś tam te konotacje, te powiązania, te kontakty, które są cały czas żywe, i współprace, które trwają, więc jestem, pojawiam się na Śląsku jak najbardziej w różnych miejscach. Także zawsze z chęcią i zawsze z radością jadę na Śląsk i w tamte okolice, i to jest dla mnie taka podróż życiowa, podróż również do czasów studenckich. To jest okazja, aby powspominać te czasy studenckie, no odległe, nieodległe, ale jednak już za mną są te czasy, i polecam naprawdę, no, aby doceniać ten czas studiowania, ponieważ ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo miła i na pewno. No jeszcze jeżeli dochodzi tu na aspekt muzyczny, to staje się to wyjątkowym przeżyciem.
1: Trochę podróżujemy, jak już powiedzieliśmy o tych podróżach na Śląsk, ale będziemy podróżować trochę dalej, bo czy ty występujesz tylko w Polsce, czy zdarzały się też występy zagraniczne?
0: Zdarzają się oczywiście występy, jak najbardziej, tak, za granicą, tak.
1: Gdzie?
0: Potwierdzam.
1: Gdzie? Bo możemy powiedzieć gdzie.
0: Tak, jeżeli chodzi o ostatnie występy, to warto wspomnieć o podróży do Japonii i takim małym Japonii.
1: No a gdzie? W Japonii? Jakie miasta? Jaka? Bo to jest dopiero zetknięcie kulturalne. Ty się dużo stykasz z różnymi kulturami. Tutaj śląska, tutaj japońska, no i tutaj ciekawsza.
0: O, co tu można mądrego powiedzieć? Miałem okazję wystąpić w Tokio, w Kyoto i jeszcze w mniejszych, okolicznych miejscowościach. Musiałbym posiłkować się w tej chwili, nie pamiętam dokładnej nazwy tych miejscowości, ale tak, miałem okazję właśnie reprezentować tą polską kulturę podczas wyjazdu do Japonii i tam wykonać kilka utworów również.
1: Jakie była reakcja? Czy akordeon w Japonii jest takim popularnym instrumentem? Jak to wygląda? Czy to w ogóle dla nich też była jakaś zupełnie nowość?
0: No jest to znaczy wyjazd do Japonii jest niesamowitym przeżyciem. Jest to na pewno podróż życia. Jeżeli chodzi o reakcję, odbiór, Japończycy są narodem niesamowitym. Jestem pod wielkim wrażeniem do dzisiaj i każdorazowo, kiedy wspominam ten wyjazd i tą kulturę, no właśnie, znowu ten aspekt kulturalny, tak.
1: Bardzo dużo dzisiaj o kulturze.
0: Tak, dużo dzisiaj o kulturze. No, jest to trudne do opowiedzenia. Polecam na pewno przeżyć to na własnej skórze, ale są to ludzie bardzo wrażliwi na sztukę, uwrażliwieni i odbiór bardzo był pozytywny. Podejrzewam, że słuchacze radia wiedzą to, taką kwestię, że Japończycy kochają Chopina. I tego Chopina rzeczywiście można usłyszeć wszędzie i to doświadczyłem na własnej skórze. Wszędzie Chopin nasz cudowny brzmi i do tego mogłem dołożyć taką skromną polską cegiełkę i również zagrać ten polski, w moim przypadku radomski akcent na japońskiej ziemi.
1: Czyli co było? Alleluja Mikołaja Zadomia?
0: Tam akurat nie. Alleluja było
1: no,
0: ostatnio.
1: No byś filmował wtedy tak. Radom, no.
0: Tak.
1: Co to by wyjawić w Japonii?
0: Przyznam się, bez bicia, do końca nie wiem, co jadłem. Rzeczywiście przyznam się, że nie wiem do końca, co jadłem. Okazuje się, że jadłem wiele rzeczy i te rzeczy wychodzą do dzisiaj, kiedy pokazuję znajomym zdjęcia i wiele osób właśnie mówi mi dopiero teraz, co to było.
1: Aha. Czyli, że tak powiem, post factum.
0: Tak, post factum, dokładnie. No na pewno paleta smakowa, otwierają się w głowie nowe szufladki smakowe, dotychczas nieznane dla mnie. No, żyłem w takim przeświadczeniu, że znam już wiele smaków, prawda? Smaki łagodne, ostre, mieszane, ale jednak rzeczywiście te smaki Japonii to jest zupełnie jeszcze nowy rozdział, który oczywiście bardzo polecam każdemu do spróbowania. Jadłem wiele różnych dziwnych dla Europejczyka rzeczy, ale są to przepyszne na pewno potrawy.
1: Teraz znowu trochę popodróżujemy, ale teraz trochę bliżej niż do Japonii, bo też występowałeś w polskim Sejmie. Sejm to nie jest miejsce, które kojarzy się z muzyką. Raczej te emocje zazwyczaj są tam trochę bardziej gorące. Jak to się stało, że wystąpiłeś w polskim parlamencie?
0: Tak, udało się wystąpić w polskim parlamencie w Sejmie. Była to okazja wyjątkowa, ponieważ był to koncert w ramach wernisażu w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy przygotowanej przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, poświęconej 520. rocznicy uchwalenia Konstytucji Nihilnowi. Stąd miałem okazję wystąpić w ramach tego wernisażu wspólnie ze skrzypaczką, moją przyjaciółką Eweliną Misztal, która na co dzień również pracuje w orkiestrze Symfonii Warszawy, więc mieliśmy okazję razem wystąpić w ramach tego wernisażu. No i rzeczywiście przeżycie było również niecodzienne. Bardzo, bardzo miło wspominam.
1: No ciekawe, jak nasi posłowie na akordeonistę zareagowali.
0: No, mieliśmy okazję zagrać Alleluja Mikołaja z Radomia, więc taki mocny radomski akcent, który usłyszeć możemy codziennie o godzinie 12 w radomskim rynku. Zapraszam serdecznie. O godzinie 12 można wysłuchać tej wspaniałej kompozycji Mikołaja z Radomia, Alleluja, i właśnie w takiej aranżacji na akordeonie, skrzypce dokonałem transkrypcji tego materiału i wykonaliśmy ten utwór właśnie w gmachu Sejmu. Uznałem, że będzie to najbardziej odpowiedni muzyczny akcent, który odda właśnie powagę tej chwili.
1: No, widzę, że tutaj całkowicie promocja Radomia w tym przypadku, bo i Konstytucja Nihilnowi, i Mikołaj z Radomia, więc tutaj, tak, tutaj można powiedzieć, że tak.
0: Zawsze staram się Radom stawiać tutaj jak najwyżej i będąc w Polsce w różnych czy jej częściach, zawsze staram się ten Radom podkreślać i sam, w samych superlatywach.
1: No właśnie, bo opinie na temat Radomia są różne, a dzięki takim właśnie też wyjazdom i tym kontaktom kulturowym można też powiedzieć, że Radom to jest fajne miejsce. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Bardzo się zgodzę. Radom jest wspaniałym miejscem do życia, do mieszkania, jak najbardziej.
1: Masz na swoim koncie 66 nagród. Jakbyś miał wskazać, no nie wiem, 2-3, które są dla ciebie najważniejsze? Ja wiem, że to jest takie pytanie, które dziecko kochasz najbardziej, ale gdybyś mógł wymienić takie, które dostałeś, nie wiem, za granicą, albo no, które są bliskie twojemu sercu. Trudne pytanie, zadałem.
0: Na pewno programy stypendialne ministra kultury i dziedzictwa narodowego Młoda Polska, to są takie jedne z największych wyróżnień, stypendia artystyczne, również stypendium dla studentów, a jeżeli chodzi o festiwale, konkursy, no jestem laureatem jednego z największych konkursów akordeonowych na świecie, w Klingenthal, tak więc na pewno Klingenthal, Niemcy, jak również pierwsza nagroda w dwóch kategoriach międzynarodowego konkursu akordeonowego, to akurat w Belgradzie, ale tutaj warto dodać właśnie, że zarówno w kategorii klasycznej, jak i rozrywkowej, ale co jest takim już największym osiągnięciem w życiu akordeonisty, to bycie laureatem również najsłynniejszego konkursu akordeonowego świata, Castel Fidardo. I tutaj w kategorii solowej oraz zespołowej udało się zdobyć taką czołową lokatę. W kategorii solowej zająłem 6. miejsce. To jeżeli chodzi o taką konkurencję już z całego świata, więc jest to dla mnie ogromne również wyróżnienie na tamten czas. Jeżeli chodzi o tutaj konkursy jeszcze za granicami naszego kraju. 3. nagroda na przykład na prestiżowym konkursie akordeonowym w Wilnie, więc to 2. nagroda w Ostrawie. No tutaj na pewno każdy z tych konkursów jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Konkursy w życiu akordeonisty to jest ważna kwestia, myślę, z którą każdy akordeonista powinien się zmierzać.
1: Piotr Zarzyka żyje muzyką, ale czy Piotr Zarzyka ma też czas na inne hobby? I tutaj już możemy dojść do tego motocykla.
0: O, bardzo fajny temat, dziękuję. Tak, hobby, marzenie, motocykl, jak najbardziej, jednoślad, kategoria A, również wyzwanie, polecam. To znaczy, no, to jest oczywiście temat dyskusyjny.
1: Nie dla wszystkich, jak
0: nie
1: sądzę.
0: Dla wszystkich, tak, dużo ostrożności, bezpieczeństwa, aczkolwiek jest to temat na pewno, no, kontrowersyjny, ponieważ, no, motocykl jest piękną maszyną, ale dla muzyka może być maszyną niebezpieczną, więc ale rekreacyjnie myślę, że jest to niesamowity reset, bardzo przyjemne zajęcie w słoneczne, piękne dni. No, sezon motocyklowy już akurat dobiegł końca, ale udało niestety mi się również niestety albo stety,
1: stety,
0: prawda?
1: Albo zależy niestety, dla kogo. Tak, to zależy, tak.
0: Tak, zależy z jakiej perspektywy, ale udało się przejechać kilka set ładnych kilometrów, na pewno wiele pięknych miejsc. No, z tej perspektywy za kierownicy samochodu na pewno inaczej podróżuje się, w przeciwieństwie do motocykla, kiedy już te bodźce są rzeczywiście inne i jak to mawiają zwykle, wiatr we włosach i muchy.
1: Tak, ja się mówiłem o wiatr we włosach, tak, ale tak patrzę na ciebie, czy ten wiatr we włosach na pewno jest, a no, nawet coś by tam było, tak?
0: Były plany, tak, planowałem w tym roku odwiedzić Bieszczady, no niestety lato w Polsce w tym roku
1: było
0: nie do końca
1: różne.
0: Było motocyklowe, ale bliższe rejony, Lubelszczyzna i tutaj okolice radomskie, Nałęczów, Kazimierz, więc tutaj Szydłowiec, okoliczne miejsca radomskie udało się odwiedzić na jednośladzie, także jestem szczęśliwym właścicielem, posiadaczem tej maszyny. I
1: słuchaj Piotr, jakie ty masz plany na siebie, bo tak, 66 nagród, mówiłeś o nagrodach międzynarodowych, mówiłeś o różnego rodzaju występach, również zagranicznych, to jakie ty masz marzenia, jakie ty masz plany, gdzie ty siebie widzisz, no nie wiem, za 5 lat?
0: Ja podjąłem teraz takie ważne, przełomowe zobowiązanie, ale chciałbym to jeszcze zachować dla siebie, nie chcę się do końca tutaj dzielić z tym, a może w niedalekiej przyszłości się podzielę.
1: To przyjdziesz do nas następnym razem, to opowiesz, tak jak o tym Must Be The Music, tak?
0: Tak. Na razie nie mogę zbyt wiele tutaj więcej powiedzieć, ale rzeczywiście jest to takie duże wyróżnienie, które w tej chwili podjąłem dla mnie. Sprawa priorytetowa ale wymaga czasu, tak, jeszcze kilka lat, tak więc no jeszcze taka inwestycja w siebie. A co planuję, jeżeli chodzi o plany? To na pewno aktywna, ożywiona działalność koncertowa, którą cały czas prowadzę, ponieważ bez muzyki żyć nie mogę. Jest to dla mnie...
1: Widzimy.
0: Jest to dla mnie bardzo
1: Słyszymy.
0: Ważne. Tak, zawodowo oczywiście cały czas jestem czynny. Także muzyczne weekendy, jak również muzyczne tygodnie. Przede mną kilka różnych zobowiązań muzycznych, koncertowych, w różnych składach, w różnej formule, ponieważ zarówno muzyka kameralna, duety, tria, przede mną składy klasyczne, jak również składy orkiestrowe, a w tym warto też powiedzieć o Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, właśnie z którą miałem możliwość wystąpić w lato w ramach cyklu Lato z Rokiem, więc tutaj w Muzeum Jacka Malczewskiego na przepięknym dziedzińcu odbył się cyklcykl koncertów letnich.
1: Będzie kontynuacja tej współpracy?
0: Tak, oczywiście, tak, to już była druga odsłona, tak więc jest to wspaniała okazja dla słuchaczy podziwiać i czerpać tą sztukę muzyczną na dziedzińcu wśród wspaniałych okoliczności przyrody Muzeum Jacka Malczewskiego, do którego oczywiście zresztą zapraszam. Piękne miejsce na mapie Radomia i zresztą całej Polski. I jeszcze, jeżeli chodzi o te plany, na pewno działalność edukacyjna, pedagogiczna również, którą prowadzę.
1: Czyli jesteś już nauczycielem?
0: Tak, oczywiście. Tak więc takie trzy filary: zawodowo, muzyczno, edukacyjne. No a co będzie? No czas pokaże, prawda? Trudno tutaj zaplanować, jak wiemy, życiowo, dynamicznie, wiele rzeczy się gdzieś tam dzieje, także cieszę się, że mogę robić to, co kocham i daje to olbrzymią satysfakcję i polecam, zachęcam wszystkich do muzyki. Muzyka jest piękna jako hobby, czy jako ścieżka zawodowa. Jeszcze bardziej ciekawsza, to znaczy zależy, prawda, ale jest to bardzo ciekawa ścieżka zawodowa w zestawieniu do innych zawodów, także warto iść tym tropem, iść warto w tym kierunku i polecam, zachęcam do uczenia się w szkole muzycznej, do uczenia się w akademiach później, do obcowania ze sztuką i w ogóle kulturą w każdej formie. Zachęcam.
1: No ja powiem, że zachęcam w ogóle do słuchania muzyki, także różnej muzyki, żebyśmy coś znaleźli dla siebie. Piotrze, trzymamy za ciebie kciuki, szczególnie za to, o czym nie chciałeś powiedzieć, ale również za te ważne dla ciebie trzy filary. Piotr Zerzyka był dzisiaj moim gościem w studiu, państwa gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy.
2: Rozrywka. Z Vox FM Radom.
1: przyszły do mojego studia wyjątkowe kobiety. Przyjęły moje zaproszenie i piękne, tak, można tak powiedzieć. To kobiety, które działają w takiej organizacji, w takiej grupie wkręceni 4x4, więc będziemy rozmawiać o Freudzie. Panie przedstawią się same.
2: Alina Miklewska, Magdalena Mąkosa.
1: I będziemy łamać stereotypy, bo jak myślimy o motoryzacji, jak myślimy o samochodach, dużych samochodach, to głównie widzimy mężczyzn. A tutaj niespodzianka, bo kobiety. Łamiecie stereotypy?
2: No oczywiście, no, zawsze.
3: Rządzimy.
1: Jak wygląda to rządzenie w waszym wypadku?
3: To jest dyktatura łagodna, aczkolwiek dyktatura.
1: Dobrze. A powiedzcie, jak to się zaczęło w waszym przypadku? Od czego się zaczęło? Czy właśnie zaczęło się od offroadu, czy zaczęło się od motoryzacji? Co było pierwsze?
3: Motoryzacja była pierwsza. Ogólnie jazda BMW-kami, kręcenie bączków. No ale później dorośliśmy, no i stwierdziliśmy, że zawsze nie poszukamy czegoś takiego rodzinnego, takiego taplanie w błocie i tym podobne. Brudzenie się.
1: Udało się znaleźć, jak widzę.
2: No udało się. No w moim przypadku akurat było trochę inaczej, bo ja wcześniej motocyklami jeździłam, no ale też rodzina, dzieci, więc tak jakby motocykle odeszły na dalszy plan. Myśleliśmy o czymś jakimś innym, nowym. No i jakoś tak trafiliśmy na terenówki, a potem rudą.
1: Wy mówicie tutaj rodzinny. Czy to jest w waszym przypadku rodzinna pasja, czy całe rodziny wasze są w udział w rajdach, w wyjazdach są zaangażowane? I jak to wygląda?
3: No to jest pasja rodzinna. No mąż, żona, dzieci jeżdżą, pomagają. Wręcz niektórzy nie wyobrażają sobie wyjazdu bez swoich ogonków.
2: No dokładnie, u mnie tak samo. Dwie córeczki, jak czasem jedziemy sami, to się pytają, kiedy mogłyby one jechać, bo tak im się podoba.
1: To są wyjazdy na jakieś wycieczki, to są wyjazdy na rajdy. Jak to wygląda w waszym...
3: To wszystko jest. Są to wyjazdy jednodniowe, takie przejażdżki. Są, organizujemy czasami wyjazdy dwudniowe, gdzie jest i upalanie, i turystyka, i zwiedzanie, i integracja.
2: No i dłuższe wyjazdy
3: i
2: też,
3: dłuższe,
2: tak? Jakieś
3: wyjazdy,
2: dłuższe, długie weekendy majowe, czerwcowe, czy w sierpniu, jak są jakieś długie weekendy, to czasem po 4-5 dni potrafimy jeździć terenówkami. No to już całe rodziny wtedy, tak? Bo czasem jedziemy w takie głębsze błoto, czasem właśnie jedziemy sobie coś pozwiedzać. To zależy od dnia, tak? Od ochoty.
1: Czyli to jest taki sposób na spędzenie miło wolnego czasu.
3: No do tego są jeszcze przejażdżki tematyczne.

0: mroczny.
1: Tak.
2: No, Mikołajki.
0: Mikołajki,
2: gdzie dokładnie. Jest Mikołaj prawdziwy, przyjeżdża terenówką. No to coś wspaniałego dla dzieci. Dzieci są po prostu zachwycone. Mhm.
3: Jak wygląda ta integracja? Czy to, czy jest właśnie integracja, czy jest podpatrywanie, co robią inni, czy jednak jest ta nutka zazdrości, no bo kolega obok ma lepszą terenówkę, może ma lepsze umiejętności, może szybciej przejeżdża przez jakiś OS? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jest bardziej integracja, czy jednak podglądanie i właśnie tak, a?
0: Znaczy, ja bym powiedziała, że taka integracja z taką nutką, że o, tu kolega przyjechał, a to może jednak tą blokadę z przodu bym sobie jednak kupił, a może bym ten koła jednak większe założył, bo on przejechał, a ja nie przejechałem, tak? Ale to jest bardziej tak, a co zrobiłeś, a co zmieniłeś? Więc taka bardziej jakby nie rywalizacja, tylko integracja jest takim nutką taką, że a muszę coś zmienić, żeby było lepiej,
2: żebym
0: tak?
2: I ja przejeżdżał.
0: Żebym i ja przejeżdżał.
2: Żebym i ja mógł.

0: Czyli tak to wygląda, ale wy to powiedziałyście fajną rzecz, bo mówiłyście o tym, że duże samochody no nie zawsze sobie radzą dobrze z różnego rodzaju przeszkodami. No to jak to jest? Duży nie oznacza lepszy?
1: Nie zawsze.

0: jak się małe auto utopi, to tak naprawdę sam się wyciągnie swoją wyciągarką.
1: Ani na tym masz mały samochód. Miałem okazję z tobą pojechać na rajd. To był niezapomniany rajd z wielu przyczyn, bo to był właśnie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I ty jesteś właśnie przykładem na to, że mały samochód no dobrze sobie radzi na trasie, na takiej trudnej też trasie.
0: No dokładnie. To jest Suzuki Samurai, więc i to była trudna trasa, bo to była jeszcze zimą trasa, tak, jeszcze lód był na niektórych kałużach, więc...
1: Głównie lód.
0: Tak, było ciężko. No nie wiesz, pamiętasz, wtedy chyba dwa jeepy z nami jechały, tak, i obydwa się zepsuły.
1: Tak, wszystko się zepsuły, tak,
0: wszystko,
1: pamiętam.
0: Wszystko, chcieliśmy wypychać je z błota, bo nie miały w ogóle napędu, gdzie była noc, ciemno, zimno, wilki jakieś.
2: Wilki, szukanie trasy, żeby wyjechać.
0: I szukaliśmy razem trasy.
1: O wilkach
0: trasy
1: mi nie mówiłaś, żeby mnie nie denerwować, ale ja tam... Wiem, czują obecność, ale to wilków czułem obecność.
0: I przez las szukanie trasy, jak jednak wyjechać z tego lasu, jak dwa auta nie mają napędu.
1: Tak właśnie było i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Co to jest upalanie? Bo padło tutaj w naszej rozmowie, ale my musimy właśnie trochę tutaj zrobić taki słowniczek off-roadowy. To czym jest upalanie?
2: To jest przejazd przez największe bagno, błoto, takie aż będzie po klamki się sypało po dach. Spod kół będzie wypadać tak.
1: I rozumiem, że są fani, którym tego rodzaju przejazdy sprawiają po prostu frajdę.
0: No nam największą frajdę sprawia właśnie, że jak największe błoto wjechać i jak najwięcej wody przejechać. No, ale jak nie przejechać, to
2: też jest
0: to robić zdjęcia.
2: No przede wszystkim.
1: Bo też wy dokumentujecie swoje przejazdy i na tej grupie w mediach społecznościowych no, można znaleźć to, gdzie udało się dotrzeć, co udało się zrobić.
2: Tak, mamy swoją grupę na mediach społecznościowych. Jest ona troszeczkę prywatna, żeby no, bo RODO i takie tam inne rzeczy. Więc osoby, które należą do tej grupy, widzą i podziwiają, tak? I komentujemy, śmiejemy się.
0: Tak, bo to jest na takiej zasadzie, że jedziemy, ktoś wjeżdża w błoto, zostaje w tym błocie. Oczywiście wszyscy lecimy, żeby mu pomóc, żeby tą wyciągarkę zapiąć, ale najważniejsze jest...
2: Zrobić zdjęcie,
1: nagrać filmik, oczywiście to jest...
2: Nie ratuj, zdjęcie!
1: Aha, czyli najważniejsze jest zdjęcie, dokumentowanie. Powiedzcie mi teraz, moje drogie, jeżeli chodzi, przy tym opalaniu zostawmy, taka najbardziej zabawna sytuacja związana z rajdami, z upalaniem, rzecz, taka sytuacja, ty też mówiłaś o tym, Alino, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, że czasami bywa tak, że wraca się i cały samochód jest po prostu w środku w wodzie. To ile razy się tak zdarzyło? Jak to wygląda?
0: Nawet byliśmy u takich znajomych, mają taki fajny ośrodek w Świętokrzyskim i tam są prywatne tereny, można nie zapłacić i jeździć sobie po ich terenach. No i była taka jedna wielka kałuża,

0: Ale mam jedną fajną anegdotę, że byliśmy kiedyś na wyjeździe w Bieszczadach i tak jak mówiłam, my jeździmy z dziećmi, tak? Czyli my jesteśmy dwójka dorosłych z przodu i dwójka dzieci z tyłu. No i w Bieszczadach są bardzo trudne trasy, takie naprawdę
1: wymagające.
2: To górski teren, nie?
0: No i tak jest, jak się nie zamknie tych szyb pasażera, kierowcy i pasażera, no, a nie zamyka się, bo jest gorąco, tak? Więc jak się wjedzie w to błoto, to błoto nie jest tylko na zewnątrz, tylko ono jest też w środku.
2: No właśnie o tym mówiłem.
0: Stanęliśmy kiedyś pod sklepem, żeby kupić sobie coś do picia. Dzieciaki siedzą w środku, my z przodu. I podszedł ktoś do nas i tak mówi do żony: patrz, kochanie, a jaki oni mają brudny samochód. Popatrzyli do środka, oni mają nawet błoto w środku. Popatrzyli do tyłu i oni są z dziećmi. Po prostu tak się uśmialiśmy z tego tekstu. Oni są z dziećmi.
3: Czasami niektórzy po prostu chcą pokazać się, jakie to mają zarąbisty sprzęt, jak to potrafi wszystko. I choćbyś mu mówił, nie przejedziesz, jest za dużo wody, nie dasz rady. Bo my tutaj jechałyśmy i było bardzo dużo problemów i kłopotów. Nie, on przejedzie. No i utopił samochód po dach.
2: Ale już tak na amen go utopił?
3: Nie, no właśnie o to chodzi, że byliśmy wszyscy, chłopaki go wyciągnęli, wydmuchali z tego, z silnika wodę i odjechał na własnych siłach.
0: Tak, ale wodę miał powyżej kierownicy. Dzieci uciekały na dach.
2: No to tak można powiedzieć hardkorowo. Mężczyźni bardziej mają coś do udowodnienia. Nie no, nikt nas nie słyszy, to możecie spokojnie powiedzieć, że tutaj taka męskie ego, czy pokazanie właśnie się...
0: Tylko niektórzy.
2: Dla osób, które nie mają tej zajawki, no to też z boku może wydać się troszeczkę dziwnie, że właśnie tego rodzaju jazda i tego rodzaju, no bo zazwyczaj samochód mamy do takich celów przejechać z punktu A do punktu B, gdzieś tam w mieście dojechać do pracy, dojechać do szkoły. Dla osób, które nie mają tej zajawki, to może się wydawać dziwna pasja, tak jak myślę tych państwa, którzy byli tam w Bieszczadach pod sklepem. Zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie na was patrzą i szeroko otwierają oczy?
0: No bardzo często.
3: Jak mamy brudne samochodem.
0: Jak brudne auto mamy, to bardzo.
3: Ale te lusterka, szyby, tak. I światła zawsze są inne.
0: Tak, ale reszta.
2: Czyli
0: jest...
2: zgodnie z prawem wszystko.
3: Dokładnie.
2: A jak często rywalizujecie ze sobą? Czyli startujecie w różnego rodzaju rajdach? I czy to też jest fajne?

0: się zbiera ekipa, która jedzie wspomagać, wspierać, dopingować, ewentualnie dowieść część, jak się coś zepsuje, albo pomóc, no nie wiem.
1: No w inny sposób. W inny sposób. Dokładnie, no. Bo dwa lata temu bodajże, Magda, jeździłyśmy na taki puchar kobiet, był organizowany koło Grójca bodajże.
0: Tak.
1: No i nawet możemy się pochwalić, że wygrałyśmy ten puchar, bo startowaliśmy w innych kategoriach, tak? Magda startowała w ekstremie, w takiej najwyższej kategorii. Ja startowałam...
2: Gdzie było pewnie dużo błota.
1: Tak, ja startowałam w trochę w niższej kategorii i jeszcze miałyśmy jedną koleżankę z naszej grupy, która startowała w tej w tym turystyku, takim najmniej, bo to się chodzi o stopień zmodyfikowania auta. Więc żeby też ze sobą nie rywalizować, jakby rozdzieliłyśmy siły na trzy kategorie i wszystkie wygrałyśmy. Więc naprawdę było fajnie. No oczywiście jeździli z nami mężowie, koledzy, więc mieliśmy takie wsparcie, że no, nie wyobrażam sobie.
0: Wtedy nie jest jeden pilot, tylko już na przykład do samochodu jednego są dwóch, trzech pilotów, którzy faktycznie pomagają nosić trapy, podkopać łopatą użyć, czy linę przeciągnąć, zapiąć. No to jest bardzo duża pomoc. Albo biegać i szukać pieczątek. No to...
2: Właśnie, bo wyjaśnijmy wszystkim, bo to nie chodzi tylko o taki przejazd tak jak w wyścigach, tylko chodzi też o wykonanie różnego rodzaju zadań i podbijanie pieczątek. Trochę jakbyśmy po urzędzie chodzili.
1: No trochę tak to wygląda.
0: Niż te pieczątki w urzędzie.
1: No, to jest tak,
2: o co chodzi z tymi pieczątkami?
1: Że na takiej na stalowej lince przyczepione są, no tak naprawdę kiedyś to były rzeczywiście pieczątki.

0: zamknąć oczy i przejechać.
1: No właśnie.
0: Zamknąć oczy. Zamknąć oczy.
1: No właśnie, na takich rajdach ważna jest prędkość, technika, czy właśnie inteligencja i rodzaj takiego sprytu.
0: Chyba sprytu bym powiedziała. Zaufanie do pilota.
1: Taki pilot to się musi na takim rajdzie nachodzić. Przyznajcie sami, że ma trudną też pracę.
0: Trudną, bardzo. No na szczęście mój mąż jest pilotem.
1: Czyli ty jesteś za kierownicą, a to mąż jest pilotem, tak? Taki jest podział, u tak ciebie jest taki podział ról. Jest tutaj w regionie radomskim, są miejsca, gdzie jeździcie, można sobie gdzieś fajnie pojechać.
0: No coraz mniej, tak? Bo była koniówka, która niestety została już jakby przekształcona w boiska.

0: to tak naprawdę też te wzdłuż z rzeki jedziemy, jak są nieużytki.
1: Tak, jeżeli są to drogi oznaczone jako gminne, czy...
2: Wzdłuż rzeki to są też te tereny, no, są często podmokłe.
0: Więc one są jakby nieużytki rolne, więc no, mamy nadzieję, że nikomu nie przeszkadza.

0: czy...
1: Czyli nie położycie sarę, dzików,
0: tak, nie, to zawsze idziemy do nadleśnictwa i pytamy się, tak? Czy nawet z leśnikami rozmawiamy, czy jest możliwość przejazdu grzecznie, kulturalnie i spokojnie.
1: Wyjątkowa kultura i dbanie o prawo, bo tutaj te lusterka i te szyby umyte, z leśniczym rozmawiacie, naprawdę jestem pełen podziwu. Chciałem was jeszcze zapytać o jedno, jakie macie plany, w którą stronę się to będzie rozwijało, czy macie jakieś marzenie, jakiś właśnie rajd, albo jakieś właśnie pojechanie gdzieś, gdzie byłoby właśnie no, takie wyjątkowe miejsce. Wiem, że niektórzy na przykład jadą, no może nie teraz, ale jeździli właśnie, nie wiem, w rejony Czarnobyla, no byli tacy zapaleńcy, którzy się w bardzo dzikie

0: Nie, nie słyszałam,
1: to
0: powiedz.
1: To jest rajd, który wiedzie z Węgier, właśnie z Budapesztu. Nie kończy się w Bamako ze względu na jakąś tam sytuację polityczną, tylko kończy się w Sierra Leone, we Freetown, w Afryce. Mhm. No rajd ma tam około 7000 km. No i jedziemy nim samurajem.
2: Tak? Jakby co, my się szykujemy, akcja w razie akcja ratunkowa, wsiadamy tak. I jedziemy.
0: Widzicie mi wsparcie, to trochę taki Paryż-Dakar.
1: No to jest rajd w ogóle.

0: przyszedł nowy organizator i on robi rajd na starej trasie rajdu Paryż-Dakar. I to jest rajd całkowicie, można by powiedzieć, taki dla każdego, tak? No nie kosztuje jakoś to mało, ale nie są to koszty jak rajdu Paryż-Dakar.
1: I się gdzieś tam skrzykujecie i no i często się spotykacie na takiego rodzaju wyjazdach, tak? Jak to wygląda?
0: No czasem nawet co niedzielę. No to najczęściej co niedzielę się spotykamy, tak?
1: Jak ważne jest bezpieczeństwo na offroadzie?
2: Bardzo dużo. Dlatego u nas na przykład zrezygnowaliśmy i zapomnieliśmy używać lin kinetycznych.
1: O, czym jest lina kinetyczna?
2: Lina kinetyczna.
1: Słowniczek offroadowy dzisiaj, tak, dla tej audycji.
2: Lina kinetyczna jest liną

0: mówiła, że potrafi szeklę, którą się zapina do haka, czy tam do ucha, które jest przymocowane pod samochodem, potrafi to wyrywać. Ale to leci z taką mocą, że potrafi bardzo dużo.
1: No, potrafi na

0: szarpać kinetykiem.
1: Dłużej to schodzi na pewno takie wyciąganie, tak. Dłużej to schodzi, przynajmniej zdjęcia można wtedy zrobić, tak. Więcej zdjęć, ale jest tak, bezpieczniej.
0: Tak. Ale jest bezpieczniej.
1: Powiedzcie mi, samo przygotowanie tych samochodów też jest ważne, bo one się zmieniają. Jeżeli byśmy chcieli pojechać na taki rajd w jakiś teren bagienny, to nie pojedziemy taką zwykłym tipem, tylko one są też przystosowane. Jak to wygląda?
0: Bardzo przystosowane.
2: Przede wszystkim opony, opony, lift.
0: Lift, tak, lift, żeby musi być trochę wyżej, musi być lepsza opona.
2: Wyciągarka.
0: Wyciągarka.
2: Snorkel.
0: O, snorkel, tak, żeby nie zalecilika.
1: Czyli to jest taka rurka, która gdzieś tam jest, widać gdzieś tam na parkingu, że jeżeli ktoś widzi jeepa, który ma taką dziwną rurkę,
0: taki
1: to
0: komin.
1: Taki komin, to nie palimy w piecu, tylko...
0: No teoretycznie woda mogłaby być aż pod ten komin, tak.
1: Chodzi o to, żeby nie zadać silnika, bo
2: wiosko... Tak, można przejeżdżać tam pod wiaduktem na grzeczkę.
0: Jak wypada. Znaczy jeszcze komputera nie można zalać, więc, ale ja mam na przykład pod dachem już komputer, więc...
1: Czyli słuchajcie, jeżeli by kiedyś zalało wiadukt pod na Grzeczanskiego, to jesteście...
0: Ja mogę jechać.
2: Nie, no przecież jeździliśmy, opony płukać.
0: To zawsze jest akcja na naszej grupie, jak zalewa wiadukt i o, mogę w końcu opony wypłukać. Podwozie.
1: To lepsze niż płynia, także... No,
2: oczywiście.
1: Czego mam życzyć?
0: Dużo błota. Deszczu, mało deszczu jest, mało błota wtedy.
1: Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studium.
0: Dziękujemy.
3: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106.4. Vox FM Radom. Vox FM Radom.
4: Rozrywka
3: z Vox FM Radom.
4: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom, Sandra Pawłowska. A dzisiaj znów będzie tanecznie, bo moim i Państwa gościem jest Patrycja Winiarska, jedna z trenerek radomskiego kolektywu. Tutaj już tancerze z radomskiego kolektywu byli naszymi gośćmi, ale dzisiaj Patrycja. Dlaczego Patrycja? Bo jesteś jedyną trenerką w Radomiu stylu tanecznego, który nazywa się
0: Walking.
4: I Patrycja, powiedzmy na początku, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest walking, bo to jest dość specyficzny styl taneczny, to po pierwsze, a po drugie jego pochodzenie też jest bardzo takie specyficzne i w zasadzie na czasie.
5: Jak najbardziej. Więc jeżeli mamy zacząć, to sam walking powstał w latach 70. czyli takiej szalonej erze disco w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych.
4: Gorączka sobotniej nocy, John Travolta, te sprawy.
5: Jak najbardziej. Więc do tej muzyki powstał ten styl tańca. Dlatego możemy powiedzieć, że jest taki żywiołowy i robi duże wrażenie. W tym tańcu szczególnie możemy zauważyć dużą i charakterystyczną pracę rąk. Jest tego bardzo, bardzo dużo, ale też poza rękoma oczywiście mamy groove, mamy footwork, czyli nasze
4: ciało. Czym jest ten groove? Bo tutaj tak wiesz, słuchacze mogą nie do końca wiedzieć, co chodzi.
5: Tak, więc tłumacząc, chodzi po prostu o pracę naszego ciała, o to, żeby po prostu też wyluzować się i słuchać muzyki tak, jak nas niesie, tak po prostu dać się jej porwać. I footwork, czyli po prostu praca naszych nóg.
4: Ale to tak łatwo brzmi, ale wcale chyba takie łatwe nie jest, bo nawet jeżeli słuchacze, a podejrzewam, że większość naszych słuchaczy zna film Gorączkę sobotniej nocy, to nie jest wcale takie proste wykonywać te ruchy rękoma, bo one są dosyć szybkie, tak jak powiedziałaś, ekspresyjne, no i ta praca nóg.
5: Tak, to nie jest takie łatwe, ponieważ jak już, no powiedzmy, pójdziemy sobie level wyżej, gdzieś tam zajmując się zawodami, biorąc udział w zawodach, warsztatach, to pracujemy w dużej mierze nad muzykalnością. Czyli o co chodzi? Czyli staramy się naszym tańcem pokazać, dosłownie pokazać muzykę. To jak ona, tak jak... chcemy, żeby nasi widzowie zobaczyli to, co słyszą. Może tak.
4: Tutaj też gdzieś wyczytałam w internetach, że ten styl jest mocno związany ze społecznością LGBT, że jest to styl, który wywodzi się z klubów gejowskich, tak? Dzisiaj u nas w Radomiu, tak jak obserwuję ciebie, twoją grupę taneczną, głównie tańczą dziewczyny. Czy spotykasz mężczyzn tańczących ten właśnie styl walking?

0: mnie głównie na zajęciach są dziewczynki, dziewczyny, kobiety, więc ten styl tańca jest po prostu dla każdego. Tak jak wspomniałaś, właśnie ten styl powstał w klubach, gdzie zapoczątkowały to osoby homoseksualne i potem, powiedzmy, to zaczęło się coraz bardziej rozrastać i również jakby dołączyły do tego kobiety.
1: Mhm. Mamy walking, mamy styl taneczny, w którym tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, przedstawiamy muzykę, tak? Jest to zobrazowanie muzyki, ale też tak jak obserwuję tancerzy walking, to tutaj chyba ogromną rolę też gra strój, gra makijaż. To wszystko jest ważne. To jak to powinno wyglądać?
0: W sensie jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy czuli się sobą, więc jeżeli ktoś ma ochotę pokazać siebie poprzez jakiś tam mocniejszy makijaż, jakiś bardziej taki ciekawy.
1: Te lata 70. to były takie kolorowe lata.
0: Były bardzo kolorowe, cekinowe, więc na przykład na zawodach walkingowych można zaobserwować ten styl ubierania się, ale również, powiedzmy, taka moda nowoczesna, gdzie już nie ma tak...
1: Znaczy, ja myślę, że akurat ten styl lat 70. obecnie w modzie gdzieś zaczyna wracać, tak? Dzwony,
0: tak,
1: szwedy.
0: Tak, więc gdzieś tam to się powiela, ale jeżeli nie mamy na to totalnie ochoty, nie trzeba.

0: Walking to jest ten styl taneczny, który w tym momencie chyba najbardziej cię absorbuje. Ale ja chciałam zapytać w ogóle o początek. Od jakiego stylu się zaczęło? W ogóle kiedy ta zajawka taneczna u ciebie się rozwinęła?
1: O, więc jeżeli chodzi o sam taniec, to już ponad 20 lat temu, kiedy byłam dzieckiem, poszłam na zajęcia taneczne, gdzie były to no, jakieś tam tańce towarzyskie, potem chciałam spróbować hip-hopu i w tym hip-hopie zostałam przez około 10
0: czyli
1: lat.
0: Czyli zaczęłaś od klasyki, a przeszłaś na ulicę.
1: Tak, można tak powiedzieć. Ciężko było mnie prowadzić i ciężko mi się było podstosować pod partnera.
0: Czyli jednak indywidualny styl.
1: Zdecydowanie. Więc w Radomiu jeszcze po prostu nie było aż tak wielu możliwości na ten czas, kiedy byłam dzieckiem. Więc były tańce towarzyskie albo hip-hop. Więc po prostu naturalnie to poszło u mnie w tą stronę hip-hopową.
0: No tak, te lata 2000, 90 tak. To był ten boom, kiedy właśnie ten tak. Hip-hop, ten taniec uliczny, tak. Graffiti i tak, tak dalej.
1: Tak, to właśnie ten czas. I potem, gdy już gdzieś tam miałam 16-18 lat, zaczęłam bardziej się interesować tym, jak to wygląda w Polsce. Sam taniec w Polsce, bo wiadomo, jako dziecko no, ciężej było samemu podróżować. Ale później już pojawiły się takie możliwości, starałam się szukać różnych warsztatów, obozów i tak właśnie jeździłam, a to na jedne warsztaty, na drugie. I w trakcie jednego obozu tanecznego, to było bodajże w 2012 roku, jechałam głównie na obóz hip-hopowy, ale była też możliwość szkolenia się z innych styli. No i właśnie tam był walking. No i mówię, no dobrze, no jaki jestem, to spróbuję, no czemu by nie? No i wtedy po tym czasie, po tych zajęciach stwierdziłam, że wow, to chyba
0: to jest twój styl, tak. To jest twój styl. Tak. Zakochałaś się, to była tak. Taka miłość od pierwszego
1: tak, od
0: wejrzenia.
1: Pierwszych zajęć.
0: Od pierwszych zajęć. I okej, mamy walking, no ale tak jak powiedziałaś, mało jest tych tancerzy tego stylu, więc jak później ta twoja ścieżka przebiegała, jak to się rozwijało, bo no w Radomiu ciężko było się uczyć tego tańca.

0: więcej osób w Polsce zaczęło interesować się tym stylem tańca, jakim jest walking, bo wcześniej można powiedzieć, że w ogóle tego nie było w Polsce, tylko gdzieś za granicą, to zrobiłyśmy sobie taką paczkę dziewczyn i zaczęłyśmy podróżować po Europie, głównie do Włoch, bo tam było najwięcej tych warsztatów, zawodów. Też przyjeżdżali ludzie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mogłyśmy brać warsztaty i tak naprawdę szkolić się u źródła. Mm-hmm. więc wtedy po takich wyjazdach czerpałyśmy sporo wiedzy na ten temat, doświadczenia, wracałyśmy do Polski. No i same gdzieś tam sobie trenowałyśmy, bo każda z nas była z innej części Polski, na przykład z Poznania, czy z Wrocławia, czy z Gdańska, z różnych po prostu naprawdę części Polski. No i tak powoli zaczęłyśmy coś tam każda rozkręcać w swoim mieście. Więc teraz można powiedzieć, że taką walkingową stolicą Polski jest Poznań. Myślę też, że trochę Wrocław, ale najbardziej właśnie Poznań. I teraz praktycznie w każdym mieście gdzieś można znaleźć zajęcia walkingowe. Mhm.
1: A kiedy przyjechałaś do Radomia po tych warsztatach, o których mówisz, że zakochałaś się w walkingu i powiedziałaś w tej swojej grupie, w kolektywie, gdzie tak naprawdę mamy Sylwię, która tańczy afro, to też jest taki styl taneczny, którego w Radomiu uczy tylko ona. Mamy Saigona, który jest jednym z pierwszych, najstarszych b-boy plus jego żona Agata Big Girl w Polsce. Więc mamy jeszcze Madzie,
0: która tańczy house.
1: Więc przyjechałaś ty i mówisz, słuchajcie, ja mam walking, tak? Jaka była ich reakcja? Czyli chcieli się uczyć.
0: Mhm. Więc to jeszcze było w takim czasie, gdzie jeszcze w sumie poznawaliśmy się jako ekipa, więc to też dla nas było takie fajne, że wreszcie jakby trafiliśmy na takich zajawkowych ludzi w swoim mieście i nie musieliśmy jeździć gdzieś poza Radom, żeby szukać takich ludzi z taką samą pasją do tańca i zajawką, więc to było ekstra i często też robiliśmy treningi takie, gdzie wymienialiśmy się swoimi umiejętnościami.

0: te skille taneczne, których wy uczycie, są typowo uliczne, więc gdzie najlepiej je pokazać? Na ulicy.
1: Tak. Jeszcze dodam, że właśnie walking jest takim stylem, który pochodzi z klubów, bo właśnie powstało to w klubach, ta gorączka sobotniej nocy, więc wywodzi się to z klubów, ale jak najbardziej, no, mieszamy się środowiskami. To nie jest tak, że my z klubów, wy z ulicy, to nie rozmawiamy.
0: Mm-hmm. Chciałam Ciebie zapytać, tak jak powiedziałaś, najpierw był taniec towarzyski, potem gdzieś tam hip-hop. Czy z tego hip-hopu trudno było przejść w ten walking, bo jednak ruchy są zupełnie inne. Tu bardziej tak. Ten walking gdzieś pod ten taniec towarzyski tak.

0: Walkingu. W tych klubach, gdzie się spotykali ci ludzie i wymieniali po prostu swoim tańcem. Więc co mi dał hip-hop walkingu? Myślę, że też to, że tańczyłam dużo w formacjach tanecznych. To mi dało najwięcej, ponieważ miałam już w sobie tę dyscyplinę. I myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby po prostu cały czas, codziennie, czy nie wiem, co tydzień, czy co dwa dni po prostu robić ten trening i iść w to. Regularnie.
1: Regularnie i konsekwentnie przede wszystkim. Walking jest tańcem, tak jak powiedziałaś, ekspresywnym, indywidualnym, ale tańczycie też w formacjach. Czy trudno jest wam tutaj zachować tę synchronę? Bo tak jak ja patrzę na was, kiedy wy tańczycie i te ruchy rękoma są naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo szybkie. Jak wyglądają te wasze treningi właśnie w tych formacjach?

0: To jest chyba takie bardziej show, prawda?
1: Tak, bardziej bym powiedziała, że to jest show niż taka formacja taneczna.
0: Patrycja, turnieje taneczne. Jak dużo jest takich turniejów tanecznych? Bo jeśli chodzi o ten hip-hop, to tego jest naprawdę mnóstwo. Ogrom, ten hip-hop króluje. Zresztą w Radomiu jest dużo miejsc, gdzie dzieciaki, gdzie dorośli mogą hip-hop tańczyć. A jak jest z tym walkingiem? Gdzie ty jeździsz na turnieje i dzisiaj jeszcze cały czas czerpiesz?
1: Tak, więc ja cały czas jestem aktywna na tej scenie walkingowej i biorę udział w zawodach. Głównie skupiam się na wydarzeniach za granicą, w Europie, czy czasem gdzieś tam planuję jakieś dalsze podróże. Bardzo marzy mi się, żeby pojechać do Azji i wziąć tam udział w zawodach, bo tam jest najwyższy poziom, można powiedzieć, na świecie.
0: Jestem zaskoczona, bo jednak tutaj disco, lata 70. Tak, i Azja gdzieś w ogóle mi nie współgra z tym walkingiem, a jednak.
1: Tak, azjatycka scena jest naprawdę najmocniejszą sceną, jeżeli chodzi o walking, ale myślę, że też o inne style tańca. Oni naprawdę są bardzo konsekwentni w tym, co robią i oddają się temu w 100%.
0: Jak często na takie zawody jeździsz?
1: Różnie.

0: tak naprawdę z takiej naszej pierwszej piątki, jaka była. Teraz każdy już ma swoich uczniów, którzy też już niektórzy uczą, więc to się powoli rozprzestrzenia na kolejne miejscowości w Polsce, na kolejne miasta. Więc teraz myślę, że ogólnie w Polsce myślę, że jest około około 200 osób może tańczących walking.
1: No ale to i tak jest naprawdę garstka tych, tak. Tych osób. To jak ty próbujesz zarażać tym walkingiem swoich podopiecznych i czy takie młodsze dzieciaki też tańczą, czy jednak ta granica wieku jest troszeczkę wyższa, bo też patrzę na ten walking, jest to taki sensualny taniec, tak? Tu jednak te ruchy ciała są takie, no właśnie, sensualne, tak? Widać tą kobiecość, ten seksapil.
0: Tak. Jeżeli chcemy to podkreślić, jak najbardziej można. Mężczyźni też mogą podkreślić swoją męskość, to jak się czują. Jeżeli chodzi o dzieci, też prowadzę takie zajęcia, gdzie są na takie zajęcia właśnie dzieci, więc wtedy głównie skupiamy się na technice, na muzykalności, żeby po prostu ta koordynacja ruchowa też była lepsza.

0: to na spokojnie wyrazić w tym tańcu. Mhm.
1: Powiedziałaś też, że bardzo ważna jest tutaj muzyka. To jak ty stosujesz dobór muzyki do układu, który aktualnie przygotowujesz? Czy to jest tak, że słyszysz kawałek i to by się już w głowie rodzi, tak? Taki ruch?
0: Często
1: czy na przykład
0: tak
1: lecisz na freestyle?
0: Często tak jest, że jak usłyszę jakąś piosenkę, to po prostu już moja głowa sama tworzy.

0: nowe.
1: Mhm. Jakie mamy kroki w walkingu? Takie nazwy, tak? Bo wiemy, że hip-hop ma swoje nazwy, tak. Breakdance ma swoje nazwy, więc podejrzewam, że walking też jakieś swoje nazwy ma. Który z kroków jest takim krokiem podstawowym?
0: Mhm. Więc jeżeli chodzi o walking, tutaj nie ma aż tyle terminologii w tym tańcu, jak na przykład w hip-hopie, czy w b-boyingu, czy właśnie w breakdance'ie. Tutaj mamy pewne nazwy, na przykład bolo, czy basic drill, czy po prostu robimy różne drille i sobie nazywamy, że to jest taki mhm. drill. Ale nie ma tutaj takiej właśnie ścisłej terminologii co do tańca, jest więcej takiej wolności i kreatywności.
1: No dobra, ale przychodzę do ciebie na zajęcia, puszczasz muzykę, stajemy i na co pierwsze zwracamy uwagę, co pierwsze robimy? Czy to są jednak ruchy rąk, czy ruchy nóg? Jak to wygląda?
0: Zazwyczaj na takich pierwszych zajęciach staram się uruchomić klatkę, żebyśmy właśnie uruchomili tą klatkę, bo ona bardzo pomaga w ruchach rąk. Jeżeli mamy odblokowaną klatkę, to mamy wtedy większe zakresy w naszych rękach. Jest łatwiej też tak się zebrać w ciele, że tak powiem. Wtedy nie odłączamy tych rąk od naszego ciała, tylko one są taką spójną częścią razem z naszym ciałem.
1: A powiedz mi, mówiłaś, że jako nastolatka tańczyłaś ten breakdance, więc podejrzewam, że gdzieś tam też hip-hop, że rodzice gdzieś tam w tym uczestniczyli. A jak rodzice zareagowali, kiedy zmieniłaś styl taneczny? Czy oni jakoś to, nie wiem, negowali, akceptowali? Jak to było? Czy byli w szoku? No bo mówię, to był taki bardzo wyjątkowy taniec, tak? W sensie, no i te stroje, ta muzyka.
0: Nie było żadnej takiej negatywnej reakcji. Myślę, że raczej takie wsparcie i dążenie po prostu za moją pasją, więc to było naprawdę super.

0: właśnie to 10 lat. No i tańczyłam, było fajnie, ale jednak starałam się poznawać nowe style, właśnie house, czy czasami, nie wiem, popping, breakdance, inne style streetowe. No ale właśnie ten walking gdzieś tam zrobił na mnie to największe wrażenie.
1: Mhm. Ale poza walkingiem też trenujesz high heels, dobrze?
0: Tak.
1: Dobrze mówię?
0: Tak.
1: Czy te style gdzieś ze sobą

0: dla mnie bardzo współgrają, ponieważ jak zaczęłam startować w zawodach walkingowych, zaczęłam tańczyć na obcasach.
1: I... No tak, tu skrawek w hip-hopie trzeba przejść też pilki.
0: Znaczy, nie jest to obowiązkowe, ale...
1: Ale efekt jest wizualny.
0: Ale jest inny, efekt,
1: nie?
0: Tak. Można podkreślić swoją kobiecość, więc... więc myślę, że dlatego zdecydowałam się na te obcasy, szpilki i po...

0: zajęcia high heels, czyli na szpilkach. Czy jest to bardzo kontuzyjne? Jak to wygląda na zajęciach? Bo ja sobie tak myślę, idziesz na wesele, tańczysz w szpilkach, nogi zaczynają boleć, to po prostu te buty zdejmujesz. A tutaj jednak ten but robi robotę.
1: Tak, więc ważne jest to, żeby mieć wygodne buty, żeby one zakrywały kostkę, żeby były wiązane i żeby ta podeszwa była taka miękka, nie taka twarda, bo też właśnie...
0: Ale sprecyzujmy, to jest zupełnie inny but niż na przykład but do tańca towarzyskiego, tak? Gdzie tutaj są specjalnie szyte buty. Tu wystarczą zwykłe szpilki sklepowe, ale z pewnymi...
1: Tak, może

0: Właśnie po to jestem, żeby zadbać o balans, żeby utrzymać się, o równowagę. Więc pierw na takich zajęciach mamy porządną rozgrzewkę i dopiero potem wskakujemy w szpilki.
1: Na te zajęcia, podejrzewam, przychodzi więcej kobiet już, właśnie kobiet, tak? Nie nastolatek, nie dziewczynek. Jak oceniasz możliwości taneczne dorosłych?

takiego miejsca dla siebie, gdzie właśnie mogą popracować nad swoją kobiecością, nad ruchami, powiedzmy bardziej sensualnymi, czy po prostu też spędzić czas w takim babskim gronie, gdzie każda w sumie z kursantek jakoś tam się wspiera, że nie wiem, przy cięższych ćwiczeniach, dobra, dawaj, lecimy jeszcze raz. I po prostu to robimy. Od początku zaczynamy jeszcze raz, próbujemy i no i jest fajnie, jest takie wsparcie,

tam dzieje, więc zawsze po szkole szłam na zajęcia i zapominałam o tym wszystkim. Potem de facto po zajęciach uczyło mi się o wiele lepiej. Była to bardziej efektywna nauka, gdzie nie musiałam aż tyle siedzieć nad książkami, tylko w takiej świeżej głowie po prostu no, wchodziło to o wiele szybciej, więc dawało mi takie oderwanie się od rzeczywistości. Dawało mi się też takie poczucie właśnie spełnienia,

0: więcej w podobnym wieku, bo też był właśnie taki boom na te takie filmy taneczne, tak?
1: Tak, na przykład Step Up.
0: Dokładnie, i gdzieś to też nakręcało, nie? Że tak. Taka determinacja do dążenia.
1: Że można naprawdę poprzez ten taniec zmienić swoje życie. Ja dzięki tańcu też naprawdę zwiedziłam
0: no właśnie,
1: bardzo dużo miejsc.
0: No właśnie, zmienił twoje życie?
1: Zmienił w ten sposób, że nie boję się podróżować po świecie. Zwiedziłam naprawdę, no praktycznie całą Europę, byłam w Stanach Zjednoczonych też. Poznałam ogrom ludzi, też zmotywowało mnie to do nauki języka angielskiego na przykład. Poza tym hiszpańskiego i portugalskiego.
0: Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, że już poliglotka.
1: Tak, więc taniec, im dalej się to idzie i dalej się podróżuje, tym chce się poznać też innych tancerzy, inne kultury, więc na pewno te języki gdzieś pomagają na pewno w tym rozwoju.
0: Czyli jeśli słuchają nas rodzice dzieciaku, które się nie chcą uczyć i rodzice grożą tak, że o, jak się nie będziesz uczyć, to nie pójdziesz na zajęcia taneczne, to nie, broń Boże, tak nie robimy, bo jednak ten taniec odświeża umysł
1: tak.
0: I jeśli dzieciak ma zajawkę, to trzeba ją chyba właśnie nie zabraniać, a...
1: Zdecydowanie. Może nie byłam orłem w ścisłych przedmiotach, ale jednak te języki gdzieś tam fajnie mi szły i miałam też dużo takiej zajawki z tego, że o, mogę poznać kolejny język, albo jedziemy na zawody do Francji, no to jakieś tam podstawowe słówka się nauczymy, żeby było fajnie.
0: No ale jeżeli na przykład nie porozumiewacie się, czy nie do końca rozumiecie się językowo, to zawsze ten taniec?
1: Tak, zawsze taniec, możemy się dogadać poprzez taniec. Mhm.
0: Patrycja, chciałam Ciebie zapytać o najbliższe Twoje plany taneczne. Jakieś zawody się szykują. No i jak wygląda taki Twój dzień, bo powiedziałaś, że ten taniec jest w Twoim życiu cały czas. Mhm. Czy jak często trenujesz teraz, tak? Czy to są treningi codzienne? Jak to wygląda?
1: No cóż, niestety nie są to już takie treningi codzienne, ponieważ też pracuję, powiedzmy, normalnie, na etat.
0: Czyli łączysz po prostu tak. Ten taniec z normalną

zajmuję się też, że tak powiedzmy, normalną pracą i artystyczną pracą, gdzie potem popołudniami czy wieczorami prowadzę zajęcia. I zazwyczaj, kiedy nie mam zajęć tanecznych, kiedy nie prowadzę ich, wtedy robię swój trening albo głównie trenuję w weekendy, chyba że właśnie są jakieś zawody, warsztaty, to wtedy po prostu tam jadę. I najbliższe, właśnie tak jak

niebawem, tak. Zbliża się, więc tam na pewno to jest taki mój najbliższy wyjazd. Teraz jeszcze sporo warsztatów do poprowadzenia przede mną w weekendy. No i gdzieś tam plany

0: turniej, który tobie najbardziej zapadł w pamięć i był twoim największym sukcesem? Ja nie wiem, ci tancerze, goście, którzy przychodzą i mają swoje jakieś sukcesy, są bardzo skromni. Oni tak, wy tak nieśmiało i niechętnie mówicie o tych swoich sukcesach, a przecież o tym trzeba głośno mówić.
1: Tak, myślę, że trzeba właśnie zacząć o tym mówić i chwalić taniec za to, jakie daje nam możliwości, ponieważ nie dość, że dba o nasze aspekty fizyczne, to i też psychiczne i po prostu dba o naszą głowę. Jakie było pytanie, przepraszam.
0: Jaki był taki turniej, który ty zapamiętałaś najbardziej i był tak jakby no, największy sukces odniosłaś?
1: Myślę, że takim turniejem były zawody Eleganza. Są to zawody we Włoszech, które są praktycznie już co roku od jakichś 5 lat. I na jednych z edycji zaprosili nas jako taki

0: gdzie jest spore wyróżnienie spośród całego świata, gdzie Polska została w ogóle zaproszona. Takie top 8.
1: I ty wśród tych tancerzy.
0: Tak, tak. Więc to było ogromne wyróżnienie i doszliśmy do top 4, czyli naprawdę wysoko, wygrywając bitwę z Japonią, gdzie, no tak jak mówiłam, Japonia czy w ogóle Azja, no jest na bardzo wysokim poziomie tanecznym.
1: Powoli kończąc, chciałam Cię jeszcze zapytać, podsumowując, dlaczego warto właśnie spróbować i zacząć trenować łaczki?
0: Więc myślę, że warto spróbować przede wszystkim i zakochać się w tym stylu poprzez to, że możemy wyrażać siebie, że nie ma on takich ściśle określonych ram. Wiadomo, są podstawy, gdzie pierw je nabędziemy na takich zajęciach,

0: jakie emocje, na jakie my po prostu mamy ochotę. Mhm.
1: Gdzie można obejrzeć Twoje poczynania? Gdzieś w mediach społecznościowych?
0: Jak najbardziej. Zapraszam na mojego Instagrama patrycja.winiarska.pafi.

0: ekipie. Dziękuję pięknie, Patrycja, za rozmowę, a słuchaczom, tak jak powiedziała Patrycja, słuchacze zapraszamy, żeby zobaczyli, czym jest walking, bo my tylko o nim tutaj rozmawiamy, tak? Ale zanim jeszcze ktoś się nie zdecyduje, bo nie wie, o co chodzi, to właśnie w tych mediach społecznościowych na YouTubie można zobaczyć, czym jest walking. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
1: Rozrywka z Vox FM Radom.
0: A dzisiaj w studiu Radia Vox FM Radom w naszych rozrywkowych rozmowach gość, pewnie niespodziewany dla wielu naszych słuchaczy, Karol Pakosz, czyli nasz redakcyjny kolega. Witam.
2: Cześć, witam cię serdecznie, Sandro.
0: Na początek moje pierwsze pytanie. Karolu, jak czujesz się po drugiej stronie?
2: No powiem ci, zazwyczaj to ja jestem po tej dziennikarskiej stronie mikrofonu i powiem ci, że jest na pewno inaczej. Tak mogę to spokojnie
0: stwierdzić. Ale nie czujesz się zestresowany?
2: Nawet trochę.
0: Dobrze, to może wytłumaczmy naszym słuchaczom, z czym dzisiaj Karol do nas przychodzi, bo pewnie niewielu naszych słuchaczy wie, że Karol jest też, poza tym, że jest dziennikarzem i moim kolegą biurko w biurko niemalże, jest komentatorem e-sportowym. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, o tym, czym jest e-sport, jak zaczęła się przygoda Karola z e-sportem i może kilka porad, jak zacząć, jak być e-sportowcem. To zacznijmy, Karolu, od początku. Czym w ogóle jest e-sport? Co to za dziedzina?
2: To ta literka E jest niedodana bez powodu, bo to bierze się między innymi tego, że to są tak zwane elektroniczne rozgrywki, które no, w zasadzie rozgrywają się w grach. Jeżeli na przykład na olimpiadzie mamy dyscypliny sportowe, prawda, rzut w dal, oszczepem, biegi, to tutaj takimi właśnie konkurencjami są w zasadzie konkretne gry, które stworzyli różni wydawcy. I to właśnie w nich różni zawodnicy rywalizują w turniejach, ligach, rozgrywkach. Dosyć zbliżenie jak choćby do piłki nożnej. Jest to rozgrywane niejednokrotnie na bardzo profesjonalnych poziomach. Każdy z takich tytułów, który właśnie jest bardziej po tak zwane competitive, czyli pod rozgrywki takie zawodowe, posiadają właśnie swoje mistrzostwa, choćby właśnie europejskie, też są mistrzostwa świata. Choćby w tytule, którym ja się zajmuję, czyli Rainbow Six Siege, tutaj na przykład teraz do roku mamy tak zwany Six Invitational. To jest turniej, na którym bierze udział 16 najlepszych drużyn z 4 różnych regionów świata, bo tak po prostu...
0: Całego
2: świata, dokładnie. Tam właśnie oni się spotykają i walczą o wielkie trofeum i zostanie czempionem, najlepszą drużyną w Rainbow Six Siege na dany rok. I tutaj pewna ciekawostka, bo zazwyczaj, kiedy mamy puchary, to one są takie charakterystyczne, złote, prawda, okrąglutkie. Tutaj nie. Tutaj jest trofeum, jest w postaci młota burzącego. Oczywiście nie jest on prawdziwy.
0: I to jest pewnie związane z tą grą.
2: Tak, bo jedna z postaci posiada taką umiejętność, że posiada taki młot, który pozwala mu przechodzić przez pewne słabsze ściany.
0: Czyli wychodzi na to, że tak jak wielu rodziców na przykład odgania dzieciaki od gier komputerowych, okazuje się, że w tych grach też można zostać mistrzem.
2: Tak, można zostać mistrzem jak najbardziej. Ludzie czasem poświęcają temu bardzo wiele czasu. To są oczywiście na zasadzie treningów, bo te drużyny, które biorą udział w tych rozgrywkach, najzwyczajniej w świecie mają swoje treningi, mają swoich trenerów, mają też skautów, którzy wyszukują kolejnych zawodników do drużyny. Mhm. Wiem, że są też...
0: Ale czy to wszystko dzieje się w przestrzeni właśnie online?
2: Różnie, bo niektóre drużyny na przykład mają tak, że pewne ligi mogą rozgrywać najzwyczajniej w świecie od siebie z domowego zacisza, ale na przykład niektóre drużyny, jak są zakontraktowani właśnie w tych drużynach zawodnicy, na przykład są proszeni o to, żeby przyjeżdżać do tak zwanego gaming house'u. To jest specjalne miejsce, które na przykład często jest wynajmowane albo posiada jakaś konkretna organizacja e-sportowa. Organizacje sportowe to są po prostu drużyny. Tak jak na przykład mamy Real Madryt, to możemy mieć właśnie organizację e-sportową, która na przykład nazywa się Face Clan, prawda? To takie drużyny mają swój własny, można powiedzieć, taki gaming house. Tam biorą właśnie zawodników i razem oni po prostu zacieśniają swoje więzi i regularnie trenują. Także jest trening i online, jak i również można powiedzieć, że offline. Mhm.
0: Ale mówimy tutaj o drużynach. A czy takie występy indywidualne też w e-sporcie są, zdarzają się?
2: Tak, jak najbardziej, bo to wszystko zależy od tytułu, bo z jednej strony mamy na przykład League of Legends. Tutaj mamy oczywiście drużyny 5-osobowe, ale na przykład mamy też przykładowo kolekcjonerską grę karcianą herbstą, elektroniczną. I tutaj zawodnicy występują najczęściej pojedynczo. Po prostu się zgłaszają i biorą udział. Mhm.
0: Karolu, to może zacznijmy od początku. Jak u Ciebie zaczęła się przygoda z e-sportem? Skąd się w ogóle to wzięło?
2: Początki łączą się z tym, że no, poza tym, że jestem komentatorem, jestem też streamerem. Może powinienem tylko właśnie dodać, żeby poprowadzić dalej, powiem, o co chodzi w streamingu. Streaming to po prostu jest mniej więcej to, jak kiedyś przychodziło się za mało lata do swojego kolegi, pytałeś go, hej, co robisz? Gram. Mogę popatrzeć?
0: Będę grał w grę.
2: Tak, dokładnie. Może właśnie jedną z tych, może taka jak z tego mema, a może jakąś inną. No i właśnie pytałeś go, co grasz? No to mogę popatrzeć? Możesz. No i siedziałeś z nimi, popatrzyłeś sobie, jak on gra i sobie rozmawialiście. No i w zasadzie w praktyce ja to robię. Po prostu transmituję swoją rozgrywkę, jak gram w jakąś grę i ludzie przychodzą sobie popatrzeć, rozmawiają ze mną. Ludzie bardzo lubią taki właśnie rodzaj rozrywki, kontentu, ze względu na to, że po prostu mają tutaj dużą interakcję. Mogą porozmawiać z osobą, którą oglądają, prawda? Co na przykład w przypadku telewizji, no nie zawsze.
0: Nie ma możliwości. Sportu takiego jak piłka nożna, w trakcie gry piłkarz nie rozmawia ze swoimi fanami, tak?
2: W sporcie jest troszeczkę tutaj inaczej, jeżeli chodzi właśnie o bycie komentatorem, ale zaczęło się u mnie od streamingu. Zacząłem być streamerem mniej więcej na przełomie 2016-2017 roku, mniej więcej kiedy byłem na końcówce czwartego roku studiów. U mnie to wynikało z tego, że po prostu bardzo chciałem poznawać ludzi. Wiedziałem, że te streamy pozwolą mi właśnie poznawać ludzi, no i tak było, poznawałem.
0: Od początku była ta jedna gra?
2: Nie, to była inna gra, ona się nazywała Paladins, ale w pewnym momencie czułem, że tam właśnie nie będę musiał rozwijać jako komentator e-sportowy, ale pewien mój znajomy zaproponował mi to, że czy nie chciałbym jakiegoś turnieju właśnie tą grę skomentować, spróbować się. Początki były dosyć specyficzne, bo pierwszy raz to robiłem. Był stres, była niepewność, nie do końca wiedziałem, jak to robić. Czułem też, miałem takie też takie wrażenie, że w niektórych momentach brakuje mi wiedzy, bo jako komentator jednak tą wiedzę musisz posiadać,
0: no tak,
2: żeby móc
0: znać tą grę od podszewki, tak?
2: W pewien sposób tak i musisz po prostu pokazać, bo no, jest to wymagane, prawda? To ty pokazujesz tą rozgrywkę widzom. Poszło jak poszło, w miarę średnio, tak naprawdę.
0: Samokrytyka jest ważna.
2: Ale w końcu byłem z siebie dumny, bo dałem z siebie 100% i wiem, że robiłem co mogłem, żeby wyszło jak najlepiej. Kolejny komentarz stawał się coraz lepsze, prawda, bo najzwyczajniej w świecie polepszałem wiedzę, miałem już powoli warsztat, nabierałem, ale tak jak mówiłem, tam czułem, po prostu to było takie moje odczucie i moja opinia, że w tym tytule jako komentator komentujący po polsku nie miałem szansy się rozwijać. Taką szansę to zauważyłem w grze Rainbow Six Siege. Tutaj popróbowałem, zaczynałem od tak zwanych turniejów społeczności, które były organizowane, tam się trochę pokazałem, no i zobaczyli mnie przedstawiciele firmy, która stworzyła tę grę i zaproponowali mi już bardziej konkretne rozrywki. No i...
0: Czyli jednak tutaj taka zwykła gra, zwykła przyjemność zaczęła się rozwijać gdzieś w jakieś tam biznesy i interesy.
2: W pewien sposób tak, bo no nie powiem, na początku...
0: A skąd ta firma? Jeszcze tak zakątek świata?
2: Francja.
0: Francja, czyli Polaka grającego w grę, komentującego, streamującego gdzieś francuska firma zauważyła.
2: Tak, bo... No,
0: to duże wyróżnienie.
2: Tak, no to akurat na plus jest to, że akurat, jak dobrze pamiętam, to byli polscy przedstawiciele, czyli po prostu z polskiego oddziału tej, bo oczywiście firma jest duża, ma przedstawicieli w różnych częściach kraju, no i tutaj miała też polski tak jakby oddział. No i ten polski oddział mnie zauważył, że tutaj jest możliwość i zaproponowali mi komentowanie rozgrywek już wyższego poziomu, tak zwany to był, jak dobrze pamiętam, Major, Six Major Paris to się nazywało. Major to jest taki rodzaj bardzo dużego turnieju we sporcie, występują w różnych rozgrywkach, jeżeli właśnie w różnych tytułach i zazwyczaj jest to dosyć prestiżowa impreza, jest to zazwyczaj bardzo topowe drużyny tam występują, walczą o konkretny puchar.
0: Ale to są dalej drużyny z całego świata?
2: Na Majorach zazwyczaj tak. Tutaj nie mamy takich bardziej regionalnych, tu mamy międzynarodowe rozgrywki i miałem właśnie przyjemność skomentować tutaj moim takim drugim współkomentatorem Husariusem. To też był właśnie też taki jedna z okazji, gdzie miałem przyjemność komentować w duecie. Nie robiłem tego już pierwszy raz, ale tutaj miałem wrażenie, że jest to taki komentarz... Nie chciałbym po prostu nikomu się narazić, bo szanuję wszystkich moich współkomentatorów, ale po prostu poczułem magię komentowania w duecie właśnie z tą osobą, no on miał do nim Husarius, tutaj nawiązanie oczywiście do Husarii, bo on akurat, jak dobrze pamiętam, był bardzo patriotą, chyba jest dalej, bo nie mamy ze sobą kontaktu. I powiem tak, magia się zadziałała. też było trochę stresu, bo to w zasadzie było pierwszy tak poważny turniej, jak można by...
0: Znaczy wcześniej... Ja chciałam zapytać, wy komentujecie w języku polskim, tak? Dla całego świata, czy w konkretnych zakątkach świata, państwach są inni komentatorzy, które dane rozgrywki też komentują?
2: Zgadza się. Zazwyczaj jest tak zwany główny cast. On jest oczywiście w języku angielskim. Na głównym kanale takie transmisje najczęściej prowadzone są, choć nie zawsze oczywiście, tylko no, dosyć popularnym miejscem do ich prowadzenia, jeżeli chodzi o rozgrywki sportowe, jest platforma Twitch. I na takiej platformie Twitch na przykład masz parę różnych kanałów i jeden jest właśnie po angielsku, drugi po hiszpańsku, włosku, bo są na przykład też włoscy, hiszpańscy komentatorzy, no i też byli polscy. No i my po prostu tam mieliśmy swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi właśnie o tak prestiżowy turniej, choć muszę pomknąć, że miałem jeszcze jeden taki wcześniej epizod przypalany, gdzie był komentowałem, ale to bardzo krótko, ja tutaj praktycznie go nie pamiętam, choć był to fajny epizod, to jednak, no mówię, największa magia z takim dużym prestiżem turnieju zadziała się właśnie jednak już przy Rainbow Six Siege, bo turniej takiego poziomu był dla mnie czymś wręcz niesamowitym, trochę spełnieniem marzeń, bo ja przyglądałem się na przykład komentatorom z innej gry i marzyło mi się po prostu najzwyczajniej w świecie też, żeby zakosztować takiego tłumaczenia gry, przekazywania swoich emocji widzom, bo to też jest część pracy komentatora, nie tylko tłumaczenia.
0: Ja jako rodzic gdzieś tam oglądam moje dziecko siedzące na telefonie, oglądające te filmiki, nie wiem, komentują jeden dzieciak z drugim jakąś grę, to jest właśnie ten streaming, tak? Oni grają i komentują sobie w międzyczasie, co robią, tak? I od czegoś takiego mogą już zacząć dzieciaki?
2: Powiem tak, droga, to akurat no, nie do końca tutaj jest to właśnie takie komentowanie. Tutaj jest raczej, podejrzewam, że to jest jakiś filmik z gameplayem, gdzie po prostu opisują. To też jest rodzaj jakiegoś kontentu, ale tutaj mówimy właśnie o samym takim stricte sportowym. To znaczy się jest dwóch komentatorów, siada, chwilę przed nimi są jeszcze osoby od analizy, bo przy większych turniejach na przykład ma się jeszcze analizę, tak zwanej. Tutaj mamy też właśnie jakichś zawodowców, którzy no, układają na czynniki pierwsze obie drużyny i zbliżające się spotkanie.
0: Tak, jaka strategia i tak, tak dalej,
2: co
0: tak?
2: Co mogą się spodziewać, jak mogą tutaj podejść, czy były ostatnio miały drużyny gorsze, lepsze momenty, co może wpływać na ich rozgrywkę, na kondycję zawodników, na różne sposoby. No i potem kasterzy wchodzą, zaczynają się właśnie komentowanie, mówią runda po rundzie właśnie, co się dzieje, nadają tempo, wręcz powiedziałbym swoim głosem, bo o to chodzi w pracy komentarza, żeby nadać tempo, dać tym tempem, swoim właśnie głosem, radością.
0: Emocje, które
2: emocje.
0: Się...
2: Tak jest, dokładnie. Dajesz te emocje ludziom i one się, powiedziałbym, udzielają, co przekłada się oczywiście na to, co jest najważniejsze, bo to wszystko sprowadza się do tego, żeby dać rozrywkę. Mhm. I właśnie tym jest komentator, żeby dać dużo zabawy, dużo radości, a jednocześnie czasem czegoś pouczyć.
0: Jeszcze chciałam cię zapytać o ten komentarz do tych gier. Tak jak powiedziałeś, to są konkretne rozgrywki, które dzieją się na arenie całego świata. Wy komentujecie tu w Polsce, ale to nie jest taki komentarz w domu przed komputerem. To już są takie profesjonalne studia komentatorskie nawet, z tego co wiem, programy telewizyjne.
2: Tak, bo takie rozgrywki też są transmitowane w telewizjach, przy czym niektóre rozgrywki, na przykład niższej rangi, są komentowane z domowego zacisza, bo na przykład komentator jest w stanie przygotować sobie swoje własne przytulne gniazdko w postaci takiego własnego studia, prawda? Za nim jest green screen, który właśnie, no powiedzmy, wtedy nie widać na transmisji, na kamerce mebli w postaci na przykład krzesła dodatkowego, albo kota, który śpi na łóżku, to jego wtedy nie widać, za tobą jest po prostu grafika, no i jesteście na tych kamerkach, komentujecie. Ale są też właśnie turnieje, tak jak na przykład były Mistrzostwa Polski w Rainbow Six Siege, gdzie przyjeżdża się do profesjonalnego studia telewizyjnego i miałem przyjemność właśnie też je komentować z takiego dużego studia. Tutaj też już trochę inaczej wygląda ta praca.
0: No właśnie, jak to wygląda, bo to jest na pewno zupełnie co innego, tak? Tu jesteś sam sobie, tu jest was dwóch komentatorów, plus jeszcze błysk fleszy. Jak wyglądacie te rozgrywki? Macie jakiś specjalny telebim?
2: Tak, jest tak jak my mieliśmy, to było najczęściej tak, że my mieliśmy właśnie to swoje studyjko, a zaraz przed nim oczywiście telewizor, na którym wszystko widzieliśmy. Ewentualnie jeszcze mieliśmy też tak troszeczkę niżej. To już zależy po prostu, jak tam to wyglądało, jakie rozgrywki, prawda? I po prostu widzieliśmy i po prostu opisywaliśmy to, co się raz za razem działo. Kiedy zawodnicy przygotowywali właśnie tutaj swoją obronę, drudzy jak przygotowywali atak, bo te rozgrywki zakomentowane właśnie to polegają, że jedni się bronią, drudzy atakują i na zmianę. Osiągając rundę za rundą, aż któryś zdobędzie więcej rund do pewnego pułapu, etapu i wygrywa spotkanie na danej mapie. Bo to jeszcze, co warto zwrócić, to niektóre rozgrywki na przykład nie są tylko, że jest jedna mapa rozegrana i koniec, tylko na przykład trzeba wygrać dwie z trzech map, czyli tak zwane best of trzy trzeba zagrać. A finały często są w dużych rozgrywek na pięć map rozgrywane, czyli trzeba wygrać trzy z pięciu map.
0: Tak jak powiedziałeś, zainteresowanie tym e-sportem jest ogromne, bo są to zawodnicy z całego świata, tak naprawdę będąc w Polsce możemy grać z zawodnikiem z Chin, możemy grać z zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych. Powiedz mi, Karol, z twojej perspektywy, jako osoby, która po pierwsze gra, jest streamerem, jest komentatorem e-sportowym, gdzie kryje się sekret sukcesu e-sportowego?
2: Myślę, że jest ten podobny sekret, jaki kryje się za piłką nożną, koszykówką czy narciarstwem. Tu chodzi o ten element dreszczyku emocji, rywalizacji pomiędzy ludźmi. Bo ludzie lubią rywalizować, sprawdzać się. Też takie sprawdzenie.
0: To jest coś, co nas napędza.
2: Tak, sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie po prostu tego, gdzie jest teraz twój poziom, czy jesteś już na dosyć wysokim, czy może jeszcze trzeba trenować. Choć oczywiście droga sukcesu jest zawsze w budowie i zawsze trzeba ćwiczyć, jakby nie patrzeć. No ale to właśnie to, myślę, że ludzi napędza. A z drugiej strony, ludzie kochają oglądać tych, którzy rywalizują. Porównywać to właśnie, której drużynie leci i idzie dobrze, któremu zawodnikowi, co zrobił dobrze, co zrobił źle. I daje to też właśnie dużo zabawy. To jest też rodzaj rozrywki, prawda? No, mamy przyjemność oglądać, tak jak już mówiłem, piłkę nożną w telewizji, więc też możemy jak najbardziej rozrywki
0: oglądać. Wiesz, mnie fascynuje bardzo to, co powiedziałeś, że e-sport, tak? Że jest to właśnie tak podobny sport do piłki nożnej, skoków narciarskich i tu też trzeba trenować. Więc chciałam się ciebie zapytać, kiedy ty znajdujesz czas na treningi między życiem prywatnym, między pracą codzienną, plus jeszcze treningi gry, komentowanie. Kiedy na to wszystko znaleźć czas? Jak często trzeba trenować, grać, żeby osiągać sukcesy w tym e-sporcie?
2: Powiem tak, no ja sam akurat jako zawodnik e-sportowy za często nie występuję. To jest sporadycznie, na przykład, bo mnie zapraszam jako streamera właśnie na jakiś turniej streamerów, to wtedy może właśnie wezmę udział, ale w kwestii przygotowywania się do komentowania, tutaj...
0: No ale tak, no komentujesz, ale żeby komentować, to też musisz zagrać tą grę, prawda? Tak. Przygotować się.
2: To wtedy właśnie mam te streamy, to właśnie na nich grywam zazwyczaj. Powiem tak, ja najczęściej w gry grywam, kiedy właśnie są streamy, ponieważ kiedy nie ma streamu, to poświęcam to na inne właśnie elementy swojego czasu. Czasem trzeba tutaj trochę żonglować swoim kalendarzem, żeby ze wszystkim się zmieścić. Jest to do zrobienia i jest to jednocześnie bardzo wymagające dla mnie. Od lat jakoś daję radę. Ostatnio mam oczywiście nieco więcej czasu ze względu na to właśnie, że no, nie mam już tylu rozgrywek do komentowania co kiedyś, ale za czasów, kiedy właśnie miałem sporo tego, to czasem no, było tutaj właśnie taka żonglowanie tym, żeby właśnie tutaj się wyrobić, tu się wyrobić, żeby nikogo nie zawieść, bo zależy ci na tym, żeby każdy był zadowolony z twojej pracy, więc starasz się, wydajesz z siebie wszystko. Myślę, że do tej pory mi się udawało i mam nadzieję, że dalej będzie tak samo.
0: Kiedy jesteś sportowcem, to ważne są treningi, ale ważny jest też często sprzęt, zaplecze do tych treningów. Podejrzewam, że tu w e-sporcie też zwykły komputer niekoniecznie wystarczy.
2: Znaczy tu jest tak podobnie jak za dzieciństwa, że od czego...
0: Wiesz, za dzieciaka to była gra Pegasus, nie mylić oczywiście z ostatnią aferą podsłuchową, tak, bo to nie o tego Pegasusa chodzi, ale to ja pamiętam, był Pegasus, były kartridże, joysticki, jedna gra najsławniejsza, to pamiętam, były, nie wiem, chyba czołgi, oczywiście Mario Bros, legendarna gra i po prostu, no w to się gdzieś tam cięło, tak, a tutaj tych gier, tych firm już produkujących te gry jest cała masa, więc podejrzewam, że samo odpalenie tej gry nie zawsze pójdzie, że tak powiem, na zwykłym komputerze.
2: Zależy, bo oczywiście są gry, które są tak zwane, określone jako przygotowane już akurat, że mają najnowocześniejszą grafikę, ale często akurat w przypadku tytułów, które są pod e-sport, ta grafika jest zazwyczaj na tyle przystępna, że można odpalić ją na starszych komputerach. Są tytuły, które operują na silnikach dosyć starszych i się nie zmienia, bo nie ma po co ich zmieniać, bo to jest taka myśl zasady, co po co zmieniać coś, co jest dobre, tak? Więc zazwyczaj zazwyczaj pewne tytuły możesz odpalić nawet na starszych sprzętach. I to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest tak jak właśnie z piłką nożną. Swoją przygodę z pierwsze strzały do bramki na osiedlowym podwórku zaczynasz od czego? Od jakiejś taniej piłki kupionej w markecie. Tutaj tak samo, nie możesz zacząć od naprawdę dosyć taniego sprzętu i nie ma tej potrzeby. Z czasem może uznasz, że jednak potrzebujesz, powiedzmy, lepszych słuchawek jakościowo.
0: To wtedy... No właśnie, to jest najważniejsze? Słuchawki, monitor...
2: Własne umiejętności, tak po prawdzie.
0: Własne umiejętności, wiara w siebie i chęć chyba,
2: bo sprzęt,
0: nie?
2: Sprzęt może być fajnym wsparciem, jakiś taki lepszy, ale przede wszystkim to, jak ty się wytrenujesz w takich rozgrywkach, jest czołowe. Zawodnicy, każdy z nich zaczynał właśnie na jakichś z pewnością starszych sprzętach, nie jeden, a dopiero z czasem gdzieś tam może właśnie otrzymał jakiś lepszy, kupił sobie, może otrzymał od oczywiście organizacji sportowej, bo te często też zapewniają konkretne, bo nieraz mają umowę właśnie takie organizacje z jakimś firmą właśnie, że ona dostarcza, to oni mają w ten sposób z drugiej strony promocję, więc tutaj też takie kwestie biznesowe. No ale tak, można zacząć jak spokojnie od starszych sprzętów przy wielu tytułach, bo te nie są aż tak wymagające.
0: Mm-hmm. Karolu, powiedziałeś 2016 rok. Zacząłeś mniej więcej swoją przygodę z e-sportem, czyli za chwileczkę będzie już bez mała 10 lat. Mamy 8 lat, tak? Powiedz mi... Jak z perspektywy czasu ten e-sport, ta dyscyplina nowa, bo to jest coś nowego, zmieniła się na przestrzeni tych lat, gdzie ty już w tym siedzisz i to dosyć mocno?
2: Bądź tak, e-sport trochę lat jest, ale dla mnie też 8 lat, powiedzmy, gdzieś tam, znaczy komentować to zacząłem troszeczkę później niż zacząłem streamować, tak, bo 16 to był ten, ale potem już tak mniej więcej 17, już tak około, no to powiedzmy te 7 lat jestem w tym e-sporcie, prawie że 8, nawet bym powiedział, tak jak mówiłaś. Tyle, że dla mnie ten czas to jest cudowny czas, bo szczerze mówiąc spełniłem swoje marzenie, bo chciałem być jak jeden z komentatorów, chciałem znaleźć swój sposób na spędzanie wolnego czasu, mieć pasję i zajawkę, która da mi po prostu coś, można powiedzieć, nie tyle wypełnienie czasu, co jest zwyczajnie w świecie spełnienie. Ja to spełnienie czułem przy komentowaniu rozgrywek niejednokrotnie i właśnie ta radość. To było coś, czego mega potrzebowałem i znalazłem to. To mnie mega cieszy. No i też, co jest jeszcze piękne, że ja w pewnym momencie już mogłem to połączyć, nie dość, że pasję z radością, działania względem gry, której uwielbiam, to jednocześnie mogłem też na tym zarabiać. Miałem po prostu możliwość zarobienia na tym, po prostu za dobrą pracę otrzymywania.
0: Czyli myślę zasady, rób w życiu to, co kochasz.
2: Tak, myśl tego. Chciałem tak właśnie temu, jakby nie patrzeć, hołdowałem i myślę, że mi się udało.
0: Mhm. Porównujemy tutaj e-sport w naszej rozmowie do tradycyjnego sportu i też można powiedzieć, że ten e-sport przynosi wiele korzyści, nie tylko tak jak powiedziałeś osobie graczowi, tak, korzyści finansowe, płynące z przyjemności i tak dalej, bo rozgrywki e-sportowe, streamingi cieszą się też popularnością, jeśli chodzi na przykład o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ty byłeś jedną z takich osób, która zorganizowała właśnie takie widowisko i udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę. To powiedzmy, kiedy to było, ile udało się zebrać pieniędzy?
2: Oczywiście to było już na parę dni przed tą słynną akurat taką Wielką Orkiestrą, światełkiem.
0: Przed finałem?
2: Tak, przed finałem. O tym właśnie to chciałem powiedzieć, że przed tym światełkiem do nieba po prostu razem z grupą muzyczną Crossroad zorganizowaliśmy u mnie taki stream. My akurat tutaj sobie luźno graliśmy w taką, powiedzmy, gierkę trochę horrorową i było tak, że były pułapy cenowe, że za pewną kwotę można było, coś my na przykład robiliśmy, a to zrobiliśmy 5 pompeczek, a to 30 brzuszków mniej więcej.
0: Takie wyzwania wam rzucali oglądające.
2: Tak, a z drugiej strony był też pułap, gdzie powyżej 700 zł goliłem głowę na łyso, no i na następnej interakcji to przyszedłem właśnie już
0: tak,
2: bez mojego warkocza.
0: Czyli jednak ludzie oglądają, ludzie wspierają. Karolu, ale ja jeszcze chciałam zapytać, bo wiem też, że poza graniem, poza tymi streamingami, komentarzami, zacząłeś też malować. figurki z gier. To powiedz dokładnie, jaka gra i skąd tutaj taka pasja, bo to wszystko jest gdzieś ze sobą połączone.
2: Znaczy, to akurat ta gra, o której my tutaj mówimy, to akurat ona, z tego co nie wiem, pierwotnie to jest po prostu gra taka bitewna, figurkowa, na której się na stole gra. Komputerowa ona nie jest, ale na podstawie tej licencji tej gry tworzone są gry komputerowe, różne, które można też zagrać. Figurki z kolei, które zacząłem malować, to był pewnie taki element potrzeby znalezienia sobie sposobu też na wyciszenie się po wieczorach. Bo wydawało mi się, że w pewnym czasie brakowało mi tego. Czułem się ciągle tak jakby napięty, nie wiem, czy to będzie słowo, zelektryzowany, powiedziałbym, po prostu będąc w domu pod wieczór. Chciałem to zmienić i koledzy moi, którzy już tam troszeczkę w tym siedzieli, powiedzieli: a spróbuj, pomaluj sobie figurkę. No i pomalowałem się, okazało się to świetny sposób, bo złapanie się za pędzel i nadanie kolorów szarej figurce sprawia, że masz taką chwilę dla siebie z własnymi myślami, na spokój patrzysz. No i też to jest to, co lubię, doskonalenie się, bo tutaj z czasem stajesz się coraz lepszym malarzem tych figurek. Początkowo będziesz się mylił, będziesz niejednokrotnie może właśnie jakoś źle korzystał z farb, bo też się może tak zdarzyć, a z drugiej strony właśnie będziesz potem po czasie stało się coraz lepszy, korzystając z różnych technik, na przykład właśnie nadawania światła figurce, albo właśnie w jakiś ciekawy sposób cienie. Od tego na przykład są też różne farby. No i to jest fajne, że jest to dodatkowe hobby, które daje mi nie tylko możliwości właśnie odpoczynku, ale kto wie, może z czasem, jeżeli stanę się naprawdę dobre, to też będzie dla mnie możliwość zarobku, bo wiem, że są ludzie, którzy zawodowo dla innych malują takie figurki. Mhm.
0: Czy to jest fascynujące, że od gier komputerowych poprzez komentarz, sukcesy komentatorskie na tym polu, jeszcze można odnaleźć pasję i okazuje się, że można fantastycznie malować. Powoli kończąc naszą rozmowę, chciałabym, żebyś doradził rodzicom, bo ja wiem, że dzisiaj rodzice są przerażeni. Sama jestem matką i kiedy widzę swoje dzieci, swoje córki gdzieś tam w telefonach naparzające w te gierki albo właśnie siedzące ze słuchawkami przed komputerem, tak się człowiek złości, tak: przestań, wyłącz ten komputer, nie graj już tyle. A tu się okazuje, że a może właśnie tu gdzieś jest sekret i przyszły sukces twojego dziecka.
2: Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem rodziców, bo no, rodzice to jest ich dziecko i chcą jak najbardziej o nie zadbać, żeby wszystko było jak należy, prawda? No to jest nasza latorość, jak to się mówi. Ale trzeba też pamiętać o tym, że no, w zasadzie to jest jedna. Wszystko w swoim umiarze.
0: Kontrolować gdzieś, w jakie gry grają?
2: Tak, to jest bardzo łatwo do zrobienia u nas, bo posiadamy coś takiego jak system PEGI w Europie. To jest taki system oceniania gier, jaka zawartość jest na jaką kategorię wiekową. Czyli na przykład pewna gra otrzyma PEGI 3, czyli właśnie tutaj już rzeczy od 3 lat, ale gra może też dostać na przykład PEGI 16, bo na przykład pojawiają się rzeczy, które są na przykład dopiero właściwe do prezentowania starszym nastolatkom, prawda? Bo chyba już o 16-latkach mówimy, możemy mówić jako nastolatkowie,
0: tak,
2: czy nie?
0: Tak, ja myślę, że tak.
2: Okej. A z drugiej strony właśnie też może pojawić się gra, która na przykład ma dosyć dorosły content i która jest od na przykład 18 lat i to jest gra typowo dla dorosłych. Przy czym trzeba pamiętać rzeczy. PEGI nie jest systemem zakazów i nakazów, na podstawie której na przykład ktoś po prostu... Inaczej. To jest system zakazów, to nie jest system zakazów i zakazów, a system informacyjny dla rodziców.
0: Okay.
2: On jest przygotowany po to, żeby rodzic wiedział, w co gra jego dziecko. I... tak jak mówię, umiar we wszystkim, bo dziecko twoje może na przykład mieć na zwyczajnym świecie fajną zajawkę, nową pasję w postaci e-sportu. Zostać takim zawodowym zawodnikiem jakiejś czołowej drużyny. Myślę, że parę dzieciaków tutaj w tym kraju, myślę, że się znajdzie, które marzy o takiej właśnie karierze. Warto je wspierać w takiej decyzji, ale mówię, wszystko z umiarem, także warto zerkać na to, co grają, warto też zerkać właśnie, jeżeli chodzi o kwestie czasowe, prawda? I wspierać w marzeniach, bo chyba myślę, że nie ma nic piękniejszego na świecie niż spełnienie swojego własnego marzenia. Na przykład takie, jak zostaniem e-sportowcem.
0: I na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem w studiu Radia Vox FM był Karol Pakosz, na co dzień dziennikarz, a do tego komentator e-sportowy. Podsumowując, Karolu, rodzice się nie denerwują, wspierają dzieciaki, kontrolują, w co dzieciaki grają, a dzieciaki niekoniecznie muszą mieć najlepszy super gamingowy sprzęt. Wystarczy po prostu trochę chęci, zajawki i wiary w siebie.
2: Zgadza się. I trzeba po prostu spełniać swoje marzenia.
0: Super. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Vox FM. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Letnie hitów. Hitów. Brójcu na 106,4.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama. Vox FM Radom.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem